0: Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Białecki.
1: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji. A w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
2: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
3: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
2: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
4: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
2: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
4: Kara jest stosunkowo niska.
2: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
1: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Mają wakacje, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Różkowski.
5: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
6: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
5: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
1: Według danych GUS z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
8: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
7: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
9: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawiedliwie poglądami.
7: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
1: I ma angażować szkoły, placówki edukacyjne, instytucje i dorosłych. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznać przemoc i jak na nią reagować. 19 listopada akcja zakończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta. Mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycje tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał w poniedziałek zacząć kursować, ale nie pojechał. Podczas przeprowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
10: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemów współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
1: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Posłuchajmy, co o kolejnych opóźnieniach na tej linii sądzą mieszkańcy.
11: Technika nas przerosła i tyle, no co tu poradzić? Musimy zaczekać, aż będzie dobrze.
12: Dla mnie nie jest to zaskoczenie, bo już zawsze to tak wygląda, że obiecywane jest, że będzie otwarte wtedy i wtedy, a wiadomo, że jest przekładane.
13: Tam mój braciszek mieszka, radzę sobie inaczej, ale i gdyby był, to wsiadłbym do niego i byłbym szybciej i brat by był zadowolony. zadowolony i ja.
11: Na pewno się przyda, bo bardzo dużo ludzi mieszka na tej trasie.
14: Mówię już, bo wszystko wygląda na skończone.
1: Jak zapewnia inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki po prostu nie zjedzą.
15: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
1: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolskiem od kilku lat nie ma już przypadków wściekliznę. Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz do roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla – wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujki?
16: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Mam słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to plus dodatkową wentylację z okna.
17: Do roku wykonuję.
18: Raz do roku.
17: I piecyk gazowy również.
18: Czy macie coś takiego Państwo w domu?
19: My nie, ale moi rodzice mają.
18: Przydatne?
19: Ja myślę, że tak. Myślę, że jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
1: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do miasta. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł od osoby za dobę, mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
20: W tym momencie mamy dwa, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie. Wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
21: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
22: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
1: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma niemal 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści i mieszkańcy, jak również na miejską komunikację autobusową. I jeszcze sport. Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Garbicia Mateusz Nykiel.
23: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
1: Przypomnijmy, mecz Polska-Niemcy we wtorek o 18:00. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. William Shakespeare, Romeo i Julia. Dramat Romeo i Julia nie jest jedynym dziełem Szekspira, choć uważa się, że to właśnie ten utwór został zapamiętany najbardziej. Szekspir napisał go na początku swojej kariery, a za źródło posłużyła mu romantyczna opowieść autorstwa Artura Brooka, który przetłumaczył jedną z włoskich historii na język angielski. William nie chciał powielać przedstawionych wcześniej treści, dlatego do swojej opowieści dodał nowych bohaterów. Ubarwił tym nieco fabułę. Dramat stał się hitem, więc zaczęto tłumaczyć go na inne języki. Powstało też wiele jego interpretacji. Musical na motywach sztuki Szekspira stworzył między innymi polski reżyser Janusz Józefowicz. Pierwsze wydanie Romea i Julii ukazało się w 1597 roku, czyli kilka lat po napisaniu dzieła. Sam Szekspir długo nie był zadowolony z tego, co napisał, dlatego stale dokonywał poprawek. Dopiero w roku 1595, czyli jakieś 4 lata od pierwszych prac nad sztuką, uznał, że dzieło można wystawić na deskach teatru. Prapremiera odbyła się w Teatrze de Theater, gdzie pracował jako aktor i dramaturg. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zakończyła się historia słynnych kochanków, zostań z nami do końca nagrania. Poznaj niezbędne minimum. Romeo i Julia to dramat przez niektórych badaczy określany jako tragedia elżbietańska, ponieważ Szekspir napisał swój utwór w czasie panowania królowej Elżbiety I. Dzieło podzielono na 5 aktów, z których każdy zawiera po kilka scen. Akcja dzieje się głównie w Weronie, ale poeta przenosi czytelnika również do Mantui. Czas trwania akcji to 5 dni. Tragedia elżbietańska Szekspira opowiada o tragicznych losach dwojga kochanków, którzy zakochali się w sobie pomimo niechęci swoich rodzin. Ponieważ utwór to tragedia, na pewno domyślasz się, że nie ma szczęśliwego zakończenia. Jest więc w nim trochę niedomówień, poplątania faktów i niby wspólne, ale jednak nie do końca samobójstwo. Głównym bohaterem dramatu jest Romeo. To chłopak o niezwykłej urodzie, który początkowo wcale nie jest zakochany w tytułowej Julii. Pała uczuciem do innej dziewczyny, ale los stawia mu na drodze córkę Capuletich, która szybko odmienia jego serce. Bohater mimo młodego wieku zaczyna myśleć o miłości bardzo odpowiedzialnie. Rwie się też do żeniaczki, mimo że niewiele wie na temat życia w małżeństwie. Czy wiesz, że w tamtych czasach pobierano się po ukończeniu 16 roku życia? Niesłychane, prawda? Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że Romeo należał do rodziny Montekich, która nie znosiła Capuletich. A to stamtąd pochodziła Julia. Tytułowa Julia jest dziecinną nastolatką, która stara się być posłuszna swoim rodzicom. Gdy na jej drodze staje Romeo, zmienia się diametralnie. Z niewinnej dziewczynki staje się sprytną i bardzo zaradną kobietą. Niestety na niewiele się to zdaje, o czym przekonasz się już niebawem. Zresztą Romeo i Julia to nie jedyni bohaterowie tej tragedii. Rodziny oraz przyjaciół obojga poznasz za chwilę, ponieważ zabieramy się właśnie za streszczenie utworu. Przedstawimy ci 5 aktów podzielonych na sceny, rozpoczynających się prologami o charakterze sonetów. A teraz właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy. Prolog. Chór zapowiada tematykę utworu. Będzie to konflikt zwaśnionych ze sobą rodzin oraz miłość i śmierć nieletnich kochanków. Scena pierwsza. Rzecz dzieje się na placu miejskim w Weronie, na którym rozmowę toczą dwaj słudzy rodu Capulettich, Grzegorz i Samson. Na swojej drodze spotykają kolejnych pomocników. To Baltazar i Abraham. Pracują w domu Montekich, dlatego nie są mile widziani w gronie sług z innego domu. Dochodzi do sprzeczki i zaciętej bójki. Spór próbuje załagodzić Benvolio, kumpel Romea i siostrzeniec jego ojca. Prawie by mu się to udało, gdyby nie nagłe wtrącenie się Tybalta, bratanka pani Capuletti. Chaos pociąga za sobą kolejną awanturę. Tybalt walczy z Benvoliem na środku placu, a do walki zagrzewają ich skłócone rodziny, które nie wiadomo czemu nagle się tam pojawiły. Gdy ojcowie rodzin rwą się do bitki, konflikt zostaje zażegnany.
Przejeżdżający tamtędy książę Escalus uspokaja całą sytuację. Drogi nieprzyjaciół rozchodzą się, a państwo Monteki próbują porozmawiać z Benvoliem. Matka uważa, że jej syna Romea coś trapi, ale ani ona, ani ojciec nie są w stanie mu pomóc. Rodzice proszą przyjaciela syna, aby ten dowiedział się, w czym rzecz. W chwili nadejścia Romea wycofują się, licząc, że Benvolio spełni ich prośbę. Chłopak dowiaduje się, że przyczyną smutku Romea jest nieodwzajemnione uczucie, lecz imienia wybranki zdradzić nie chce. Przyjaciel radzi mu, by zakochał się w kimś innym. Romeo jednak nie chce o tym słyszeć. Scena druga. Na jednej z ulic Werony hrabia Paris rozmawia z Capuletem. Zdradza głowie rodziny, że darzy uczuciem jego córkę Julię, ale według ojca jest ona za młoda na małżeństwo. Stary radzi Parysowi, aby odczekał 2 lata i wówczas otrzyma zgodę na małżeństwo. Zaprasza go też na wieczorną ucztę i tańce, które odbędą się w jego domu. Capulet wręcza swojemu słudze listę gości, których ma zaprosić na organizowany bal maskowy. Sługa nie potrafi czytać, dlatego prosi o pomoc 2 przypadkowo napotkanych młodzieńców. Nie wie, że to Romeo i Benvolio, którzy dzięki temu dowiadują się o imprezie. Romeo decyduje się pójść na bal, choć wie, że nie będzie na nim mile widziany. Scena trzecia. W komnacie w domu Capuletów mama podejmuje rozmowę z Julią na temat małżeństwa. Prosi córkę, aby zwróciła uwagę na hrabiego Parysa, który chciałby ubiegać się o jej względy. Dziewczyna składa matce obietnicę, choć nie jest z tego powodu zadowolona. Uważa jednak, że trzeba być posłuszną rodzicom. Scena czwarta. W domu Capuletów rozpoczyna się bal maskowy. Jednym z gości jest Romeo, ale na razie nikt go jeszcze nie rozpoznał. Ze sobą zabrał przyjaciół Mercutia i Benvoliego. Romeo marzy o ujrzeniu Rosaliny, w której skrycie się podkochuje. Nawet gdy kumple chcą, aby zatańczył z jedną z wolnych panien, stanowczo odmawia. Jest naprawdę zakochany, ale jednocześnie obawia się, że ten bal może być początkiem tragicznych wydarzeń. Scena piąta. Bal trwa. Romeo nagle spostrzega Julię i zachwycony jej urodą pyta o dziewczynę jednego ze sług. Głos chłopaka rozpoznaje Tybalt, który natychmiast sięga po broń. Przed użyciem siły powstrzymuje go wuj, który uważa, że Romeo zachowuje się jak należy i nie trzeba go przeganiać. Zły Tybalt opuszcza zabawę. Romeo nie chce zostawić Julii. Pragnie poznać dziewczynę bliżej, mimo że jeszcze przed chwilą marzył o zupełnie innej pannie. Całuje ją 2 razy, choć dopiero co się poznali. Bal powoli się kończy, ale tych dwoje zdążyło połączyć już coś więcej niż tylko zauroczenie. Akt drugi. Prolog. Chór informuje, że między dwojgiem młodych ludzi rozkwitło odwzajemnione uczucie. Scena pierwsza. Romeo zakrada się nocą do domu Julii. Pod murem czekają na niego przyjaciele, lecz nie są zadowoleni, że ich kolegę kompletnie oślepiło uczucie. Julia, która stoi na balkonie, żali się, że kocha chłopaka z obcego rodu. Jest przerażona, gdy widzi Romea skradającego się do jej ogrodu. Wie, że grozi mu śmierć, jeśli zostanie złapany. Romeo w ogóle się tym nie przejmuje i wyznaje Julii miłość. Ta, nie przekonana o sile jego słów, każe mu udowodnić swoją wierność. Zapowiada przysłanie posłańca do domu Montekich i oczekuje, że Romeo wręczy mu list miłosny, w którym oświadczy się jej i wyznaczy datę ślubu. Ponaglana przez piastunkę wraca do komnaty. Scena druga. Romeo idzie do celi brata Wawrzyńca, który zawsze służył mu radą i pomocą. Zwierza mu się z miłości do córki Capuletich, ale Wawrzyniec wcale nie pochwala tego uczucia. Wypomina chłopakowi, że przecież niedawno kochał się w innej dziewczynie. Romeo jest jednak nieustępliwy. Uczucie do Julii przesłania mu cały świat. W końcu zakonnik ulega. Ma nadzieję, że miłość tych dwojga pogodzi skłócone rodziny. Scena trzecia. Romeo dostaje list od Tybalta. Jego przyjaciele obawiają się, że jest to wyzwanie na pojedynek. Krewny Capulettich jest przecież mistrzem szarmierki. Na mieście chłopcy spotykają nianię Julii, Martę, której towarzyszy sługa.
Piastunka chce porozmawiać z Romeem na osobności, a gdy tylko udaje się jej pozostać z nim sam na sam, chłopak przekazuje jej informację, którą koniecznie musi powtórzyć ukochanej. Julia ma się stawić w celi brata Wawrzyńca i tam zostanie żoną Romea. Prosi też Martę, aby odebrała dla niego drabinkę, którą będzie mógł wspinać się do komnaty dziewczyny. Kobieta obiecuje powtórzyć wszystko dokładnie. Scena czwarta. Julia oczekuje na nianię. Chce usłyszeć nowe wieści. Marta trochę się z nią droczy, ale chwilę później przekazuje długo wyczekiwane nowiny od Romea. Scena piąta. Romeo spotyka się z Julią u brata Wawrzyńca. Razem z duchownym idą do kaplicy i biorą ślub. Akt trzeci. Scena pierwsza. Między Tybaltem a Merkucjem dochodzi do pojedynku. Panowie walczą na placu w Weronie. Pojedynek rozpoczął się od niepozornej sprzeczki. Do awantury dołącza Romeo, który niespodziewanie pojawia się na miejscu bójki. Niestety nie jest w stanie obronić przyjaciela przed śmiertelnym ciosem. Gdy ranny Mercutio umiera, Romeo wpada w złość. Wraca na plac i zabija Tybalta. Za karę zostaje zesłany przez księcia Esculusa na wygnanie. Scena druga. Julia wypatruje ukochanego, czekając w ogrodzie Capuletich. Zamiast Romea pojawia się jej niania, która przekazuje dziewczynie niepomyślne wieści. Bohaterka prosi Martę, aby pomogła jej zaaranżować spotkanie z ukochanym. Aby zapewnić Romea, że to nie podstęp, wręcza niani swój pierścionek. Scena trzecia. Brat Wawrzyniec informuje Romea, że został skazany na wygnanie. Dla chłopaka jest to gorsze niż śmierć, dlatego postanawia popełnić samobójstwo. Na szczęście przed ugodzeniem się sztyletem powstrzymuje go niania Julii. Uzgadniają wspólnie, że Romeo pojedzie do Mantui, ale najpierw pożegna się ze swoją wybranką. Wawrzyniec zaś ujawni ich miłość w dogodnym momencie. Scena czwarta. Ojciec Julii obiecuje hrabiemu jej rękę. Ślub ma się odbyć w czwartek. To niepodobne do Capuleta, bo nie chciał tak szybko wydawać córki za mąż, ale od jego decyzji nie ma odwrotu. Ze względu na żałobę po zmarłym Tybalcie musi to być skromna uroczystość. Scena piąta. Romeo żegna się z Julią i wyrusza w podróż do Mantui, ale to jeszcze nie koniec dramatu dziewczyny. Do komnaty przychodzi jej matka. Julia płacze, lecz mama jest pewna, że to efekt żałoby. Informuje ją więc o rychłym ślubie z hrabią i dodatkowo zdradza sekret ojca. Ma on nająć kogoś, kto poda Romeo truciznę, gdy ten przybędzie do Mantui. Julia stanowczo odmawia wzięcia ślubu. Wzbudza tym złość u swojego ojca. Co więcej, jej niania ma takie samo zdanie jak rodzice. Tracąc ostatniego sprzymierzeńca, dziewczyna wychodzi. Idzie do brata Wawrzyńca, aby ją pocieszył. Akt czwarty. Scena pierwsza. U Wawrzyńca Julia spotyka hrabiego. Parys jest przekonany, że dziewczyna darzy go ogromną miłością i jest zachwycony jej osobą. Kapłan wyprasza go jednak pod pretekstem spowiedzi. Chce porozmawiać z dziewczyną na osobności. Wspólnie uzgadniają, że wyjście jest tylko jedno. Julia musi wypić napój, dzięki któremu zapadnie w sen podobny do śmierci. W tym czasie Romeo wróci do Werony i śpiącą dziewczynę zabierze do Mantui. Julia zgadza się na ten pomysł i bierze od kapłana tajemniczy eliksir. Scena druga. W domu Julii trwają przygotowania do ślubu. Hrabia zostaje poinformowany, że córka Capuletich wyraziła zgodę na zawarcie małżeństwa. Dziewczyna przymierza strój ślubny. Scena trzecia. Julia chce zostać sama na noc, dlatego prosi opiekunkę, aby pozwoliła się jej pomodlić. Gdy niania spełnia prośbę, Julię ogarniają wątpliwości. Nie wie, czy podoła zadaniu. Decyduje się jednak na wypicie trucizny, ale obok łóżka na wszelki wypadek kładzie sztylet. Scena czwarta. Dom Capuletich. Godzina trzecia w nocy. Trwają przygotowania do ślubu i wesela Julii. Matka każe piastunce obudzić córkę i ubrać ją w strój ślubny. Widzi, że pod dom zajechał już hrabia ze swoim orszakiem. Scena piąta. Niania podnosi alarm, gdy widzi podopieczną bez życia. Przekonana, że dziewczyna zmarła, zawiadamia rodziców i brata Wawrzyńca, aby jak najszybciej przybył na miejsce.
Kapłan, który wiedział o planie dziewczyny, nakazuje przewieźć jej ciało do kościoła, aby można było przygotować je do pochówku. Akt piąty. Scena pierwsza. Sługa informuje Romea o śmierci Julii. Zrozpaczony chłopak nie wie, że to podstęp i chce popełnić samobójstwo. Za 40 dukatów kupuje od miejscowego handlarza truciznę. Następnie udaje się w podróż do Werony, aby umrzeć u boku ukochanej. Scena druga. Brat Wawrzyniec już wie, że jego list do Romea nie został dostarczony. Chłopak nie ma pojęcia, że zakonnik uknął plan, dlatego trzeba działać szybko. Wawrzyniec postanawia iść na grób Julii i tam poczekać, aż dziewczyna się obudzi. Chce ją ukryć w swojej celi, dopóki Romeo nie przybędzie z Mantui. Scena trzecia. Środek nocy na cmentarzu w Weronie. Parys stoi przy grobie Julii. Chce się pożegnać ze swoją niedoszłą żoną. Niespodziewanie zjawia się Romeo i między mężczyznami dochodzi do walki. Chłopak zabija hrabiego, a jego zwłoki zamierza ukryć w grobowcu. Gdy widzi zmarłą Julię, wypija truciznę i po chwili umiera. Dziewczyna budzi się ze snu, ale Romeo już nie żyje. Z żalu przebija swoje serce sztyletem i kona tuż obok ciała męża. Wkrótce na miejsce przybywają dwa zwaśnione rody, jednak jest już za późno na uratowanie kogokolwiek. Dzieci nie żyją. Książę Scalus obarcza winą za ich śmierć rodziców. Niespodziewanie stary Capulet wyciąga rękę do Montekiego. Dochodzi do pojednania między skłóconymi rodzicami. To już koniec tej tragicznej, a zarazem romantycznej opowieści o najsłynniejszej parze kochanków. No dobrze, pora na podsumowanie. Romeo i Julia to tragedia elżbietańska, ukazująca losy i okoliczności tragicznej śmierci pary kochanków pochodzących ze zwaśnionych rodów Capuletich i Montekich. Intrygi, niedomówienia i tajemnice sprawiły, że młodzi popełnili samobójstwo. Dopiero śmierć dzieci stała się impulsem do zawarcia pokoju między rywalizującymi ze sobą rodzinami. Akcja Romea i Julii dzieje się w Weronie. Tylko na krótką chwilę Shakespeare przenosi ją do Mantui. To tam Romeo dowiaduje się o śmierci ukochanej. Tragedia została rozpisana na 5 aktów. Każdy z nich zawiera określoną liczbę scen. Charakterystyczne są także prologi, rozpoczynające poszczególne akty. Mają charakter sonetów i są śpiewane przez chór. Stanowią również rodzaj zapowiedzi. Dzięki temu odbiorca wie, czego może się spodziewać. Głównym motywem Romea i Julii jest motyw miłości romantycznej, choć w tej historii nie da się nie zauważyć tragizmu bohaterów, a przeszkody w ich miłości mnożą się w nieskończoność. W utworze jest też oczywiście motyw śmierci i przeznaczenia. Postaraj się nie pominąć również wątków walki, które u Szekspira są w niemal każdym akcie. Przyjrzyjmy się teraz bohaterom. Romeo Monteki. Młody chłopak, który z początku nie bierze życia na poważnie, jest nieśmiały. Przygląda się biernie, zamiast próbować zdobyć dziewczynę, którą kocha. Walczy o swoje dopiero wtedy, gdy zakochuje się w Julii. Julia Capuleti. 14-letnia dziewczyna posłuszna swoim rodzicom. Gdy się zakochuje, jej zachowanie się zmienia. Przeistacza się w pewną siebie, odpowiedzialną kobietę. Nie wyobraża sobie życia bez ukochanego. Brat Wawrzyniec. Zakonnik, który jako jeden z nielicznych wiedział o miłości Romea i Julii. Człowiek o dobrym sercu. Walczył do końca, aby pogodzić zwaśnione rody. Niechcący doprowadził jednak do dwóch bezsensownych śmierci, co spowodowało u niego straszne wyrzuty sumienia. Pan Capuleti. Tata Julii, surowy i władczy. Z początku nie chce, aby jego młodziutka córka wyszła za mąż, lecz zmienia zdanie, gdy dowiaduje się o jej miłości do Romea. Nie znosi rodu Montekich. Pani Capuleti. Brak jej matczynych uczuć do córki. Jest bardzo chłodna i nieprzystępna. Każe Julii wyjść za hrabiego, mimo że córka nie darzy go sympatią. Pan Monteki. Jest kochającym i wyrozumiałym ojcem. Nieustannie martwi się o swojego jedynego syna. Bardzo chce mu pomóc, dlatego podejmuje rozmowę z jego przyjacielem. Pani Monteki, kochająca matka, która nie może sobie poradzić z żalem po stracie syna. Mało się wypowiada. Robi to, co każe jej mąż. Mercutio i Benvolio.
przyjaciele Romea, którzy nie są do końca zadowoleni z miłości kumpla do dziewczyny pochodzącej z innego rodu. Później bardzo mu pomagają. Mercutio przypłacił to śmiercią. Marta jest nianią Julii. Rozumie i akceptuje miłość dziewczyny do Romea, lecz zmienia zdanie, gdy chłopak zostaje wygnany z miasta. Słudzy Montekich i Capuletich. W utworze Szekspira grają role poboczne, ale warto o nich pamiętać podczas omawiania lektury. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Los bohaterów Szekspira jest zależny od przeznaczenia. Ujawnia się ono w snach lub przeczuciach. Wydaje się, że miłość tych dwojga od początku jest skazana na niepowodzenia, a zaistniałe wydarzenia tylko to potwierdzają. Szekspir dokładnie przemyślał, co chciał zawrzeć w swoim dziele. Napisany przez niego dramat jest ściśle powiązany z przysłowiem „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. Autor chciał udowodnić, że uczucie nienawiści do innego człowieka może zaślepić i doprowadzić do tragedii. Nie wolno więc budować życia, bazując na kłamstwie, ponieważ do niczego dobrego to nie prowadzi. Warto wiedzieć, że Romeo i Julia jest niezwykle wdzięcznym tematem w popkulturze. My polecamy Ci jedną z głośniejszych filmowych ekranizacji tego dramatu z roku 1996. W roli Romea wystąpił Leonardo DiCaprio, a w roli Julii Claire Danes. Możesz też poszukać nowszej wersji dzieła Szekspira z roku 2013. Rolę Julii miała zagrać Lily Collins, ale plany pokrzyżowały jej inne zobowiązania. Zastąpiła ją równie piękna Hailee Steinfeld. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Przed urzędami stanu cywilnego w całej Polsce ruch trochę większy niż zwykle, bo pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, już mogą wpisać swoje małżeństwo do rejestru.
2: Pierwszy raz biorę ślub, więc nie wiem, jak to działa w praktyce.
3: Dlaczego dla was jest ważne to, żebyście byli właśnie małżeństwem?
2: Żeby wiedzieć, na czym stoimy po tylu latach.
4: No, małżeństwo to jest facet i baba, tak?
5: Popieram związki, chłop z chłopem.
6: Dla mnie ślub to miałem wziąć mężczyzna z kobietą i oni będą mieli dzieci, a nie dwóch facetów. Ja na to nie zezwalam.
7: Tak. Gdyby tutaj dać inną nazwę na tą formę, nie wiem, unia.
8: Unia mężczyzny z mężczyzną na przykład.
7: Cokolwiek innego.
8: To poseł Suski powiedział, że to równie dobrze to mężczyzna z aligatorem może wziąć ślub albo coś takiego.
9: No tak, zgadza się.
8: No ale to tak chyba nie elegancko, wie pan, że...
9: Aligator
8: to...
9: pewnie by szybko skonsumował związek, nie?
8: Politycy prawicy to tam dostali, wie pan...
10: A, politycy prawicy to jest kołtunizm, proszę pana. Oni są w ogóle nietolerancyjni.
1: Tradycjonaliści niezadowoleni boją się, że to jest początek legalizacji w Polsce małżeństw homoseksualnych, no a w przyszłości, no to kto wie, być może nawet przyznania im prawa do adopcji dzieci. Zwolennicy pełnych praw dla osób homoseksualnych no nie są do końca usatysfakcjonowani. Mówią, że to tylko taki mały gest, mały krok i czekają na więcej. Obie strony tego sporu dziś w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Przed Urzędem Stanu Cywilnego na warszawskim Grochowie spotkałem parę, dwóch mężczyzn, dla których zmiana przepisów w Polsce była takim impulsem do decyzji. Postanowili, że chcą wreszcie sformalizować swój związek.
2: Możliwa jest transkrypcja tych ślubów już zawartych za granicą.
11: To właśnie załatwiamy. Żeby wziąć ślub za granicą, no to właśnie potrzebne jest między innymi zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Aha. Idziemy załatwiać, potem weźmiemy ślub, zrobimy transkrypcję, no i super.
8: I przyjeżdżacie tutaj, normalnie będziecie małżeństwem.
11: Mam nadzieję. Pierwszy raz biorę ślub, więc nie wiem, jak to działa w praktyce, ale liczę, że jeżeli jest to wszystko dobrze zorganizowane, no to pójdzie sprawnie.
8: Poseł Suski na przykład mówi, to co dalej? Zalegalizujemy ślub mężczyzny z krokodylem. O, tak powiedział. No to wiesz, nieelegancko bardzo, nie? No bo to takie...
11: Trudno chyba komentować w sumie. Może mu chodziło o to, co było w Zemście Fredry, że tam krokodyla daj mi lubę i tak dalej. Może on też na kogoś czeka ciągle.
8: O.
11: Bo on pracował w teatrze, to tak od razu szukam takich nawiązań teatralnych.
8: Tak, on tam peruki robił.
12: To jest trochę takie bycie też pijany i wyśmiewać, wyszydzać coś, albo odczłowieczać też czasami, no bo no, porównywanie człowieka do zwierzęcia albo jakichś takich absurdalnych po prostu kwestii, jakichś takich żartobliwych, no to też trochę odbiega po prostu od takiej realnej, merytorycznej i poważnej dyskusji później.
8: Powiedzcie mi, dlaczego dla was to jest ważne? To, żebyście byli właśnie małżeństwem, tak?
2: Żeby wiedzieć, na czym stoimy po tylu latach.
12: A też chodzi o jakieś zrównanie praw takie, które posiada reszta społeczeństwa. No. Więc to jest dla nas po prostu istotne, jakiś taki kolejny etap równości praw, takie jakie mają inni, takie jakie też mamy, same mieliśmy.
8: No bo też ci politycy prawicy mówią, no ale tak, no można testament, można sporządzić.
11: W testamencie jest podatek, prawda? Jak od obcej osoby. Aha. Albo na przykład wspólne rozliczanie się. Dużo jest takich tak naprawdę rzeczy. Darowizny na przykład pomiędzy sobą, to znów będzie obca osoba versus osoba bliska. No to 20% podatku lub nie.
8: A ile lat jesteście razem? Jak długo?
11: 10.
8: 10 lat.
1: A co w ogóle się wydarzyło i dlaczego to jest nowość w Polsce? No to zacznijmy od tego, że rząd próbował wprowadzić w Polsce coś w stylu związków partnerskich. Ustawę w tej sprawie, no zresztą bardzo taką okrojoną. Tam nawet nie było mowy o związkach partnerskich, żeby nie drażnić prawicowej wrażliwości. Ona się nazywała tak. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. No ale prezydent Karol Nawrocki i tak ją zawetował. Równolegle Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że państwo unijne no, nie może sobie tak po prostu odmówić uznania małżeństwa osób tej samej płci, jeżeli zostało ono legalnie zawarte w innym państwie Unii. Na tej podstawie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że takie małżeństwa powinny być wpisywane do polskich rejestrów. Nie oznacza to, że Polska wprowadziła małżeństwa jednopłciowe. Chodzi o uznanie małżeństwa zawartego legalnie za granicą. No ale to jest taka furtka, którą rząd, tu już nie musiał mieć zgody prezydenta, wykorzystał i rozporządzeniem nakazał wszystkim urzędom stanu cywilnego transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Jest też nowy wzór tych aktów. Kiedyś z jednej strony była rubryka kobieta, a z drugiej mężczyzna, a teraz można sobie w obu rubrykach dowolnie wybrać płeć małżonka. Że kobieta kobieta, może być mężczyzna mężczyzna, nie ma problemu.
5: Każdy ma prawo po prostu do... Jesteśmy Polakami, Polska jest Polską.
3: Tak.
5: I jesteśmy wolnym krajem.
3: W związku z tym może mężczyzna z mężczyzną?
5: Może.
3: Powinien mieć możliwość, żeby tu małżeństwem być?
5: Może.
3: Mężczyzna
5: tak
3: z mężczyzną?
5: Jak kobieta z kobietą. Niech robią wszystko, co chcą. Po prostu ja pilnuję siebie.
3: Małżeństwa jednopłciowe, pan popiera?
5: Popieram. Popieram związki, chłop z chłopem. Popieram po prostu, jak to się mówi, ludzi po prostu. Tutaj.
3: No tak, no jak się kochają, no to co tam,
5: wie
3: pan?
5: No tak, jak się kochają, to się kochają, no. Ja to jestem spokojny, jak coś się zdenerwuje, to mówię, no, wale w ryja i koniec.
3: Aha, czyli pan nikomu w drogę nie wchodzi, nie, ale nie. Też chodzi o to, żeby tu pana nie zaczepiać.
5: Tak.
3: Jakoś tak, no dobra.
5: Miłego.
3: Czy pan jest liberał nam się trafił, taki obyczajowo, jeżeli...
5: Dziękuję ci.
3: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dnia. Czy to jest krok w dobrą stronę?
6: Dla mnie to jest krok w niedobrą stronę. Jak dwóch mężczyzn może brać ślub? No ja to nie wiem. Może jestem lewy albo jakiś cofnięty w rozwoju, ale dla mnie to nie...
3: Prawy bardziej właśnie taki.
6: Tak, dla mnie ślub to miałem wziąć mężczyzna z kobietą i oni będą mieli dzieci, a nie dwóch facetów. Ja na to nie zezwalam. Tak, znaczy ja na to... Nie jestem za, o tak. Niech się kochają, to jest ich sprawa, ale to po co to mają za rękę chodzić? Niech się kochają, niech się tam kochają gdzieś tam, nie wiem, w hotelu,
3: ale,
6: w domu albo
3: ale
6: gdzieś.
3: To i bez ślubu mogą za rękę tak, chodzić, wie pan, no to tak. Też, no to tam...
6: Ja powiem tak, jeżeli do kamery, nie jestem za i nic więcej, miłego dnia życzę, dziękuję.
3: Wielka zmiana w Polsce zaszła właśnie, no jak się wydaje.
13: Nie, no zgoda, natomiast problem polega na definicji prawnej tego, czyli w momencie, kiedy my nie mamy tego uspójnionego z Unią Europejską, a nasza konstytucja tego zabrania, temat jest troszeczkę pograny.
3: Ale wiesz, ale konstytucja nie zabrania, bo konstytucja...
13: Znaczy definiuje inaczej małżeństwo.
3: Ale to politycy prawicy tak mówią. A tu jest spór, bo małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod opieką prawną Rzeczpospolitej. Ale nie jest napisane, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.
13: Nie, no ja to rozumiem.
3: Więc to jest trochę też spór prawny.
13: To jest w dużej mierze konflikt językowy.
3: Tak.
13: Ponieważ gdyby tutaj dać inną nazwę na tą formę, nie wiem, unia, związek, cokolwiek innego, żeby nie wchodzić na teren małżeństwa, to co jest...
3: Unia mężczyzny z mężczyzną na przykład.
13: Cokolwiek innego, nadać jakoś temu inną formułę językową, a tym samym prawną, to już wtedy ludzie nie mieliby z tym takiego problemu. Gdyby zmienić nazewnictwo, 80% problemów by moim zdaniem zniknęło.
3: A, żeby zezwolić na unię mężczyzny z mężczyzną albo unię. No ale to też takie, czy to nie jest właśnie takie obraźliwe dla tych osób, no, które się kochają, no chcą zawrzeć małżeństwo.
13: Ale no może inaczej, ale co jest obraźliwego w stwierdzeniu unia? Czy to jest na takiej zasadzie, że komuś bardziej zależy na słowie, czy na sformalizowanym związku?
1: Ale to się już formalnie dokonało. No, można powiedzieć, że mamy w Polsce oficjalnie uznawane małżeństwa par jednopłciowych, no pod warunkiem, że one zawarły to małżeństwo za granicą. W pierwszym tygodniu urzędy zarejestrowały około 200 takich małżeństw.
0: Co ludzie powiedzą?
14: Niech transkrybują, nie?
3: No ale...
14: Jakby co za problem akurat?
3: No bo tu politycy prawicy to mówią, że to skandal, że to równie dobrze można zarejestrować związek człowieka z krokodylem, na przykład powiedział.
14: No jeśli potrzebują, jak nie wiem, do czego miałby, nie wiem do czego miałby służyć związek człowieka z aligatorem. Jakimś, byle żeby tam nie robili nieetycznych rzeczy, no bo to jest trochę
15: zakazane.
14: Ze zwierzątkiem, no tak nieetycznie. A czy no, przecież nie trzeba od razu konsumować związku małżeńskiego, prawda? No ludzie się żenią w Japonii z hologramem, tak? Czy to cokolwiek...
15: Albo z Zamsułą przecież było takie małżeństwo, no tak, że ktoś się z Zamsułą poślubił.
14: To jest popularne w ogóle w Japonii, że ludzie się sami z sobą...
3: Ale jakże sam ze sobą?
14: Tak. Wychodzi ze samego siebie. Tak. Po prostu przeżywa jednoosobowy ślub. W Japonii w sumie można ze wszystkim.
15: Ze wszystkim.
3: Ale czyli z czym na przykład?
14: No z kartonem na przykład. No. Sporo się osób ma jakąś postać 2D, którą lubi.
3: To, że bierze pudło, tak?
14: Tak, jakieś tam... tak, wycina sobie postać i żyje sobie.
3: No ale gdzie to jakby sens takiego małżeństwa?
14: To tylko dla picu takiego. Hmm.
3: Aha.
14: Ogólnie samo małżeństwo nie ma sensu. Można żyć w jednym domu bez małżeństwa, prawda?
3: No tak.
14: No nie ma problemu, żeby ten...
3: No ale jest teraz walka właśnie o te małżeństwa, nie? Żeby jednak osoby jedno...
14: No bo to chodzi tylko o te podatki, prawda? I o podatki szpitale później,
3: ale to
14: żeby...
3: ci politycy prawicy mówią, że to i tak można tam przecież zapisać w te testamencie, no, albo w szpitalu też upoważnić.
15: To jest trudniejsze, bo tak naprawdę mimo wszystko się inaczej patrzy na małżeństwo. Mi się wydaje, że to jest dosyć ważne, że jak jednak są te pary jednopłciowe, to faktycznie może dużo pomóc ze szpitalem, z podatkami, że uważam, że jednak fajnie by było, żeby każdy miał życie na poziomie, bo to dużo może pomóc.
9: Dla mnie nie powinni się panoszyć po ulicy. Niech sobie biorą te śluby, niech robią co chcą, ale nie powinni się panoszyć na ulicy.
3: Czyli panoszyć, czyli że...
9: No, rączkę jest dwóch facetów. Dla mnie to nie jest normalna sprawa, nie? Niech sobie robią co chcą, byle nie pokazywali tego.
3: A dlaczego właśnie może kobieta z mężczyzną iść za rękę, a mężczyzna z mężczyzną?
9: Ja jestem z partnerką, nie idę za rękę jakoś. Nie wiem, czy pan to zarejestrował.
3: A, czyli pan też się tutaj jakby z tym nie obnosi, rozumiem,
9: tak? Nie obnoszę się. No jesteśmy razem, nie, ślubu co prawda nie mamy, ale nie obnoszę się z tym, nie obmacuję jej w miejscu publicznym, nie całujemy się w autobusach.
3: Aha.
9: Także zachowują się całkiem normalnie, jak na ludzi przyzwoitych.
3: No ale no z drugiej strony też nie można ludziom zabronić, jak się kochają bardzo przecież.
9: No ale bez przesady, no.
3: I wie pan, i ta miłość kwitnie, no to dlaczego mają się nie móc przytulić, czy tam coś?
9: No, dla niekiedy to nawet licząc dla ich dobra, może żeby nie pokazywali tego w autobusach, na miejscach publicznych, bo nie każdy to toleruje i nie każdy to przełknie.
3: Ci politycy tacy prawicowi bardziej, nie? To tam dostają piany, mówią, że to poseł Suski powiedział, że to równie dobrze to mężczyzna z aligatorem może wziąć ślub albo coś takiego.
9: No tak, zgadza się.
3: No ale to tak chyba nie elegancko, wie pan, że...
9: Aligator
3: to...
9: pewnie by szybko skonsumował związek, nie?
3: A. No ale to tak, wie pan, nie elegancko tak mówić, bo to jednak człowiek z człowiekiem i ale oni mają emocje, jakieś uczucia, wie pan.
9: Najwidoczniej no powiedział, co o tym myśli tak naprawdę.
3: No ale z tymi małżeństwami nie ma pan problemu.
9: Nie mam problemu.
16: Powinni mieć takie prawo i tyle, no. Mam znajomych, nie różnią się niczym innym od innych ludzi, no nie wiem.
3: No ale
16: sorry,
3: wiem, bo to właśnie politycy prawicy teraz tam używają różnych argumentów takich nieeleganckich często, nie, że...
16: No, to nie jest brzydko i nieelegancko, tylko to jest bardziej taka przemoc psychiczna. No tak, no... Jak można... Nie powinno się ludzi w ogóle dobra, nie bardzo, nie
3: kategoryzować jakby taki porówny. Tak. Politycy prawicy to tam dostali, wie pan...
10: No, politycy prawicy to w ogóle nie wiedzą na czym, na jakim żyją w świecie. Oni zawsze przeciwko innym. To jest kołtunizm, proszę pana. Nie rozumiem takich ludzi i nie umiem ich wytłumaczyć. Mm. Moje zdanie jest zupełnie inne. Oni są w ogóle nietolerancyjni.
1: To dopiero początek. Jeszcze nie wszędzie ten akt małżeństwa będzie działać automatycznie. Wspólne rozliczanie PIT-u na przykład na razie nie wchodzi w grę. Tu trzeba by zmienić przepisy podatkowe. Taka jest na razie oficjalna interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej. O adopcji dzieci też nie ma mowy, bo tu też sam akt małżeństwa w języku polskim nie wystarczy.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
3: Jak się kocha dwóch mężczyzn, mężczyzna z mężczyzną, chcą ślub wziąć, to dlaczego im?
4: No jak się kocha, to im ten ślub do czego potrzebny?
3: No bo no chcieliby być małżeństwem, wie pan, oficjalnie.
4: Źle odbierane przez społeczeństwo, mamy małżeństwo. No małżeństwo to jest facet i baba, tak?
3: Ale no jak się okazuje, właśnie już nie. Właśnie to jest, na tym ta zmiana polega.
4: No nie jestem zwolennikiem w ogóle takich małżeństw. Ja idę na zebranie do szkoły do córki z żoną. Tak. Przyjdzie do córki dwóch facetów, tata i mama.
3: No tak.
4: Bo oni mogą adoptowane mieć dziecko.
3: No to tata i tata, to dwóch...
4: Tata i tata. No to takie to inne dzieci będą, wie pan co, no.
3: A, że dzieci... No ale to wie pan, to jest kwestia takiej tolerancji i uczenia dzieci, no mówię, właśnie, żeby były tolerancyjne.
4: Bardzo złożony, duży temat. No to... Mhm. To nie jest na jedną taką rozmowę, a nie mam za bardzo czasu.
3: Dobra, wszystkiego dobrego.
17: Jednak, co jest konkordatem? Małżeństwo to małżeństwo, kobieta-mężczyzna, a nie, daj mi na to mężczyzna, no tak, mężczyzna,
3: ale kobieta
17: z kobietą.
3: Ale to nie chodzi o kościelny ślub, tylko no, taki cywilny, wie pan. No bo tak, to już konkordat, tak, to tam wiadomo, tak, no to tak, nikt nie zmusza kościoła, żeby to akceptował. Się. Ale żeby państwo akceptowało jako...
17: No. W każdym razie mi się nie podoba to.
3: No bo to dlaczego odmawiać, wie pan, tutaj, jak się ludzie kochają i no dobrze, chcieliby dobrze być małżeństwem?
17: Tylko, że widzisz pan, jest takie. Później przykładowo dwie kobiety, czy tam dwóch mężczyzn, tak?
3: Tak.
17: No i później chcą mieć dziecko. No to który będzie tatusiem, która mamusią?
3: No to już tam zależy, wie pan, jak się tam...
17: No właśnie, no właśnie, taka jest rzeczywistość.
18: Wszyscy mają prawo do szczęścia. Wszyscy mają prawo się kochać.
3: No. No ale właśnie, czy wszyscy mają mieć prawo do ślubu właśnie? No bo
18: ślubu
3: to...
18: tak, dlaczego nie? Tak.
3: A, że chodzi też o taką uroczystość, taką takie...
18: Tak jak mają to hetero parę, tak?
3: Mhm.
2: Tak się powinno być. Z takimi młodymi dziewczynami rozmawiałem, to one mówią, w Japonii to jest tak, że można nawet ślub samemu ze sobą wziąć.
19: Można, jak siebie, no każdy powinien siebie kochać, tak? Też nie od tego.
2: A tak, ale to jednak w tej Japonii to nie jest prawnie zalegalizowane, no tylko to są takie ceremonie, takie, no powiedzmy, nieoficjalne, więc nie, to nie jest tak, że to ma jakieś skutki prawne.
19: W Polsce bardziej chodzi o te sprawy dziedziczenia i te względy do tej informacji medycznej. Głównie o to chyba chodzi.
2: A adopcja dzieci powinna być? Bo to kolejny temat. No, jakieś małżeństwo,
19: to nie, to już jest grubszy, proszę pana, temat. To no zależy jak leży, tak? Komu leży. Najważniejsze dla dziecka miłość jest, mi się wydaje.
2: Czy nie ma znaczenia, czy tata mama, czy tata, czy mama mama?
19: To lepsza patologiczna rodzina z alkoholem, z narkotykami, z biciem, niż dwoje ludzi się kochających, czy to kobiety, czy to mężczyźni. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby chronić dziecka, tak?
1: Adopcja wywołuje największe poruszenie, najwięcej kontrowersji. No to ja zapytałem o te adopcje tych dwóch mężczyzn, którzy planują ślub, tych, co ich tam spotkałem przed Urzędem Stanu Cywilnego. Posłuchajcie.
2: A wy chcielibyście kiedyś adoptować dziecko na przykład?
20: Nie,
2: albo...
20: myślimy o tym na razie.
21: W ogóle te procedury chyba są na tyle trudne, że nawet i małżeństwom, tym, które już teraz są zawarte, trudno adoptować dziecko, więc tym bardziej w takim przypadku byłoby to pewnie czasochłonne. Dziecko mogłoby zdążyć dorosnąć, zanim się skończy procedura. Raczej bym w drugą stronę szedł. Te procedury to trzeba uprościć dla wszystkich zainteresowanych. Nie chodzi w ogóle o małżeństwo homoseksualne, tylko po prostu. Chyba procedury adopcyjne są bardzo skomplikowane i długotrwałe.
2: Bralibyście pod uwagę w ogóle coś takiego kiedyś w przyszłości?
20: Ja szczerze mówiąc nie myślałem na ten temat, szczerze realnie, ponieważ no, system nie daje nawet takiej możliwości, więc...
2: Ale jakby dawał,
20: no to... Tematu. To jest... chyba nie.
2: Kiedy ślub?
21: A to nie wiem, zobaczymy jak przejdą te wszystkie formalności.
20: W grudniu.
2: W grudniu? A jak to było? Kto się komu oświadczył? Jak to wygląda właśnie?
21: No trzeba powiedzieć, że to ja się oświadczyłem.
20: Tak. To było tak odwlekane, nie myśleliśmy po prostu, że będziemy mieli taką możliwość. Teraz jest taka możliwość, więc po prostu chcemy to zrealizować. No to...
2: Wszystkiego najlepszego na nowej drodze.
20: Dziękuję.
1: No i to tyle dziś w Co Ludzie Powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
0: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder. Vodok FM.

mogę zapomnieć. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
1: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
2: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
1: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
2: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przywód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą mowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał w poniedziałek wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść w środę, ale jak poinformował MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiemy na dziś?
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. We wtorek w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiemy na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
5: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji. A w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
7: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
6: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
8: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
6: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
8: Kara jest stosunkowo niska.
6: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
0: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Mają wakacje, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Różkowski.
9: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
10: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
9: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
12: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
11: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
13: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawdzonymi poglądami.
11: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
0: I ma angażować szkoły, placówki edukacyjne, instytucje i dorosłych. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznać przemoc i jak na nią reagować. 19 listopada akcja zakończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta. Mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycje tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał w poniedziałek zacząć kursować, ale nie pojechał. Podczas przeprowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
14: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemów współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
0: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Posłuchajmy, co o kolejnych opóźnieniach na tej linii sądzą mieszkańcy.
15: Technika nas przerosła i tyle, no co tu poradzić? Musimy zaczekać, aż będzie dobrze.
16: Dla mnie nie jest to zaskoczenie, bo już zawsze to tak wygląda, że obiecywane jest, że będzie otwarte wtedy i wtedy, a wiadomo, że jest przekładane.
17: Tam mój braciszek mieszka, radzę sobie inaczej, ale gdyby był, to wsiadłbym do niego i byłbym szybciej i brat by był zadowolony i ja.
15: Na pewno się przyda, bo bardzo dużo ludzi mieszka na tej trasie.
18: Mogę już, bo wszystko wygląda na skończone.
0: Jak zapewnia inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki po prostu nie zjedzą.
19: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
0: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolskiem od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny. Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz do roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla, wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujki?
20: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Mam słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to plus dodatkową wentylację z okna.
21: Co roku wykonuję.
22: Raz do roku.
21: I piecyk gazowy również.
22: Czy macie coś takiego państwo w
23: My
22: domu?
23: My nie, ale moi rodzice mają.
22: Przydatne?
23: Ja myślę, że tak. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do miasta. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł od osoby za dobę, mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
1: W tym momencie mamy dwa, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie. Wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
2: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
3: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
0: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma niemal 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści i mieszkańcy, jak również na miejską komunikację autobusową. I jeszcze sport. Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
4: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
0: Przypomnijmy, mecz Polska-Niemcy we wtorek o 18. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM. Vox FM.
24: Party! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting.

0: Ostatecznie zdarzają się nie te katastrofy, których oczekujemy, lecz te, których się wcale nie spodziewamy. Karen Thompson-Walker. Wiek cudów. To jest Polska na ucho. Podcast z reportażami. Michał Poklękowski. Moje uszanowanie. Doskonale zrealizowany serial, którym od tygodni zachwycają się widzowie w Polsce i poza jej granicami, sprawił, że w debacie publicznej, w rozmowach ekspertów i tych towarzyskich na nowo odżyła tragiczna historia polskiego promu Jan Heweliusz, który zatonął kilkadziesiąt lat temu na Bałtyku. I znów wróciły pytania, między innymi o to, czy na Heweliuszu była rumuńska amunicja. Wyobraźnię wielu rozpala też kwestia betonu, który po pożarze wylano na górny pokład Heweliusza. To mogło dodatkowo obciążyć prom i mieć wpływ na stateczność jednostki.
1: Ten beton potwierdza coś, czego nie ma w żadnych dokumentach, czego nie ma w zeznaniach, czego nie ma w orzeczeniach, wyrokach. Ten, że tak powiem, dowód w sprawie betonu leży u mnie. Tak bym powiedział, że organa wymiaru sprawiedliwości czy ochrony prawnej, mówiąc szerzej, nie są nim zainteresowane.
0: Prom Jan Heweliusz miał być pływającą pułapką. Zdaniem ekspertów jednostka była po prostu niezdatna do żeglugi.
1: Chociażby z powodu tego, że wszystkie jego dokumenty były nieważne lub błędne. Furta była nieszczelna, która zamykała taką ważną dla stateczności i pływalności tego statku, jego część, czyli garaż czy remizę, jak to nazwiemy, na wagony i samochody.
0: Kiedy Heweliusz przewrócił się i zaczął tonąć w lodowatych wodach Bałtyku, na ratunek czekali ekstremalnie przemarznięci ludzie. Akcję ratunkową opóźniła m.in. nieobecność dyżurnego niemieckiej stacji Rügenradio.
1: W Rügenradio nikogo nie ma na stanowisku pracy najprawdopodobniej, albo ten człowiek śpi snem tak głębokim, że nie odbiera.
0: Społeczny niedosyt związany z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy Heweliusza i podejrzanych wydarzeń, do których doszło już po tragedii, jest ogromny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego z wielką satysfakcją zapraszam Was do wysłuchania przejmującej rozmowy, którą dziennikarz Adam Daszewski przeprowadził z kapitanem Markiem Błusiem, który poświęcił 3 dekady, by ujawnić nieprawidłowości w oficjalnym śledztwie dotyczącym tej katastrofy.
2: I niemal 33 lata temu, bo 14 stycznia 1993 roku, zatonął polski prom Jan Heweliusz. Ostatnio zatonął po raz drugi w serialu opisującym tę katastrofę, miniserialu. Osobą, która wie o tej katastrofie i o Janie Heweliuszu absolutnie najwięcej w Polsce i na świecie, jest kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś, który nie tylko jest specjalistą, ponieważ pływał i dowodził statkami, ale także zajmował się sprawami bezpieczeństwa na morzu, bo uczył w ośrodku szkolenia ratowniczego, występował jako pełnomocnik stron przed izbami morskimi wielokrotnie. No, był członkiem nieistniejącego już Stowarzyszenia Rodzin Marynarzy Jana Heweliusza, honorowym członkiem oczywiście. No, a poza tym jest na przykład autorem kilkuset haseł w encyklopediach, między innymi także poświęconych Heweliuszowi, ale co najważniejsze, napisał już kilkadziesiąt materiałów, a jeżeli wziąć pod uwagę to, że również wielokrotnie już mówiłeś przed kamerami o tej katastrofie, to właściwie nikt tyle nie mówił i nie pisał, a nawet dodajmy, to na pewno wyjdzie później, że w pewnym momencie okazało się, że jesteś jedynym człowiekiem, który został ukarany w związku z katastrofą Heweliusza. No ale dobrze, najwyższa pora, żebym ci oddał głos, a to powinno być tak. Pytanie, które najczęściej przewija się wśród ludzi, którzy obejrzeli ten miniserial, a wydaje mi się, że jest ich bardzo wielu. Czy można powiedzieć, że przyczyny katastrofy Heweliusza zostały już wyjaśnione?
0: O tym już za moment, ale najpierw kilka słów z mojej strony. Wady konstrukcyjne jednostki to jeden z kluczowych wątków, jakie pojawiają się w rozmowach ekspertów omawiających kulisy zatonięcia promu Jan Heweliusz. Wielu twierdzi, że z tego powodu zasadnym było pytanie nie o to, czy jednostka ta zatonie, tylko kiedy to się stanie. Kapitan Błuś wyjaśni wam teraz zawiłości i nieprawidłowości związane z budową Heweliusza. Lista przewinień jest bardzo długa.
1: To jest katastrofa bardziej skomplikowana niż wydarzenie na lotnisku pod Smoleńsku, ze względu na to, że tam jakby technika grała małą rolę. Głównie grali ją ludzie, natomiast w tym przypadku tych przyczyn jest więcej. Jakby jest więcej instytucji, no powiedzmy sobie, zbiorowości takich o charakterze korporacji, które w tym wszystkim uczestniczyły. Także wiemy bardzo dużo. Historia Heweliusza się bardzo wcześnie zaczyna i ona jest, powiedziałbym, taka bardzo dziwna i nie wszystko wiemy. Zaraz powiem dlaczego. Otóż ten statek, w filmie go się nazywa Benkartem, on powstał, powiedziałbym, w taki dziki sposób. To znaczy stocznia w Trozvik dostała zamówienie na statek o długości 106 metrów, przeznaczony wyłącznie do przewozu samochodów i naczep. 106 metrów miał mieć. Ten statek stał się obiektem, powiedzmy sobie, handlu, bo handluje się kontraktami, statkami, które są rozpoczęte, stoją na pochylniach, są w stoczniach. Ten statek kupiła Stena Line z przeznaczeniem na prom kolejowy. Czyli już mamy sytuację, że mamy statek, który jest od pierwszej linii pomyślany jako prom samochodowy. Będziemy go przebudowywać na prom kolejowy. I w którymś momencie Stena się zorientowała, że to chyba nie będzie dobre i zaczęła szukać kupca. Znalazła go w niemieckich kolejach. W każdym razie on się znalazł w rękach kolei Niemieckiej Republiki Demokratycznej, finalnie. Ale co z nim zrobiono? Przedłużono go przede wszystkim około 20 metrów i przebudowano całkowicie rufę tak, żeby z jednego wąskiego wjazdu do garażu zrobił się taki szeroki wjazd dla kilku torów kolejowych. Oczywiście generalnie łatwo się statki przedłuża i łatwo się podwyższa, natomiast kwestia szerokości jest trudna. To jest bardzo trudne, tak jakby doskonale wiemy chociażby po okręcie Waza, prawda, który wywrócił się tam kiedyś koło Sztokholmu. I ten statek został jako taki wykończony i Niemcy go przyjęli do eksploatacji. Więc można powiedzieć, stocznia miała te doświadczenia z budową promów kolejowych jakieś, ale bardzo dziwne, bo ten prom po prostu nie nadawał się do eksploatacji. Prom kolejowy musi być tak zwanym statkiem sztywnym. Właściwie każdy prom, ale szczególnie kolejowy, musi być sztywny. To był miękki statek, on się kładł na burtę przy silnych wiatrach zachodnich, bo one tam dominują przecież u nas na zachodnim Bałtyku. I to nawet nie jest takie groźne dla statku, to jest groźne dla ładunku, który się znajduje na pojazdach kołowych, bo ten ładunek jest z zasady źle zamocowany albo w ogóle nie zamocowany. I ten statek po 3 miesiącach poszedł do stoczni, bodajże duńskiej, i tam rozwiązano jego problem, instalując mu tak zwany system przeciwprzechyłowy Flume. To nie będziemy wchodzić w szczegóły, to jest system, w którym jest woda, prawda, i ta woda przelewa się na samoczynnie, bez udziału pomp, na tą burtę, która jest jakby atakowana przez fale. I okazało się, że to się udało. Kiedy przyszło zamówienie na Kopernika, bo Kopernik był pierwszy, to już był 74 rok, budowa. Zbudowano Kopernika, opierając się na planie tego Stubenkamera niemieckiego, on tak się nazywał w niemieckich rękach, Stubenkamer. Oparto się na planach tego statku i znowuż zbudowano prom, podobnie jak ten Stubenkamer, 17-metrowy, długość 125 metrów.
2: I ten prom, 17 metrów to szerokość.
1: To jest mniej więcej tak dla promu, który ma jeden pokład ładunkowy za mało, o 1,5 metra. Dla promu, który ma dwa pokłady ładunkowe, to jest za mało, o powiedzmy sobie 3-4 metry.
2: To tak jak Heweliusz, bo on miał dwa pokłady.
1: Tak, dwa pokłady. Kopernik też miał dwa pokłady, tak, oczywiście. I ten prom zaczął sprawiać kłopoty podobne jak Stubenkamer i rozwiązano je w inny sposób. To znaczy, ja tutaj mówię o pewnej hipotezie, bo jest taka legenda Kopernika wykorzystywana propagandowo przeciwko kapitanowi Łasiewiczowi, że proszę, ten prom sobie dał radę, taki sam, bliźniak i tak dalej, i tak dalej. Daleko mu do bliźniaka z kilku powodów. Z kilku powodów, bo on miał, jakby powiedzieć, te wszystkie środki ciężkości, środki bocznego nawiewu, środek bocznego oporu, na skutek tego, że miał większe zanurzenie, no powiedzmy sobie, inne właściwości manewrowe z tym wszystkim, większą wyporność, on by był po prostu dużo łatwiejszy w manewrowaniu i w pewien sposób bezpieczniejszy.
2: Mówisz ale o Koperniku.
1: O Koperniku. I z Kopernikiem jest taka dziwna sprawa, że wokół Kopernika podczas procesów i później panowało tabu. Nikt nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać, a ujawniła się w czasie procesu rzecz sensacyjna, ponieważ okazało się, że Kopernika, podobnie jak Heweliusza, zważono. Heweliuszowi tej wagi od czasów stoczni przybyło 112 ton, będziemy to rozwiązywać, a Kopernikowi aż 250. No to się nie zdarza, żeby takiemu małemu statkowi ktoś wrzucił 250 ton w konstrukcję w jakiś sposób. Kopernik się też palił, no ale palił się, załóżmy, że też go betonowano, prawda, tą nadbudówkę. No to będzie 50 ton betonu, a gdzie 200? Otóż te 200 ton, to jest hipoteza. Podkreślam, że mamy na przykład taki dokument w aktach pierwszej instancji, że sędzia Wąż prosi Polskie Linie Oceaniczne o dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Heweliusza, czyli tam listy awarii, dokumenty komisji poawaryjnej i tak dalej. Nic nie dostaje. I to nie jest monitorowane. To znaczy, tak, nigdy żaden z następnych sędziów nie ponawia tej prośby.
2: Przypuszczam, nie dowiedział się, że nie należy.
1: Chyba tak. Otóż ja mam taką hipotezę, ją można potwierdzić analogiami, że tam po prostu wrzucono stały balast w dno podwójne.
2: O
1: Koperniku. I tego balastu, no może nie było to 200 ton, ale powiedzmy sobie 150, co całkowicie zmieniło właściwości tego statku. On przestał sprawiać problemy, być może tam jeszcze na przykład używano tych balastów bocznych do wyrównywania go w morzu, znaczy do kompensacji przechyłu. Ale zasadniczo, można powiedzieć, powstał na skutek tych wszystkich zabiegów inny statek. No i przychodzimy do Heweliusza. Znowuż jest statek, który ma te 17 nieszczęsne metrów i oczywiście od początku sprawia problemy. Z kilku powodów. Między innymi na tym statku brakuje elementarnej dokumentacji. W związku z tym, kiedy są problemy, to no, organoleptycznie rozbierając urządzenia, na przykład właśnie systemu balastowego, mechanicy się uczą, na czym to polega.
2: Nie mają instrukcji.
1: Nie mają instrukcji i tak dalej, i tak dalej. I ten statek zaczyna oczywiście pływać. Musi być tym statkiem, w cudzysłowie nazwijmy to, sztywnym. Nie można już mu wrzucić 200 ton betonu, bo on ma po prostu o 300 ton nośność mniejszą od Kopernika, czyli no nie możemy mu zabierać nośności, bo trzeba by, że tak powiem, topić markę, czyli systematycznie go przeładowywać i tak dalej. Wszyscy wpadają na pomysł, to znaczy, myślę tutaj o eksploatatorach, kapitanach, że będziemy ten przechył wiatrowy, niebezpieczny przede wszystkim dla ładunku, wyrównywać przepompowując wodę w systemie balastów przechyłowych. O tych balastach przechyłowych wszędzie powiedziano bardzo dużo, ale ja przypomnę, że to są balasty, które służą do tego, żeby wyrównywać statek w porcie podczas załadunku wagonów kolejowych, tak żeby się po prostu tory nie rozłączały na lądzie, na rampie. I na statku. Bo samochody to się tak po jednym wjeżdżają, lewa, prawa, burta, lewa, prawa i do tego nie jest potrzebny ten system, natomiast wagony się wtaczało cały zestaw na jeden tor, prawda? W przypadku tych skrajnych burtowych torów, no to statek się przesuwał, a któryś z oficerów, który operował systemem, w tym czasie przelewał wodę na tą burtę, która wychodziła, wynurzała się.
2: Powiedzmy to wyraźnie, to nie był system, który należało używać
1: w morzu. Tego systemu nie wolno było używać w morzu. tak go konstruktorzy przemyśleli, tak opracowali i tak najprawdopodobniej mówili armatorowi. Bo ja tu jeszcze jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Mając doświadczenia z Kopernika i mając doświadczenia ze Stubenkamera, to najprawdopodobniej stocznia zaproponowała: słuchajcie, tutaj już się nic nie da zabalastować, to my wam zainstalujemy dwa systemy przeciwprzechyłowe. Jeden do portu, drugi do stosowania w morzu. Na Stubenkamerze to się udało, to jest system Flume. I ten system nie działał. On po prostu działał odwrotnie, znaczy on wywracał statek.
2: Nie działał na chybę.
1: Znaczy został źle zaprojektowany. Duńczykom ten projekt się udał, Norwegom to się nie udało. To znowu, żeby nie wchodzić w szczegóły, na pewno można go było szukać rozwiązania i go tam próbować przerabiać, ale jakby już armator zdecydował, że dosyć tych wydatków
2: System był, ale nie działał.
1: System był, ale nie działał. Trzeba go było wyłączyć, to znaczy tak. PRS go nie zaakceptował, Polski Rejestr Statków, czyli ten techniczny kontroler go nie zaakceptował, kazał wyłączyć, ponieważ oczywiście nie wszyscy byli zdyscyplinowani, to po wypadku wywrotce w Istat kazał go w ogóle odłączyć, to znaczy tam rozebrano rurociągi, jakoś go zaślepiono i ten system już był martwy. W każdym razie pływano z tym systemem, który przepompowując wodę w morzu, upośledzając, można powiedzieć, statek statecznościowo, należałoby powiedzieć, powinien istnieć zakaz. I się często mówi, są takie nieprawdziwe informacje, że powstała instrukcja, która armator wreszcie napisał instrukcję, która zakazywała. To nieprawda. Armator tego nie mógł zrobić z różnych względów, między innymi z tego względu, żeby mu kapitanowie odmawiali, czyli powiedziałbym ci bardziej tacy praworządni, czy dbający także o swoje własne bezpieczeństwo, kapitanowie prawne, powiedzmy sobie, gdyby była taka instrukcja, byś używał, to nie tylko jest Izba Morska, to jest wówczas także prokurator, gdyby się coś stało. Więc, a jeszcze wśród kapitanów były dwie szkoły. Ja nie wiem, która szkoła była mocniejsza, ale instrukcja próbowała pogodzić te szkoły, bo jedna szkoła mówiła: okej, ja będę pływał z tym systemem w ten sposób. Wychodzę w morze, wieje wiatr, przepompowuję wodę w kierunku burty nawiecznej, czyli przeciwną stronę niż mi się statek przechyla, zamknę zawory i tak będę jechał aż do portu docelowego. Natomiast druga szkoła, która była, powiedziałbym, rozważała więcej aspektów żeglugi, więcej aspektów bezpieczeństwa. Mówiła: sorry, ja tak nie zrobię, bo jeżeli zamknę ten zawór i na przykład wystąpi taka sytuacja, że będę musiał nagle wykonać zwrot, na przykład pojawia się plastikowa łódka mi przed dziobem i ja muszę nagle wykonać zwrot, żeby uratować tą łódkę i tych ludzi przed rozjechaniem, wykonam zwrot, połączą mi się trzy siły, bo będzie siła odśrodkowa, środek ciężkości mam wysoko, ja cały ładunek biorę na pokład, prawda? Nad linię wodną, dwa pokłady. Drugi pokład to już jest na wysokości drugiego piętra, bo tam mamy między pokładami 6 metrów. Zmieni się, powiedzmy sobie, kąt kursowy wiatru. I ja po prostu fiknę, może nie stanie się nic strasznego, może się nie przewróci, może złapie przechył 35 stopni, polecą wagony, będzie mayday, może się mnie gdzieś tam zaholuje, prawda, ale jakie szkody chociażby w ładunku tego, bo mówiąc obrazowo, ten statek stał się swego rodzaju linoskoczkiem, który używa balansu, prawda? Przesuwając ten balans wodny z lewej na prawą. I teraz wyobraźmy sobie, że ta część instrukcji, która mówiła o tym pompowaniu i zamykaniu zaworów, kazała jakby linoskoczkowi przywiązywać ten balans. Mówi, jak ty go przesuniesz, to sobie go przywiąż, bo może ty go zgubisz, wypadnie ci z rąk. Natomiast ta druga szkoła mówiła, że nie, ja tego balansu sobie nie przywiążę, ja muszę mieć w akcji.
2: Mieć możliwość.
1: Bo to realnie jest gwałtowny zwrot, podajemy komendę na ster, prawo na burtę i biegniemy do tych pomp, prawda, mamy zawory otwarte, pompy mamy załączone i natychmiast, prawda, pompuje. Ten system był jakby niesterowalny z mostku. w tym sensie, właśnie, że zawory się otwierało i zamykało do końca ręcznie, ręcznie. Marynarz musiał pokonać tamtych ileś pięter, to jest tam około 20 metrów, tak. Bo tam wysyłano marynarza wachtowego, wówczas też niebezpiecznie, oficer zostawał sam na mostku i na przykład miał trudności z obsłużeniem wszystkich systemów. Więc z tego powodu braku zdalnego otwierania była ta grupa. Instrukcja ich pogodziła, ponieważ opisywała szczegółowo, jak pompować i ja już nie pamiętam kolejności tych przepisów. I mówiła, że jeżeli warunki, to PRS kazał dopisać, to było jakieś bardzo niemądre zdanie, ono było jakieś dopiskiem na marginesie, że jeżeli warunki bezpieczeństwa pozwalają, to można pływać z otwartymi zaworami, czyli z tym systemem jakby... No to całkowicie otwartym.
2: Nieostre stwierdzenie, co to znaczy warunki pozwalają.
1: No więc właśnie, warunki eksploatacyjne, że tak powiem, nakazywały to, bo to było być albo nie być promu. No, zamknięcie zaworów oznaczało, że prom trzeba albo odstawić, albo radykalnie przebudować. Bo jeszcze przypomnę jedną rzecz o różnicy ze Stubenkamerem. Stubenkamer miał otwarty pokład samochodowy. Tam nie było tego garażu, tam było jednak tych kilkaset ton stali bardzo wysoko. Brakowało. Woził samochody pod chmurką. Więc mamy, powiedziałbym, prom, na którym nie można, którego nie można zabalastować, system Flume nie działa, jesteśmy jakby więźniami tego systemu.
0: Wysoka awaryjność to, oprócz wad konstrukcyjnych, kolejna pięta achillesowa promu Jan Heweliusz. Usterka goniła tam usterkę, co było przedmiotem częstych rozmów, gorzkich żartów i zmartwień członków załogi. Do tego dochodziły pożary i kolizje jednostki. Źródła donoszą, że przed zatonięciem prom miał kilkadziesiąt wypadków. Przechylał się na pełnym morzu, dwukrotnie przewracał się w porcie, zderzał z nabrzeżem albo skutrami rybackimi. Zdaniem śledczych, armator, który, przypomnę, uniknął odpowiedzialności karnej, zignorował konieczność poważnych napraw, decydując się na prowizoryczne rozwiązania, żeby uniknąć strat finansowych. Z tego powodu stan techniczny Heweliusza szybko się pogarszał.
2: Te wydarzenia, które bezpośrednio poprzedziły tragedię, awaria furty rufowej.
1: Znaczy, tych wydarzeń jest dużo, bo jakby w listopadzie 92 roku ten statek ma dwie awarie, czy w październiku, to naprawiano długo. On wchodzi w taki okres, powiedziałbym, kryzys wieku średniego, prawda? Czyli zaczyna się tam bardzo dużo rzeczy psuć, te rzeczy się naprawia w pewien sposób na pół skrycie, to znaczy...
2: 16 lat miał mniej więcej, prawda?
1: Powiedzmy sobie, że 15. Te awarie się naprawia w taki sposób na pół skryty, to znaczy nie zawiadamia się na przykład Urzędu Morskiego, nie dokonuje się inspekcji, silnik się naprawia na lewym układzie, tak? Natomiast tam są dwa silniki pracujące przez przekładnię na jedną śrubę. Natomiast na prawym układzie psuje się przekładnia.
2: Psuje cztery silniki.
1: Ta przekładnia nie zostaje naprawiona do końca. Jest decyzja, że układ może pracować na 70% mocy. W zasadzie w każdej chwili grozi tam awaria duża. No ale jakby znowuż wszyscy się godzą. W grudniu zaczynają się psuć pompy w systemie balastów przechyłowych. Też się te pompy wymienia, nie wiadomo na co, czy są jakieś zapasowe. Tu też jest jakby mnóstwo takich niedomówień, niedopowiedzeń. 10 bodajże stycznia jest już nowa zmiana kapitana Ułasiewicza. W czasie manewrów w Istat statek uderza tak nieszczęśliwie, że w tym momencie, kiedy furtę rufową się zaczyna podnosić do góry, ona jest lekko uniesiona, nie wiem, czy na centymetry, czy na decymetry, nie pamiętam tego, i ta furta przyjmuje w zasadzie całą siłę uderzenia. Jest uszkodzona furta.
2: Wraca.
1: Statek w zasadzie traci klasę, traci certyfikaty. Należy zawiadomić Urząd Morski, inspekcja. i odesłanie statku do stoczni, ponieważ ta furta jest na tyle wykrzywiona, że statek traci szczelność na tej furcie. Oczywiście to rozszczelnienie nie jest jakieś wielkie, no ale... ale mamy pływać bezpiecznie i mamy pływać zgodnie z formalnością, bo to też trzeba powiedzieć, że statek jest niezdatny do żeglugi nie tylko wówczas, kiedy, tak jak samolot, nie tylko kiedy jest w jakiś sposób niesprawny, on w tym momencie traci sprawność kolejną, bo już mamy ten układ napędowy nie tak. Jego certyfikaty tracą tak naprawdę ważność. On już pływa z nieważnymi certyfikatami.
2: Ale pływa.
1: Ale pływa nadal. I tą furtę się naprawia w ten sposób, to nie naprawia jej załoga, tak jak znowu czytamy w niektórych źródłach. Przychodzą robotnicy ze stoczni, na takiej powiedzmy sobie stoczni Krzak, firmy na lądzie zatrudniającej stoczniowców. Oczywiście przychodzą ze sprzętem, stalą, etc. i łatają to. Jakoś tej furty nie da się oczywiście tego całego zwichrowania, które jest tu największym problemem, nie da się zrobić na statku, nie da się naprawić, to trzeba tą furtę zdjąć, położyć na lądzie. Oni to przez 3 dni naprawiają i w zasadzie ta furta jest nadal nieszczelna, tylko nieszczelność się zmniejsza. I jeszcze robią jedną rzecz, o której Tron dostrzega, traktuje formalnie i można powiedzieć, nadaje tam jakiś wyraz w dokumentach, Państwowa Inspekcja Pracy. Jest dziura wybita pod pokładem głównym. Pokład główny to jest ten, który jest pokładem grodziowym, prawda? To jest to sedno pływalności. To jest to sedno. Tam też jest dziura. W zasadzie nie bardzo wiadomo, jak rozległa, jak głęboka. W czasie którychś zeznań spawacz, który to próbował zaspawać i chyba zaspawał, użył takiego określenia. Blacha była cienka jak papier. Ja nie wiedziałem, jak to zrobić, prawda? Jak tam spaw się prawdopodobnie nie kleił. Czyli mamy 2 szkody, takie, które no, definitywnie mówią, że statek musi iść do stoczni.
2: Ale nie idzie, wypływa.
1: Jak się doda wagę wagonów, bo były to zwykłe dwuosiowe, kryte wagony standardowe, no o mniej więcej określonej wadze tej samej u wszystkich producentów. I się to wszystko obliczy, to okazuje się, że nadwaga w tych wagonach wynosiła 38 ton. To jest bardzo dużo, bo inne wagony są ok, tam są jakieś różnice po 1-2 tony. Statek to ładuje wszystko i wyjeżdża. Jest najprawdopodobniej przeładowany, mamy to nawet w orzeczeniu, czyli ma lekko utopioną markę. Na tym statku ta lista jego deficytów i braków jest niezwykle długa. On na przykład nie miał znaków zanurzenia na rufie, które są wymagane przepisami. Statek musi mieć je na dziobie, rufie i na śródokręciu, na wybortach, żeby dokładnie pomierzyć. On nie miał.
0: Pomimo tych wszystkich nieprawidłowości, 14 stycznia 1993 roku o godzinie 22 starszy oficer Heweliusza zameldował o zakończeniu załadunku i pracach remontowych przy furcie, która cały czas była nieszczelna. O godzinie 23.20 pracownicy remontujący furtę zeszli z promu, a starszy mechanik Tomasz Brudnicki zameldował, że prom może ruszać w rejs.
1: Statek wychodzi o północy, był spóźniony, więc prawdopodobnie szedł całą naprzód. Jest tam znaczny pośpiech, wychodzą. Prognoza jest taka dziwna, dwuznaczna, bo to nieprawda, że tam nie było prognozy o sztormie, jak znowu można przeczytać w literaturze. Prognoza się zaczynała od rana, ostrzeżenie o sztormie. Ostrzeżenie o sztormie, czyli tam raz było to 6 do 8, raz 7 do 8, w porywach do 10 i to ostrzeżenie na czele. Także ostrzeżenie o sztormie było. 8 z skali Beforta to jest sztorm, zresztą nie trzeba w to studiować, jak się to pierwsze zdanie przeczyta. Ale ten prom pływał w 10, on już pływał i przy 12 stopniach Beforta, o tym kapitanowie w wywiadach gęsto drukowanych po katastrofie pisali o swoich przygodach, o ucieczce, już nie pamiętam kto to, ale uciekał z Redy Istad za Bornholm, żeby przetrwać i wykonywał tym statkiem zwroty w tym sztormie. Więc statek wychodzi i nie jest to żadna niezwykła sytuacja. Kapitan idzie o pierwszej, schodzi z mostku, idzie do kabiny, ale nie śpi. Ja w którymś wywiadzie to zdanie zostało skreślone. Powiedziałem, że poszedł uprawiać nawigację bulajową. To w żargonie się mówiło o takiej sytuacji, jak kapitan nie kontrolował oficera na mostku, do którego nie miał zaufania, tylko schodził do kabiny, a ponieważ kapitanowie zawsze mają na tej przedniej ścianie pod mostkiem kabiny i bulaje w nich, czyli okna, to on po prostu widział, prawda, miał na tą prawą burtę, która jest jakby groźniejsza, bo tam z tej prawej przychodzą, są statki, którym musimy ustąpić z drogi. Więc sobie może tam widział, miał na pewno mnóstwo pracy biurowej, bo musiał raportować ten wypadek. I na pewno nie spał, bo tutaj tak, trzeci ofiar w zeznaniach mówi, że kapitan natychmiast odebrał telefon od niego i natychmiast przyszedł. O drugiej się zmieniła wachta, drugiego oficera zamienił trzeci, czyli ten, który przeżył. I między tą drugą a trzecią wiatr przekracza 10 stopni, osiąga 12, prawda, i więcej. Dwunastka jest jakby już do nieskończoności. I kapitan przychodzi na mostek i w którymś tam momencie widzi na radarze, że mają statek z prawej. Jest taka dość prosta technika, patrzymy, czy się na niego namiar zmienia. Jeżeli się nie zmienia, to znaczy, że mamy statek na kursie kolizyjnym i się zderzymy. Jeżeli my nie możemy ustąpić, bo Hewel już nie może ustąpić z drogi, on nie może ustąpić zwrotem, tak jak to się robi. Ma ustępować prędkością. Ma ustępować prędkością.
2: No nie może, bo nie jest
1: stabilny. Być może i teraz jest tak, że no, jakąś decyzję trzeba podjąć. I najprawdopodobniej zaczyna się eksperymentowanie na mostku. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji. Nie ma żadnej wiedzy, nie ma żadnej instrukcji, nie ma tego w podręcznikach. Prawdopodobnie zaczyna się od zmniejszenia prędkości.
2: Zbliża się statek dzisiaj.
1: Zbliża się statek, więc się zaczynają się eksperymenty. Trzeba mu ustąpić, zwalnia się. A być może już jest to po zwolnieniu, to wykrycie tego nie wiemy. Tutaj jest jakby jakaś seria hipotez. I teraz tak, można mu ustąpić idąc w prawo, czyli wystawiając rufę na wiatr i fale. Czyli wchodzimy w sytuację sztormowania rufą, która jest na statkach, które wożą pojazdy, promach, pojazdowcach. W zasadzie to jest niedozwolone. I zapada decyzja o takim manewrze, który jest rzadko wykonywany, ale jest bardzo skuteczny, taki manewr ucieczki, czyli pójdziemy w lewo, będziemy sztormować dziobem, pokażemy temu statkowi, który jest zagrożeniem. Oba te statki są wzajemnie dla siebie zagrożeniem. I mamy jeszcze jakby silny bodziec, żeby, a może jednak trzeba się schować za rugie. I taki był najprawdopodobniej zamysł kapitana. On powstał najprawdopodobniej w czasie rozmowy i narady ze starszym oficerem Janickim, który tam się pojawił, bo ta pogoda, te okoliczności, wstrząsy, które pochodzą od zderzeń z fal, to budzą ludzi, wiele osób w ogóle czujnie śpi, nawet zmiany obroty silnika, prawda? Przychodzą szeregowi marynarze, więc jest dużo osób na mostku, na pewno jest całe kierownictwo, starszy mechanik, radiooficer, tam wówczas wszyscy się pojawiają na mostku.
2: Padnę ci w słowo właśnie, kolejny absurd, o którym słyszymy, że kapitan zasnął i nic nie wiedział, co się dzieje. No nawet gdyby zasnął, natychmiast by się obudził, bo zorientował, że jest jakaś sytuacja konfliktowa. Nie ma takiej możliwości, żeby kapitan o tym nie wiedział. I dlatego przyszedł, tak jak mówiłeś, szybko na most.
1: Znaczy, tu w ogóle dochodzimy do pewnego problemu załogowego. Zresztą okazuje się, że ta w filmie scena, kiedy kapitan jest zrywany z łóżka, jest w pewien sposób wymyślona przez konsultantów. Nie tylko, że kapitan nie spał, ale ci, co spali, to też przestali spać. I na tym mostku odbywa się właśnie narada, której efektem jest ten zwrot w lewo. I do tego zwrotu w lewo trzeba było oczywiście otworzyć zawory w systemie balastowym i trzeba było je otworzyć oba, bo tak się te zwroty robiło. To Łasiewicz nie był pierwszą osobą i jedyną, bo Kopernik też zrobił zwrot już po katastrofie, być może nawet z myślą, że zawrócimy i podejdziemy na pomoc, ale na pewno mu podziękowano. I panował wówczas na statku swego rodzaju, nazwijmy sobie, rozgardiasz. To jest niedobre słowo, ale ten rozgardiasz wynikał z braku łączności. Na tym statku nie było systemów łączności. Nie było systemu łączności, który pozwalałby komunikować się przez głośniki na przykład, wydawać polecenia na pokładzie.
2: Z tym marynarzem, który jest tam na dole.
1: Na którym marynarze pracowali, bo marynarze zostali obudzeni po to, żeby domocować lub zamocować, bo niektóre samochody, nie wszystkie, ale niektóre były niezamocowane na pokładzie kolejowym. W związku z tym ten marynarz musiał być wywołany z pokładu i to wywołanie nastąpiło w ten sposób, że odbyło się przez taką przenośną UKF-kę, krótkofalówkę. W każdym razie ktoś poszedł i otworzył te zawory. I ten zwrot wykonano absolutnie sprawnie. Mamy w tej dziedzinie, w tej sprawie kluczowe zeznanie elektryka Grzegorza Sojwoja, który jest w ogóle genialnym świadkiem. Ja go nazywam czasami z tych dziewięciu, którzy ocaleli. Jego zeznanie jest genialne, ponieważ on opowiada o swoich czynnościach. Obudził się już o godzinie trzeciej, czyli półtorej godziny przed katastrofą. I mówi o różnych czynnościach i podaje z dokładnością 5 minut, ile te czasy trwały. I kiedy się to wszystko doda, to wychodzi godzina 4:25, która z kolei doktorowi Dudziakowi, to jest taki guru stateczności, wyszła z obliczeń jako początek pierwszego niekontrolowanego przechyłu na lewą burtę. I doktor Dudziak liczył to wstecz, czyli on zaczął od 5:12, kiedy prom leżał 90 stopni na burcie, taką godzinę i prawidłowo przyjęto. On to liczył wstecz, czyli wywrotka Heweliusza trwa 47 minut. I Grzegorz Sudwoj mówi o takiej rzeczy. On to mówi dopiero na izbie w Gdyni. Ja o mało z ławki nie spadłem wówczas. Mówi tak, jak szedłem w stronę dziobu tam do magazynku, bo to taki był niezwykle rzetelny człowiek, kiwa, sprawdzę magazynki, moje dobra, które mi podlegają. Poszedł do magazynku na dziobie i słyszał, że wiatr gwiżdże na drzwiach lewej burty. Czyli statek płynie na północ, jest lewą burtą zwrócony do wiatru zachodniego. Statkiem tam lekko kiwało troszeczkę, trochę lewo-prawo, ale generalnie szedł wyprostowany. Jak był w tych magazynkach, to też był wyprostowany, a jak wracał z nich do kabiny, to aż się zatrzymał na skrzyżówce korytarzy, ponieważ wiatr gwizdał, te drzwi były nieszczelne, one umyślnie w ogóle były nieszczelne, tam nie musiały być szczelne tak wysoko nad morzem, nad pokładem

0: być na spokojnie. Na statkach jest w zasadzie wszystko policzalne. To jest tam, powiedzmy sobie, prawo Archimedesa czasami z jakimiś tam... Jeżeli statek wywróciłby się niesymetrycznie zabalastowany, mamy to słowo, że statek przeszedł linię wiatru, czyli zrobił ten zwrot, czy nie zwrot, czy to no, nie mówiono o zwrocie, bo nie było motywu. Zrobił ten zwrot...
1: Bo nie mówiono o niemieckim
0: statku. Nie mówiono o niemieckim statku. Ten statek miał zniknąć w ogóle z historii nie tylko żeglugi, Heweliusza żeglugi, ale w ogóle z historii świata, to ta wywrotka w tych sytuacji nagłego zwrotu z niesymetrycznie zabalastowanym statkiem trwałaby 9 minut. 9, może 10. Tu jakby też obliczenia dają różny wynik, ale to jest bez znaczenia. No. Proszę zauważyć, jeżeli 90 stopni, czyli od pionu do leżenia na burcie, mamy 47, powiedzmy sobie 45 minut, to mamy mniej więcej przechył 1 stopień, znaczy 2 stopnie na minutę. Jest dość dużo czasu, jednak ludzie, cała załoga wychodzi, prawda, przez korytarze, ubierają się, mają różne przygody, ale większość ludzi, z pasażerami jest inaczej, wychodzi, większość członków załogi wychodzi na pokład. Gdyby to było 9 minut, to jest 10 stopni na tak. Minutę. Nie ma żadnych uratowanych. Nie ma żadnych uratowanych. Może jedna osoba przypadkowo. Czysty przypadek. Także tu powiedziałbym, takie zdroworozsądkowe podejście mówi nam, że orzeczenia mówią taką oczywistą, powiedziałbym, nachalną nieprawdę. Nieprawdę. Jedziemy na południe. Z mostka na pewno, to jest w stylu Łasiewicza, pada polecenie zamknięcia zaworów na systemie. Mamy już wodę na prawej burcie, statek idzie równo, opiera się temu wiatrowi, między innymi tą wodą w balaście prawej burty. I znowuż następuje ta kołomyja z wydawaniem poleceń przez UKF-kę. Wiemy, jak to dokładnie wyglądało, bo to marynarz Kochanowski, który się uratował, opowiedział, że bosman mu tam dał UKF-kę, kazał mu zejść. To jest ten ostatni, co szedł do zaworów, ale przed nim był ktoś, kto poszedł zamknąć zawory. To znowuż jest hipoteza, ale stawiam taką tezę. Ci ludzie nie wiedzieli, że został wykonany jakiś zwrot w ogóle. Oni siedzą w zamkniętej skrzyni kadłuba, w tym wielkim garażu pełnym wagonów i samochodów, i nic nie wiedzą, że się coś stało. Nie wiedzą, co otwierano, co zamykano. Na dół schodzi ktoś inny. Są w małych grupach rozrzuceni. Nie wiedzą, co wzajemnie robią. Nie ma nad tym żadnej kontroli. Nie ma kamery telewizyjnej, która pilnuje tego pokładu. Nie ma głośników, nie ma innych systemów łączności. Nie ma nawet takiego telefonu bateryjnego na korbkę, który tam kiedyś był na statkę. I schodzi na dół do zaworów kto inny, kto ma nawyk, że się zawsze w morzu otwiera i zamyka jeden zawór. I on zamyka jeden zawór.
1: A otwarte były dwa.
0: Na tych zaworach nic nie widać, bo to nie tylko, że nie można ich kontrolować z góry. Można stanąć przy zaworze i nie wiedzieć, czy on jest zamknięty, czy otwarty. On schodzi i zamyka jeden zawór. System w tym, te zbiorniki były tak niebezpieczne, bo tam przy bardzo małym kącie przychyłu, mówi się w papierach, jest, że to 6 stopni, ale to 6 stopni jest dla wyrównanego poziomu, czyli że w obu jest równo, to się niekontrolowany przelew zaczynał przy 6 stopniach przychyłu niedużym. A jeżeli był nierówny, to jeszcze mniej, to mogło być 3 czy 4 stopnie. I woda się zaczyna przelewać, tego od razu nie widać oczywiście. No to właśnie. Widać dopiero po pewnym czasie. Na mostku myślą, że zawory są zamknięte. Być może nawet próbują zadziałać którąś pompą na ślepo, bo mogą tam różne hipotezy powstawać. W każdym razie mamy taką sytuację, że te pompy mają za małą wydajność, żeby pompować pod górę. Przy 15 stopniach nie pompują w ogóle, a przy, powiedzmy sobie tam, przy 10 stopniach pompują, mogą pompować wolniej niż ten samoczynny, mielą wodę w zasadzie już tylko, z niewielkim skutkiem. I w związku z tym zachodzi coś, co nazywamy, prawda, no niekontrolowanym przechyłem, co kapitan tak określił, wzywając załogę na alarm. No i zaczyna się rzecz, która jest no, w zasadzie nieodwracalna, no tak, w tamtej sytuacji.
1: O godzinie 4:31 prom przechylił się w lewo aż do 30.

0: stopni, a z pokładu kolejowego jednostki dochodził upiorny łoskot przemieszczających się na pokładzie tirów. Słabo zabezpieczone wielotonowe pojazdy taranowały się nawzajem. Kilkadziesiąt sekund później kapitan Heweliusza Andrzej Ułasiewicz ogłosił alarm opuszczenia statku.
1: Kapitan wie, że przekroczyliśmy 15 stopni i sprawa jest nieodwracalna. Ogłasza alarm opuszczenia statku. I tu zaczynają się znowu rzeczy, w których są schody i w których trzeba powiedzieć no coś złego o załodze. Otóż trzeci oficer zeznaje, że kapitan dzwonił. Ja twierdzę, że kapitan nie dzwonił. Tam były dwa systemy dzwonków alarmowych. Ponieważ system dzwonków alarmowych był często używany w czasie ćwiczeń, czyli takich zbiórek alarmowych, to żeby nie budzić kierowców, oni śpią nie tylko w nocy, śpią także w czasie rejsu dziennego, to po prostu wyodrębniono ten system i był osobny system dla pasażerów i osobny był dla w osobnych pomieszczeniach. One były izolowane blokiem kuchni i chłodni, także mogło tam być zupełnie dźwiękoszczelnie. I dla załogi. Zadzwoniono dla załogi. Bo taki był nawyk z ćwiczeń. Jak robię coś bez przerwy w ten sposób, naciskam ten guzik, to o tym drugim guziku na pewno zapomnę. Tam jest mnóstwo takich zdarzeń o tym, że ja w stresie zapominam o czymś. I dla pasażerów nie zadzwoniono. I to znowuż jest na granicy pewności, też plotka, wdów, ale i troszeczkę mówią na ten temat zeznania świadków, że pasażerów budził bosman, wszedł do korytarza pasażerskiego i po prostu walił tam pięściami w drzwi, otwierał kabiny i krzyczał, że alarm, alarm, wychodzić. Zresztą to w pewnym momencie przechył. Także dlatego pasażerowie byli źle ubrani, jakby spóźnieni, dlatego wśród zaginionych mamy największą część zaginionych to są pasażerowie. Oni są prawdopodobnie nie wyszli z nadbudówki. Nadbudówka leży osobno na dnie.
0: O godzinie 5:12 prom Jan Heweliusz przewrócił się do góry dnem. Członkowie załogi i pasażerowie, którzy nie utonęli pod pokładem i udało im się trafić bezpośrednio do lodowatej wody Bałtyku, mogli już tylko liczyć na pomoc służb ratunkowych. Zdaniem ekspertów, nie do końca udana akcja ratowników mogła mieć wpływ na tak dużą liczbę ofiar śmiertelnych katastrofy Heweliusza. Ratownicy z niemieckiego statku Arkona, którzy jako pierwsi pojawili się w miejscu morskiej tragedii, nie schodzili do rozbitków, ale jedynie spuścili im siatkę, po której mieli się wspiąć na pokład. Elektryk Andrzej Korzeniowski nie utrzymał się na zgrabiałych od zimna rękach, wpadł do wody i utonął. Z kolei spuszczona ze śmigłowca ratowniczego lina z pasem zaczepiła o jedną z tratw i wywróciła ją do góry dnem. Reasumując, do tej strasznej katastrofy doprowadził splot wielu okoliczności. Przyczyna nie była jedna.
2: Prom był źle zbudowany, nie powinien był wypływać w ten sztorm.
1: Pod każdym względem był niezdatny do żeglugi.
2: Nie, był niezdatny do żeglugi, tak. Generalnie tajemnica Heweliusza jest wyjaśniona. No, kapitan podjął dobrą decyzję, zrobił co należało. Zbieg pechowych okoliczności spowodował, że zaczął się prom przechylać. Pomimo wszystkich swoich chorób, on by dopłynął, gdyby nie
1: zbieg okoliczności, który w teorii wypadku nazywa się serem Rizona, to znaczy, że wszystkie dziury we wszystkich plastrach sera się, że tak powiem, w pewnym momencie pokrywają i możemy ten ser od jego początku do końca obejrzeć.
2: Jeżeli może się coś złego zdarzyć, to się zdarzy.
0: Polski prom Jan Heweliusz zatonął 14 stycznia 1993 roku. Była to największa katastrofa w historii polskiej floty handlowej. Zginęło 56 osób, uratowano tylko 9. 10 ofiar nigdy nie odnaleziono, a przyczyną tragedii, według śledczych, było połączenie wad konstrukcyjnych jednostki, zaniedbań oraz ekstremalnej pogody panującej na Bałtyku. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście z Polską na ucho. Staramy się dostarczać wam odpowiedzialne oraz bezpieczne treści i obiecuję, że z tego kursu nie zejdziemy. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Ireny. Cześć Irena.
5: No, cześć.
4: Irena jest Ukrainką, co słychać, i mieszka w Polsce. Jak długo?
5: No, prawie 4 lata już mieszkam.
4: Ale 2 lata tego mieszkania były razem z chłopakiem, również z Ukrainy, którego tu poznałaś.
5: Tak, przez naszych znajomych poznałam go.
4: Jak ma na imię?
5: Władek.
4: Władek, czyli Władek. Przez te 2 lata to zawsze było fajnie?
5: No tak, jednak było fajnie, dlatego się staram coś powiem wrócić, nie?
4: Czyli tylko końcówka była słaba?
5: No jednak tak. Powiedziałam mu, musimy się rozstać. On ma taką swoją sytuację życiową. Powiemy, jest taki bardziej psychicznie załamany, mi się wydaje. I dlatego może
4: dużo
5: zacząć,
4: kłopotów ma, rozumiem, tak?
5: Tak, tak.
4: Ciężka sytuacja? Żona, dzieci, rozwód?
5: No nie, no właśnie z dziećmi, nie? On nie ma żony, ma 2 dzieci. Że zaczął tam, nie wiem, wypije czasami, nie? I tak dalej. Zaczęłam zwracać na to uwagę, że tak się nie zachowuje i tak dalej, nie?
4: To co, jest wybuchowy, tak?
5: Tak, tak. Właśnie taki bardziej agresywny, wybuchowy. Mu to się nie spodobało, że nie? Po co kobieta ma chłopaku opowiadać takie rzeczy i tak dalej. No i tak się stało, że stwierdziliśmy, że musimy to skończyć.
4: Ale on też tak uważał?
5: Nie, on tak nie uważa, bo on mówił, że to normalnie zachowanie dla chłopa, nie?
4: A, że on taki jest wybuchowy, tak?
5: Tak,
4: bo
5: tak,
4: on ci szafkę rozwalił, to... tak? W kłótni?
5: No tak, i szafkę, i drzwi, i ściany, i...
4: Wow!
5: Dużo rzeczy. No i ja byłam taka zdenerwowana, że zadzwoniłam na policję, zgłosiłam to, a później... No już nie wycofam tego, nie?
4: No tak,
5: już nic
4: no.
5: nie zmienia, on się obrazi strasznie. Teraz dopiero będzie rozprawa sądowa, nie?
4: O, masz ci los!
5: No tak.
4: To walczysz o faceta i uwagę gościa, którego kochasz.
5: Tak.
4: Z którym spotkasz się w sądzie na rozprawie o rozróbę w twoim domu.
5: No tak, no wiem, że sytuacja jest głupia, nie? No ale no co, no nic już na to nie poradzę.
4: On sobie pewnie nie daje rady z tym, co tam mu się dzieje na Ukrainie. I tu mu się nie układa z tobą, bo to rzutuje. Troszkę za dużo pije, za bardzo porywczy jest. Czyli ci go szkoda trochę, Irena.
5: No tak, dlatego chcę z nim pogadać, a on zmienił numer telefonu. Ten jest aktualny, ja się dowiedziałam, ale no nie będę dzwonić, ponieważ on nie chce ze mną rozmawiać, może w taki sposób.
4: Czyli co, troszkę go zaskoczyć, że kobieta, o której może teraz myśli źle, do której ma jakieś pretensje, że napuściła na niego policję, jednak walczy o niego.
5: Tak.
4: No to Władku, przyjmij przeprosiny i kochaj albo niestety rzucaj. Dzwonimy.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, do Władka z tej strony, Paweł. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Władko, Władek.
2: Cześć, Władek. Ja jestem prezenterem radia Vox FM. Nie wiem, czy słuchasz tej stacji.
1: Słucham.
2: Nazywam się Paweł Pawelec. Jak słuchasz, to wiesz, kim jestem.
1: Wiem.
2: Wyobraź sobie, że napisała do mnie, Władek, dziewczyna, którą dobrze znasz. Myślę, że masz do niej duży żal, bo cię wkurzyła, zdenerwowała. Po tym, jak nie dałeś sobie rady, wybuchłeś, a ona zawołała policję. No... Wszystko musiała mi powiedzieć. Dziś przemyślała, nie zrobiłaby tego, ale się trochę ciebie przestraszyła. Dziś rozumie, że nie dajesz sobie rady ze sprawami związanymi na Ukrainie i one się tutaj przenoszą, właśnie w zdenerwowaniu. Prosi cię, żebyś jej wybaczył. Wie, że zbliża się sprawa w sądzie. Ona ci krzywdy nie zrobi, od razu ci mówię. Nic złego na ciebie nie powie. Przyznaje się, że nie może przestać jednak o tobie myśleć, chłopie. To cię kocha.
1: Jasne.
2: No, czujesz? Taka historia, jak z filmu normalnie, Władek. I co ty na to?
1: Co ja myślę? No nie wiem. Myślę w ogóle nie ma na ten temat.
2: Ale myślisz trochę o niej? Tęsknisz? Trochę ci żal, że to się tak zepsuło?
1: Jest to trochę, nie?
2: 2 lata razem żeście mieszkali, no.
1: No.
2: Jak ty byś trochę chciał na tak, to ja myślę, że można to zrobić jeszcze raz, a lepiej. Wyjaśnić sobie pewne rzeczy. No tak, tak. Zawsze warto. No jeśli tylko trochę tęsknisz za nią, jeśli myślisz o niej, no to myślę, że trzeba byłoby się chociaż przeprosić, spróbować, zobaczyć, no. Po to jestem. Ratuję miłość, jak zawsze, na posterunku miłości. Co ty na to?
1: Na pewno wiem, że nie bardzo to była miłość.
2: Ale ona cię przeprasza.
1: Jakby była miłość, ja wiem, że ona przeprasza, ale inne myśli, ja inne myśli, no ale zawsze ona słyszy tylko siebie, wiesz?
2: Wadek, ale ty też się tam nie popisałeś, no. Rozrabiać jej w tym domu, rozwalać wszystko. Dobrze, że jej nie uderzyłeś. Oj, dzięki Panie Boże, Władek. To takie trochę włoskie zachowanie, jak z Italii jesteś. Władek, powiedz mi, że ją kochasz. Nie mów, że jej w ogóle nie kochasz. No przecież...
1: Nie mogę tego powiedzieć, bo bardzo dużo.
2: No zły jesteś.
1: W serce. Jestem niezły, nigdy takim nie był, ale nie mogę tego powiedzieć.
2: Zraniony jesteś, to chcesz powiedzieć.
1: Może i tak.
2: No to ją kochasz. To ty masz żal. Znaczy,
1: że... się już.
2: Ty ją kochasz. Dobra, co mamy jej powiedzieć? Idzie w kierunku zgody, czy dalej niezgoda?
1: Nie mam co powiedzieć i na pewno nie.
2: A teraz uważaj, niespodzianka, ona będzie cię sama osobiście przepraszać.
3: Ale dużo usłyszałam i powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy chcę go przeprosić. Chciałam załatwić to w normalny sposób, nawet zostać jakimiś kumplami, ale jeżeli on nie chce, no to...
2: Ale Irena, ty źle to odbierasz. On nie powiedział, że nic do ciebie nie czuje, wręcz przeciwnie. On nie powiedział, że on nie tęskni za tobą. On się tylko trochę gniewa, ma żal, że aż tak ostro z nim postąpiłaś. Ale jak on powiedział, że zawsze twoje musi być na wierzchu i ty teraz dajesz temu przykład, to ja go rozumiem teraz. Ty chciałaś tylko, żeby było po twojemu. Żeby padł na kolana i przepraszał. To nie ten facet.
3: Ale nie, ja no nie potrzebuję nawet, żeby padł na kolana, nie? Jeżeli Władek mnie słyszysz, no to po prostu zadzwoń. Mamy duże spraw do załatwienia i uważam, że mamy to załatwić nie w taki sposób, jak teraz to idzie.
2: Obiecaj mu, że krzywdy mu w sądzie nie zrobisz.
3: Nie, obiecuję, że nie zrobię mu żadnej krzywdy, jeżeli on normalnie się porozmawia i tak dalej.
2: Ja myślę, Władek, że teraz ona jest zła, że nie poszło tak, jak ona by chciała. Ona chciała zgody, ty jesteś twardziel i ona jest teraz obrażona. Ja myślę, że to tak jest. Wadziu, spotkaj się z nią, obiecaj mi, dobra?
1: Dobra, spróbuję.
2: Dziękuję bardzo. No. Tu jest nadzieja, no. Pytam, czy to było fajne, że próbowaliśmy was pogodzić.
1: Fajne, fajne.
2: Dziękuję. Irena, działaj!
1: Do widzenia.
2: Cześć, do usłyszenia, pa!
3: Dziękuję bardzo.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Reklama.

0: Kolejny zmasowany ostrzał Ukrainy.
1: Polska późnym wieczorem poderwała myśliwca.
0: Stała baza, tak? Pytanie kiedy i gdzie?
1: Resort obrony potwierdza amerykańskie plany dla naszego kraju.
0: Nie dotykajcie ich, uważajcie także na psy.
1: W Małopolsce rozpoczęło się zrzucanie szczepionek dla lisów.
2: Jest wtorek, 22 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To były niespokojne godziny za naszą wschodnią granicą. Polska znów poderwała myśliwca.
1: Na wszystko przez kolejne zmasowane ostrzały Ukrainy. Późnym wieczorem do mieszkańców województwa lubelskiego rozesłane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Nie ma informacji, by polska przestrzeń powietrzna została naruszona.
1: A sytuacja w ostatnich tygodniach jest coraz bardziej napięta. Ataki blisko polskiej granicy stały się już regularne.
0: Bezpieczeństwo w naszym regionie ma zwiększyć stała amerykańska baza, do której trafi łącznie 15 tysięcy żołnierzy.
1: Taką liczbę podał wiceszef resortu obrony. Ostateczna lokalizacja bazy wciąż nie jest jednak znana.
0: Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść jutro, ale jak poinformował MON, zostanie przełożone na inny termin.
1: A z tym tematem Mateusz Chłystun.
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: W wiadomościach teraz tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala po tym, jak w miejscowości Siodła czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
0: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Ranni zostali kierowcy obu pojazdów.
1: Duża akcja służb w Warszawie. Ponad 100 poszukiwanych osób zatrzymali stołeczni policjanci.
0: Wśród nich jest 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii, wylicza Marta Surowska z Komendy Stołecznej.
6: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie odbywają zasądzone kary lub środki zapobiegawcze. W trakcie przeprowadzonych działań odnalezionych zostało 8 osób, również zaginionych.
1: Podczas akcji policjanci sprawdzili ponad 600 domów i blisko 200 miejsc pobytu obcokrajowców. W działaniach brało udział ponad 700 funkcjonariuszy.
0: Na koniec jeszcze Małopolska, gdzie rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów.

0: Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale także rozkładane ręcznie.
1: Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki wówczas nie zjedzą.
2: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
0: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolsce od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: No, chłodny poranek.
5: Tak, dosyć chłodny, 10 stopni Celsjusza zaledwie o poranku.
4: A to zależy gdzie, w Ostrołęce, bo godzinę temu było niecałe 5 stopni, za to na przykład w Kołobrzegu 15.
5: Ale w ciągu dnia będzie nieco cieplej, 17 stopni to dzisiaj najwyższa temperatura, ale... Zawiodłeś mnie.
4: Dlaczego cię zawiodłem?
5: Co ty masz na stopach i gdzie są klapki?
4: No, na grzyby idziemy, nie mogłem wziąć klapek.
5: Ale to nie ma znaczenia.
4: Deszcz będzie padał też dzisiaj, głównie w centrum, właściwie w linii centralnej.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
7: Jak wykorzystać AI w swojej firmie? Jakie są w planach zmiany podatkowe? O tym i innych aspektach gorzowscy i lubuscy przedsiębiorcy usłyszą podczas Business Weeku. Wydarzenie od 5 do 9 października. Zapisy drogą online. Pierwszego dnia będzie o rekrutacji. Drugi dzień poświęcony został marketingowi. Trzeci podatkom. Czwarty zmianom na światowych rynkach. A ostatni funduszom europejskim. Mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
8: Nasza izba wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką specjalną strefą ekonomiczną organizuje Business Week, czyli tydzień dla biznesu. Tydzień pełen bardzo interesujących warsztatów i prelekcji poświęconych spraw, które są ważne dla przedsiębiorców. Przygotowaliśmy bardzo bogaty repertuar, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale w kontekście i marketingu, ale także procesów rekrutacji, zarządzania pracownikami. Porozmawiamy także o zmianach podatkowych, o wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed przedsiębiorcami, o profilaktyce kontrwywiadowczej. W ostatnim dniu będziemy z kolei dyskutować o tym, jakie fundusze unijne są dostępne dla przedsiębiorców. Także niewątpliwie każdy przedsiębiorca w trakcie tego tygodnia znajdzie dla siebie na pewno interesujący temat.
9: Skąd w ogóle pomysł na organizowanie takiego tygodnia dla biznesmenów, no to już druga edycja, tak?
8: Jako Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zrzeszamy przedsiębiorców. Dzisiaj jest to 370 firm, głównie z terenu województwa lubuskiego. Jesteśmy instytucją, która przedsiębiorców reprezentuje, zrzesza, integruje, ale przede wszystkim naszym zadaniem jest słuchiwać ich potrzeby. To, czego potrzebują nasi członkowie i na tej podstawie tworzymy, budujemy tą ofertę, która jest do biznesu skierowana. Dostrzegliśmy konieczność wzmocnienia przedsiębiorców w określonych tematach, tematach, które są potrzebne z punktu widzenia ograniczania ryzyka inwestycyjnego, umiejętności przewidywania trendów rynkowych, budowania biznesu na solidnych fundamentach. Stąd też właśnie pomysł na taki model, na Business Week, na takie konkretne tematy.
9: Kto może wziąć udział? Przedsiębiorcy, nie wiem, z Gorzowa, Lubuskiego, z całej Polski?
8: Zapraszamy do udziału w Business Week wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy, ale także integracją z innymi podmiotami. Jest to oferta nie tylko dla członków izby, ale także dla każdego chętnego przedsiębiorcy, który też przy okazji będzie miał okazję bliżej poznać naszą izbę. Udział w każdym wydarzeniu w ramach Business Week jest bezpłatny. Ważną informacją jest to, że wymagana jest wcześniejsza rejestracja na każdy dzień z wydarzenia. Przedsiębiorca może wziąć udział w całym tygodniu, w każdym dniu spotkań, natomiast wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca. Zapisy są prowadzone poprzez stronę internetową www.business-week.pl.
7: Udział w spotkaniach, warsztatach jest bezpłatny. Szczegóły znaleźć można na Facebooku Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
10: Coraz bliżej do budowy kortów na Gorzowskim Zakanalu. OSIR szuka wykonawcy pierwszego etapu inwestycji. Przy Jaskółczej ma powstać 7 kortów, w tym jeden treningowy ze ścianką oraz parterowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego. Do tego trybuny. Szacunkowy koszt to prawie 3 miliony złotych. Inwestycja ma zostać wykonana do października przyszłego roku. Drugi etap to m.in. budowa 4 kortów pod dachem, do tego 4 korty do padla, boisko ze sztuczną trawą i 3 boiska do siatkówki plażowej.
7: Więcej drzew i krzewów pojawi się w Gorzowie. Jesienne nasadzenia ruszą już w połowie października. Wykonawca został wybrany i może działać. Ma czas do 20 listopada. W różnych częściach miasta przybędzie 59 sztuk drzew i 40 metrów kwadratowych krzewów, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
11: Będziemy sadzić m.in. przy ulicy Dąbrowskiego i Walczaka, gdzie odtwarzamy zabytkową aleję lipową, ale także w miejscach wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.
7: Drzewa jak lipa, klon, olsza czy jarząb zasadzone zostaną także przy Brukselskiej oraz Marii Juchacz. Z kolei przy Wybickiego wyrośnie tawuła brzosolistna, odmiana Goldtor. Rośliny mają 3-letni okres pielęgnacji i gwarancji. Ubiegłej jesieni, przypomnijmy, posadzono w Gorzowie ponad 300 drzew. Z dachu buchały płomienie, policjanci ewakuowali mieszkańców. Nocny pożar w Skwierzynie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W niedzielę przed godziną 22 pojawiło się zgłoszenie o pożarze kamienicy w Skwierzynie przy Przemysłowej. Płonęło poddasze i dach, ogień trawił drewnianą konstrukcję. Pierwszy zjawił się patrol policji, który wyprowadził piątkę mieszkańców. Dojechali strażacy, którzy musieli używać aparatów tlenowych. Podali wodę na palące się krokwie. Pożar został opanowany, nie doszło do rozprzestrzenienia. Akcja zakończyła się około 1:30. Brało w niej udział w sumie 9 zastępów ochotniczych i zawodowych.
10: Tor rolkowy w parku 750-lecia w Gorzowie zostanie rozbudowany. Wykonawca przejął już plac budowy i wkrótce rozpoczną się prace. Powstanie tam specjalny, wyasfaltowany plac.
12: W parku 750-lecia powstał już tor rolkowy, taki pierwszy etap, który będzie aktualnie rozbudowany. Powstanie tam prostokątna tafla sportowa, która będzie przeznaczona do jazdy na rolkach, ale także do tego, aby można tam było wykonywać bezpieczne różnego rodzaju triki. Ta nowa przestrzeń będzie sprzyjała zarówno rekreacyjnej jeździe, ale także takim bardziej sportowym aktywnościom, slalomów, piruetów, poskoki i innego rodzaju ewolucje. Planowana nawierzchnia zostanie wykonana z gładkiego asfaltu. On zapewni taką odpowiednią przyczepność, stabilność podczas jazdy. No i dzięki temu powstanie miejsce dostosowane właśnie do różnych form aktywności na rolkach, z którego będą mogli korzystać zarówno początkujący, no jak i już tacy bardziej doświadczeni użytkownicy.
10: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które nadzorują wykonanie inwestycji. Na realizację zadania wykonawca ma 3 miesiące. Wartość inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Budowa to pomysł mieszkańców realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Skaner drzew i całych sadów nad takim projektem pracują gorzowscy studenci. Dzięki niemu będzie można łatwo sprawdzić, które drzewa są złamane lub zniszczone i mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przechodniów. Projektem zajmuje się Wydział Techniczny Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Do tego tematu będziemy jeszcze powracać.
7: Infekcje i wirusy w natarciu. Lekarze zachęcają do ochrony i podkreślają, że to najskuteczniejsza metoda walki z zarazkami. Przed początkiem sezonu infekcyjnego specjaliści radzą, by się zaszczepić przeciwko grypie, mówi lekarz Robert Górski.
13: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, ale znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań. Warto zaszczepić się odpowiednio wcześniej, zanim rozpocznie się sezon zachorowań.
7: W ubiegłym sezonie grypowym zaszczepiło się 2 300 000 Polaków. To nadal mało. Łagodniejszy przebieg choroby to szybszy powrót do zdrowia. Czy lubuszanie planują się zaszczepić?
14: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy. Nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
15: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
16: Tak, oczywiście się tak, i dla dziecka, i dla dorosłych. Dlatego, że przebieg choroby będzie łatwiejszy.
7: Przeciwko grypie można szczepić się u lekarza rodzinnego, ale także w aptekach, które przystąpiły do programu. Lista dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
10: Coraz więcej grzybów i grzybiarzy w lubuskich lasach. Ale uwaga, w nich cały czas można się natknąć także na niewybuchy. Oczywiście ich nie dotykamy i jak najszybciej dzwonimy na policję.
17: Nie można takiego znaleziska ani dotykać, przesuwać, podnosić, czy też samodzielnie sprawdzać, czym taki przedmiot jest.
10: Mówiła Katarzyna Wąsowicz z lubuskiej policji.
7: Dla nas nie są potrzebne, bo szkodzą, ale dla przyrody są cenne. Nie niszczmy w lasach niejadalnych grzybów. Przede wszystkim rozkładają materię roślinną i zwierzęcą, ale nie tylko. Podczas grzybobrania nie wycinajmy ani nie depczmy takich grzybów. One pełnią ważną rolę w ekosystemie, mówi Urszula Kaczała z Lubuskich Lasów Państwowych.
18: Jednak dla wielu gatunków zwierząt takie grzyby są przysmakiem, a nawet mogą być lekarstwem. To jest ważna rola też takiego grzyba w ekosystemie. One też mają swoją rolę dla owadów.
7: W Polsce jest około 1400 gatunków grzybów jadalnych i 200-250 gatunków trujących. Te, które powodują śmierć. Jest kilka rodzajów. Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. Lubuszanie już w mediach chwalą się zebranymi kurkami, prawdziwkami czy maślakami. W lasach jednak nie można parkować gdzie popadnie czy gdzie nam najwygodniej. Grzybiarze pojazdy powinni zostawić w wyznaczonym miejscu, mówi Bartłomiej Magdziarz z Lubuskich Lasów Państwowych.
9: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy i nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
7: Za złe parkowanie w lesie można dostać do 500 zł mandatu. Z kolei policjanci przy okazji przypominają, by mieć przy sobie naładowany telefon. Powiedzmy także rodzinie, gdzie wybieramy się na grzyby. Odpowiednio się ubierzmy. Prowiant i woda też się przydadzą.
10: Autobusy linii 128 od października wrócą na stałą trasę. W Gorzowie kończy się etap ważnych inwestycji i można wprowadzić zmiany w kursowaniu MZK. Walczyli o nie mieszkańcy i radni. Autobusy linii 128 wrócą na trasę Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Kamienną, Górczyńską, Dekerta, Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Bora Komorowskiego i Jedwabniczą. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiego MZK. Przypomnijmy, na ukończeniu jest przebudowa Ronda Barlineckiego oraz otwarty zostanie ruch dla ulicy Kamiennej, co usprawni połączenie Piasków z Parkiem Handlowym. Od 1 października skorzysta także miejski autobus.
6: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
9: Dzień dobry, Sebastian Górny, to nasza rozmowa w Vox FM, a moim gościem jest Bartosz Matuszewski, muzyk, organizator życia kulturalnego. Tak postanowiłem Cię przedstawić.
19: Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie.
9: Zgadzasz się na to?
19: Może to nawet się zgadza, tak.
9: Dobra. Porozmawiamy sobie o tym, że już za chwilę kolejny Gorzowski Spin Festival, w dodatku jubileuszowy, 10. Więc tak by wypadało, żeby tak z przytupem.
19: Jest z przytupem, bo złożyło się to z pełną gotowością do współpracy Miejskiego Centrum Kultury w nowej lokalizacji. I to załogę Miejskiego Centrum Kultury zainspirowało, by zrobić to w imię bliskości instytucji. Nie wiem, jak to ładnie ująć, ale wygląda na to, że to już jest żart Bogusia Dziekańskiego, że mamy takie kulturalny trójkąt bermudzki, czyli mamy jazz klub, MCEK i magnetofon z sejfem. Dosłownie rzut beretem i ten spleen będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że jest 10, ale też dlatego, że w piątek koncerty wydarzą się i w MCEK-u, i w jazz klubie, i w magnetofonie, i after party w sejfie, więc każdy, kto liczy kroki, będzie mógł nie tylko zażyć kulturę, ale i pospacerować pomiędzy instytucjami.
9: Okej, okay, dobra. No to opowiedz, kto przez te dwa dni, czyli 25 i 26, przyjedzie do Gorzowa, wystąpi?
19: Mamy jak co roku dawkę muzyki ciekawej, muzyki oryginalnej, mało puszczanej w radiach, ale bardzo dobrej. I przede wszystkim do odkrywania. No jakby jest to od samego początku festiwal, który zachęca do znajdowania czegoś dla siebie i odkrywania nowych gatunków muzyki. Więc zaczynamy bardzo mocno, bo footworkową, eksperymentalną elektroniką spod znaku elektronicznego dubu zespół Ski z Wrocławia. Ja zaraz potem dzięki Bogusiowi Dziekańskiemu do festiwalu mamy niezwykłą przyjemność gościć Antoniego Gralaka ze swoim kwartetem w jazz klubie o godzinie 20 w piątek. O 21.20 w MCEK-u, sali MCEK-u będzie zespół Acid Sitter. To jest polsko-japoński zespół, który niedawno nagrał świetną płytę w trójmiejskim studiu Maćka Cieślaka. To jest rockowo-psychodeliczna muzyka, bardzo nawiązująca do lat 60. i 70., ale bardzo współcześnie potraktowana. I później mamy w magnetofonie zespół Sexy Code, warszawski zespół, który również gra muzykę w stylu lat 70. Mamy teraz wielki powrót do takich brzmień bardzo organicznych. No, piątek będzie na pewno pełen emocji i będziemy rozdawać mapkę, żeby nikt się nie zgubił, żeby wszyscy trafili we właściwe miejsce. Natomiast w sobotę już koncerty w starym stylu, przemiennie między magnetofonem i sejfem. Będziemy mieć gorzowski, zupełnie nowy projekt Whistle z Hellu. To jest ciężka do opisania muzyka, muszę powiedzieć, bo jest to trochę monodeklamacja Jakuba Horoszyńskiego, który jest lokalną, ciekawą postacią, twórcą bardzo ciekawych tekstów. Wtajemniczeni wiedzą też, że kończy książkę, którą kilka wydawnictw bardzo się interesuje, natomiast będą mu towarzyszyć z ilustracjami muzycznymi gorzowscy młodzi muzycy. Wystąpi też Kosmopolitan z Trójmiasta, to jest elektronika dosyć łagodna, przyjemna, po nich popsysze, czyli taki post-grunge psychodeliczny. Później będzie Gadecki, czyli solowo-saksofonista, trójmiejski saksofonista, który nagrał w kościele świętej Anny w Trójmieście bardzo ciekawą, bardzo przestrzenną, ambientową wręcz płytę. I na koniec trójmiejsko-bydgoski zespół Robota. Jazz, ale w takim wydaniu transowym, surowym. No i oczywiście każdy dzień kończy się afterem. Sobota w sejfie. Przepraszam, sobota w magnetofonie, piątek w sejfie. Myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie. Szczegółowe opisy, linki do muzyki, wszystko można znaleźć na wydarzeniu oczywiście. Jest co przeglądać, czego słuchać, na co się nastawiać, a może warto po prostu przyjść i nastawić się, że odkryjemy coś ciekawego, bo w sumie do tego festiwal zmierza. O muzyce łatwo jest mówić, łatwo jest też przegadać jakby sens muzyki, ale muzyki trzeba po prostu posłuchać i zapraszamy Państwa, żeby to przeżyć.
9: Wspomniałeś, że tego pierwszego dnia, czyli w piątek, to będziecie jeszcze tą mapkę rozdawać, no bo to faktycznie kilka lokalizacji. A jak rozwiązany pod względem biletu, to jest jeden bilet, czy na każdy
19: jeden
9: wydarzenie?
19: Bilet na cały dzień lub jeden bilet na całe dwa dni. Są też bilety ulgowe dla młodzieży, a do 18 lat wstęp za darmo.
9: No niestety ja się nie załapię.
19: No, ale przykro mi.
9: No, wiek ma także swoje inne zalety. No, jak już wspomniałem, to 10. jubileuszowa edycja skłania do takiej małej refleksji, spojrzenia w przeszłość, jak to było, kiedy się zaczynało?
19: Skłania i trochę nawet sobie pozwolimy na to skłanianie się, takie, żeby wszystkich tym skłanianiem poczęstować, a konkretnie robimy małą wystawę, która będzie w holu MCK-u i przez lata na każdym festiwalu robiłem dokumentację, więc mamy naprawdę setki, jeśli nie tysiące zdjęć i te zdjęcia będą leciały na telewizorach w holu oraz kilka z nich będzie na ramach, będzie można obejrzeć, jak to się przez te 10 lat wszystko zmieniało, jak to wyglądało. No przyznam, że przejrzałem sobie ostatnie te zdjęcia, raczej tego unikałem, bo jest tego bardzo dużo, ale wygląda na to,
9: skoro
19: że
9: wystawa, to trzeba było coś tam przejrzeć, tak?
19: Trzeba było coś tam przejrzeć. Wygląda na to, że trzymaliśmy od początku i ciągle trzymamy świetny poziom i że zawsze to wyglądało ciekawie i no tak, miło jest bardzo na to popatrzeć.
9: A dla ciebie te 10 lat z festiwalem? Osobiście?
19: No ja zawsze jak kończę festiwal, to mówię, kurczę, nie wiem, jak ja to przeżyłem znowu. bo jest to jednak zawsze dużo pracy, szczególnie drugi dzień, kiedy już wiadomo, że po pierwszym pionek jest nie tylko przepracowany, ale też niewyspany. To jest na niezłych obrotach, ale jednak to goszczenie ciekawych postaci z całej Polski i spotykanie ludzi, przede wszystkim świetna muzyka, jakoś też niesamowicie nakręca i sprawia ogromną radość, na pewno, i satysfakcję, że się udało, także czyli wszystkie wrażenia są pozytywne.
9: Opowiedz trochę, jak wygląda organizacja takiego festiwalu. No, czy fakt, że to jest ten 10, sprawił, że nie wiem, jakoś inaczej do tego podchodziłeś, czy to raczej te pewne standardy masz i tego się trzymasz?
19: Jeżeli chodzi o organizację, to ja jestem naturalnym takim, ja strasznie obserwuję polską scenę muzyczną, choć dzisiaj jest to już bardzo trudne, ale no, obserwuję pewne środowiska i pewnych ludzi, których znam od lat i wiem, że w pewnych miejscach się kłębi. Nie wiem, no, nie mam dzisiaj takich mocy przerobowych, żeby naprawdę orientować się tak totalnie w co się dzieje w całym kraju, ale to takie najbardziej znane ogniska staram się nie spuszczać z oka i przyznam, że jak pojawiają się zespoły ciekawe, nowe, które też widzę, że są chętne, żeby jeździć w trasę, to gdzieś sobie robię notatki i w zasadzie festiwal, planowanie festiwalu już się zaczyna od pierwszego dnia po festiwalu, więc to tak naprawdę repertuar w zasadzie przygotowuje się przez cały rok. Natomiast ostatnie miesiące to już są kwestie czysto organizacyjne, jak to poukładać, co zrobić, żeby zmieścić się w bardzo ciasnych budżetach i żeby to wszystko fajnie wypadło. No, jest tej pracy logistycznej, a w tym roku wyjątkowo, ze względu na 4 lokalizacje. No, ale zawsze jest to przygoda taka. Jeśli chodzi o metody, to one są co roku podobne, bo jakby muzycznie sprowadza się to głównie do przygotowania nagłośnienia, spełnienia riderów technicznych, no i ugoszczenia, znalezienia noclegów dla odpowiedniej liczby ludzi. Także techniczna strona nie jest zbyt romantyczna, natomiast romantyczna jest muzyka i spotykanie muzyków na pewno.
9: To jest, także rozumiem, ty zapraszasz zespoły muzyków, czy zdarza się też, że zespoły, że tak powiem, się wpraszają, wysyłają ci jakieś tam swoje płyty, linki do Spotify'a i mówią, no to gramy całkiem fajnie, ty masz fajny festiwal, więc się fajnie składa.
19: Wprasza się bardzo dużo muzyków, znaczy stara się wprosić, natomiast selekcja jest dość brutalna. Przede wszystkim staram się, żeby... To się nie zawsze udaje, ale żeby każdy zespół grał na spinie tylko raz, a jeżeli gra drugi raz, to tylko z tego powodu, że robi coś nowego, zupełnie nowego niż wcześniej. To jest dla mnie ważne bardzo, przepraszam, kryterium. No i przyznam, że staram się to ułożyć również pod względem przebiegu całego festiwalu. Zdaję sobie sprawę na przykład, że po niektórych intensywnych koncertach ludzie nie pójdą od razu na następny koncert, tylko wyjdą sobie na świeże powietrze pooddychać i dopiero pójdą na następne, więc myślę o bardzo różnych rzeczach, jeżeli mamy, szczególnie jeżeli łączymy gatunki muzyczne, to tak, jest dużo myślenia o tym, jakie będzie wrażenie następnego koncertu po wcześniejszym. No i oczywiście ogranicza nas budżet, który jest niewielki, ale jest i trzeba się cieszyć tym, że jest. To też jest ważna rzecz.
9: A mówił to Bartosz Matuszewski, organizator, współorganizator Gorzowskiego Spleen Festiwalu. Bardzo ci dziękuję za przyjście do studia i rozmowę.
19: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: Pierwsza zmiana.
1: Inaczej oczywiście.
2: Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Reklama.
1: Na zegarach 6.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
9: Planowana na jutro wizyta w Stanach Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie, przekazał MON.
10: Powodem jej przełożenia była pilna prośba strony amerykańskiej, czytamy w komunikacie resortu obrony. Na razie nie podano nowego terminu.
9: Do Waszyngtonu pojadą na razie wiceszefowie MON Magdalena Sapkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
10: Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy, poinformował resort obrony.
9: 3 lata więzienia grożą mężczyźnie, który groził premierowi.
10: 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska.
11: W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
9: Mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji. Sąd wobec podejrzanego zastosował policyjny dozór. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w Stanach Zjednoczonych. Maszyna runęła na ziemię w Parku Narodowym Yosemite.
10: Zginęli 2 członkowie załogi. Przyczyna wypadku na razie nie jest znana.
9: Pożar, który wybuchł przed tygodniem, jest opanowany w 15%. Ogień strawił 1300 hektarów w kalifornijskim parku.
10: Załamanie pogody w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach przybędzie sporo śniegu, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 cm tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura.
9: Do końca tygodnia lepiej nie planować wypraw w Tatry. Słoneczna pogoda i wyższe temperatury wrócą dopiero w przyszłym tygodniu.
2: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
1: Dzień dobry.
13: Cześć.
1: 28 do 7.

0: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet, internetów, żeby dowiedzieć się, co ważnego się wydarzyło.
1: Może zaczniemy od śniegu.
0: Właśnie.
1: Śnieg spadł na Kasprowym wczoraj, moi drodzy. Nie mógł poczekać sobie dwa dni, aż się lato skończy. Nie, nie.
2: Kasprowy. To wysoko? Bo już nie pamiętam. Nie,
1: to w górach.
2: Ale to nie jest wysoko. Kasprowy Wierch to nie jest
0: to,
2: wysoko.
0: To jest jakieś 1500 okay, no
1: 2900.
2: Ta, 2900. Co? 1500, 2900.
0: Kasprowy
2: Wierch. Tam może być już śnieg i być zimno.
0: Przepraszam, 1987 metrów nad poziomem morza,
2: to
0: więc
2: bardzo
0: już
2: wysoko.
0: Dosyć wysoko.
2: To tak. Nie, to szacunek. To tam już może leżeć. Już niech nawet niech zostanie.
0: Także tak wyglądają informacje pogodowe. Zima się zbliża nieubłaganie, szanowni państwo, a Dziennik Gazeta Prawna donosi dzisiaj, uwaga, jeżeli jesteście właścicielami domów,
2: no,
0: to trzeba będzie, Ministerstwo Klimatu chce wprowadzić taki obowiązek, obowiązek ochrony pojemników, worków i miejsc gromadzenia śmieci.
1: O, super.
2: Ochrony?
0: No, dodatkowej ochrony.
1: Zatrudniasz ochroniarza.
2: Pilnuje
1: twoich
2: śmieci?
1: I on pilnuje. Tak, no a co?
2: Zaraz, jak to ja zatrudniam?
1: A butelki kaucyjne jakby były w tych śmieciach?
0: Oj, to już jest zbyt cenne.
2: Ale poczekaj, nie, od momentu, gdy ja wystawiam śmieci, bądź je zostawiam, to już one nie są moje.
1: No nie, no właśnie.
0: No właśnie są, no właśnie chcą takie prawo wprowadzić, bo chodzi o to, że dziki wyżerają i zniszczą te kosze na śmieci.
2: A niech sobie pojedzą chłopaki, co byś im żałować.
1: Ale,
2: no,
1: ale to mi się podoba. Zamiast zrobić coś z dzikami, to każą tym ludziom coś zrobić.
2: Tak.
1: Mądre.
2: To jest nasza wina.
0: Pierwsza
1: zmiana. Ja mam tak samo ze sprzątaniem. Też proszę różnych ludzi, bo może byśmy coś posprzątać, coś... Chyba na politykę się nadaje.
2: Chyba to jest łazienkę.
1: 20 minut do 7.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 14 minut do godziny 7. Jak czytam to dzisiejsze zgłoszenie, to myślę, nie ma jak miłość siostry do siostry.
3: Albo brata do brata, bo Asia to w dwie strony.
4: Zgłosiła Gosię, która w środę chodzi na zajęcia tańca Ladies Latino Solo 45+ w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
3: Solo zresztą, da, czyli kocie ruchy samemu.
4: Tak.
3: Czyli takie troszeczkę prowokujące.
4: No właśnie. I w związku z tym będziemy dzwonić.
2: Trzeba to ukrócić.
4: Tak jest, nie można.
3: Ukrócić.
5: Halo?
6: Dzień dobry, czy ja rozmawiam z panią Małgorzatą?
5: Tak.
6: Witam, starszy szeregowy Wiktor Cieplik, komenda stołeczna policji. Pani Małgorzato, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale otrzymaliśmy zgłoszenie za tak zwany nieobyczajny wybryk, którego pani miała się dopuścić w Pałacu Kultury i Nauki. Pani uczęszcza na takie zajęcia Latino Solo 45+, tak?
5: Tak.
6: Wie pani co, no dostaliśmy nagranie, wie pani, no to jest miejsce publiczne jednak i takie ruchy niegodne filozofa, że tak powiem, które pani tam poczyniła, no niestety to nieobyczajny wybryk, to jest artykuł 140 kodeksu wykroczeń.
5: Proszę pana, bo nic nie rozumiem.
6: No proszę pani, no chodzi o te ruchy biodrami, te sugestywne takie ruchy, no które... No proszę pani, no wiadomo, do czego te ruchy biodrami prowadzą, tak?
5: Dobra, rozumiem, że to jest Vox FM i coś tam, tak?
6: Jak to coś tam? Pierwsza zmiana budzi ludzi, a nie
5: coś tam. Tak myślałam.
3: Przypoczyliśmy strasznie, droga pani, teraz, no.
5: No przepraszam, ale tak. To pewnie moja siostra, taka bardzo mądra.
3: Siostra?
6: Asia, tak jest.
3: Asia, okej. Okay. A tu uważaj, gdzie są kamery, bo to się nagrało.
5: O Jezu, jak się przestraszyłam. Boże.
2: Siostra miała tylko dobre zamiary, bo my z prezentem 500 na prezent marzeń dla ciebie.
5: O Boże, dzięki bardzo. O Jezu. Nie mogę krzyczeć, bo jestem na ulicy z pianu.
3: Ona zazdrosna jest o te biodra, mówiąc krótko.
5: Podzielę się z nią tą nagrodą.
6: Zabierz ją na te zajęcia lepiej.
3: Nauczy ją tego.
5: No ja już ją dawno chciałam zabrać, ale ona jest uparta jak osioł.
3: To znamy to.
6: Miłego dnia życzymy.
5: No. Dzięki Boże, ale zrobiliście mi dzień dzisiaj, super. Dzięki bardzo.
6: Cześć.
5: No, papa.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 3 minuty zostały do godziny 7, to Radio Vox FM.
1: Ale na Boże idzie.
2: No, jak zawsze.
1: Tu tak ciepło, zostańmy tu. Te grzyby może byśmy przełożyli na jakiś słoneczny dzień, co?
0: Do tematów grzybów to jeszcze będziemy wracać.
1: Ale nam dobrze idzie.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei już te.

21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić.

0: 15,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama. Płatne spotkania z prezydentem.
4: Jest reakcja Karola Nawrockiego na medialne doniesienia.
3: Biegli odtwarzali przebieg wypadku na A1.
4: W Piotrkowie Trybunalskim kończy się proces Sebastiana M.
3: Takiej formacji jeszcze nie było.
4: Na Lubelszczyźnie powstaje rowerowa ochotnicza straż humanitarna.
5: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Prezydent reaguje na aferę ze swoim udziałem. Chodzi o medialne doniesienia dotyczące możliwości wykupienia spotkania z nim.
4: Podczas krótkiej konferencji w czasie swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie.
3: Jego briefingu wysłuchał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
6: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
7: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
6: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
4: Relacjonował Mateusz Chłystun.
3: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych. To przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces Sebastiana M.
4: Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie katastrofy na A1. Wczoraj eksperci rekonstruowali wypadek sprzed 3 lat. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina.
3: Na sali sądowej był nasz reporter Rafał Różycki.
8: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
9: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
8: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
9: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
8: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
4: Na kolejną rozprawę, która odbędzie się 7 października, zaplanowano umowy końcowe.
3: A sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego.
4: Ponad 86 milionów złotych. Tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
10: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, wpływa również na możliwości płacenia naszym kontrahentom, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
3: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
4: W trudnej sytuacji znajduje się również Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Tu kwota zadłużenia to prawie 28 milionów złotych.
11: Jest to graniczna wartość. Niezapłacenie tych środków skutkuje utratą płynności finansowej, co stanowi już sytuację dramatyczną.
4: Mówi profesor Stanisław Guść, dyrektor placówki. Dyrektorzy wszystkich świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.
3: W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś Robert Winnicki, były poseł Konfederacji.
4: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
3: Na koniec jeszcze rowerowa ochotnicza straż humanitarna. Taka formacja powstaje właśnie w Świdniku na Lubelszczyźnie.
4: Będzie to 15-osobowa grupa przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Rower ma zapewnić sprawną mobilność, nie wymaga paliwa ani prądu i pozwala ominąć zatory drogowe.
12: Tym wszystkim rower staje się po prostu środkiem transportu, który nie jest obciążony kryzysem. Nie ma

0: benzyny, prądu, jest zator na drodze albo jest zniszczona infrastruktura, rower pojedzie. Nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości pojechania, to może potraktować rower jako wózek do pchania.
1: Mówił Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik, miasto dla rowerów. Uczestnicy przejdą cykl szkoleń, m.in. z udzielania pierwszej pomocy czy komunikacji kryzysowej.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Jesień.
4: Nie, no ostatni
5: jutro,
4: dzień lata.
5: Jutro się zaczyna jesień.
3: Ale pogoda jest już jesienna, 17 stopni Celsjusza i deszcz.
4: Mhm. Ale to tak. Zaraz.
5: Deszcz w pasie od Gdańska przez Włocławek, no Konin, właśnie. Łódź, Częstochowę do Katowic i później w prawą stronę, czyli na wschód będzie sobie szedł ten deszcz i tych opadów przelotnych najwięcej właśnie w tej części kraju.
3: No sporo, wszędzie praktycznie dzisiaj pokrawo będzie padało, a najcieplej na zachodzie Polski, Szczecin, Gorzów Wielkopolski 17.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Hi, hi, good morning!
7: Pierwsza zmiana.
3: I centrum nie zauważyłam, też 17. Julia Hren.
4: Paweł Pawelec.
5: Konrad Piwowarski.
3: Dzień dobry.

0: po godzinie 7. Dzisiaj wtorek, 22 dzień września i kto jeszcze do kalendarza nie spojrzał, to pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień bez samochodu.
1: I to jest bezczelność. Naprawdę.
2: Co bezczelność?
1: To jest bezczelność. Jak to dzień bez samochodu? Jak? No. Jak ja mam prawie 30 kilometrów i to krętymi drogami, po trochę po wsi, trochę po mieście.
0: Ale
1: to
0: nie, ale nie Paweł, w porządku. A poza tym, rowerem.
1: Ale... Co rowerem? 30 km w deszcz? Kobito. A poza tym tam, gdzie ja jestem, to dwa autobusy na godzinę przyjeżdżają. I to też nie punktualnie. Jakby z PKP
2: 869, 869, linia jest otwarta, dzwońcie i powiedzcie, czy wy świętujecie dzień bez samochodu i czy oczywiście w związku z tym, że jest dzień bez samochodu i ta komunikacja miejska jest darmowa,
1: ja się czuję napiętnowany.
0: Jeżeli jednak zabraliście samochód, to teraz zatrzymajcie go, i go porzućcie, bo dziś jest dzień bez samochodu. Tak, jutro po niego wrócicie, Halo, halo, jak świętujesz dzień bez samochodu?
3: No ja właśnie jestem w pracy i siedzę za kierownicą, także...
0: No nie.
2: Ale korki są większe czy mniejsze niż zwykle?
1: Zrób jej dobrze, niech nie dojedzie.
3: O tej godzinie jeszcze jest okej.
2: Jeszcze jest okej. A w jakim mieście jesteśmy?
3: Dąbrowa Górnicza.
2: Pozdrawiamy serdecznie, kolejna osoba razem z nami. Halo, halo.
1: W ogóle.
3: Halo.
0: Jak świętujesz dzień bez samochodu?
4: Właśnie przyjechałem ciężarówką do Warszawy.
1: Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A co wiozłeś? Przepraszam, mogę zapytać?
4: Jeszcze raz.
1: I co wiozłeś?
2: Siebie.
4: Jadę załadować popiół do beczki.
2: O, popiół, ważne rzeczy.
4: Ale świętuję, bo jeżdżę już 2 lata hulajnogą na bazę.
0: O, ale nie myślałeś, żeby na przykład
1: popiół taczką wieźć.
0: Właśnie, taczkami wozić ten popiół.
2: Na hulajnodze.
1: Ciężko
4: by było.
1: Ciężko. Nie, słuchaj.
2: Pozdrawiamy serdecznie, kolejna osoba razem z nami.
1: Wymyślają takie rzeczy, no.
2: Czy się słyszymy?
5: Halo. Hej, hej, cześć.
2: Cześć.
0: Rozumiem, że jesteś w komunikacji miejskiej.
1: Nie. Zła odpowiedź.
5: Właśnie wsiadłam do auta i jadę do pracy.
0: O, okay. No nie.
1: A powiedz, dlaczego autem? A nie jakoś tak inaczej? Czy tam
2: dlaczego nie?
5: Komunikacją miałabym 2 godziny w jedną stronę.
2: No właśnie.
1: Gdzieś?
5: Rozumiesz? A, do Warszawa.
0: A piechotą, rozumiesz? Na przykład.
1: Piechotą.
5: Bo chyba do jutra bym doszła do tej pracy.
1: Do lata. Za rok.
6: Pierwsza zmiana.
0: No i gdzie problem?
1: No,
0: jutro by doszła,
1: dzień?
0: Powiedziała, że był dzień bez samochodu, piechotą przyszła.
2: 14 Wolne. Minut po godzinie 7 to Vox FM. Dzień dobry.

0: strony. Ja dzisiaj świętuję dzień bez samochodu. Właśnie jadę swoim samochodem, ale przede mną nie ma korków, bo mniej ludzi wsiadło do samochodu. Więc dla mnie to jest święto bez korków.
1: Jak słyszycie, do nas dopisuje. Zadzwoniła ta osoba, która stoi pierwsza w korku. Pozdrawiamy Ewcia. Wszyscy cię uwielbiamy.
2: 20 minut po godzinie 7. Tu pierwsza zmiana w Vox FM, a dzisiaj dzień bez samochodu i napisał do nas Rafał. Z chęcią bym świętował ten dzień, ale jak mam zbierać śmieci bez śmieciarki?
3: No tak.
1: Ręcznie,
3: na rower, potem metrem, tak?
2: Właśnie, taczkami. A są takie do rowerów, takie dla dzieci. Takie wózki jakby. I tam można upchać jeszcze sporo śmieci.
3: Widziałem, tak?
1: Kolejny telefon mamy.
4: Kurde, jak ja mam świętować dzień bez samochodu, skoro jestem kierowcą zawodowym? To bym stracił pracę praktycznie. No ludzie, co wy na święta dziwne wymyślacie, nie?
1: A to nie my!
4: Na razie Kuba z tej strony.
3: Cześć Kuba.
2: Kuba, ale to tylko jeden dzień, to nie stracisz pracy, spokojnie. Akurat. Po prostu powiedz szefowi, że ty świętujesz dzień święty święcić, tak?
1: Tak. No co ty, jakby szef nie chciał się dogadać z wami, to my możemy pomóc. 609-8-69-8-69, proszę bardzo. Jeszcze jeden telefon.
5: Byłby ruch. Cześć, Tomek z Wrocławia. Ja codziennie świętuję dzień bez samochodu. Nigdzie nie ruszam się bez samochodu.
3: Mądre, inteligentne.
2: Pierwsza zmiana.
3: Ładne.
1: Tak też można świętować.
2: No, mamy też SMS-a, że przy tych cenach paliw to niedługo będzie wieczność bez samochodu.
1: A, no, nie szczepionkę. No, no tak się nie robi. 21 minut po godzinie 7 to Radio Vox FM. My tu robimy dzień dobry. Przekonajcie się sami, wejdźcie na voxfm.pl.

0: Dobra, przekonujecie nas, że nie wszyscy mogą świętować dzień bez samochodu.
1: Nie, jako że mają taksówkarze.
0: Nie, w zakładzie pogrzebowym słabo bez auta. Oj, taki da, SMS przeleciał. I to jest też drugi od Łukasza. Napisałem do szefa, że nie będzie mnie dzisiaj w pracy, bo jest dzień bez samochodu, to odpisał mi, że kierowcy zakładu pogrzebowego to nie dotyczy.
2: Ale niektórzy... Ale
1: zaraz, rower i przyczepka. Ale jakby to widowiskowo wyglądało.
2: Niektórzy świętują, Grzesiek napisał, mój mechanik pozwala mi świętować dzień bez samochodu. Już mój drugi też. Miesiąc.
0: Rysiek Piwek tymczasem pojawia się w Radiu Vox FM. 2 minuty zostały do godziny 7:30.
3: Co robi policjant w markecie budowlanym?
2: 609-869-869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Reklama.
2: 7:30 na zegarze, na wiadomości Vox FM zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 7 w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy.
11: Samochód ciężarowy z naczepą zjechał na pas zieleni, przebił bariery drogowe i wpadł do rowu. Służby kierują na objazd starą 7.
10: Problemy także na S12 w Lubelskiem, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Bystrzejowicach.
11: Do wypadku doszło między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód w kierunku Lublina.
10: Nie ma informacji o rannych, zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się drugim. Problemy na trasie mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
11: Prohibicja w Warszawie przynosi efekty. W porównaniu z wakacyjnymi miesiącami ubiegłego roku było mniej interwencji związanych z alkoholem, informuje stołeczny ratusz.
10: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie obowiązuje od czerwca, dotyczy sklepów oraz stacji benzynowych.
11: Czeski rząd wraca do walki z drożyzną. Na stacjach paliw ogłosił wprowadzenie limitów cen oraz dodatkowy podatek dla rafinerii.
10: Regulacje mają na razie obowiązywać przez cały październik. Poprzednio limity cen paliw w Czechach obowiązywały od kwietnia do lipca.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii.
10: Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów.
11: Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy, początek o godzinie 18.
10: Kolejne powołania Jana Urbana.
11: Do kadry dołączą bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła.
10: W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami Ligi Narodów.
11: Na wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi. W piątek na Narodowym Biało-Czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną.
10: Udany powrót Mai Chwalińskiej do gry.
11: Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W 2 setach ograła Rebekę Szramkową.
10: A dziś Chwalińska pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. Wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
4: FM.
2: A Marysia, przypomnimy.
3: Co robi policjant w markecie budowlanym?
2: 6098 69 89. 27 minut do godziny 8. Tu pierwsza zmiana. Dzień dobry.

0: 20 minut do godziny 8, tutaj Vox FM i Rysiu Piwek.
1: Dawaj.
2: Co robi policjant w markecie budowlanym?
1: Kupuje krzesło obrotowe, by wymienić żarówkę. Mój ulubiony.
0: Kupuje glinę, to mi się podoba.
3: 60 kilogramów gliny po to, żeby mieć przyjaciela po fachu.
1: O! Coś ulepić. Tak.
0: Szuka budy, bardzo nieładnie.
3: No i bawi się laserem. Uważajcie na tych policjantów, co się bawią laserem na drodze.
1: O tak.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi policjant w markecie budowlanym? Szuka wtyczek. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne koty.

0: Ewelina do nas napisała: ja też świętuję dzień bez auta, pozwoliłam staremu jechać moim autem. Dodam tylko, że od przedwczoraj świeci się rezerwa.
1: A to bardzo miło z twojej strony.
2: Ktoś tu, widzę, pomylił dzień bez auta z dniem bez alka, ale to nie to samo.
0: No nie, nie, zdecydowanie nie. W ogóle ten dzień bez samochodu, to my też nie będziemy świętować.
1: No tak, ja już niestety złamałam, bo też przyjechałam za pracę samochodem.
2: Ja też, no przecież, no ludzie, no.
1: Ale tylko ty pozostałeś, ale niestety dzisiaj złamiesz się, bo jedziemy na grzyby.
0: Tak. Proszę nie łączyć tego, złamieć tak. Do grzyby. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że my raz do roku wybieramy się na grzyby.
2: Tak. No tak. Zawsze jak się zaczyna sezon.
1: I po prostu zbieramy to, co jest pod stopami. I co przypomina jakkolwiek grzyba.
2: Prawdziwka.
0: No musimy wam się przyznać do czegoś, my się na tym nie znamy.
2: Maślaki. Nie, nie, nie. No trochę się znamy.
1: A kurki są w ogóle?
2: Olszówki są.
0: Widziałem wczoraj w markecie, były. Mogłem kupić, prawda?
1: Kurczę, to może też pieczarki będą, bo też widziałam w markecie.
0: Akurat kupiłem, ale nie wziąłem ze sobą.
2: Może poszlibyśmy po jakiś malutki budżecik właśnie, byśmy poszli, kupili sobie ładnie i potem stanęli, to rozdali słuchaczom.
0: A powiedzcie mi, te ładne grzyby to można zbierać?
1: Można. No,
2: te takie czerwone, kolorowe.
1: Można, pewnie.
2: Cytrynowe, takie
1: im bardziej kolorowy, no, tym ładniejsze. Bardziej ozdobny, tak? Fajny będzie kolorowsze danie. Pewnie.
2: Szkoda, że schnął, bo tak tracą kolor wtedy. Tak tym sobie na
1: ale nie, spokojnie, to dzisiaj ugotuję gulasz, jutro wam przyniosę z tych grzybków.
2: Nic już od ciebie nie wezmę do końca jesieni.
3: Pierwsza zmiana.
0: Jeżeli macie jakieś porady dla niedoświadczonych grzybiarzy, 609 86 9 89, piszcie i dzwońcie.

0: To co z tymi grzybami, bo ja nie wiem w końcu,
1: no
0: co
1: jedziemy, zbierać. 9:30 wyjeżdżamy.
2: Jeść? O czym zbierać, dobrze gotować,
0: ale
2: jeść.
0: Ale to jeść tak jak na przykład jak na jagody się idzie, prosto z krzaczka?
1: Raczej nie. Ale chyba, może, kurki, może można tak. Jadłem, dajcie znać, 609-869-869, do tego tematu po 8 wrócimy.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brikomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią

0: sama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
4: Nie będzie spotkania szefa MON w Pentagonie, przynajmniej na razie.
5: Strona amerykańska przełożyła wizytę.
4: Skargi i przedsądowe pisma.
5: Ludzie piszą w sprawie wycieków w My Doctor.
4: Za chwilę też 8 runda w Vox FM.
5: Zapraszam, Wiktor Świetlik.
6: Jest 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Nagła zmiana decyzji. Jutro nie dojdzie do wizyty wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie.
5: Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, by rozmawiać m.in. o stałej bazie armii USA w Polsce.
4: A z tym tematem w studiu nasz reporter Michał Rawa.
7: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
5: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania szefa polskiego MON-u z szefem Pentagonu.
4: Ponad 50 skarg oraz sygnałów związanych z wyciekiem informacji z portalu MyDoctor ustalił dziennik Gazeta Prawna.
5: Skargi wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane wyciekły, wysyłają do przychodni przedsądowe pisma dotyczące odszkodowania.
4: Przypomnijmy, wśród danych, które wyciekły, znalazły się numery PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania, a nawet dane dotyczące zdrowia.
3: 8 runda.
4: A gościem Wiktora Świetlika jest dziś były poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
8: To prawda. Kłaniam się panie Robercie. Straszenie Donalda Tuska wojną. Przestraszył się pan, kiedy Donald Tusk mówi o tym w Sejmie?
9: O tyle się nie boję, że gdyby Donald Tusk był rzeczywiście przestraszony, to chyba państwo polskie by się intensywnie przygotowywało, przeprowadzało próbne mobilizacje, czy robiło inne tego typu zabiegi. Ja tego nie widzę. A to, co jest w planach rosyjskich, to nie jest żadna pełnoskalowa inwazja na Polskę czy państwa bałtyckie, ale to jest to, co obserwujemy już od dłuższego czasu, czyli Rosja chce konfrontacji z NATO poniżej progu wojny.
8: Czy raport CIA istniał, pana zdaniem, o którym mówił Donald Tusk?
9: No wydaje się, że nie istniał, bo nie wiemy o tym skąd inąd niż z wypowiedzi Donalda Tuska. Z kolei z Pałacu Prezydenckiego mamy zaprzeczenie, czyli mamy słowo przeciwko słowu i nie mamy trzeciego źródła, które by potwierdzało istnienie tego raportu.
8: Wie pan, gdzie jest bunkier, w którym miałby się pan skryć na wypadek wojny?
9: Nie mam zielonego pojęcia.
8: A jeżeli chodzi w ogóle o system bunkrów w Polsce, odpowiada panu komunikacja, która jest przeprowadzona w tej sprawie?
9: Nie dostrzegłem...
8: Bunkrów i schronów.
9: Nie dostrzegłem żadnej komunikacji. Naprawdę, jako obywatel.
8: To dlaczego rząd mówi o tym, że samorządy mają zapewniać schrony i zaganiać ludzi?
9: No bo na kogoś trzeba zwalić. Na kogoś trzeba... Przy czym służba cywilna w Polsce, obrona cywilna, panie redaktorze, no to się składa w 10% z urzędników samorządowych, którzy są po prostu przypisani, a w 90% z fikcji. Więc no, w takiej sytuacji żyjemy.
8: Czy wypowiedź prezydenta o tym, że nawet jak oddamy terytorium, to nie stracimy ducha narodowego, była fortunna, uwzględniając czasy, w których została powiedziana?
9: No wiadomo, że to odnosiło się do 17 września i odnosiło się do tego, że nam Rosja sowiecka zabrała połowę terytorium w latach 39-45 i o to chodziło. Natomiast tak, można to było inaczej zinterpretować w związku z atmosferą, w której żyjemy i w tym kontekście może trzeba było to jednak doprecyzować.
8: Czy kasowanie za udział w konferencjach przez polityków, co jest dość powszechną sprawą, no ale afera wybuchła, kiedy zaczęło się to dziać w otoczeniu się, czy poprzez Pałac Prezydencki, czy to jest fortunne działanie?
9: Znaczy, to jest standard na konferencjach gospodarczych, że biznesmeni płacą za miejsca VIP blisko VIP-ów politycznych, więc tam się pojawiło jedno niezręczne sformułowanie w tej fundacji i tego nie powinno być w zakresie ewentualnego dysponowania czasem prezydenta. Ja rozumiem to jako chwyt marketingowy, ale to się nie powinno zdarzyć. Natomiast sam fakt, że biznes płaci za to, żeby usiąść gdzieś blisko, czy być przy jednym stoliku

0: przedstawicielami władzy politycznej. To jest standard nie tylko w Polsce, nie tylko w Stanach, ale no, taki ogólnoświatowy.
1: Czy w czasie globalnych napięć i zagrożenia ze strony Rosji musimy ograniczyć krytykę rządu albo krytykę Brukseli, Komisji Europejskiej i Niemiec? Ponieważ tak wynika również z narracji rządowej.
0: Te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego.
1: To nie jest zdrada?
0: To jest normalna polityka, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę, że my żyjemy w ogóle w czasach, w których konflikt, rywalizacja to jest coś, co jest na stałe wpisane w agendę państwa. Gdybyśmy w ten sposób myśleli o rzeczywistości, to właściwie musielibyśmy zawiesić całe normalne funkcjonowanie.
1: A możemy krytykować stan uzbrojenia kraju, jak Sławomir Mentzen, mówić na przykład, że są luki w systemie obrony powietrznej albo w innych miejscach.
0: No, kiedy...
1: Tu postawimy kropkę i przejdziemy za chwilę do rozmowy w Superlingu.
2: Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na vox.fm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: To co, będzie dzisiaj trochę deszczu. On się może pojawić właściwie w całej Polsce. Opady przelotne, co prawda, ale będą. 17 stopni Celsjusza to dzisiaj najwyższa temperatura w centrum Polski i na zachodzie.
5: Szału nie ma.
4: No, a będzie też śnieg. Śnieg właściwie już jest, bo spadł. Na Kasprowym Wierchu, jak się ktoś wybiera.
5: W porządku. To są tacy, uwierz, moi znajomi. Biometr taki do południa trochę korzystny, później to nie ma o czym gadać.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Julia Hren.
6: Konrad Piwowarski.
5: Paweł Pawelec. Witamy po 6, nie po 8.
4: Dzień dobry.
5: 6 po.

0: Czy ja już mówiłem, że Radio Vox FM ma najlepszych słuchaczy na świecie?
1: O, dziś jeszcze nie.
2: W tych przepisach na grzyby to tak średnio, powiem szczerze.
0: Dlaczego? No bardzo
2: żebym
0: dobre rady nam wysyłają słuchacze. 609-869-869, piszecie i dzwonicie.
3: Ja mam rady dla grzybiarzy. Nazbieraj, zjedz. Jak przeżyłeś, to znaczy, że ten grzyb jest jadalny. Pozdrawiam, Jacek.
0: Mądre.
1: Super, szkoda bardzo tylko, dobra, że może to się skończyć na jednej próbie.
2: No tak, ale jest taki saper trochę leśny. Kurczę.
1: Bo tak dla tych, którzy się do nas dołączyli, to my o godzinie 9.30 po programie wybieramy się dzisiaj na grzyby i Marek nam napisał, że o 9.30 to się z grzybów wraca.
0: Tak, to jest smutna prawda.
2: No i co z tym
1: więc
2: zrobisz,
1: prosimy Marek tych, którzy aktualnie jadą na grzyby albo już byli, żebyście nie zbierali.
2: Tak, zostawcie po jednym.
1: Zostawcie nam karteczkę, aha, że my to zbierzemy i spokojnie o, my
0: możecie
1: się tym
0: też
1: zajmiemy.
0: Na GPS się oznaczyć, gdzie ten grzyb jest.
1: Tak.
0: Na mapach Google.
1: Będziemy
0: tak
1: je łapać jak tak Pokemony.
0: Dokładnie, tak jest.
2: Ewentualnie, widzicie, kartkę zostawcie taką flamastrem pisaną, że tu byliśmy, nie ma nic.
0: Kolejna rada.
4: Powitać. Taka rada. Brać wszystko, co się da. Każdy grzyb jest jadalny. Tylko niektóre tylko raz. Pozdrawiam serdecznie, Paweł.
1: No to dzięki, Paweł, dzięki.
2: Ale jest też jest taka propozycja, słuchaj, ode mnie taka, bo kiedyś mi kolega o tym mówił, żeby zbierać grzyby, posegregować je gatunkami, czyli jak one wyglądają i jak już wrócisz do domu, to najpierw na przykład z dwóch, trzech zrobić jakąś potrawkę, poczęstować teściową, jest, to jemy je. Potem z kolejnych grzybów i z kolei, i wtedy będziesz wiedział, które to są te takie niedobre, takie...
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.

0: naszych głowach już jesień, ponieważ dzisiaj ostatni dzień lata, 20 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM.
1: Nie się... tylko w głowach, bo i pogodowo tak. Też jesień, ale dużo pada, to znaczy, że grzyby rosną.
0: No właśnie, my coś na te grzyby się lata. Wybieramy. Słuchajcie, no nie znamy się za bardzo na grzybach, więc czas się podszkolić troszeczkę.
2: I to nic nie da, bo to nie damy rady, powiem szczerze.
1: Muchomor sromotnikowy.
2: Można wziąć jakiś katalog iść. Z grzybami, czy coś ewentualnie, ryzykować albo odpuszczać.
0: Będziemy się uczyć teraz, moi
1: drodzy.
0: Czas na teleturniej. Jesteście uczestnikami, Jula Pawelec.
2: Ale bez zdjęć, bez obrazków?
0: Bez zdjęć. Ja wam mówię nazwę grzyba i wy mówicie, czy taki grzyb istnieje, czy jak go sobie wymyśliłem.
2: Ale czekaj. Ale to będzie po polsku?
0: Po polsku będę mówił.
2: A to mamy szansę.
0: Jak najbardziej po polsku Jula mówił.
2: Mamy.
0: Te nazwy grzybów są strasznie dziwne.
1: No, dobra, co? Dawaj, ale to będą... Dzień dobry.
0: Witam serdecznie w naszym teleturnieju.
1: To ja poproszę pierwsze pytanie na siebie.
2: Za 10.
0: Dobrze. Czy istnieje taki grzyb jak palce u marlaka?
1: Nie. Tak.
2: Palce u marlaka?
1: Tak.
2: Znaczy, nawet jeśli istnieje, nie jadłbym.
0: To bardzo dobrze, żebyś nie jadł. Istnieje po jednym punkcie. Czy istnieje taki grzyb jak nos Judasza?
2: Nie, na pewno nie. Co ty?
1: Nie.
2: Polacy by się nie odważyli nazwać grzyba Judaszem.
0: Ucho Judasza istnieje, moi drodzy. Jest to uszak bzowy, jego owocnik ma kształt ludzkiego ucha. Kolejne pytanie.
2: Talentujący, nie?
0: Znaczy niejadalne właściwie.
2: Niejadalne.
0: Czy istnieje ząb, grzyb, który nosi nazwę ząb diabła?
2: A nie teściowej? Bo to na pewno by istniał.
0: Ząb diabła.
1: Nie.
2: Ząb diabła.
1: Nie.
2: Dam ci wygrać. Istnieje.
0: Punkt dla Pawła, moi drodzy! Kolczakówka piekąca to ząb diabła.
2: Jaka? Piekąca?
0: Tak, piekąca, no.
2: Czyli trzeba przyłożyć.
1: A z której strony piecze?
2: A jak?
0: Chyba znowu. Dobrze, wynik 2-1 dla Pawła.
2: Niepotrzebnie, dawaj.
0: Czy istnieje kozia broda?
1: Tak.
0: Taki grzyb.
1: Tak.
2: Kozia broda?
0: Kozia broda.
1: Tak.
2: To teraz ja ci dam. Nie istnieje.
0: No i moi drodzy, mamy remis!
2: Działeś, jak ładnie gra.
0: Kozia broda, inaczej szmaciak gałęzisty albo siedzuń borowy.
2: I weź to zjedz, szmaciaka. I
0: uwaga, ostatnie pytanie.
2: Się ciągnie z przewodem pokarmowym.
1: Ale stres.
0: Czy istnieje galaretnik kędzierzawy?
2: Galaretnik kędzierzawy.
1: Tak.
2: On to wymyśla, ale wiesz co, to może być tak, że on zmienia nazwy. Galaretnik
0: może
2: istnieje,
0: tak,
2: a dodaje kędzierzawego.
0: Na przykład,
2: żeby mi zrobić krzywdę jakąś, bo ja nie mam włosów, to wiesz, kędzierzawy, rozumiesz?
0: Istnieje Zobacz. Czy nie istnieje, Paweł?
2: Nie istnieje.
0: Moi drodzy, wygrywa Paweł, bo istnieje kisielnica kędzierzawa.
2: Wiedziałeś, jak ty kombinowałeś?
3: Pierwsza zmiana.
2: Za ładnie się nazywała.
1: Ja nagrodę. Zbieram tylko pieczarki.
2: Nagrodę. Będę mógł zebrać pierwszego grzyba.
0: Będziesz mógł spróbować wszystkich grzybów, które zbierzemy.
2: Dziękuję, nie skorzystam z nagrody.

0: 3 minuty do godziny 8.30. My wam bardzo dziękujemy za te rady, żeby na przykład podgryzać grzyba i sprawdzać, czy piecze.
1: Tak, jak piecze.
0: Ja nie zaryzykuję.
2: Nie, ja też nie.
1: To jest bardzo dobra rada.
2: No jak Paweł?
1: Ale przecież nie otrujesz się od polizania czy podgryzienia.
0: Ja nie będę lizać grzybów w lesie. No, tego. Przecież ktoś to zobaczy, zdjęcie zrobi, no jak to będzie wyglądało. Znaczy,
1: jest niebezpieczeństwo, na przykład, że lis przechodził, wybrał sobie to miejsce na WC.
2: Właśnie.
1: Albo gorzej, strażak.
2: Właśnie, albo trafisz na papieżaka.
1: Nie mogę rozpoznać.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Reklama.
16: 8.30, Marta Kiermasz, Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
17: Nocny pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem. Z ogniem walczyło 15 zastępów Straży Pożarnej.
18: Płomienie pojawiły się po godzinie 3 w hali, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań.
17: Spłonęły m.in. dwa sortowniki oraz 20 ton granulatu z recyklingu.
19: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
18: Powiedział nam Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży.
17: Nie ma poszkodowanych, dwóch pracowników zdążyło się ewakuować. Dwie osoby zostały ranne, nadal są utrudnienia w ruchu. To najnowsze informacje z drogi S12 w Lubelskiem.
18: Jak informowaliśmy w Vox FM, między węzłami Świdnik i Piaski Zachód doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym.
17: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 9.
18: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku.
17: Dotyczy wody z wodociągu, nadaje się ona tylko do spożycia po przygotowaniu.
18: Pojednawczy ton na linii Chiny-Unia Europejska.
17: Jesteśmy wszechstronnymi partnerami strategicznymi i nie powinniśmy toczyć wojny handlowej, oświadczył szef dyplomacji Chin po rozmowie ze swoim niemieckim odpowiednikiem.
18: Niemcy są w Unii Europejskiej jednym z głównych państw wyrażających obawy z powodu niezrównoważonego handlu z Chinami.
20: Pierwsza zmiana.
21: Pierwsza zmiana.
20: Od rana z Vox FM.

0: Paweł, jak to owsianka wybuchła się w mikrofali?
1: Skandal. Ktoś sobie zrobił owsiankę, wsadził ją do mikrofali i chyba nastawił, nie wiem, z 20 minut na maksa, bo ona kilka razy wykipiała, wybuchła w środku. Jak otworzyłem, żeby sobie podgrzać kawę, no to po prostu...
0: Jak to podgrzać kawę w mikrofali?
1: Leciutko.
2: Więc, tak, ale podgrzać. Nie, chwila, wróćmy do owsianki, więc co, Paweł, zrobiłeś?
1: Co zrobiłem? Wyniosłem tą owsiankę do kuchni, wziąłem sobie dużą łyżkę, żeby spróbować.
2: I sobie
1: co wybuchło? Nałożyłem sobie to wybuchnięte, a resztę sprzątnąłem i zostawiłem resztę owsianki. Słuchaj, z całego gara zostało troszkę tylko. Mhm. No to chyba za sprzątnięcie mogłem się poczęstować, nie wiem. No,
2: ja się załamię.
0: Czy my możemy go zostawić dzisiaj w tym lesie?
3: Pierwsza zmiana.
2: No właśnie, co? Paweł.
1: Papieżaki wysprzątać,
2: co
1: tak?
2: Co my zrobimy, jak spotkamy w lesie dzika?
1: Na drzewo.
2: Na drzewo szybko zmierzać. Tak,
0: my na drzewo Pawła zostawimy dziko. Niech sobie dzik radzi.
2: 20 minut do godziny 9.
0: Jego problem! Winter Raptors Radio Pro.

0: robi. Dzień dobry.
1: Jak my dobrze, to dzień dobry robimy.
2: No
1: ludzie.
2: Dzień dobry wszystkim. 13 minut do godziny 9. Przypominamy, dzisiaj 22 dzień września i dzień bez samochodu. Paulina, ty ten dzień świętujesz dzisiaj?
3: Tak, świętuję.
2: Świętujesz. To znaczy jak co roku, tak przynajmniej napisałaś nam, znaczy nie co roku, tylko codziennie, tak napisałaś tak. Nam w zgłoszeniu. Kto ci robi dzień?
1: O!
3: No mój dzień robi mi pan kierowca, który dowozi mnie co dzień do pracy i zawsze mi poprawia humor.
1: Ale to masz swojego takiego zaprzyjaźnionego z dużego jakiegoś, z dużego czerwonego? Tak? Woła cię?
3: Z białego.
1: Co jest białe?
3: Dobrze, autobus jest biały.
2: A, no właśnie. Kierowca autobusu dowozi
1: ale
2: codziennie.
1: Gdzie
4: ale w jaki sposób ci on robi ten dzień?
3: No zawsze mi poprawia humor, gdy jestem smutna. Zawsze coś śmiesznego powie.
1: Żarcik.
2: O, jakiś...
3: Po prostu bardzo miły, sympatyczny pan.
1: A przyzwoity?
3: No starszy ode mnie, bardzo miły, bardzo go lubię.
2: Czy to jest taki pan, który czeka na tych, którzy biegną, czy
1: zamyka.
2: Tuż przed nosem im zamyka drzwi?
3: Zawsze czeka,
1: I cofa.
4: Paulina, a może ten kierowca autobusu to pociąg czuje do ciebie?
1: O, taki trochę PKP.
3: Nie, na pewno nie.
1: Na pewno nie, za stary?
3: Na etapie takiej bardziej koleżeńskiej.
2: Dobra, a ile przystanków ty codziennie przejeżdżasz tutaj razem ze swoim prywatnym kierowcą?
3: Codziennie pięć przystanków.
2: No to jest tak dobrze, to jest tak jest nie za dużo,
1: dobra dyskusja.
2: Nie za mało.
1: Oczywiście, że tak. Można się pośmiać, żarcik opowiedzieć, to prawda.
3: Tak jest.
1: Wymienić się telefonem.
2: To mamy dla ciebie zadanie. Paulina, musisz kawę wypić z kierowcą, bo mamy dwa kubki.
3: Jak najbardziej.
1: No,
2: trzy
1: musiała...
2: kilo
1: jak
2: kawy i jeszcze krówki dla was.
1: Trzy kilo, dziewczyno. Ha.
4: VoxFM.pl.
1: I sadził jej cuksa, no, w telefon.
4: Tam możecie się pochwalić. Co wam robi dzień?

0: hit prosto z bestlisty Vox FM. Możecie na niego głosować na voxfm.pl. Tam też można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj. Przypominamy, że Paweł Pawelec cały czas stara się ratować wasze związki. Jeżeli są jakieś problemy, wy zdradziliście, ona zdradziła, pokłóciliście się albo szukacie drugiej połówki, to Paweł pomoże.
1: voxfm.pl. Przypominamy, że tę stronę warto odwiedzać. No i oczywiście warto z nami zostać, ponieważ po godzinie 9 program Kochaj albo Rzucaj. Chociaż Paweł dziś jest bardzo tajemniczy.
0: Tak.
1: No, nic nie chce zdradzić.
0: Nic.
1: Kto będzie? Czy to będą dwie osoby? Trzy, cztery? Czy będzie teściowa, synowa? Czy będzie para? Nie wiemy nic, dlatego tym bardziej warto z nami zostać.
0: Ale to bardzo dobrze, bo ja na przykład lubię niespodzianki.
1: Tak? No to super. To właśnie niespodzianka. Po godzinie 9 w Kochaj albo Rzucaj.
0: Wcześniej punktualnie o godzinie 9 wiadomości. Vox FM zapraszamy serdecznie, a muzycznie czeka na was już Velvet, Kamasutra, a także Toby Romeo.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja 3.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Najpewniej dziś zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. 52-latek ma odpowiedzieć za strzelaninę w miejscowości Bukowno w Małopolsce.
1: W niedzielę wieczorem w pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu.
0: Jak informuje prokuratura, sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
2: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
1: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa.
0: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczynę tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus.
1: Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski. Dawidzie, co ustalili śledczy?
3: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
4: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
3: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
5: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
3: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
1: Autobus został poddany oględzinom.
0: Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania.
1: Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego napisał do Karola Nawrockiego, a treść pisma opublikował w mediach społecznościowych.
0: A z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
6: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun.
0: Mają wakaty, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów, tak wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą.
1: Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
7: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
8: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
7: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS-u z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie.
1: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności.
0: Można zostawić auto i wybrać komunikację miejską, rower lub spacer. Miejskimi pojazdami pojedziemy za darmo.
9: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów, wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
1: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Bezpłatny będzie również wjazd na parkingi Parkuj i Jedź.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: To też chyba oznacza, że dzisiaj jest dzień bez kontrolera biletów. Oni mają dzisiaj wolne.
12: Dlaczego?
11: No bo przecież nie trzeba kupować biletów w komunikacji. No
13: może
11: się łączy.
13: Może z przyzwyczajenia będą.
11: I mogą wykorzystać piękną, deszczową pogodę do pójścia na przykład na grzyby.
13: O, super
11: bo
13: sprawa.
11: Dzisiaj będzie padało praktycznie w całej Polsce. 17 stopni na termometrach.
13: Nie,
12: no my idziemy.
11: Nie idźcie tam, gdzie my, okej? Okay? No.
12: Najmniej deszczu na północnym zachodzie.
13: Tak, to prawda.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Julia Chren.
13: Konrad Piwowarski.
12: Paweł Pawelec oraz Sebastian i Monika w Kochaj albo Rzucaj.
13: 5 minut po godzinie 9:00.
14: Pierwsza zmiana.

0: 15 minut po godzinie 9 to Radio Vox FM.
1: I program Kochaj albo Rzucaj, który przed nami. Dzisiaj bohaterami są Seba i Monia. Jak jest Seba, to już ja wyczuwam dobrą historię. No, co tam narobił ten Seba?
2: Byłem z Monią w związku 12 lat. Mamy 9-letnią córeczkę. Kilka miesięcy temu Monika mnie po prostu zostawiła. Od czasu rozstania nie jestem sobą, przyznam. Zadręczam ją pytaniami o powrót, o nas, bo wierzę, że jej uczucie absolutnie nie wygasło. Chciałbym wrócić do domu, gdzie będziemy mogli uśmiechać się w trójkę, spełniać nasze marzenia.
1: A i zostawiła tyle go, bo?
2: Nic na ten temat.
1: Czyli bez powodu. Klasyk.
2: No pewnie niedobra kobieta to była.
1: Niech opowie.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Sebastiana, który prosi o pomoc, bo sobie sam chłop nie daje rady. Cześć Seba.
4: Cześć, witam. No moja historia jest na długi film, bo byłem z Moniką 12 lat w związku. Mamy z tego związku 9-letnią córeczkę Laurę. 7 miesięcy temu Monika powiedziała, że chce ode mnie odejść, że to był jakiś proces, w którym była i chce po prostu, żebym odszedł. Przez te 7 miesięcy tak naprawdę dużo się wydarzyło, złych rzeczy gdzieś, podejrzewałem ją o pewne złe rzeczy, że...
2: No właśnie, bo tego nie ma w ogóle w zgłoszeniu, prawda? Co jej robiłeś?
4: Pochłonęła mnie praca bardzo mocno. Przez to stałem się nieobecny, przestałem gdzieś wychodzić, spotykać się z naszymi znajomymi, byłem nastawiony negatywnie, byłem nastawiony na nie. Przez co ona stwierdziła, że nauczyła się troszeczkę żyć beze mnie.
2: Nie bywałeś na urodzinach, od imieninach?
4: No były sytuacje na przykład, że nie wiem, odbywały się gdzieś nawet u nas w domu urodziny. Ja tak naprawdę byłem ciałem, a duchem mnie nie było. Gdzieś szedłem do góry, do pokoju, nawet spać, bo po prostu byłem wyczerpany.
2: Seba, to po co ty pracujesz? Żeby pracować? Ta praca nie jest po to, żebyś ty mógł żyć. Ludzie czasami pracują po to, żeby podróżować. Pracują...
4: To się zgadza. Tylko,
2: żeby spełniać swoje marzenia po to, żeby korzystała z tego rodzina, a ty w ogóle...
4: To się zgadza, tylko
2: jeden.
4: Ja pracowałem i tak naprawdę przynosiłem też cały stres z tej pracy do domu, gdzie pojawiły się pewne problemy, pewne zobowiązania, stres.
2: Stresowałeś się, że jeżeli nie spełnisz oczekiwań osoby, która jest nad tobą, swojego szefa, kierownika, właściciela, to wtedy zamieni cię na kogoś świeższego, bardziej sprawnego w danym temacie.
4: Ja byłem szefem we własnej firmie. Własnej działalności gospodarczej.
2: Człowieku, no to przecież problemy... ty sam byś się nie zwolnił, nie?
4: To się zgadza, natomiast no, musiałem przez problemy, które w pewnym momencie pojawiły się w firmie kombinować. Przynosiłem ciszę, nie? Taką ciszę, zobojętnienie.
2: A dlaczego ona o tym wszystkim nie wiedziała, powiedz mi? Gdyby wiedziała, na pewno by pomogła.
4: Ona o tym wiedziała, natomiast w pewnym momencie przestała akceptować to, że po prostu pamiętam je z kiedyś, w momencie, w którym byłem osobą, która lubiła wyjechać, lubiła wyjść, lubiła się spotkać, rozerwać i tak dalej.
2: Czyli aż tak bardzo zmieniłeś.
4: No, bardzo się zmieniłem i co najgorsze, też zaniedbałem córeczkę, nie?
2: Przestała pytać, gdzie tata, a czy z tatą pojedziemy?
4: Powiedzmy, próby terapii dla par.
2: Chciała, aż tak źle było. W ogóle tego nie napisałeś.
4: Było źle. Ja nie odbierałem tego, że jest to źle, przez to swoje zobojętnienie. Gdzieś w momencie po rozstaniu tak naprawdę doszło do sytuacji, w której... sytuacja jest taka, że mieszkamy w domu aktualnie od 7 miesięcy tydzień w tydzień, czyli raz ja jestem tydzień w domu i zajmuję się małą, raz tydzień mieszka Monika w domu.
2: Dla dziecka.
4: Te tygodnie, w której nie jesteśmy z dzieckiem, śpimy w innych miejscach, nie?
2: Jasne.
4: I to mi też daje jakby do myślenia i jakąś nadzieję, że nie było tematu, nie wiem, sprzedaży domu, gdzie wiedziałbym, że to już jest naprawdę bardzo, bardzo trudna sytuacja, nie?
2: A czy coś się zmieniło u ciebie od tego momentu, kiedy ona wyraźnie dała ci czerwoną kartkę?
4: Tak, to, że ja po prostu mentalnie zrozumiałem, jakie błędy popełniałem, natomiast moje podejrzenia w stosunku, nie wiem, gdzie jest, co robi, w pewnym momencie stały się takim moim zakładnikiem, może jakąś taką moją małą obsesją.
2: Czyli podejrzewałeś ją, że cię zdradza, że ma przyjaciela.
4: Jak to powiedzieć, jak mi to powiedziała, ona nie może mnie zdradzić, ponieważ nie jesteśmy razem.
2: No dobrze.
4: Rozumiesz.
2: Ona dość dobrze odpowiedziała ci, no sam żeś do tego doprowadził.
4: Odpowiedziała to bardzo mądrze, natomiast no facet jest taki, że facet drąży i w wielu momentach było tak, że ja po prostu chciałem za wszelką cenę to udowodnić, co mi się gdzieś tam nie udawało.
2: Ale ona ma kogoś, dobra.
4: Nie ma.
2: Strasznie.
4: Nie ma.
2: Wiem, że nie ma. Dzwonimy do Moniki z zapytaniem, co robimy z tym 12-letnim związkiem. Moniko, kochamy się w Sebastianie.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Vox FM.
1: Dawno nie było tak konkretnego człowieka. Wreszcie ktoś umie się wysłowić i przyznać do winy.
0: Wy
1: tak
0: też macie okazję, żeby się wysłowić. 609-8-6-9-8-6-9.
2: Tak, tak. Przy problemach finansowych kobieta powinna być zawsze przy facecie.
1: No to zaraz będziesz dzwonił do Moniki i będziesz ją o tym przekonywał.
2: Kłopotami.

0: ciebie wrócić. Trzymam kciuki, Kaśka napisała.
1: No, i bardzo dużo takich głosów się pojawia wśród naszych słuchaczy.
2: Dobrej myśli jesteście. Natomiast obstawiacie, widzę, różne dziwne rzeczy, które znacie z poprzednich historii.
1: Coś ukrywa.
2: Tak, to jest najczęściej. Coś na pewno ukrywa. Zapomniał dodać, że jest alkoholikiem. Kończą się pieniądze, bankructwo, kończy się miłość kobiety.
1: Ale z tego, co mówił Sebastian, wcale nic takiego się nie wydarzyło. Po prostu oddalili się od siebie. On przestał się interesować rodziną ze względu na pracę i Monika w końcu powiedziała dosyć.
2: Tak, nie takiego sepcie sobie znalazła.
1: No właśnie.
2: No bo zakochiwała się w zupełnie innym facetem. Facecie zaangażowanym, mającym czas, widzącym ją na pierwszym miejscu. A tu nagle biznesy, pieniądze, problemy i
1: 12
2: jeszcze
1: lat związku.
2: Tak, długo. Długo.
1: Więc postarasz się, Paweł, żeby tego Monika nie przekreślała.
2: Oczywiście, dla Moniki będę najkochańszy i wszystko wyjaśnię, bo mam nawet tu teorię.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry, do Moniki, ku jej zaskoczeniu. Witam serdecznie, Paweł Pawelec.
4: Jakiegoś radia kojarzę.
2: Ja też tak coś czuję, że chyba trafiłaś w bingo. Monia, wygrane! Możesz sobie tam przyklepać sukces. W sumie nie wiem, czy też o to ci chodziło. To już masz jak na talerzu, teraz możesz smażyć bądź wyrzucić do kosza. Monia zrozumiał, jest bezbronny, bezsilny, nie ma pojęcia w ogóle, wiesz, jak to się stało, że on musi do mnie napisać zgłoszenie do programu Kochaj albo Rzucaj, ponieważ osiągnął już taki etap w swoim życiu, że już nie wierzy w to, że bez pomocy coś osiągnie. Nie w takim Sebastianie Monika się zakochiwała. Wie dokładnie, co zrobił ci pracą, firmą, która była ponad sercem Moniki oraz dwunastolatki. Już nie będzie odchodził na górę, już ci nie będzie pokazywał, że jest wszystko ważniejsze niż wy. A chyba o to ci chodziło. Raczej chyba nie elegancko zachowywał się na takich spotkaniach z psychologami, terapii małżeńskiej, nie? Bo tak uznawał, że to wszystko są pierdoły, głupoty, nieistotne sprawy. Istotna sprawa to jest hajs, konto, sukces firmy, bo to gwarantuje szczęście rodziny. Już wierzę, nie. Ostra jesteś. Powiem ci szczerze, że ostra. Przysłuchiwałem się, jak mu powiedziałaś, jak teraz będziecie żyć. Że ten, kto ma dzieciaka, ten mieszka w domu, reszta won. Bardzo ładnie, boleśnie. Teraz on zastanawia się, jak to tylko zrobić, żeby ci pokazać, że to jest ten sam Sebastian, w którym zakochiwałaś się, zanim żeście zrobili córkę. No i powie ci o tych wszystkich rzeczach, o których do tej pory nie miał odwagi ci powiedzieć, co się dzieje u niego w firmie. Bo może ta kłebska babka, która tak sobie dobrze radę daje z tym wszystkim poza, może też podpowie mu, jak ma postępować z tymi ludźmi, którzy tworzą problemy. Ty znasz te problemy?
4: No, coś tam wiem.
2: Coś tam wiesz, ale nie miał odwagi ci się przyznać, jaki jest słaby, jeśli chodzi o zarządzanie, nie? Słuchaj, on jest gotowy, tylko powiedz mi, że ty chcesz ratować ten związek. To nie znaczy, że od razu masz go wpuszczać do łoża małżeńskiego, niech to będzie nagroda. On też uważał, że w celu święca środki, no. Więc poświęcił was. Jakiś on był głupi, nie? Daj się przekonać. Powiedz mi, że go kochasz? Proszę cię. Dam ci malutkiego Sebastianika lat minus 12. Chciałabyś takiego z kwiatkiem, przemyślanego. Monia, a może byśmy to zrobili? Monia, jak myślisz, bo mam teraz kolejny kłopot z gościem o imieniu. Klient nie zapłacił, nie mam przelewu i nie ma pieniędzy, nie ma jak pójść, cholera jasna. Co byś zrobiła w tej sytuacji? Wyobrażasz sobie taką sytuację, Monika?
4: No, już teraz sobie nie wyobrażam.
2: To się przygotuj, bo będziesz współwłaścicielką kłopotów tej firmy, bo namówiłem go na to, żeby się z tobą dzielił tym wszystkim.
4: Okej.
2: Na etapie problemów pomożesz mu pozbyć się kłopotów. Bo nie powiedz, że go kochasz. Nie strzelaj mi drzwiami przed nosem. Proszę cię. I przyjrzyj się, przysłuchaj się, co on zaraz powie, bo to jest ważne.
4: No dobra, to niech coś powie.
2: Ale kochasz?
4: No już długo nie, już to trwa 7 miesięcy ponad. Tutaj jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia po drodze, więc to tak się nie da powiedzieć.
2: No wiesz, Tyfonii od razu ci nie wygram, no ale palce na klawiaturę mogę położyć, no ty też. Tylko powiedz, że chcesz.
4: No w aktualnej sytuacji to no, nawet nie mogę. No
2: nie,
4: no, nie. Tu się za dużo wydarzyło złych rzeczy.
2: On nie powiedział mi o tych złych rzeczach, to ci muszę powiedzieć.
4: No i to jest trudne, więc to na pewno potrzeba czasu i nie wiem, co będzie dalej.
2: Czyli nie krzykniesz mi, że kocham drania, będę walczyć o ten związek?
4: No nie.
3: No nie!
2: Sebastian, się kogoś prosi o pomoc, to mówi się o tych wszystkich okrutnych rzeczach, o których ci powiedziałem, że tylko prawda nas uwolni. A jeżeli się tego nie powie, to ma się efekt, któremu się przysłuchiwałeś. Nie powiedziałeś mi prawdy do końca. Nie dałeś mi konkretnych przykładów. Wtedy ja mógłbym trochę oczarować Monikę tym, że jesteś w stanie mówić o tym, jakim potworem jesteś i że już tak nie będzie. A teraz to nie ma żadnej gwarancji. Czy ty mi makaronu na uszy nie nawijasz? Tylko ja cię prosiłem o to, żebyś powiedział mi wszystko, co mi może pomóc przekonać Monikę, że następuje zmiana. A ona nie usłyszała tego. Prawda, Moniko?
3: Potrzeba czasu.
4: Prawda.
2: Aj, głupi jesteś, Sebastian, głupi jesteś. Dziś mogłeś już mieć krok 7-milowy w kierunku serca jej. No to teraz masz tak, jak masz.
3: Dużo było rzeczy związanych po związku, a nie były efektem rozstania.
2: No i co z tego? To trzeba było mi o nich powiedzieć. Ona nie usłyszała. Nie było spowiedzi, kochany. Poszedłeś po rozgrzeszenie, kłamiąc księdzu. To teraz ty to rób.
3: Monia, no przez ostatni 7 miesięcy po rozstaniu gdzieś wiem, że byłem osobą obsesyjnie zapatrzoną i zazdrosną w to, co ty robisz, albo dokładałem sobie do głowy coś, czego ty nie robiłaś tak naprawdę, a mi się wydawało, że to robisz. To mi bardzo ciężko przychodziło i zdarzało się sytuacje, to też mówiłem, że Monikę gdzieś śledziłem w pewnym momencie, że ona aż wpadła w taki wir tego, że
2: tego mi nie powiedział.
3: Wracała, myślała, że tam jestem.
4: Po prostu byłam prześladowana, tak. Aż tak, bo, bardzo tak, powie- tak się
3: to, nie robi. To w głównej mierze zaważyło o tym, że no moja walka była bezskuteczna, gdzie wszyscy znajomi mówili mi, żebym odpuścił na jakiś czas Monice i później dalej walczył, a ja po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy i szedłem zaparte.
2: Wiesz, co jest najlepsze nawet na kochanka, którego ma kobieta bądź mężczyzna, który ma kochankę?
3: To.
2: Miłość tej osoby, zgadza, która jest zdradzana. Naprawdę. No,
3: to jest ciężkie.
2: No, to jest trudno w to uwierzyć. Monia, dziękuję, że wysłuchałaś. A teraz coś ci powiem. Kobieta, która nie kocha, nie słucha. Dziękuję, do usłyszenia, było mi bardzo miło. Nie mogę se krzyknąć, niech żyje miłość, chociaż wiem, że ona tu jest, ale strasznie dzięki wystraszona. Pa.
3: Dzięki.
4: Pa, pa. Dzięki, pa.
5: Kochaj albo rzucaj.
0: A już się wydawało, że trafiło na człowieka, który wreszcie wszystko powiedział.
1: Ale wydaje mi się, że to rzucaj z nadzieją.
2: O,
1: tak, tak przynajmniej brzmiała Monika.
2: O, jeszcze klapsa dostałem, że nie słucham.
1: A wy możecie się zgłaszać na voxfm.pl do Pawelca i jutro kolejny odcinek Kochaj albo rzucaj.

0: Jeszcze jest. Tak? Chciałeś, żeby twój śmiech się załapał? Proszę.
1: Chodź, chodź, powiedz. Co?
2: Najbardziej taka pozytywna para zawsze po nas siada. A dlaczego? Bo mają wygrzane miejsca.
0: To prawda.
1: Wypierdziane. To prawda, zgadza się. I zapach też odpowiedni.
0: Nie. To są wszystko pomówienia. Gdyby tak było, to ja bym tu nie weszła. Dzień dobry.
1: Wtorek w kalendarzu, słuchajcie, a brzmi jak piątek, tak więc to będzie dobry wtorek. Tym bardziej, że pierwsza zmiana dzisiaj robi nadgodzinę. Jadą na grzyby.
0: Tak.
1: No i zobaczymy.
3: Żeby oddać.
1: Zobaczymy, co tam uda im się zebrać w koszyki.
0: A póki co
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Klaudia Wasiluk.
0: I Arek Sikora. Dzień dobry. Dzień 21 dobry. Minut do 10.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
9: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie. Reklama.
14: Konrad Baranowski. Falstart Kangurów. Pogoń zaczęła się za późno. Kangu Basket Gorzów przegrali na inaugurację drugoligowych rozgrywek w Jeleniej Górze z Sudetami 83-91. Podopieczni Marka Mańkowskiego słabo weszli w mecz. Przegrali pierwsze trzy kwarty. Do przerwy stracili 53 punkty. Rozmiary porażki udało się zredukować w ostatniej partii wygranej 29-15. Najmocniejszymi punktami drużyny byli Paweł Kopycki i Jakub Dłoniak. Zwłaszcza wejście do drużyny pierwszego z nich mogło zaimponować. Do zespołu dołączył w ostatniej chwili, posypała się wysoka część składu zmienionych rozgrywek. Mówi Andrzej Stefanowicz, prezes klubu.
15: Norbert Grzegorczyk jest kontuzowany. Tomasz Urban, nasz najwyższy, powiedzmy dwumetrowiec, wrócił do Kołobrzegu. Miłosz Kicki zawiesił, zakończył karierę sportową na zdrowie i rozpoczął przygodę w Pogoni Basket Szczecin jako trener motoryczny.
14: Drugi mecz już w sobotę. Kangury podejmą Maksymusa Kontę Wrocławskie. Mecz w hali przy Puszkina, początek o godzinie 16. Pierwsze Śliwki, Robaczewki i siatkarski Stilon Gorzów poza podium turnieju w Toruniu. Problemem kadrowe braki. Na boisku zabrakło reprezentantów Serbii, Lazara Marinowicza i Aleksandra Stefanowicza. Do zdrowia wraca ukraiński przyjmujący Ilja Kowalów, a do tego uraz lekki złapał kolejny przyjmujący Jakub Czerwiński. Niebiesko-biali w półfinale przegrali z Czarnymi Radą po tiebreaku, a w meczu o trzecie miejsce ulegli pierwszoligowym gospodarzom Cuk Aniołom Toruń 1-3.
1: Za nami chłodny, rześki poranek, absolutnie wrześniowy. Było chłodno, ale teraz z każdą godziną temperatura będzie rosnąć. Dziś w Gorzowie ma być w okolicach 18-19 stopni. Naprawdę dużo słońca, co już zresztą widać. Niestety czasami może trochę popadać, niewielki przelotny deszcz może się pojawić.
16: Vox FM Gorzów. Vox Robi dzień dobry.
17: Magia radia.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: Reklama.
8: Vox FM.
9: Vox FM.
8: Gorzów.
7: Gorzów.
10: Miał przygotowywać zamach terrorystyczny, 17-latek z Siemianowic aresztowany. Odbędzie się na marginesie szczytu ONZ, wieczorem spotkanie Trump-Zełenski. Nie trzeba kasować biletu, w dniu bez samochodu komunikacja miejska jest za darmo.
11: Na zegarze 10:00, zapraszamy na wiadomości Vox FM.

0: antysemickim.
1: Zatrzymany 17-latek trafi na 3 miesiące do aresztu. Praca ABW pozwoliła na ustalenie kolejnego członka grupy na terenie województwa łódzkiego, a także nastolatka z Niemiec, o czym powiadomione zostały niemieckie służby. To nie jedyny w ostatnich godzinach incydent związany z bezpieczeństwem. We Wrocławiu rano zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. O tym kwadrans po 19 polskiego czasu w Nowym Jorku rozmawiać będą Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. W tym kontekście prezydenci mają także rozmawiać o kwestii energetycznej. Co wiadomo na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
2: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Dziękujemy za relację. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, a potem włożyła je do foliowej torby. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
3: Oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka, gdyby nie to, że dziecko zostało odnalezione, a następnie szybko udzielono mu pomocy medycznej.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Graszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia. Nie wyklucza apelacji. Komunikacja miejska dziś za darmo. To w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Niektórzy szczecinianie o darmowych przejazdach dowiedzieli się od naszego reportera.
4: O, nie wiedziałem.
5: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
6: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
7: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
6: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieciówki.
1: Kasowniki będą wyłączone do 23.59.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Dzisiaj miasta można zwiedzić. Maryla Rodowicz kiedyś śpiewała wsiąść do pociągu byle jakiego, to dzisiaj do autobusu można wsiąść, słuchajcie, i zjeżdżać wzdłuż i wszerz całą na przykład Warszawę. A jeżeli chodzi o Warszawę, to tutaj na termometrach w ciągu dnia 16 stopni i trochę deszczu. Zresztą ten deszcz to popada praktycznie w całym kraju, jak tak patrzę.
10: W nocy już przestanie padać, ale za to w nocy na zachodzie kraju mogą pojawić się mgły, tak więc kierowcy tam uważajcie, bo widzialność mocno ograniczona. Poza tym w nocy jeszcze zimniej jak w dzień, 6 stopni do 10 w najcieplejszych miejscach w kraju.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Zakazane słowo na dziś, biometr.
9: Nie. Jeszcze raz nie.
10: Nie zaglądajmy w te rejony. Te kartki prognozy pogody proszę pominąć.
9: A co tam nam biometr nie będzie właśnie mówił? My tutaj zrobimy dzień dobry, niezależnie od tego, czy jest korzystny, czy niekorzystny, drodzy państwo. 5 minut po godzinie 10.
10: Jak tak Klaudia mówi. To tak musi
9: spróbujesz
10: być.
9: Spróbujesz powiedzieć coś innego?
10: Nie, no to tak musi być. A właściwie, Klaudia Wasiluk.
9: I Arek Sikora.
10: Dzień dobry. Dawid Osesko o 11 się pojawi znowu.
11: Zapraszam.
10: Bez biometu tylko przyjdź.

0: Kto chce ze mną pokręcić bioderkiem na parkiecie? To DJ Bobo pyta.
1: Ja,
0: odpowiadamy właśnie w ten sposób, że wszyscy do takich rytmów jak najbardziej. W Vox FM tak wam gramy. We wtorek 18 minut po 10. Ale nie, że tylko gramy.
1: Ja już się nie mogę doczekać.
0: Klaudia znalazła historię, Słuchajcie. Ale to nie na takim podkładzie. To dawaj, to jest bohaterska historia, więc to musi być patetyczne.
1: Prawdziwy bohater, słuchajcie, nie nosi peleryny. On nosi taki mundur.
0: Mundur?
1: To jest sytuacja, w której wybucha pożar w Świdniku.
0: Strażak nosi Nomex, tak to się nazywa, to przeciwogniowe. Tak, tak.
1: Dobrze, to w takim razie nosi Nomex.
0: Nomex.
1: A wiesz dlaczego?
0: I dlaczego?
1: Bo jeżeli wybucha pożar w pewnym miejscu, to on rzuca wszystko i idzie.
0: Biegnie.
1: Biegnie nawet.
0: Pędzi!
1: Tak!
0: Jak struś pędzi wiatr.
1: Słuchajcie, na szczęście okazało się, że wszystko jest dobrze, że nikogo w mieszkaniu nie było. Aha. Ale za to znaleźli króliczka.
0: Króliczka.
1: I uratowali króliczka!
0: Ja mam odpowiednią reakcję. Taka reakcja jest najidealniejsza na to, co tutaj przeczytałaś, opowiedziałaś nam.
1: Przerażona
0: wszystkim.
1: Królinka, bo ma na imię, uspokoiła się na rękach strażaków.
0: Królinka! Królinka, wow!
1: I to jest happy end, słuchajcie, tej historii.
0: No,
1: i to już koniec. Po prostu.
0: A jakaś marchewka, coś? Powiedz, że strażak dał królince marchewkę.
1: Strażak dał królince marchewkę.
0: Oh.
1: Pięknie, po prostu pięknie. Wow. Więcej takich ludzi nam trzeba.
0: I królinek też, brawo.

0: sobie wyobrazić, idziesz lasem, na grzybach jesteś i to takie chóry anielskie tobie grają. To musi być przeżycie.
1: I to idealna ścieżka dźwiękowa do takiego momentu.
0: Co nie?
1: Alan Walker, Ewa Max i Fate. To
0: a za sosny wyskakuje wilk.
1: Myślałam, że powiesz Pawelec.
0: No to może, też możliwe. Może być tak, bardziej. Może być Pawelec.
1: Słuchajcie, o tej pierwszej zmianie nie bez powodu, bo oni są w drodze na grzyby.
0: Dokładnie tak.
1: Sprawdzimy, jak tam łowy.
0: A pewnie. Po 11 zadzwonimy, zapytamy, czy są grzyby, gdzie są grzyby, żeby wam powiedzieć, żebyście poszli też pozbierali.
1: No. Chociaż pod 6098698 dowody przychodzą. Z no. ostatniego weekendu Grzesiek z żoną Anią wysłali. Bagażnik wypełniony taksu, dwie transporterki pełne grzybów i dwa koszyki wiklinowe. Także no brawo, słuchajcie. No,
0: Asia też wiaderko wysłała z grzybami. Ładne, bardzo śliczne.
1: Pełne, całe.
0: Ja na grzybach się nie znam, ale wyglądają na jadalne. No...
1: Słuchajcie, zobaczymy jeszcze, co pierwsza zmiana z tym wszystkim zrobi. Oczywiście będziemy się z nimi łączyć i sprawdzimy. A jeżeli chodzi o Bestlista i Fate, które słyszeliście wcześniej, to tak, ten numer jest...
0: Na miejscu trzecim w tym tygodniu. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym. Głosujcie póki co na Vox.fm.pl i w naszej aplikacji na smartfonach.
1: A piątek 17 słuchamy Krzyśka Skrzypkowskiego. Wspólnie.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
18: Hot doga poproszę.
17: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: Reklama.
25: Świeżutkie elektryki ruszają na gorzowskie drogi. Kolejne będą zamawiane wkrótce. Do Gorzowa dotarło 10 autobusów od firmy Solaris za ponad 32 miliony złotych. Na stanie gorzowskiego MZK jest teraz łącznie 25 elektryków. To już praktycznie połowa czynnego taboru autobusowego. Mówi Roman Maksymiak, prezes zakładu.
26: Jeżeli przyjmiemy ich sprawność wysoką, a taka ona jest, to można zaryzykować stwierdzenie, że prawie 50% wyjeżdżających autobusów codziennie na trasy miasta Gorzowa to są autobusy zeroemisyjne, czyli autobusy elektryczne.
25: Gorzowski przewoźnik planuje zakup kolejnych wozów i 12 stacji ładowania. Dodatkowo w Gorzowie mają pojawić się testowane wcześniej minibusy, mówi Fabian Rogala, dyrektor Wydziału Transportu Gorzowskiego Magistratu.
27: Te autobusy klasy midi pozwolą nam obsłużyć trasy o mniejszym popycie oraz planujemy zgodnie z pilotażem obsługiwać nimi osiedle Piaski i okolice ulicy Żwirowej, Owocowej.
25: Tak jak w przypadku poprzednich elektryków, nowe także ozdobione są rysunkami gorzowskich dzieci. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Głośna próba alarmowa na terenie województwa lubuskiego zostanie przeprowadzona w najbliższy czwartek w godzinach 12-12.30. Sprawdzone zostaną syreny alarmowe i łączność radiowa. W miastach regionu nadane zostaną sygnały ogłoszenia i odwołania alarmu. Pierwszy to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Drugi to z kolei ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.
28: Pięknie nam się wtorek rozwija w Gorzowie, coraz więcej słońca, po chłodnym poranku właściwie już nie ma śladu. Na termometrach dziś ma być nawet w okolicach 18-19 stopni. Może trochę popadać, ale naprawdę opady drobne i przelotne. Jutro za oknami nieco chłodniej, ale na początku przyszłego tygodnia znów zrobi się bardzo ciepło.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
9: Biedronka.
0: Reklama.
11: Vox FM.
12: Vox FM.
11: Gorzów.
13: Uczeń zaatakował toporem koleżankę. Dramat w jednej ze szkół na Podlasiu. Kolejny zarzut w sprawie zonda krypto. Zatrzymanym to emerytowany funkcjonariusz policji. 14 cm śniegu na Kasprowym Wierchu. Na górskich szlakach trudne warunki.
14: Na zegarze 11 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
13: Atak na szkolnym korytarzu. To w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie, została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
15: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
13: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy ocenią również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA.

0: Sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu. Do tego groźnego incydentu doszło rano na lotnisku we Wrocławiu. W samolocie, który odlatywał do Palermo, znalazł się mężczyzna bez karty pokładowej. Z samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
1: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
0: Mówi nam Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wleciał z 2-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa. Po zdarzeniu wzmocnione zostały patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska. Bezpłatna komunikacja miejska w wielu miastach dziś dla kierowców zupełnie za darmo. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. A czy mieszkańcy Zielonej Góry zamienili 4 kółka na komunikację miejską?
2: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Można na przykład za darmo przejechać się MZK, a pani autem?
3: Tak, niestety, bo się spieszę do pracy, a wiem, że mam daleko.
4: Tak, dzisiaj jeszcze samochodem. Trzeba dzieci rozwieźć najpierw, a później pewnie gdzieś do sklepu już pojadę autobusem.
5: Do Żagania jada miła pani w tym momencie. Pokaże mi pani, jak mam dojechać.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała nasza reporterka Ola Kanonak. Tuż przed prognozą pogody zaglądamy jeszcze w Tatry. Na górskich szlakach panują trudne warunki. W wyższych partiach gór występują śnieg i oblodzenie, a niski pułap chmur ogranicza widzialność. Na Kasprowym Wierchu leży 14 cm śniegu.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: No właśnie, opony zimowe trzeba zakładać.
2: Trzeba, do tego jeszcze, słuchajcie, to wszystko, ten cały śnieg skropi deszcz i ten deszcz popada dzisiaj w całym kraju. Na termometrach od 9 stopni właśnie w Zakopcu, przez 14 w Białymstoku, 15 wskażą termometry w Suwałkach i w Lublinie, 16 w Gdańsku, maksymalnie dzisiaj 17 stopni w Szczecinie.
7: Ale nie bój nic, jak mawiał stary góral, nie bój nic, bo w poniedziałek przyszły. Ha, zerknij na prognozy, zobacz. Zobacz. 24 stopnie prognozowane przez synoptyków.
0: To jeszcze łoscypki poprosimy, panie góralu.
2: Zimowych nie zakładaj, nie zakładaj!
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jeszcze promień słońca nas chyci, jak to stary góral mówił.
2: Ja nie wiedziałem, że taki góral jesteś.
7: Nie, tam raz się przebrałem za górala, to można na Instagramie zobaczyć.
2: Za grzybiarza teraz się przebierz.
7: Za grzybiarza? Jak się ubiera grzybiarz? Gumofilce, nie?
2: Tak, jakieś koniecznie. Takie, no. Absolutnie żadnych reklamówek plastikowych, bo to wiocha podobno.
7: Nie, koszyczek wiklinowy.
2: Tak.
7: Bo ja babcia mówiła, wyklinowy. No, tak ładnie.
2: I jak grzybiarze to się przebierają, słuchajcie, ekipa z pierwszej zmiany.
7: Dokładnie. Pawelec, Julka i Konrad na grzybach. Zobaczymy, jak im idzie. W tej godzinie do nich zadzwonimy. Klaudia Wasiluk.
2: I Arek Sikora. Dzień dobry.
7: A Dawid Osesko już wolny.
0: Ja dziękuję bardzo za dziś, a za godzinę Małgorzata Łukowska.
2: Czekamy.

0: call my name, czyli powiedz moje imię, tak? Mm-hmm. To tak po weekendzie niektórzy mają, jak ja się, kurczę, nazywam?
1: Czasami weekendu nie trzeba, żeby to pytanie zadać, drodzy państwo.
0: A oni nazywają się tak, Julka, Konrad i Pawelec. Dzień dobry, witajcie.
2: Prosto witamy serdecznie, jesteśmy aktualnie w lesie właśnie, na grzybach i chciałem się poskarżyć. Chodzenie z Julą na grzyby to jest chodzenie jak z 5-letnim dzieckiem. Wiem, o czym mówię, bo sam byłem takim dzieckiem. W związku z tym, że nie znalazła nic przez pierwsze 3 minuty, to chodzi obrażona po tym lesie, wytłumacz.
0: O nie.
3: Jestem obrażona, a do tego wszystkiego zgłoszę na pokładę osobę, która przed nami tutaj była i wyzbierała nam grzyby. Czy ty osobą nie mogłaś wyzbierać tych, których my nie chcemy?
2: No właśnie, no pokazała prawdziwy kolor włosów. Paweł z kolei jest bardzo zadowolony, bo nie dość, że znalazł w lesie jednego kozaka, to ten kozak się mu nie stawiał, ma go w koszyku właśnie, a obok tego kozaka właśnie leżą dwie panienki. Co to są panienki?
0: Czekaj, bo ja czy to są panienki w białych kozakach? Czy to o to chodzi?
2: Nie. Kozak jest obok panienek, leżą, zmęczeni chyba są. Powiedz ty mi, co to jest ta panienka, bo ja pierwszy raz słyszę o takim grzybie.
4: Panienka to jest grzyb, którego nauczył mnie mój ojciec, świętej pamięci.
2: Zabierał cię na panienki?
4: Zabierał mnie do lasu na panienki, a potem się okazało, że nic z tego, bo on takie mdławe grzybki o jasnym trzonku i takich malutkich kapeluszach zbieraliśmy, które on potem marynował i sam jadł, więc zaryzykowałem i myślę, że to są te... Mama, mama będzie wiedziała.
3: Ja bym tego nie jadła.
4: Czy to są te panienki, co on jej przynosił do domu i ona się nie gniewała, a raczej cieszyła się na ich widok. Zebrałem to...
1: 698...
2: No jeżeli chodzi o mnie z kolei...
0: No, właśnie...
2: To ja na razie zająłem się zbieraniem śmieci, bo stwierdziłem, że zrobię coś pożytecznego przynajmniej w tym lesie. Mam dwie butelki w koszyku, na razie puste obie.
4: Zbierze to chleją, tuje już.
0: Ale jak to w ogóle jest? No bo pojechaliście w trójkę, ale z tego co słyszę, to tylko Pawelec zbiera grzyby. Czy on was do tego zmusił? Czy
2: Nie,
0: to mrugnijcie trzy razy.
2: Też mam grzyby, jakby co, można to zobaczyć na naszym Instagramie, tam relacje z naszego grzybobrania dzisiejszego. Może nam się uda jeszcze coś zebrać, prawda Jula?
3: Tak, pewnie.
1: 6098 69 869. Jeszcze Grzesiek dopytuje, kto robi za czerwonego kapturka z pierwszej zmiany?
0: No to
2: wszyscy.
0: To chyba oczywiste. To jest pytanie retoryczne. Tak, która dzwoni do pokładu. Powodzenia. A jest jakiś pomysł, co dalej z tymi grzybami? Powiedzcie.
2: No, nakarmić Pawelca.
0: A, no i dobrze, i dobrze.
1: Tylko jutro wróci do pracy.
3: Ja już mam mu chomorki.
0: Powodzenia. A to, co wyzbiera pierwsza zmiana, możecie obejrzeć na Instagramie Vox FM. Polecamy serdecznie nasze social media. Instagram, TikTok, Facebook. Sprawdzajcie. A teraz posłuchajcie, pięknie zagramy kombi Avignon w Vox FM.

0: porywające taneczne rytmy to Ricky Martin i La Vida Loca.
1: Długo nie trzeba było czekać, żeby nas w końcu młodzi zastąpili. Myślałam, że przyjdą dwie osoby, ale studio wypełniło się po brzegi, słuchajcie.
0: Słuchajcie, właśnie tak to jest. Czasami zdarza się, że studio Radia Vox FM odwiedzają wycieczki szkolne i tak to właśnie ma miejsce w tym momencie.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Naliczyłam z 30.
0: Z 30 sztuk. Z której wy szkoły przyszliście tutaj do nas, powiedzcie?
2: SB46.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Kto wpadł na taki świetny pomysł, żeby przyjść do radia? No, przyznać się.
1: I teraz powinna Marta pomachać.
3: A to ja, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Marta Kierwasz.
3: Jak schodzę z anteny po czytaniu wiadomości, to potem zajmuję się takim naganianiem wycieczek szkolnych. Zapraszam.
0: Pokazujesz dzieciom kotki na czwartym piętrze. Drogie dzieciaki, jak wam się w radiu podoba w ogóle, powiedzcie? Fajnie jest?
2: Tak!
0: Super! A chcielibyście kogoś może pozdrowić?
2: Mamę, rodziców!
0: No to dobra, to na 3-4 krzyczycie imiona swoich rodziców. Dobra, uwaga! 3-4!
4: Autopromocja. Kochaj albo rzucaj. Nie wiesz,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Konrad Baranowski. Połączą ogień z wodą. W Gorzowie odbędzie się kolejny spływ kajakowy z pochodniami. Impreza odbędzie się z okazji Światowego Dnia Rzek. Spływy wartą zaplanowano na sobotę o godzinie 19. Więcej Sebastian Górny.
12: Kajaki wypłyną z portu zimowego przy ulicy Owczej. Oprócz wioseł uczestnicy będą też mieli pochodnie. Organizatorzy zapewniają, że stworzy to niespotykaną atmosferę. Spływ zgodnie z nurtem poprowadzi do portu przy ulicy Fabrycznej za mostem kolejowym. Nie ma już wolnych miejsc w kajakach. Gorzowianie, którym nie udało się zarezerwować miejsca w kajaku, mogą wybrać je w sobotę wieczorem na bulwar i z brzegu obejrzeć spływ z pochodniami. Organizatorzy odbierają wiele telefonów od zainteresowanych, więc niewykluczone, że impreza zostanie powtórzona tydzień później.
11: Organizatorem jest Lubuskie Stowarzyszenie Sportu i Turystyki Wodnej ze Świerkocina. W tym roku odbył się podobny spływ z okazji Nocy Świętojańskiej. Wygrana spokojnie jedną. Kolejne dwa punkty w ligowej tabeli dopisali do swojego konta szczypiorniści Aurum Gorzów. Żółto-niebiescy wygrali w Białej Podlaskiej z miejscowym AZS-em AWF 32-31. Mecz nie należał do łatwych. W pierwszej połowie spotkanie pod swoją kontrolą mieli gospodarze. Na przerwę schodzili przy wyniku 18-15. W drugiej połowie zespół Michała Nieradko odrobił straty i doszło do walki bramka za bramkę. Zadecydowała ta Mateusza Stupińskiego w ostatnich sekundach. Kapitan Aurum wykorzystał rzut karny. Najlepszym strzelcem gorzowian był Konrad Kos, 7 goli.
13: Na termometrach w Gorzowie mamy 14 stopni. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. No i można spędzać też na świeżym powietrzu, bo słońce przygrzewa. Dzisiaj max to 18 kresek, bez opadów, tylko spacery, rowery. Kierowcy na drogach rozważnie, bez pośpiechu, bo policjanci prowadzą akcje, kontrolują także stan trzeźwości.
14: Vox FM, FM Gorzów. Vox FM, Vox FM robi dzień dobry.
15: Kawusi?

0: reklama.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
4: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski. Czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skutecznej, bez bolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Vox FM.
8: Vox FM.
7: Gorzów.
8: Gorzów.
9: Niedoszły zamachowiec w rękach policji. Nastolatek chciał zaatakować meczet i szkołę. Dron nad bazą w Redzikowie nie stanowił zagrożenia, informuje Ministerstwo Obrony. Nowy trop w sprawie zaginionej Emilii Koprowskiej. Policja znalazła jej plecak i klucze.
10: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Posłuchajmy.
9: Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O szczegółach nasz reporter Michał Rapa.
11: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
12: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
11: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
9: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Obiekt był obserwowany i nie stanowił zagrożenia. To oficjalny komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej o dronie odnalezionym w pobliżu bazy w Redzikowie. Jak czytamy we wpisie, bezzałogowiec nie operował nad amerykańską bazą, ale jego lot odbywał się z naruszeniem strefy, w której obowiązuje zakaz lotów dronów. Zidentyfikowane zostało też miejsce przebywania jego operatora. Przypomnijmy, bezzałogowiec nad bazą w Redzikowie pojawił się 15 września. Zgodnie z procedurami

0: na koniec nasz latający celebryta Krutek, który doleciał już do Egiptu. Lokalizację Bociana pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego znają dzięki telemetrycznej obrączce. Dzięki niej mogą śledzić każdy etap wyprawy Krutka, mówi nam Krzysztof Witbord z Parku Krajobrazowego w Krutyni.
1: Na ten moment przebywa w Sharm el-Sheikh. Tutaj dwa główne punkty jego obecności w ciągu dnia, co są ogromne stawy stabilizacyjne oczyszczalni ścieków właśnie w Sharm el-Sheikh. Natomiast popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
0: Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach, a jego przeloty dzięki nadajnikowi GPS śledzą tysiące internautów.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Gwiazdo ligi NBA, dwukrotny medalista olimpijski Nicolas Batum kończy sportową karierę. Francuz poinformował o tym w mediach społecznościowych. W opublikowanym filmie, na którym wystąpił ze swoim 10-letnim synem, Batum przyznaje, że chce teraz poświęcić czas rodzinie. Francuz kończy karierę po 18 latach na koszykarskim parkiecie. To będą rekordowe lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Impreza, która odbędzie się za 2 lata w Chorzowie, ma mieć historycznie wysoką pulę nagród. Wyniesie ona aż 3,5 miliona euro. Nagrody po raz pierwszy otrzymają nie tylko medaliści, ale wszyscy z czołowej ósemki, którzy z każdej z 50 konkurencji. Mistrzostwa Europy Silesia 2028 odbędą się prawdopodobnie na początku czerwca, czyli chwilę przed igrzyskami w Los Angeles. I jeszcze zmiany w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 albo 3 razy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: To wszystko przez cenę paliwa. Znaczy, mam taką teorię, że Formuła 1 skróciła ilość okrążeń kilometrów przez cenę paliwa.
4: A dobre to. To ładnie wymyśliłeś.
3: Połącz kropki. Tak, akcja, reakcja.
0: Ale zobacz, ten bocian Krutek siedział w Egipcie, tam jest dużo ropy, a jednak wrócił do Polski.
3: Ale bocian nie lata na ropę.
4: Nie musiał tankować.
3: Bocian nie lata na ropę.
0: Dziękuję za rozwiązanie tej zagadki.
3: Bocian lata na żaby. No.
0: Powinniśmy dzisiaj coś poćwiczyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Pani redaktor Łukowska mnie zaintrygowała, proszę kontynuować.
0: Dlaczego mamy dzisiaj coś poćwiczyć? Tak. Ponieważ dziś w kalendarzu mamy takie święto.
3: No jakie?
0: Ćwiczenia.
4: Dobrze.
3: Dzień ćwiczenia?
4: Czego? No trochę Klaudia... podwyżkę płacy.
0: Dziękuję.
4: Tylko, że my znamy realia, wiesz, łudzicie się jeszcze nie
0: uczymy. Szanowny panie dyrektorze.
4: Pozdrawiamy cię serdecznie. No tu stawiamy kropkę, bo nic więcej dobrego nie powiem.
0: Ale gdybyśmy mieli porozmawiać na przykład o wyższej pensji,
3: to
0: ja się łapię
4: może jest ktoś, kto jest tym zainteresowany. Nie od razu my.
3: Wiesz jak to jest. Wszystko drożeje, co nie? Prawda? Paliwo, jedzenie i tak dalej.
0: Bociany krótki,
3: Gosia, możesz być spokojna. Te podwyżki nie dotyczą twojej pensji.
0: Nie muszę ćwiczyć.

0: to Topic, to A7S, Break It Me za nami, a przed nami, kochani. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Jak to mówią, pada deszczyk, czas na dreszczyk, emocji dreszczyk, bo odbierze czy nie odbierze?
0: Odbierze, oczywiście, że odbierze. Znajdzie w torebce i od razu w pierwszej sekundzie odbierze telefon.
1: Albo w torebce, albo w spodniach, albo gdzieś, no nie wiadomo, czekaj, a czemu ja nic nie słyszę?
2: Słyszymy.
0: Właśnie. 609-869-869.
1: Klikłem ja, czy nie klikłem?
0: Klikłeś. No, jak właśnie napisaliście na Vox FM... Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Z tej strony Klaudia Wasiluk, Arek Sikora, Vox FM do ciebie dzwoni. Dominik po drugiej stronie.
3: Zgadza się.
0: Cześć.
1: Dominik, czy ty wiesz, dlaczego dzwonimy?
3: Wiem, bo słucham was w radio.
1: No to opowiadaj. Się świetnie składa.
0: Co my od ciebie chcemy?
3: No chcecie, żebym wam opowiedział historię.
0: Poprosimy.
1: Dokładnie tak, Dominik, dawaj.
3: Czegoś się zdenerwowałem. Znaczy, w sensie, wiesz, emocje.
1: Na spokojnie. Wdech, no tak, wydech.
3: Tu wstyd się przyznać, ale jakiś czas temu straciłem prawo jazdy. Przez prędkość.
1: No zdarza się. No normalna rzecz. Przestań tam.
0: Jak mówisz, że wstyd się przyznać, to dobrze, że już to przepracowane.
1: Dokładnie.
3: Zgadza się. No i wyszło, że dzisiaj rano przyszła do mnie córka i powiedziała mi, wiesz co, tata, będę miała prawo jazdy szybciej od ciebie, bo zapisałam się na kurs.
1: No.
3: I aż taka duma mnie rozpierała, bo latem pracowała na sezonie i zarobiła sobie troszkę pieniążków i byłem święci przekonany, że wyda te pieniądze na pierdoły, na jakieś ciuchy, tego typu rzeczy.
1: No jak to nastolatka. Wow. Dominik, jak córa ma na imię?
3: Nela.
1: Jeszcze raz powiedz.
0: Nela.
1: Nela.
3: Jak stać Nel.
1: Nela, oczko w głowie tatusia, duma chodząca po prostu po ziemi, niesamowicie, że to zrobiłaś dzień swojemu tacie.
0: Nie dość, że utarła nosa, to jeszcze zrobiła dzień.
1: Świetnie, brawo Nela. Dominik, no to co, no to dorzucamy do tego wszystkiego pakiecik, 3 kg kawy.
0: Żebyś sobie razem z Nelą mógł wypić kawę
1: oczywiście
0: w kubeczku od Vox FM, to dwie filiżanki lecą w waszą stronę.
1: No i krówki z logiem Vox FM, takie tak zwane mordoklejki na osłodę. No i to wszystko, proszę bardzo. Jeszcze na lepszy dzień, na dzień dobry od Vox FM z gorącymi pozdrowieniami.
3: Króweczki na pewno dla Neli.
1: Króweczki dla Neli, kawa dla taty. No i przede wszystkim dużo uśmiechu. Tego życzymy. I
0: zdania,
1: no cóż,
0: prawka za pierwszym razem.
1: Trzymamy
0: każdemu
1: kciuki.
0: Z was.
1: Trzymamy kciuki.
3: Bardzo dziękuję.
1: Powodzonka. Hej.
0: Vox FM robi dzień dobry. Ale ja lubię ten moment.
1: Takie historie chodzą po ludziach, słuchaj. Takie historie, no.
0: Vox.fm.pl, napiszcie, co wam robi dzień. Też możecie być jak Dominik i Nela. 20 minut po 12. Ina i app tymczasem.

0: I co powiesz?
1: Jak już się rozpłynęliśmy.
0: Małolata.
1: Przy tych rytmach. Już się nie rozpłynę. Już zeszłam na ziemię. Dziękuję.
2: O to chodzi. O to mi chodziło.
1: Gdzie Małolat, tam? Powiedz, gdzie się głosuje lepiej.
2: Czwarte miejsce DNA, Andrea Bocelli, David Guetta. To jest właśnie czwarte miejsce ostatniego notowania bez listy. A jak macie odczucie, że ten utwór powinien być wyżej, niżej, bądź nie wiadomo gdzie, no to głosujcie. To wasze głosy o tym decydują. Na Vox.fm.pl.
1: Tak, dokładnie. Tam możecie sobie tabeleczkę ustawić według własnego widzimisię, słuchajcie. Są plusy do waszej dyspozycji, są minusy. Jeżeli jakieś utwory zasługują na tego plusa, no to nie ma co czekać. Po prostu trzeba kliknąć i tyle. A potem w piątek o 17 słuchać, dokładnie, jak te hity się poukładały.
2: Nie mam nic więcej do dodania.
1: Bałolat.

0: już stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz co?
4: Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
4: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna muszy Mianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: Wojtek Hańczuk. Bez skierowania? Wystarczy się zapisać w przyszły wtorek bezpłatne badania USG w Gorzowskim Szpitalu. Dla kobiet piersi i dla mężczyzn prostaty. To oferta dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Dodatkowo w trakcie trwania akcji na terenie szpitala będzie funkcjonował specjalny punkt konsultacyjny, w którym wszyscy chętni dowiedzą się o innych ogólnodostępnych darmowych programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Szczegóły na stronie lecznicy. Uwaga, problemy z wodą na osiedlu poznańskim w Gorzowie. Jutro od 8 do 14 w związku z pracami PWiK kłopoty mogą mieć mieszkańcy domów przy ulicach Agrestowa, Brzozowa, Migdałowa, Pogodna i Sosnowa. W tych miejscach oczywiście pojawią się beczkowozy. Brak pieniędzy nie pozwala rozpocząć renowacji schodów donikąd w Gorzowie. Urząd cały czas czeka na przekazanie kolejnych 10 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Bez nich, mimo gotowej dokumentacji, nie rozpocznie prac. Przypomnijmy, schody łączące centrum z parkiem są zamknięte od 24 lat. Urzędnicy chcą je ponownie otworzyć. Będą altany, punkt widokowy i winda. Bez palucha i bednarza Stal będzie musiała radzić sobie w barażach o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Z raportu medycznego wynika, że młody Czech ma wstrząśnienie mózgu, a to oznacza automatyczną przerwę w startach. Wcześniej było wiadomo, że po złamaniu ręki sezon zakończył się dla palucha. Nie wiadomo co z Kordunem, który także został poturbowany w piątkowym meczu z Częstochową. Z kolei władze Ekstraligi poprosiły o wyjaśnienia trenera palucha dotyczące jego pomeczowej wypowiedzi. Szkoleniowiec powiedział w mediach, że bednarz nie stracił przytomności, a jedynie dostał piaskiem po oczach.
14: chmury zalegają na gorzowskim niebie, ale z nich deszczu nie będzie, tak informują synoptycy. Ma też być słońce, tak jak było wcześniej. Maksymalna temperatura 18 stopni, więc spędzacie czas na świeżym powietrzu. Kierowcy muszą skupić się na drodze, bo w Gorzowie utrudnienia i to całkiem spore. Już od jutra się zaczną, bo ulica Piłsudskiego, ale również budowa obwodnicy północnej. Noga z gazu.

0: You make it bling, rock, well, I'm tryna get the iron stuff. Bitch, I'm a bling.
1: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
3: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
14: Vox FM, FM, Gorzów.
15: Limity czasu pracy i płacy dla lekarzy. Rząd dyskutuje nad nową ustawą. Pił alkohol podczas jazdy i doprowadził do wypadku. 23-latek usłyszał zarzuty. Komunikacja miejska dziś jest darmowa. To w ramach Światowego Dnia Bez Samochodu.
16: Na zegarach 13 w studiu Radia Vox FM Małgorzata Łukowska. To czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy uważnie.
15: Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd właśnie wziął się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk ma nadzieję, że to zakończy patologię w części placówek ochrony zdrowia.
17: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. A więc 100% plus 15% w dług tylko na zarobki. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę i miał za to wynagrodzenie.
15: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
17: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 000 złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 000 złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
15: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, który w piątek spowodował wypadek na ulicy Staroniewskiej w Rzeszowie. Rannych zostało w nim 8 osób. O szczegółach nasza reporterka Julia Ranosz.
18: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
15: 23-latek usłyszał już zarzut spowodowania wypadku drogowego oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O wodzie skażonej bakteriami z grupy coli dostali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku. Wody z kranu nie należy pić, nie można się w niej też myć. Przed użyciem trzeba gotować wodę minimum 2 minuty, mówi Zenona Jasiurowska z Sanepidu.
19: Czyli żywność, która nie zostaje później poddana obróbce,

0: a większość ludzi jest jednak w pracy czy w szkole.
1: Ale generalnie ta inicjatywa, zachęcam się pani ludzi.
2: Jak najbardziej. Tylko, żeby tak naprawdę wiedziałam o tym dopiero dzisiaj, kiedy wsiadałam.
3: Ci ludzie, co mają samochód, są za bardzo wygodni, żeby porzucili. Wolą siedzieć za kierownicą, także wątpię, czy ich to zachęci.
4: Mówili mieszkańcy Warszawy. Dzień bez samochodu jest częścią Europejskiego Tygodnia Mobilności.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Gosia.
7: Tak, teraz.
6: mam nawiązanie do pogody teraz.
8: Dawaj, no.
6: Jak w porach roku Vivaldiego. Zmienia się światło w swoich oczach. Po jednej nutce?
7: No, ale tak, mówisz tak, i patrzysz na arkę.
6: Dzisiaj jest rocznica pojawienia się pierwszego odcinka najdłuższej telenoweli w Polsce.
7: Klanu!
6: To takie nawiązanie do pogód, że patrz, tu pory roku Vivaldiego.
8: Tak, i tu zaraz...
7: Kurczę.
8: Ej, bo patrzcie, lato skończyło nam. Myśmy nie zauważyli.
6: To
7: bo
6: dziś.
7: To dziś.
6: Dokładnie.
8: No, właśnie.
6: Koniec tego.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Mogłaś nam tego nie mówić,
8: pierwszy
7: wiesz?
8: Dzień jesieni.
7: Po co?
6: W takim razie...
8: Ale to wiecie, że niektórzy mówią, że to dopiero jutro? Że 23 to są te astronomiczne, kalendarzowe...
7: To my się tego będziemy trzymać.
6: Tak, to zależy od religii, co kto. No, to tak jest właśnie.
7: Miałaś nam pogodoskop zaserwować.
8: To już zapomnę.
6: Wszystkie audia wybrała byka, więc ja dzisiaj wrócę dla byka. Już niebawem odpoczniesz, drogi byku, od kłopotów. Pomoże ci w tym pewna dobrze znana ci osoba, bo wpadnie na ten pewien pomysł, jaki nie wiadomo.
7: Trzeba jakiś pomysł, to my się zgłaszamy.
8: Co można zrobić z bykiem? No, co można zrobić?
6: No ja już wiem, Marek, wybierz inne zwierzę.
8: Dzień dobry, gramy.

0: Perfekcja podana w nowoczesnej wersji.
1: O,
0: troszkę Yamaha Yamaso, a jednak Hit My Heart.
1: Jednak tak, a jednak nie. A my dzisiaj tradycyjnie kibicujemy
0: Oczywiście.
1: Naszym... Polska! Biało-czerwoni! O godzinie 18:00, kochani, ćwierćfinał Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Ha, Polska kontra Niemcy. Ależ ich rozpykamy. Ależ to, wiesz co piszą w gazetach?
0: No
1: wiesz,
0: opowiadaj.
1: Piszą na przykład, mamy wypowiedź trenera Niemców, pana Massimo Botti. Wiesz, co powiedział Massimo Botti? Ha, to patrz, bo będę... Poczekaj, mogę zmienić pod... Ja czekaj, bo chcę tego takiego, wiesz, tego epickiego takiego. Tu włączam go, cyk, pyk. Czekaj.
0: On na pewno powiedział
1: dobra,
0: coś.
1: O, ten chce. Ten jest do takich cytatów wielkich.
0: Dawaj, zamieniam się w słuch.
1: Trener Niemców mówi tak. Każdy zna wartość Polaków. Mhm. Nie ma potrzeby, żebym opisywał, jak bardzo jakościowymi zawodnikami są Leon, Komenda czy Sasak. Bo każdy to wie. Każdy wie, że faworytem tego spotkania jesteście wy. Polska to prawdopodobnie najlepsza drużyna na świecie.
0: Czekaj,
1: selekcjoner Niemiec.
0: To właśnie chciałam dopytać, czy to na pewno Niemiec, czy nie, ale
1: tak,
0: nie nasz.
1: Niemiec.
0: No oczywiście się zgadzam, no nie sposób się nie zgodzić. No ale...
1: Ale co?
0: Coś mi tutaj powiem ci...
1: Że nie pasuje ci, że tak powiedział?
0: Pasuje, bo trzeba się zgodzić z tymi słowami. Oczywiście, no, że ma rację.
1: No ma rację.
0: Ale powinien ze swoimi chyba raczej się...
1: Klaudia, ty nic nie rozumiesz, ja ci wszystko wytłumaczę. On po prostu już wie, że dostaną nagnaty. Dostaną nagnaty łomot od nas. On już to wie, że przegrają. A jak przegrywać, kochana, to z najlepszymi.

0: I tak musisz się schylić, tak do dołu. Down, żeby do góry. Up and down mi się skojarzyło z tym, że zbierasz grzybki. Jakbyś mi nie przerywał, nie powiem co w słowo, to byś usłyszał, co chciałam powiedzieć.
1: 600-986-9869, dzwonicie do nas z informacjami, że przyłapaliście pierwszą zmianę. Słuchamy, halo.
2: Cześć, właśnie jadę sobie Lubelską w stronę Warszawy.
1: Okej.
2: Wyprzedza mnie takie fajne niebieskie auto. Całe niebieskie z obramówkami białymi, się nazywał Vox FM.
3: Vox FM.
2: Zajebiste, ja też takie chcę. Ja mam tylko naklejkę waszą.
0: Kochana,
2: Mariola,
0: możemy coś z tym zrobić,
1: Mariola. Tak, jest taki nasz fajny taki element programowy, nazywa się Vox Robi Dzień Dobry.
0: Dokładnie. I oprócz tych naklejek, które już masz, to do kolekcji na przykład możemy dorzucić niebieskie kubeczki od Vox FM, możemy dorzucić 3 kg kawy, no i jeszcze do tego zapas krówek. A to wszystko za to, że na VoxFM.pl odpowiesz na jedno kluczowe pytanie.
1: Co robić dzień? Takie jest pytanie. Wy odpowiadacie, my do was dzwonimy. A to, co pierwsza zmiana nazbierała dzisiaj na grzybach, to możecie obejrzeć na naszych social mediach.
4: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama.
17: Kierowcy, uwaga na Piłsudskiego w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wałciechowska, oto szczegóły. Od środy pierwsze utrudnienia na drodze. Rozpoczyna się wymiana krawężników przy jezdni wschodniej. Część drogi zostanie zamknięta. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
18: Prace obejmą zewnętrzny pas ruchu. Ruch pojazdów będzie odbywał się pasem wewnętrznym. Wykonawca zapewni dostęp do przystanków komunikacji miejskiej Czereśniowa i SP13.
17: Chodzi, przypomnijmy, o niespełna 900-metrowy odcinek od skrzyżowania Piłsudskiego z Czereśniową do ronda Górczyńskiego za prawie 5 milionów złotych. Odnowiona zostanie nawierzchnia dwóch jezdni na całej szerokości oraz powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Prace mają zakończyć się w listopadzie. Kierowcy, zwracajcie uwagę na znaki drogowe. Tradycyjną motoparadą wielbiciele dwóch kółek zakończą w Gorzowie sezon. 3 października zaplanowano przejazd przez miasto i tradycyjny festyn na Jancarzu. Trasa parady jest w trakcie ustalania. Wiadomo, że przy stadionie całe rodziny ciekawie spędzą czas. Będą symulatory dachowania, jazda na jednym kole czy konkursy o bezpieczeństwie z nagrodami. Jak zawsze odbędzie się zbiórka fundacji Mam Marzenie dla podopiecznych. Setki motocyklistów 3 października pojawią się na parkingu przy stadionie żużlowym przy Śląskiej od godziny 10. O szczegółach będziemy jeszcze informować. Na termometrach kilkanaście stopni, przyjemnie. Błękit nieba, chmury, czasem słońce. No i tak będzie w sumie do końca dnia. Noce wiadomo chłodniejsze, ale tym się nie przejmujemy, bo wtedy śpimy, a za dnia korzystamy. Kierowcy rozważnie, bezpiecznie. Już w Gorzowie bywa tłoczno, zwłaszcza w Śródmieściu, Jagieł, Dąbrowskiego, Wybickiego, ale oczywiście mosty, Staromiejski, Lubuski.

0: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Reklama. Vox FM Gorzów.
9: Stan 11-latki jest stabilny. Wiadomości. Zaczniemy od doniesień po krwawym ataku 12-latka na jego rówieśnicę. Straty sięgają 8 milionów złotych. To po wybuchu butli z gazem w suszarni zboża w Osięcinach. Na koniec kocie gwiazdy internetu znane ze swojego sportowego zacięcia.
10: Słuchamy zatem z przyjemnością wiadomości Vox FM o godzinie 14:00. Prezentuje już teraz Małgorzata Łukowska.
9: 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stabilnym stanie. To najnowsze informacje od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy. Na szczęście nie zagrażają jej życiu, mówi Aneta Łukowska z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, do którego trafiła dziewczynka.
11: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
9: Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latkę do szkoły.
12: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
9: Policjanci przesłuchują świadków. Medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi do specjalistycznej placówki medycznej na badania psychiatryczne. Jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem. Nic nie wskazuje na dywersję. Na ponad 8 milionów złotych oszacowano straty po piątkowym pożarze w gminie Osięciny we województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku.
13: Prokuratura rejonowa w Radziejowie Kujawskim wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem wskutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności.
9: Z ogniem walczyło 19 zastępów straży pożarnej. głos skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda rzeczywistość wokół tak zwanego krótkiego najmu mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mnich.
14: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
15: Hałas to jest koszmar po prostu.
14: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
15: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
14: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
16: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
14: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
9: Nowa ustawa ma zapobiec niekontrolowanemu najmowi krótkoterminowemu, zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców.

0: Vox FM Gorzów.
1: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na wtorkowe popołudnie w naszym lokalnym towarzystwie. Muzycznie będzie czego posłuchać, jak zawsze zresztą. A na dobry początek Venga Boys i Modelki.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

Oli Dolly i Dolly Song. 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów brak pieniędzy nie pozwala rozpocząć renowacji schodów donikąd w Gorzowie. Urząd cały czas czeka na przekazanie kolejnych milionów, a konkretnie 10 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Bez nich, mimo gotowej dokumentacji, nie rozpocznie prac. Przypomnijmy, schody łączące centrum z parkiem są zamknięte od 24 lat. Urzędnicy chcą je ponownie otworzyć. Będą altany, punkt widokowy i winda. Przynajmniej w planach będą. Zobaczymy, jak to będzie finalnie. To, co możemy powiedzieć, to to, że na razie donikąd nas ta sytuacja na razie nie zaprowadzi.

0: Naprawdę udane odświeżenie. Jack Styley i John, What Are We Gonna Do? 22 minuty po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Kolejne dwa punkty w ligowej tabeli dopisali do swojego konta nasi szczypiorniści Aurum Gorzów. Żółto-niebiescy wygrali w Białej Podlaskiej z miejscowym AZS-em AWF-em 32-31. Mecz do łatwych, jak nawet wynik wskazuje, nie należał. W pierwszej połowie spotkanie pod swoją kontrolą mieli gospodarze. Na przerwę schodzili przy wyniku 18-15. W drugiej połowie zespół Michała Nieradko odrobił straty i doszło do walki bramka za bramkę. Zadecydowała ta Mariusza Stupińskiego w ostatnich sekundach. Kapitan Aurum wykorzystał rzut karny. Najlepszym strzelcem Gorzowian natomiast był Konrad Kos. 7 bramek. Kolejny mecz w niedzielę w Legnicy. Początek starcia z miejscową Miedzią o godzinie 15. Wyniki, analizy, komentarze, ludzie, pieniądze w naszych serwisach lokalnych. 20 minut przed pełną godziną zawsze na 101,7.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Alan Walker i Ava Max Fate. 27 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Lost Frequencies i Reality. Z tym wrócimy.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.

0: A eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Reklama.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Z przyczyn naturalnych zmarła 65-latka znaleziona półnaga w Ośnie Lubuskim. Są wyniki sekcji, którą dzisiaj, we wtorek, przeprowadzono w prokuraturze w Sulęcinie. Pobrano próbki do dalszych badań. Więcej wie Sebastian Górny.
4: Powodem zgonu kobiety była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Co ją spowodowało, mają ustalić szczegółowe badania. Nie stwierdzono zewnętrznych obrażeń, wykluczono udział osób trzecich. To oznacza, że nie doszło do przestępstwa. Dlaczego kobieta była częściowo rozebrana? Sulęcińska prokuratura nie informuje, ale nic nie wskazuje, by doszło do jakichś czynów seksualnych. Postępowanie trwa, świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z prokuraturą w Sulęcinie.
3: Sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Przypomnijmy, 16 września zwłoki 65-latki rano znalazł przy ulicy 3 Maja przechodzień. Leżały nieopodal zabudowań. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Głośna próba alarmowa na terenie województwa lubuskiego zostanie przeprowadzona w czwartek w godzinach od 12 do 12.30. Sprawdzone zostaną syreny alarmowe i łączność radiowa. W miastach regionu nadane zostaną sygnały ogłoszenia i odwołania alarmu. Pierwszy to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, drugi to z kolei ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty. Jak informują urzędnicy z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działania służą sprawdzeniu sprawności systemu ostrzegania i alarmowania oraz łączności radiowej. Nadawane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia. Jak mówią fachowcy, nie ma złej aury, tylko nieodpowiedni ubiór. Więc w Gorzowie bluzy, krótkie rękawki na tak zwaną cebulę i w razie gdy wyjdzie słońce, będzie można co nieco zrzucić, ale pamiętajcie, nie przeginamy. O przeziębienie nie trudno. Kierowcy w pojazdach, więc im cieplej bądź chłodniej, w zależności jak używają klimatyzacji, przemierzamy ulicę Gorzowa i ściągamy nogę z gazu.
5: Vox FM, FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
6: Magia Radia.

Shadow Man, Ruda tańczy jak szalona, kwadrans przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Jeśli jesteście spragnieni aktualności z miasta i okolic w każdej chwili dnia i nocy, zapraszamy na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko co ciekawe, wszystko co aktualne właśnie o Gorzowie. Zatem koniecznie sprawdźcie. Polecamy również waszej uwadze naszą mobilną łapkę. Groove Coverage, Eben, Alvaro Soler. To do posłuchania do godziny 15 jeszcze.

0: Calvin Harris i Disciples, How Deep Is Your Love, 4,5 minuty przed godziną 15, słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów, przed nami krótka przerwa, po 15 wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z Ingrid.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
19: Vox FM Gorzów.
20: Stan podwyższonej gotowości na przejściach granicznych. Polska broni się przed rosyjskim sabotażem. Milionowe długi NFZ-u wobec lekarzy. Medycy walczą o swoje pieniądze. Na koniec o szkodliwych grzybach z przydrożnych stoisk.
21: Słuchamy zatem uważnie. Wiadomości Vox FM o godzinie 15 prezentuje już teraz Małgorzata Łukowska.
20: Przejście graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. I to w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
0: Które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami dla 650 osób, które będą przebywać na terenie tego przejścia.
20: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że Polska i Ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu tych państw. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu, potem wjechał w paczkomat. Służby badają okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy, mówi Małgorzata Jurecka z policji.
1: W wyniku zdarzenia rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy. Natomiast senior, który kierował samochodem, oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników medycznych.
20: A to już kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu 78-letnia seniorka kierująca osobówką uszkodziła łącznie 6 samochodów podczas próby parkowania na rynku w Zakliczynie. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Za ubiegły rok Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił tylko tym dwóm województwom. Dług NFZ-u wobec podlaskich lekarzy to 1 800 000 zł. W przypadku podkarpackiego to około 4 milionów złotych. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań diagnostycznych, mówi Anna Szalong z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
22: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybko CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz. Więc nie może być tak, że mi się skończył budżet i proszę przyjść za 2 tygodnie.
20: Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za prawidłowo wykonane świadczenia w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań. Na koniec jeszcze apel od sanepidu. Nie kupujcie grzybów na przydrożnych stoiskach. To zakup wysokiego ryzyka. Narażamy siebie i bliskich na poważne zatrucia, mówi nam szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
23: To jest kwestia zaufania do tej osoby, która oferuje nam do sprzedaży. Co innego, jeżeli taki grzyb trafi do obrotu detalicznego na targowiskach, czy w sklepach, czy w warzywniakach, wtedy te grzyby mają atesty higieniczne, atesty zdrowotne i są bezpieczne do naszego spożycia. Takiego przygodnego zbieracza, który handluje tymi grzybami przy drodze, takiego atestu nie uzyskamy.
20: Nawet grzyb jadalny kupowany przy trasie może zaszkodzić zdrowiu. Grzyby działają jak gąbka. Niezwykle skutecznie chłoną z otoczenia zanieczyszczenia, w tym ołów, kadm i rtęć pochodzące ze spalin samochodowych.
4: Pycha.
2: 101,7
19: Vox FM Gorzów.
24: 3 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim z tej strony, Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami Ingrid, Daj to głośniej i Ellie Oaks. Tak zagramy po godzinie 15.
2: Vox FM.
25: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: LEOC, Lavinia, Reasons, 13 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi. Od zawarcia dzisiaj zaczniemy, bo już korkuje się dojazd do Ronda Świętego Jerzego, najmocniej od fabrycznej przemysłowej, od strony Grobla, w zależności od tego, jak Państwo trafią. Ale mało tego, potrafi się zakorkować dosyć mocno również skrzyżowanie Grobla Zielonej i Woskowej. Proszę wziąć to pod uwagę. Jak już tutaj jesteśmy, to oczywiście, że wysyłamy ostrzeżenie o moście lubuskim, zwłaszcza jadąc od zawarcia w stronę Ronda Santockiego. Natomiast do Ronda Santockiego od strony podmiejskiej czy warszawskiej przejedziecie w miarę sprawnie. Centrum naszego miasta wygląda następująco. Przy katedrze, owszem, jedno światło na pewno trzeba będzie przeczekać, ale dużo więcej samochodów przed Rondem Kosynierów Gdyńskich i Rondem Zgody przy Białym Kościółku. Rondo Kosynierów Gdyńskich dzisiaj na całej długości jest bardzo mocno uczęszczane. Słowiańska, Roosevelta, Andrzejewskiego, tutaj jedne światła i pojedziecie dalej bez problemów. Manhattan, najwięcej dzieje się dzisiaj przed Rondem Górczyńskim, potem na drugim miejscu dzisiaj Rondo Gdańskie. Rondo Barlineckie w miarę, powiedzmy, przejezdne. Wylotówki z Gorzowa wyglądają na przejezdne, nigdzie się nie korkuje. Hasła dnia dzisiaj brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

Mik i Miód Malina, 24 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Czas pogadać o pogodzie. Piękne słoneczko dzisiaj mieliśmy od wczesnych godzin porannych. To słoneczko jeszcze do nas wyjdzie tak nieco mocniej dzisiaj. W nocy uwaga, bo naprawdę będzie chłodno. Plus 7, plus 8 to takie minimalne temperatury. Jutro zdecydowanie chłodniej. 17 tylko. Do południa słońce, po południu chmury, ale bez deszczu. Deszcz do nas zajrzy w czwartek i będzie też chłodniej. 15-16 stopni tylko na termometrach. W piątek 15 i deszcz. Sobota tu już całkiem przyjemnie. 18 w sobotę i 20 stopni w niedzielę. Kolejny tydzień z wyższymi temperaturami niż na koniec tego tygodnia. Zatem powyżej 20 na początku następnego tygodnia będzie na 100%. Ciśnienie aktualnie 1025 hektopaskali wynosi i na tym poziomie mniej więcej się utrzyma. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Jeszcze warunki biometeo na razie obojętne i takie też zostaną do jutra.

0: Swedish House Mafia Wait So Long. 25 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. A super trio, wracamy po wiadomościach. Juste, Jack, Style i John.
1: Reklama. To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
3: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
4: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: zaatakował ratowników, którzy chcieli mu pomóc. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Agresora zatrzymali policjanci z Sulęcina. Usłyszał zarzuty i groził mu do 3 lat pozbawienia wolności. 26-latek znieważył załogę karetki oraz naruszył nietykalność cielesną medyków. W sobotę na terenie powiatu sulęcińskiego ratownicy medyczni przyjechali na interwencję. Pacjent był agresywny i brutalny. Znieważał medyków oraz rzucał w nich szklaną butelką. Wezwano patrol policji, który także usłyszał wulgaryzm oraz groźby pozbawienia życia. 26-latka obezwładniono i trafił na komendę w Sulęcinie. W niedzielę napastnik po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wsiąść do autobusu lub tramwaju bez biletu dzisiaj można w całym kraju, czyli także w Gorzowie. Bezpłatna komunikacja miejska z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Warto skorzystać i zostawić auto pod domem. Czy lubuszanie zamieniają 4 kółka na komunikację miejską?
1: Dzisiaj jeszcze samochodem. Trzeba dzieci rozwieźć najpierw, a później pewnie gdzieś do sklepu już pojadę autobusem.
2: Niestety, bo się spieszę do pracy, a wiem, że mam daleko.
0: Bez biletu możemy podróżować do północy. Przypomnijmy, w Gorzowie z okazji Tygodnia Mobilności odbył się piknik dla całych rodzin w zajezdni przy Kostrzyńskiej. W niedzielę pojawiły się tłumy, można było pokierować tramwajem, zobaczyć jak wygląda mycie autobusów oraz skorzystać z fotobudki. Z kolei miłośnicy jednośladów wzięli udział w masie rowerowej. Termometry w Gorzowie pokazują 18 stopni. Przyjemnie, słonecznie, od czasu do czasu chmurki, ale jeszcze można czuć te letnie klimaty, jakość powietrza bardzo dobra. Kierowcy, czujność, rozwaga, oczy już szeroko otwarte, bo godziny szczytu już dzieją się. Ciasno, a więc bez nerwów i pośpiechu. Czytajcie znaki drogowe.

0: Supermassive, Heiwa i Omi Closer. 14 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nocny szlak kulinarny Anno Domini 2026 uważamy za zakończony. Szagówki z gulaszem, popcornem z kaszy gryczanej i chipsami z marchwi podbiły podniebienia i serca gorzowian. To właśnie było najlepsze danie tegorocznego nocnego szlaku kulinarnego. Przygotowała je restauracja rodzinna Gobit, która otrzymała sztandar i tytuł królowej gorzowskiej gastronomii. Więcej Wioletta Panasiuk-Strzyżewska, współwłaścicielka.
1: Serce, pasja to popłaca. Zapraszamy serdecznie i bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni. Jesteśmy w szoku po prostu. Wszyscy w wielkim, wielkim szoku.
0: To taka nasza gorzowska gwiazdka Michelin, co tu dużo mówić. Zainteresowanie imprezą z roku na rok rośnie. Więcej Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
2: Idea była taka, żeby po COVID-zie pomóc naszym restauracjom, naszej gastronomii w trudnym bardzo okresie. Ta impreza broni się sama. W zeszłym roku było trochę ponad 20 tysięcy wydanych porcji. W tym roku blisko 50 tysięcy. To świadczy o ogromnym sukcesie.
0: W tym roku gorzowscy restauratorzy przygotowywali dania z marchewką jako kluczowym składnikiem. Cóż, nam pozostaje już tylko poczekać do kolejnego roku, żeby wybrać najpierw warzywo przewodnie, czy produkt przewodni, a potem już tylko czekać najpierw na nocny szlak kulturalny, a potem kulinarny. Pięknie to nam się wszystko rozwija, oby tak dalej. Już się człowiek głodny zrobił. Natomiast my wracamy do grania w rytmie hitów Blue Lagoon, Joel Corey i Skolim. Tak zagramy, róbcie głośniej. Vox. This one I feel in broken hearts.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski. Czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik. Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.
16: Były policjant z zarzutami w sprawie afery zonda Krypto. Od tego zaczniemy wiadomości. Będzie pakiet 5 zmian w ochronie zdrowia. Taką decyzję podjął dziś rząd. A na boisku m.in. Lewy. Polscy piłkarze trenują przed Ligą Narodów.
17: 16 na zegarze, jak słychać, wiadomości również z żartami. Przedstawia za chwilę Małgorzata Łukowska.
16: Artur K. usłyszał już zarzuty. To były policjant z pionu cyberprzestępczości zatrzymany w sprawie afery zonda krypto. Do jego zatrzymania doszło w ramach śledztwa dotyczącego m.in. bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Służby przeszukały również mieszkanie zatrzymanego. Teraz prowadzone są czynności w bazie paliwowej, gdzie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zaginięciem w marcu 2022. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda.
18: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo albo pełnią funkcje kierownicze.
16: Wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków. 2 etaty, czyli 320 godzin miesięcznie. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
18: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
16: Co ważne, limity będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami już na najbliższym posiedzeniu 6 października zajmie się Sejm. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały pół roku na dostosowanie umów lekarzy do limitu. W Nowym Jorku rozpoczęła się debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przez najbliższe dni światowi przywódcy będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Debatę otworzył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, przedstawiając najważniejsze działania organizacji i priorytety na kolejny rok. Część przemówienia skupiała się na konfliktach, m.in. na Ukrainie i w Strefie Gazy. Szef ONZ zaapelował o zaprzestanie walk. Tak zwane zawieszenia broni przyniosły niewiele więcej niż chwilowe ograniczenie walk, podczas gdy cywile wciąż płacą za to najwyższą cenę. Apeluję do przywódców zgromadzonych na tej sali, by w pełni wykorzystali ten tydzień spotkań na rzecz deeskalacji dialogu. Za chwilę przemawiać będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a w Nowym Jorku ma również spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wśród uczestników debaty jest też prezydent Polski Karol Nawrocki, który ma przemawiać jutro. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu we Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na Stadionie Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
19: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć. Pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siłę, to jak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
16: Mówi kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168 mecz w barwach narodowych. Przypomnę, że mecze z Bośnią i Hercegowiną gramy w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym.
1: 101 i 7
2: Vox FM Gorzów.
20: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim z tej strony, Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Mario Biskin, Gordo i Rainer, Zonefelt, a także po polsku Jorgus. Tak zagramy.
0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Jorgus i będziesz moja. 13 po 16 słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie Hit of Pool. Kolejna polska reprezentacja zagra w arenie Gorzów. Według terminarza FIBA to właśnie w nowoczesnym obiekcie w Gorzowie, naszym gorzowskim, rozegrany zostanie mecz żeńskiego kosza pomiędzy Polską a Turcją. Polki walczą o awans na Mistrzostwa Europy 2027. Spotkanie zaplanowane zostało na 17 listopada na godzinę 17. Podopieczne Krzysztofa Kowalewskiego walczą teraz w drugiej rundzie eliminacji. W pierwszej rozprawiły się pewnie z kadrami Cypru, Rumunii i Słowacji, przechodząc dalej z kompletem zwycięstw. Teraz rywalki z Turcji, potem Czarnogóra i Izrael. W biało-czerwonych barwach zagrać mogą reprezentantki naszego gorzowskiego AZS-u. Szanse na powołanie mają Klaudia Gertzen, Weronika Telenga i Magdalena Szymkiewicz. Trzymamy zatem kciuki i już witamy kadrę w Gorzowie.
1: To jest dzień

0: baby. Criss Cross Amsterdam, 24 minuty po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Tradycyjną motoparadą wielbiciele dwóch kółek zakończą w Gorzowie sezon. Kolejne zakończenie sezonu przed nami, to zostało zaplanowane na 3 dzień października. Wtedy przejazd przez miasto i tradycyjny festyn na Jancarzu. Trasa parady jest w trakcie ustalania. Wiadomo, że przy stadionie całe rodziny ciekawie spędzą czas, będą symulatory dachowania, jazda na jednym kole, czy konkursy o bezpieczeństwie, oczywiście z nagrodami. Jak zawsze odbędzie się zbiórka na rzecz fundacji Mam Marzenie. Setki motocyklistów 3 października zatem pojawią się na parkingu przy stadionie żużlowym przy Śląskiej od godziny 10, to już wiemy. O kolejnych szczegółach tej imprezy, jak tylko o nich poinformują organizatorzy, od razu powiemy na 101.7.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i AJ DNA. 25 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zatem posłuchajcie z uwagą, a my wracamy z Felix Jenem. Vox FM.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Reklama.
9: Wojennych znalezisk ciągle sporo w lubuskiej ziemi. Znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Zajęli się nią saperze. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. 120-kilogramowy skarb o rażeniu kilkaset metrów w piątek znalazł rolnik, który jechał traktorem na polu w pobliżu miejscowości Tuczno. Zaalarmował służbę. Policjanci zabezpieczyli teren, a eksperci wyciągnęli bombę z ziemi i załadowali na specjalny samochód, którym przewieźli ją na poligon wojskowy. Policjanci przestrzegają, takich znalezisk nie dotykamy. W miarę możliwości trzeba zaznaczyć miejsce odkrycia i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szagówki z gulaszem, popcornem z kaszy gryczanej i chipsami z marchewki podbiły podniebienia i serca gorzewian. To najlepsze danie zdaniem uczestników tegorocznego nocnego szlaku kulinarnego. Przygotowała je restauracja rodzinna Gobit, która otrzymała sztandar i tytuł królowej gorzowskiej gastronomii. Mówi Wioletta Panasiuk-Strzyżewska, współwłaścicielka.
10: Serce, pasja, to popłaca. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni i jesteśmy w szoku po prostu.
9: Zainteresowanie imprezą, która odbywa się na koniec wakacji, z roku na rok rośnie. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
11: W zeszłym roku było trochę ponad 20 tysięcy wydanych porcji, w tym roku blisko 50 tysięcy. To świadczy o ogromnym sukcesie.
9: W tym roku gorzowscy restauratorzy, a było ich 60, przygotowywali dania z marchewką jako kluczowym składnikiem. Słońce, błękit i chmury towarzyszą nam w Gorzowie i tak będzie do końca dnia. Noc zapowiada się chłodna, bo na termometrach minimalnie 7 stopni, ale jutro znów ma pokazać się słońce i w sumie być przez większość dnia. Przelotne opady mają pojawić się od czwartku. Kierowcy rozważnie na drogach, bezpiecznie, bo ruch wzmożony w różnych częściach Gorzowa.
12: Vox FM, FM Gorzów. Vox FM, Vox FM robi dzień dobry.
13: Kawusi,

Just Five i Kolorowe Sny. Nasza odpowiedź na Backstreet Boys. Kwadrans przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. A propos historii, sprawdzamy co wydarzyło się w Gorzowie tego dnia, czyli dnia 22 września. Otóż na przykład 6 lat temu, w 2020, po 2 latach remontu w Santoku, otwarto Muzeum Grodu Santok. Niech żyje! Brave, Fastboy i Günther, tak zagramy.

0: Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull i Yam Hino. 17:03. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po 14:00. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Autorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: Vox FM.
12: Gorzów.
13: Dramat w podstawówce. 11-latek zaatakował uczennicę toporkiem. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też wyjaśnienia szefa MON. Chodzi o odwołanie w ostatniej chwili jego wizyty w Pentagonie. A na koniec jeszcze sprawdzimy, gdzie w tym sezonie najchętniej spędzaliśmy urlop. Posłuchajcie.
14: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie przynosi do studia Katarzyna Pilewska.
13: Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Na linii nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska, która zna szczegóły. Agnieszko, powiedz proszę, co udało ci się ustalić?
15: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
16: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
15: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
17: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
15: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
18: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
15: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
18: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
15: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
13: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódcy Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
19: To wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, znajdziemy dogodny termin.
13: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają przede wszystkim rozmawiać na temat powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii. ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
20: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
13: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością. A według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Turcja, Grecja i Egipt. To tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W tym kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy wakacje, to sprawdzał Krzysztof Płowecki.
0: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
21: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
0: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
13: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
22: Który z tych kierunków wybrała redaktor Pilewska, dopytam tylko?
13: Każdy. W te wakacje.
22: No, Turcja, Egipt. Coś tu po podwyżce.
13: Chodziło mi o Podlasie.
22: Tak, jasne, na pewno. Tak wiesz, ja mam twojego Instagrama, także ja widziałem, co tam się działo.
13: Przestań, to dla dorosłych.
22: A ty masz Instagrama?
13: Obejrzałem
22: całego.
13: Nawet mam prawie 1000 osób obserwujących.
22: Gdybyś mogła chociaż słowo wspomnieć o pogodzie, to byłbym ci bardzo wdzięczny.
13: 18 stopni w Pile Tango dzisiaj, 7 w Zakopanem i wszędzie pada deszcz. On popada i będzie się nas trzymał aż do soboty.
22: Ten deszcz?
13: Tak.
22: Niech się trzyma. Dzisiaj gramy za godzinę niecałą, wiesz z kim?
13: Z kim?
22: No z Niemcami, no. Za pół godziny masz wiadomości sportowe.
13: No ale to za pół godziny.
22: Cieszę się, że to powiedziałaś, bo jest ta przyśpiewka polska, to już jest niemodne. Mam nową.
13: No.
22: Z czego?
13: Z Muminków.
22: Tak, a zgadnij dlaczego Muminki?
13: Dlaczego?
22: Nie wiem, jakoś tak mi się skojarzyło. Myślałem, że nie zapytasz.
13: Wiesz co, ja kocham Muminki. Uwielbiam.
22: Naprawdę?
13: Tylko nie animacja, a powieść, bo animacja jest dla mnie straszna.
22: Animacja jest super. A powiedz mi, rozwiążesz zagadkę z dzieciństwa jedną moją?
13: Dawaj.
22: Jak nazywaliby się rodzice Muminka, gdyby nie mieli dzieci? No jest tata Muminka, mama Muminka, no a jakby nie mieli dzieci, co
13: bezdzietna
22: wtedy?
13: Bezdzietna kobieta.
22: A to jest kobieta?
13: Mumin? Bezdzietny Mumin.
22: Idź już sobie.
13: Dobra.
22: Ale za pół godziny pamiętaj.
13: Będę.
22: Polska, Niemcy. Nie! Pa. Katarzyna Pilewska, pa. A my mówimy mama. Ace of Base, Beautiful Life. Za chwilę Dancer. Dzień dobry.

0: To jest Denzel, to jest oczywiście Pump It Up. Razem z Katarzyną dochodzimy do wniosku, że przed meczem Polaków z Niemcami kogo się powinno puścić?
1: Polaka.
0: Chopina! Najlepiej im tam zagrać. Oni się na tym w ogóle nie znają, wiesz? Oni by zupełnie nie wiedzieli. Co tam jakiś Strauss i Wagner? Tu się Wagnera gra, bez sensu. Proszę Państwa, szykujemy się do meczu Polaków. Polska-Niemcy. Obstawiamy wynik 6-0-9. 8-6-9, 8-6-9. Kto dzisiaj wygra mecz, to jakby to jest oczywiste. Jaki wynik obstawiasz?
1: 4-0 dla nas.
0: No jak 4-0? No, do siatkówce?
1: A w siatkówce 3-0.
0: Dobra. A wiadomości sportowe w wykonaniu Katarzyny Pilewskiej za 17 minut.

0: After Party oczywiście, no bujaj się, 19 minut po godzinie 17 to nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o przyśpiewkę albo różnego rodzaju zachęcanie do boju naszych, propozycja jaką można sobie znaleźć, ale na szczęście mamy lepsze, gdzie oczywiście pod numerem 609-869-869, przypomnę, że o 18 dzisiaj gramy z Niemcami, ćwierćfinał Mistrzostw Europy, także nie w kij dmuchał, no tak można chyba powiedzieć, siatkówkowo. Pani Muminowa i pan Mumin nazywaliby się Muminkowie, gdyby nie mieli dzieci, tam bez sensu. Naszych siatkarzy nie trzeba zagrzewać do boju, oni i tak to wygrają. To mi się podoba. A jeszcze jeden SMS od Rafałka. Nieważne jaka to będzie przyśpiewka, ważne żeby nie była po niemiecku.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Monika proponuje Wanda, co Niemca nie chciała. No dobra, Madonna, La Isla Bonita, a z rzeczy poważnych Sia, Move Your Body już za chwilę.

0: oczywiście see ya, move your body, czyli żeby się trochę ruszyć, no warto, warto, bo później usiądziecie przed meczem i to zrobicie?
1: Nic.
0: Będziecie oglądać, a mięśnie się zasiedzą. Wysyła Paulina 609 2x869 przepiękną tęczę. Nie wiem, czego to ma być symbol, ale jeżeli to ma działać na naszą korzyść, to bardzo proszę.
1: Wiadomości Vox FM, także sportowe już za 3 minuty.
2: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
3: Kto?
6: Wiem.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
13: Ludzkie szczątki.
12: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
13: Tajemnica, której nie da się zatopić.
12: Już w księgarniach.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.
0: 17.30 właśnie wybiła na zegarze. Katarzyna Pilewska już teraz w studiu zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
17: Trafił już do aresztu. 17-latek zatrzymany przez ABW. Paweł G. miał planować masowy zamach terrorystyczny na szkołę i na meczet. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Oprócz próby zamachu, nastolatek usłyszał również zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz publicznego propagowania nazizmu i nienawiści rasowej.
18: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. Trwa dalej śledztwo. Różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
17: Komentuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Podejrzanemu 17-latkowi za przygotowanie do masowego zabójstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa pozostałych 2 nieletnich współdziałających z nastolatkiem została przekazana do sądu rodzinnego. Niemiecki samolot wojskowy rozbił się w pobliżu bazy lotniczej USA w Nadrenii Palatynacie. To najpewniej myśliwiec F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
19: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
17: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Odliczamy do ćwierćfinału siatkarskich Mistrzostw Europy
0: 29
20: o 18,
0: minut.
20: Czyli za 29 minut. Mecz Polska-Niemcy. To niebezpieczna drużyna, przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak.
21: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
20: Spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019 roku. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się. Pierwszy gwizdek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy o 18:00. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi Robert Lewandowski. Trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
22: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy. Dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
20: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek 20:45.
0: Nie wiem, co powiedzieć, wiesz, bo tak jakoś mi się nie składają te dwie informacje.
20: Dlaczego?
0: No bo niby tu biało-czerwoni i tu biało-czerwoni. Jakby ci to powiedzieć.
23: Taki był ładny, amerykański. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: ochotę na cebulę.
1: To jest Cibuli, oczywiście Wonderland. 22 minuty zostały do godziny 18, a pamiętajcie, że niezależnie od okoliczności pory dnia, tygodnia i roku, Vox FM kłania się nisko i mówi wszystkim dzień dobry. I robi dzień dobry na voxfm.pl. Tam czeka taki zapas kawy, że wy obdarujecie tą kawą rodzinę, sąsiadów, znajomych i nawet ludzi, których nie lubicie, i dla każdego starczy. voxfm.pl. Piszcie, co wam robi dzień. A tymczasem halo, tu Londyn.
2: Reklama.
3: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM.
10: Gorzów.
11: Gorzów.
12: Czas skończyć z zabijaniem, mówi Donald Trump w ONZ. Od słów amerykańskiego prezydenta zaczniemy. W wiadomościach też najnowsze informacje w sprawie strzelaniny w Bukownie. 52-latek przyznał się do winy. A na koniec jeszcze sport. Rozpoczyna się walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami.
13: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Katarzyna Pilewska.
12: Czas skończyć z zabijaniem. Tak w kontekście wojny w Ukrainie mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał amerykański prezydent, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia konfliktu. Współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie się spodziewają. Oni już mają tego dość. O wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Usłyszał zarzuty, przyznał się do winy. 52-latek, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Dodatkowo także posiadania środków odurzających. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, ale zdaniem prokuratury były one bardzo chaotyczne.
14: Czuł się zagrożony, bo ktoś chodził po dachu, ktoś mu się włamuje do komputera, wyszedł z domu, w związku z tym zabrał do plecaka broń, aby ją wypróbować, bo mu sama wystrzeliła w nocy. Udał się do lasu, gdzie spotkał pokrzywdzonych, którzy na jego widok zaczęli uciekać, oddał w ich kierunku strzały.
12: Mówi Mariusz Borny z krakowskiej prokuratury. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt dla 52-latka. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Największy na świecie pod względem dziennej produkcji koncern naftowy Saudi Aramco wznowił eksport ropy rurociągiem wschód-zachód. Wcześniej, jak informowały saudyjskie władze, magistrala została uszkodzona przez irackie bojówki sprzymierzone z Iranem. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, co to za wznowienie przesyłu oznacza w praktyce?
15: Przede wszystkim to, że koncern będzie mógł przesyłać ropę z portu Yanbu nad Morzem Czerwonym do rafinerii na zachodzie kraju. Rurociąg wschód-zachód ma ogromne znaczenie dla eksportu saudyjskiego surowca. Jego maksymalna przepustowość wynosi około 4 milionów baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej produkcji. Każda przerwa w jego działaniu może więc wpływać na globalną sytuację na rynku ropy. Dla kierowców nie oznacza to jednak, że ceny paliw na polskich stacjach od razu spadną. Jeżeli przesył będzie stopniowo wracał do pełnych możliwości, te ceny dopiero wtedy mogą się stabilizować, a ryzyko kolejnych podwyżek będzie mniejsze.
12: Mazurski celebryta znów w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy i pobytu.
0: Na ten moment przebywa w Sharm el-Sheikh. Tutaj dwa główne punkty jego obecności w ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne oczyszczalni ścieków właśnie w Sharm el-Sheikh. Natomiast popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
12: Mówi Krzysztof Widbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach. Jego przeloty dzięki nadajnikowi GPS śledzą tysiące internautów. I jeszcze sport. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna Niemiec. O nastroje przed meczem kibiców pytał nasz reporter.
10: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
11: Wierzę w naszych chłopaków.
16: Zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
10: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo.
12: Mecz Polski. Niemcy ruszył 3 minutki temu, a na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0.
13: 3 minuty temu, czyli już mamy 16-0. Albo nie, 16-0.
12: Wiesz co, ty się zajmij pogodą, a ja się zajmę sprawdzeniem wyniku.
13: Co tam w pogodzie? No w pogodzie będzie tak, będzie trochę deszczu, popada sobie tego wieczora i tej nocy popada i w ogóle co, 0-0 jest? Cały czas 4-4, tak?
12: 4-4 w tym momencie, trwa już od 3 minut spotkanie, jest 4-4, no w setach 0-0, niczego innego się nie spodziewaliśmy, a bo kolega mało powiedział, to ja powiem, że ten deszcz z nami
13: jak
12: do piątku.
13: Mało?
12: I jeżeli chodzi o przejaśnienia, to dopiero w niedzielę, ale za to wtedy takie duże, w całym kraju 20 stopni.
13: Jak mało, jak kolega?
12: No, coś tam popla powiedział.
13: A propos kolegów i ubogich. Krzyśku?
17: Kolejne wiadomości w Vox FM już za niecałą godzinę, a teraz oczywiście wracamy już do muzyki. Jackson i Pedro, topki, miły pan Deficyt, za wszystko i za nic. Tak, muzycznie rozpoczynamy nasze spotkanie, które potrwa do godziny 21. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry.

Road 94 i My Love, bardzo kołyszące nagranie we wtorkowy czas, bo dzisiaj to 22 dzień września, już mamy wtorek, to już taki dzień, że nie jest tak strasznie jak w poniedziałek, ale jeszcze nie jest tak dobrze jak w środę, kiedy to piątka zaczyna być naprawdę blisko. Dlatego będziemy się wspomagać muzyką i to muzyką naprawdę bardzo fajną. A bardzo dużo fajnej muzyki oczywiście w latach 80. można znaleźć. No i tutaj przedstawiciel lat 80. właśnie, grupa Bad Boys Blue, You're a Woman, już teraz w Vox FM w rytmie hitów, a z nowości Take It Slow, Robin Schulz na naszej antenie zagości już za chwilę.

A trzeba przyznać, że bardzo przyjemny jest ten nastrój grozy w tym nagraniu. Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM w rytmie hitów. Króciutką przerwę sobie teraz zrobimy, a za moment wrócimy z nagraniem, które każdy zna, które każdy potrafi zaśpiewać mniej więcej, a zatańczyć to już w ogóle. Calvi Remy, Explosion, za chwilę w Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

To nagranie jest jednocześnie i gorące, i romantyczne. Zdarza się, na jak taki duet śpiewa, to jest możliwe. Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita w Vox FM w rytmie hitów. To teraz po nowość sięgniemy, aczkolwiek oryginał swoje lata już ma. Legendarny, nieodżałowany Embradol, jego Troubles w nowej wersji. Naya i Body Talk już teraz w Vox FM w rytmie hitów.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Muzycznie tak właśnie tę godzinę w Vox FM kończymy, bo już za chwilę 19. A jak 19, to oczywiście wiadomości na naszej antenie. Potem w rytmie hitów zagramy dalej. Plan muzyczny zdradzę jak najbardziej. Lady Gaga, Poker Face, Tim Berg, Sick Bromance tuż po wiadomościach w Vox FM.
1: Vox FM. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
9: Biedronka.
1: Reklama.

Kolejne wydanie Wiadomości w OXFM już za niecałą godzinę. A my oczywiście teraz do muzyki wracamy. No, wiecie już doskonale, kto zaśpiewa, bo zdradzałem to przed wiadomościami, ale jakby ktoś przegapił, o to już mówię. Lady Gaga, Poker Face, już teraz w OXFM. Krzysiek Skrzypkowski, ponownie dzień dobry. Do 21 zapraszam.

to nowość na naszej antenie, jednocześnie nagranie, które jest propozycją do bestlisty. No jeżeli waszym zdaniem z propozycji nowością powinno się stać, to zapraszam na voxfm.pl, tam oczywiście głosujecie. A to Luca Rossi na pełnej. No takie wydanie Łukasza w takiej wersji bujanej to dosyć ciekawa sprawa i doświadczenie. No i ciekawe, jak sobie poradzi. No i czy przypadkiem w najnowszym notowaniu bestlisty to nagranie z propozycji nowością się nie stanie? To może jeszcze trochę takich bujanek klimatów, ale sprzed iluś tam lat, Aleksja, ulalala, wspomnienie wakacji. To all the people all around.

0: No są po prostu takie piosenki, które mając w sobie taki fajny riff gitarowy i energetyczne, rock'n'rollowe klimat, również i na parkietach tanecznych się sprawdzają. Przykład, proszę bardzo, Blondie i Maria w Vox FM w rytmie hitów. Króciutka przerwa, taki pomysł jest teraz i pomysł na granie oczywiście też jest. Doda, melodia ta w Vox FM już za moment. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Podrażnienie pokoleniu, wyrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Gorzów.

Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o wspomnienia lata 2026, gdyby taką listę piosenek zrobić, które właśnie z wakacjami, które no, zakończyły się, nam się kojarzą, to to nagranie dosyć wysoko może być. Bausa i Magnetic w Vox FM w rytmie hitów. Nowość, kto wie, być może kolejne nagranie będzie nam się kojarzyło z jesienią 2026 roku. Na razie w propozycjach The Bestisty Konstanty, Drążek, Tańcula i Bremek. Podgorączkowy stan.

0: No szczerze mówiąc, to już trochę pokończyły się pomysły, co można zagrać jeszcze w tej godzinie w Vox FM w rytmie hitów Mazel Maniac, no ale tak na dobrą sprawę to nawet nie chodzi o to, że pomysłów brak, ale no czas nam się po prostu kończy, bo za chwilę punktualnie o godzinie 20 wiadomości, no ale po wiadomościach naturalnie, że zagramy dalej Sandra in the heat of the night, tak muzycznie rozpocznie się kolejna godzina naszego spotkania.
1: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.

0: każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Reklama.
10: Vox FM, FM, Gorzów.
11: Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i od tego zaczniemy. W wiadomościach też decyzja Unii Europejskiej. Wspólnota przedłużyła sankcje dla Rosji o kolejne 3 lata. A na koniec sport i fantastyczne zwycięstwo Polaków w meczu z Niemcami. Jest 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak polskie myśliwce kolejny raz przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy IU-20. Jak informuje minister obrony narodowej, stało się to 40 km od naszego wybrzeża. To element stałej presji. Wojsko polskie pozostaje w gotowości, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, komentuje prezydent Karol Nawrocki, a w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakub, dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
12: Prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
13: Płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
12: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria głowy państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
11: To był Jakub Krzyżak, dziękujemy. Unia Europejska przedłużyła sankcje na Rosję o 3 lata. Dotyczą 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Oficjalna decyzja zapadła na 5 godzin przed wygaśnięciem obostrzeń. Z czarnej listy usunięto 2 oligarchów. Ostatnim krokiem będzie opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii, co ma nastąpić jeszcze przed północą.
2: To są wiadomości Vox FM.
11: A w nich Tatry. Po raz pierwszy w sezonie w szczytowych partiach gór ogłoszono zagrożenie lawinowe. Powodem jest świeży opad śniegu. Top apeluje o szczególną ostrożność, zwłaszcza na stromych, trawiastych zboczach. Śnieg zaczął padać w wyższych partiach Tatry wczoraj. Na Kasprowym Wierchu leży go już ponad 15 cm. Na tatrzańskich szlakach panują niekorzystne warunki turystyczne. W wyższych partiach gór występują śnieg i oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność. Toruń dołączył do Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Mieszkańcy jeżdżą komunikacją miejską za darmo, ale czy o tym wiedzą? To sprawdziła nasza reporterka Maria Nowak.
14: Wiecie, że dzisiaj jest dzień bez samochodu? Jest komunikacja za darmo?
15: Aha.
14: Skasowaliście bilety?
15: No, ja skasowałem dzisiaj jeden.
16: Uważam, że komunikacja miejska działa super.
14: A cenowo?
16: Uważam, że jest za drogo. Absurdem jest to, że nie mamy biletu 10-minutowego.
15: Ja uważam, że jest punktualna, ale jedyne, co bym zmienił, to bym wprowadził darmową komunikację miejską, tak jak w niektórych miastach.
16: Komunikacja jeździ dobrze, ale jest za drogo.
11: kujawsko-pomorskim kierowcy z ważnym dowodem rejestracyjnym i dowodem osobistym mogą także dzisiaj jeszcze przez 4 godziny podróżować bezpłatnie regionalnymi pociągami.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Polscy siatkarze w strefie medalowej Mistrzostw Europy biało-czerwoni zapewnili sobie awans do półfinału po zwycięstwie 3-0 z Niemcami.
9: Jakie wrażenia po meczu?
17: Super! Bardzo, bardzo dobre!
18: Pokazali klasę! Dwa razy odrobili przewagę 4-punktową.
17: Pięknie!
9: Zwycięstwo z Niemcami smakuje wyjątkowo?
18: Tak, bardzo smakuje. Wyjątkowo!
19: Coś niesamowitego. Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
11: W strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki. Nasi siatkarze w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Słowenia-Belgia. Polska broni tytułu zdobytego przed 3 latami. I jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli Lewy zagra, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem 168 mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45. 15 stopni w tym momencie w Gdańsku, tam jest najcieplej i niecałe 7 w Zakopanem. To najchłodniejsze miejsce w Polsce. W nocy możemy spodziewać się opadów deszczu na północy kraju i na południu. W centrum powinno być nieco spokojniej. Temperatury do około 10 stopni na plusie. Jutro 18-19, dość ciepło, ale deszczowo. I to w całej Polsce. Tak będzie aż do niedzieli. Pierwszy pełny, słoneczny dzień w najbliższą niedzielę.
20: Bardzo dziękujemy za te informacje pogodowe. No i teraz płynnie od informacji właśnie do muzyki przechodzimy. Sandra, In the Heat of the Night, Hunter X Golden, z nowości Laidback Look, JJ Tribute. Tak zagramy w Vox FM. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry.

To jedna z tych piosenek, przy których od razu o piątku się myśli, prawda? Masters, na co mało, w Vox FM, w rytmie hitów. No ale póki co, żeby być tak w zgodzie z prawdą, no dzisiaj nie piątek, a wtorek, ale wtorek to jest zdecydowanie bliżej piątku niż poniedziałek. Zagramy dalej, oczywiście, Jack Style i John, What Are We Gonna Do i Antoine Clamaran Gold w Vox FM za chwilę, teraz Bomb Funk MCs, Jessica Falker, Something Going On.

Ра-ра-ра-ра, знамо ваши штучки. Ра-ра-ра-ра-ра. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: A gdybym poprosił, żeby osoby, które stopą rytm tej piosenki wystukiwały, podniosły rękę, to jak gęsty byłby to las? H i R&B, czyli Ring My Bell w Vox FM w rytmie hitów. To teraz przerwa, a po przerwie Ina. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Jezu, ja kocham kawę, ja mam małe dziecko, ja kocham kawę.
4: Ja się wspaniale składa.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

Bratanki i Czerwone Korale w Vox FM w rytmie hitów. Sprzed lat wielu ta piosenka jest. Oryginał nagrania, które za chwilę pojawi się na naszej antenie, jest jeszcze starszy niż Czerwone Korale, ale w tej nowej wersji na 2026 rok brzmi bardzo interesująco i jednocześnie jest to propozycja do bestlisty Vox FM. No to już zdradzam, kto to Labak Like a Prayer.

0: All Around Dance i Stroma w Vox FM w rytmie hitów na muzyczne zakończenie tej godziny i naszego spotkania. Za chwileczkę o 21 oczywiście wiadomości, a ja życzę udanego wieczoru, środy także udanej, jutro po 18 słyszymy się ponownie. Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
1: Spotkanie Trump-Zełenski właśnie się zakończyło. Liderzy państw mieli omówić m.in. rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją. Od tego zaczniemy. Mieszkańcy nadal nie dowierzają. Policja próbuje ustalić motyw od ataku 11-latki na koleżankę. Przejdziemy. A na koniec jeszcze sztuczna inteligencja i język migowy. Ma powstać wyjątkowa aplikacja. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze informacje. Katarzyna Pilewska. Zakończyło się spotkanie Trump-Zełenski. Prezydenci rozmawiali na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Oczekuje się, że liderzy USA i Ukrainy omówili kwestie bezpieczeństwa, obrony powietrznej oraz ewentualnego rozejmu energetycznego między Ukrainą a Rosją. Jednym z tematów miały być ukraińskie ostrzały Rosji, mówił Donald Trump na początku tego spotkania. To poważnie uderza w ceny oleju napędowego. Diesel, czyli paliwo do silników wysokoprężnych, wyraźnie podrożał, a jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Z pewnością bardzo mocno uderzyło to w Rosję. Prezydent USA wcześniej wzywał Wołodymyra Zełenskiego do wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, wiążąc je z sytuacją na światowym rynku paliw. Zełenski deklarował z kolei gotowość do deeskalacji pod warunkiem wzajemności, czyli m.in. wstrzymania przez Rosję ataków na ukraińską energetykę i infrastrukturę krytyczną. Policja ustala motyw działania nastolatka, a mieszkańcy z niedowierzaniem pytają, jak mogło do tego dojść. Dziś rano w szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców.
2: Naprawdę, w szoku jestem.
3: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
2: On chodzi z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
3: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet. Te filmiki, gry.
4: Ciężki temat.
1: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Jej stan nie zagraża życiu. Jutro będą zajęcia w szkole, w której doszło do ataku. Nie będzie. Uczniowie będą mieli spotkanie z psychologiem. Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany właśnie przez rząd. Szczegółom zmian przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, jak limity zarobków mają być obliczane?
5: To wielokrotność płacy minimalnej. Podstawowy limit dla lekarza pracującego w jednym szpitalu wyniesie 8 płac minimalnych, czyli 38 400 zł brutto miesięcznie. Na 12-krotność będzie mógł liczyć medyk z kadry kierowniczej lub wysokiej klasy specjalista.
6: Na tę chwilę czekali Polacy, na pewno pacjenci.
5: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
5: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
1: Przepisami już na najbliższym posiedzeniu 6 października ma zająć się Sejm. Jeśli prezydent podpisze ustawy, wejdą one w życie po miesiącu. Od tego momentu placówki medyczne będą miały pół roku na dostosowanie umów lekarzy do nowych limitów. AI pomoże w nauce języka migowego dzięki naukowcom AJP w Gorzowie. Wstępne badania były przedstawione 2 lata temu na międzynarodowej konferencji w Gdańsku. Teraz czas na aplikację. Na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża pracują nad sztuczną inteligencją rozpoznającą całe sentencje języka migowego, mówi prorektor Łukasz Lemieszewski.
8: Te badania wstępne pokazały, że jeden akurat z tych modeli, który stworzyliśmy, dał nam tą taką największą moc do tego, żeby można było rozpoznawać nie same gesty, tylko także całą sentencję.
1: W Polsce językiem migowym posługuje się kilkadziesiąt tysięcy osób. 15 stopni w tym momencie w Gdańsku i 7 w Zakopanem. To najcieplejsze miejsce i najchłodniejsze w kraju. Ta noc dość chłodna, do 7 stopni spadną rtęci termometra na zachodzie kraju, tam 7 stopni. No i popada deszcz na północy i na południu. Jutro do 20 stopni nawet i bez deszczu na zachodzie kraju, za to popada w centrum i na południu. Całkowicie słonecznie będzie dopiero w sobotę.
9: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
4: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim i Państwa gościem dzisiaj pan Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzewie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
4: Dzisiaj będzie dużo tematów z zakresu medycyny, architektury, sportu. Zaczniemy od kategorii architektura i kolorystyka zewnętrz. W zasadzie taki neologizm zastosuję, ponieważ nawiązując do klasyka, słuchacze listy piszą, kto wymyślił, jeden słuchacz w zasadzie, kto wymyślił ciemnograficzny kolor, jeżeli chodzi o elewację?
10: Ja przyznaję się, więc jeśli wszelkie pretensje co do estetyki, albo mojego poczucia w zasadzie estetyki, to proszę pretensje do mnie, chociaż będę się upierał, że budynki, które są na poły urzędowymi takimi, nie muszą być zrobione w kolorach zabawnego różu, optymistycznego żółtka czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że taka estetyka, nie chciałbym powiedzieć, trochę niemiecka, ale myślę, że się już nikt nie obrazi o to w Gorzowie. Nikt mnie nie posądzi o rewizjonizm, ale takie po prostu osadzenie tego, że to jest jednak coś innego, nie powinno nikomu przeszkadzać. Chociaż zdaję sobie sprawę, że te głosy takie, które mówią, może niekoniecznie, dlaczego to tak wygląda, ale większość, proszę mi wierzyć, większość głosów jest takich, fajnie to wygląda, fajnie, tak to powinno wyglądać.
4: Tutaj dla słuchaczy tylko dodam kontekst, że chodzi oczywiście o ten świeżo wyremontowany budynek WSPR przy ulicy Kazimierza Wielkiego, dokładnie. Dopytam tylko, bo też z taką opinią w komentarzach, akurat już w internecie się spotkałem, że latem będzie grzać i to podobno architekt wykształcony pisał. Tego się pan nie obawia troszeczkę?
10: Nie obawiam się. Budynek przeszedł tą gruntowną, w zasadzie nawet nie remont, tylko modernizację w ramach programów, które między innymi służyły temu, żeby poprawić bilans energetyczny, cieplny. To był stary budynek, miał fajne dwie cechy. Latem było gorąco, zimą było dosyć zimno. W tej chwili nie, z prostej bardzo przyczyny. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, te promienie będą ściągane przez ten ciemny kolor i tak dalej. Natomiast tam jest taka warstwa izolacji, która na pewno temu nie zaszkodzi. Użyte materiały także powodują, że zewnętrzne, chociaż kładzione na tę warstwę zewnętrzną, przynajmniej taka deklaracja jest wykonawców, którzy posługiwali się odpowiednimi materiałami z odpowiednimi normami, bo to wszystko trzeba musiało być zdeklarowane, żebyśmy nie wdepnęli w problemy, które się mówią, nie, zwracajcie pieniądze, bo to nie ma nic wspólnego z energooszczędnością. Mamy takie gwarancje, mamy również te gwarancje i oczywiście muszę cały czas powiedzieć, muszę się opierać na gwarancjach, bo na czymś trzeba przecież w końcu się opierać, że również i kolor nie będzie blaku w przeciągu najbliższych wielu, wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Dlaczego miałoby być źle?
4: Jeżeli chodzi o tę modernizację, zainteresowała mnie też jedna rzecz. Mnie osobiście na konferencji nie było, ale tutaj dźwięki, jak to w żargonie dziennikarzy radiowych się mówi, do mnie dotarły. I to pan chyba wspominał o tym tajemniczym pomieszczeniu, które w ogóle w ramach modernizacji udało się odnaleźć. Proszę powiedzieć coś więcej, bo mnie pewnie słuchacze też to bardzo interesuje.
10: To jest budynek, który ma dosyć mroczną historię w czasach powojennych. Wszyscy pamiętamy, może nie wszyscy pamiętamy, przepraszam bardzo. Nie wszyscy muszą być tak starzy jak ja, ale proszę mi wierzyć, że ta nazwa Ruski Stawek nie wzięła się znikąd. Nie była to oczywiście poniemiecka nazwa w końcu, tylko ta dzielnica mniej więcej dzisiaj, tak jakbyśmy jechali, czyli skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego i Roosevelta. Na początku Kazimierza Wielkiego były zasieki. To była dzielnica, która była zajęta przez wojsko rosyjskie. Tam przez lata mieszkali w tych

0: robiliśmy już na zewnątrz, odkopywane były fundamenty na głębokość 2 metrów prawie. Trzeba było zrobić izolację, wszystko zrobić. Nagle się okazało, że w odkopanych fundamentach jest okno. Okazało się, że coś tam jest. Takie coś, co budziło nasze pytania, ale to się okazało, że jednak tu też sensacji nie było. Prawdopodobnie był to syp dla opału, dla węgla, dla nie wiem jeszcze czego, co tam kiedyś używano. I także znaleźliśmy tylko tam trochę gruzu i trochę starych gazet. I nie były to gazety rosyjskie, ale były to raczej gazety już PRL-owskie. Mhm.
1: Dobra, czyli nasza ciekawość została tutaj rozwiana. Na konferencji pan o tym mówił, ale warto tutaj też dla słuchaczy jakby rozwiać ciekawość, bo mówił pan o tym chociażby, że ratownicy medyczni z WSPR, przynajmniej w Gorzowie, wyjeżdżają dużo częściej do akcji niż strażacy z całym Lubuskiem. Oczywiście tutaj nie był to przytyk
0: do strażaków. Nie, absolutnie nie. Od razu się zastrzegałem mówiąc to, tak tylko jest. Chciałem uzmysłowić wszystkim, jak duże to jest obciążenie.
1: Tak, oczywiście tutaj też pozdrawiamy strażaków, jeżeli bardzo słuchają, bo to absolutnie nie jest
0: to żadna służba zaprzyjaźniona. No, taka dobra zawsze więź była między strażakami i pogotowiem ratunkowym.
1: Czasami nawet współpraca przy akcji.
0: Tak, bardzo często. To w związku z tym ta więź była taka bardzo, bardzo mocna i nie tylko, bo i personalna. Najczęściej to było tak, że gdzieś w ćwiczeniach braliśmy razem udział, na wielu wypadkach razem, a więc znaliśmy się później, kiedy wchodził zawód ratownika medycznego, to w Straży Pożarnej były również etaty dla ratowników medycznych w ramach zastępów. W związku z tym była też taka łączność niejako zawodowa, personalna, wymiany doświadczeń, niekiedy szkolenia się, wzajemnego pomagania sobie, więc to jest rzeczywiście taka służba, która z nami dosyć często współpracuje.
1: To już odczepiając się w cudzysłowie od strażaków, wrócimy tylko do ratowników w liczbach właśnie. Przypomnijmy ten 2025 rok. Tutaj pan na konferencji wspominał, no ale wiadomo, nie każdy musiał materiały z konferencji odsłuchiwać.
0: Tych wyjazdów w skali całego województwa lubuskiego to jest prawie blisko 100 tysięcy. My w własnym zakresie realizujemy około 17-18 tysięcy tych wyjazdów, więc to jest taka mniej więcej 1/6 wyjazdów całego województwa lubuskiego. Podobną ilość wyjazdów również ma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. My jesteśmy takimi bliźniaczymi stacjami. Oni mają mniej więcej tyle samo zespołów, co my. Różnią się tylko przeze mnie już tu wspominane nieobecnym w Gorzowie zespołem motocyklowym, ambulansem na 2 kółkach. Natomiast ilość zespołów na ambulansach normalnych, standardowych mamy taką samą. Ilość mieszkańców przez nas objętych opieką jest też mniej więcej taka sama, chociaż teraz już nie ma tych rejonów operacyjnych. W zasadzie, jeśli dyspozytor medyczny wyśle pierwszy wolny zespół i to się okazuje, że to jest w Gorzowie, a zachorowanie jest w Szprotawie, to też tam wyślę, bo takie są reguły. Mało tego, nawet jeśli by nie chciał wysłać, ponieważ mówi, no zanim oni tam dojadą, to na pewno gdzieś godzina, mi się na południu zrobi. Tak, co najmniej. Wolny zespół, to niestety ten taki państwowy, rządowy program, który obsługuje dyspozytornię medyczną, jest bardzo... chciałbym użyć dosadniejszego słowa, ale powiem tak, bardzo namolny w swoich oczekiwaniach od dyspozytorów medycznych, czyli nie da mu żyć, jeśli nie wyśle tego bliższego pierwszego wolnego zespołu i tam cały czas taki czerwony baner miga, że proszę bardzo, masz tutaj zespół, czy mu nie wysyłasz.
1: Nie da się zignorować.
0: Nie da się zignorować i nie da mu się przetłumaczyć. Ten algorytm jest tak skonstruowany, że zanim dojadą, to na pewno ktoś bliżej będzie już i jeszcze szybciej dojedzie, no ale niestety tak to jest, więc my patrzymy na to, że w ogóle wyjeżdżamy, nie patrzymy już w jaki rejon, więc mamy tych wyjazdów tyle, ile mamy. No po prostu tak to wychodzi, więc zespoły w Gorzowie i w Zielonej Górze mają takie mniej więcej średnio 8 do 9 wyjazdów, średnio statystycznie na dobę. Bywają dni oczywiście takie, że ta statystyka jest, że mamy tych wyjazdów mniej więcej na jeden zespół wynoszących 15-16. To też nie jest wcale takie rzadkie, ale niekiedy zdarzają się takie spokojne dni, gdzie tych wyjazdów jest 3-4 i później ta średnia statystyczna jest taka, jaka jest. No, średnia wojewódzka jest dużo niższa.

0: Gorzowsza od wyjazdów gorzowskich, zielonogórskich na poziomie mniej więcej 4 wyjazdów na dobę. Co nas zawsze boli, bo są i też zespoły w niektórych miejscach posadowione, które wyjeżdżają 2, góra 3 razy na dobę. Wszyscy u mnie nazywają to takimi miejscami stacjonowania, że są to zespoły wakacyjne. Można sobie wypocząć, wypolerować już tę karetkę do błysku na taki hochglanz, że naprawdę i w środku, i na zewnątrz. A pieniądze dostajemy wszyscy takie same. Czy mój zespół jedzie 15, 16 czy 8 razy, a inny zespół jedzie 2 czy 3 razy, to dostajemy na dobę dokładnie te same pieniądze. Boli nas to, próbowaliśmy wielokrotnie ten problem poruszać, zarówno na poziomie województwa, chociaż ono jest w zasadzie, nie może podejmować decyzji, bo to są odgórne ustalenia przez
1: centralę.
0: Tak, przez centralę, przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. I wiem, że były zarówno z ośrodka NFZ Zielonogórskiego takie pytania i ze strony wojewodów lubuskich były takie pytania, czy naprawdę nie można tego zróżnicować, no bo przecież trzeba docenić tych, którzy znacznie więcej jeżdżą, chociażby tylko i wyłącznie od średniej wojewódzkiej, już nie mówię w ogóle tak, ale od średniej wojewódzkiej, i zawsze padały odpowiedzi mniej lub bardziej pokrętne, i proszę mi wierzyć, że nie tylko ze strony obecnego rządu, ale i poprzednich też, bo to już ta dysproporcja ma wieloletnią historię, że nie, to za dużo zachodu, a to się będą, wprowadzamy różnice, które będą dzieliły to środowisko i tak dalej, więc ci, którzy pracują ciężko, to nadal niech pracują ciężko, w końcu robią to dla ludzi, dla pacjentów, dla chwały, dla z powodu powołania, a ci, którzy mniej jeżdżą, no cóż, jeśli możecie, to się tam zatrudnijcie. Nie da się, po prostu tak się nie da zrobić, nie jesteśmy nomadami, nie wędrujemy od jednej pracy do drugiej pracy, najczęściej jesteśmy związani tutaj z tym miejscem, gdzie wykonamy swoją pracę przez to, że mieszkamy tutaj, mamy tutaj rodziny, mamy swoje mieszkania, domy. Oczywiście jest pewna grupa wśród lekarzy i wśród ratowników, którzy niekiedy pracują w 2, 3 ośrodkach, ale to już nie ma takiej wędrówki po kilkaset kilometrów, bo zdarzały się kilka lat jeszcze wstecz, że jeździli wszędzie, byle tylko dobrze zarobić, bo zespoły musiały wykazać się takim, a nie innym składem i tutaj było wędrowanie takich dyżurnych, objazdowych, walizkowych tak zwanych, po wielu miejscach w ośrodkach, w oddalonych od siebie naprawdę niekiedy po 300-400 kilometrów, więc nie było rzadkością to, że w województwie lubuskim pracowali ludzie na przykład z Kalisza lub z Wrocławia.
1: No to taki dziki zachód troszeczkę i lekarze objazdowi, prawda?
0: Bardzo dziki.
1: Historii, bo
0: bardzo dziki.
1: A propos zachodu, prawda?
0: Tak.
1: Chcę zapytać a propos tych wyjazdów, czy są takie dni w roku, tak już kalendarzowo nawet wskazując, jakieś konkretne, które najbardziej zapadają w pamięć, jeżeli chodzi o tą wyższą niż średnia liczba wyjazdów?
0: Oczywiście to taki w sposób naturalny, pewnie każdego ze słuchaczy, jakbym spytał, który z tych dni byście państwo wytypowali na to, że wtedy jest więcej pracy, to pewnie padnie w pierwszej kolejności Sylwester.
1: Też bym tak strzelał.
0: Oczywiście, że tak. Panie redaktorze, nie odbiega pan od normy pewnie polskiej. Następne to są oczywiście takie dni, które są związane ze świętami, więc w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Ja sam już odbyłem, teraz już nie dyżuruję od roku, ale przedtem nawet zliczałem to 17 wigilii spędziłem w pracy i zawsze tak było, szczególnie w zespołach ratownictwa medycznego, że myśmy do takiej wspólnej kolacji na terenie pogotowia podchodzili po 5-6 razy niekiedy i nie dawało się tego zrobić, więc najczęściej każdy, kto wracał, to sam się obsługiwał tą wigilią, ale wtedy rzeczywiście pewnie z przepracowania niekiedy, z emocji, coś w tych dniach takiego jest, że osoby predysponowane do tego, żeby coś się z nimi stało, to się wtedy dzieje rzeczywiście, więc przed pasterką, po pasterce, za dnia może nie, ale w tych okolicach zawsze było bardzo dużo wyjazdów i to takich wyjazdów ciężkich. Bardzo często były to właśnie reanimacje, ludzie gdzieś tam coś puszczało w nich i tak się zdarzało. Takie obciążenie tych świąteczne to jest oprócz tych ekstremalnych sytuacji, czyli na przykład reanimacje, zatrzymania krążenia, wypadki, to oczywiście ta polska tradycja jedzenia wtedy w nadmiarze wszystkiego, co się tylko da, chociaż pan doktor zabronił, bo wątrobę mam chorą, chorą, ale cóż tam, prawda? Raz do roku, tak.
1: Mhm.
0: Więc to się tak zdarza. No i oczywiście są takie też obciążenia typowe dla wakacji. I tutaj muszę powiedzieć, że to ciągle się utrzymuje, szczególnie weekendowe tak zwane dyskoteki albo zabawy gdzieś tam we wsi. Ktoś sobie wypije za dużo, wpada na głupi pomysł, że do jednego samochodu może wsiąść 10 czy 12 osób, więc to jest tych tragedii troszeczkę pozaliczaliśmy i nadal to się utrzymuje i to jest taka, nie wiem czy norma, bo to nie jest, nigdy nie będzie normą, ale taka specyfika tych wszystkich dni. Wtedy, kiedy jest duży ruch, no to wszyscy Państwo wiecie, w okolicach 1 listopada są policyjne akcje znicz czy cokolwiek innego. Z jakiego powodu? Nie dlatego, żeby panowie z policji chcieli bardzo wystawać na drogach i robić, uzupełniać braki w finansach Rzeczypospolitej poprzez nakładanie mandatów, tylko dlatego, że po prostu to ma jakiś tam efekt odstraszający, ma mieć i ma na pewno, ale i tak tych zdarzeń, szczególnie takich dramatycznych, jest jednak o wiele więcej w Polsce, niż byśmy chcieli. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w takiej Irlandii w ciągu roku bywa zgonów, w wypadkach zgonów, mniej więcej i w Skandynawii, 6-8 osób w ciągu roku. A u nas w dobrym weekendzie, takim w okolicach na przykład 1 listopada lub długich weekendów gdzieś letnich, to tych zgonów potrafi być kilkadziesiąt, jak nie więcej, a złapanych na podwójnym gazie to idzie to w setki, jak nie w tysiące. Coś jest złego w tych naszych kierowcach, chociaż mimo tego, że wszyscy narzekamy, ale wydaje mi się, że kultura jazdy Polaków jest coraz lepsza, może to dlatego, że mamy coraz lepsze drogi, coraz lepsze samochody, nie wszyscy się musimy spieszyć, no i nie każdy od razu ma też taką mentalność kubicy i pewnie z powodu tylko i wyłącznie złośliwości Pana Boga nie dostał się do teamu Ferrari, bo przecież mu się to należało.
1: Chociaż pewnie tacy wciąż są, jakby i to nie mało.
0: Widzimy na ulicach zresztą.
1: Nie? Widzimy niestety często dosyć. Chcę zapytać, no już kilka tygodni od, kilka tygodni od tych wakacji minęło, o urlopach już zapomnieliśmy dawno, chyba że niektórzy jeszcze mają przed sobą, to jeszcze za niedługo będą pamiętać. Chcę zapytać, czy te wakacje w Gorzowie i w Włażanku, w okolicach, gdzie najczęściej jeździcie, były w miarę spokojne, można było troszkę, może nie tyle odpocząć, co właśnie odsapnąć, było bliżej średniej, czy
0: nie, nie, to rzeczywiście wielce statystyczne wakacje były. Nie było ani jakichś pików ze zwiększoną ilością niż to piki takie letnie wykazywało, ale nie było też nadmiernego spokoju. Może dlatego, że pogodę mieliśmy, jaką mieliśmy. To jest pierwsza rzecz. Druga, kiedyś w naszym rejonie było bardzo dużo zdarzeń typu wypadki i to takie bardzo groźne. Kiedy nasi rodacy ze Śląska próbowali się dostać na nadbrzeg polskiego morza, myśląc, że każdy jest fajniejszy od sąsiada, wyjadę późno w nocy, więc przeskoczę wtedy na tę całą Polskę w mniejszym ruchu i nagle się okazało, że ten ruch jest wtedy, szczególnie na tak zwanych zmianach turnusów, ten ruch był bardzo duży, a w okolicach Gorzowa to już wtedy oni byli mniej więcej gdzieś taka piąta, czwarta, szósta nad ranem. Fatalny okres dla jazdy dla kierowców i z takich naturalnych przyczyn zmęczenia u kierowców tych wypadków było bardzo dużo. Myśmy wtedy mogli spokojnie obstawiać, dobra, gdzieś tak w okolicach Myśliborza na pewno będzie w ciągu weekendu.
1: W zasadzie mogli kilka się tam czekać.
0: Tak, Jastrzębnik, proszę bardzo, deszcz, no bardzo proszę, to wiadomo, gdzieś na tej trasie, gdzie był taki szybki kawałek między Skwierzyną a Deszcznem, to wiadomo było, że też tam za chwileczkę będziemy mieli. Tych wyjazdów było w zasadzie każdej nocy bardzo dużo. W tej chwili jest troszeczkę mniej tych zdarzeń typu dramatyczne wypadki. Wydaje się, że Eski swoje zrobiły zdecydowanie, bo jeśli się ma taką dobrą drogę, to wcale nie znaczy, że trzeba tam jechać 160, absolutnie nie. Ja jeżdżę dosyć dużo tymi Eskami czy autostradami i widzę, że większość kierowców mówi, przepraszam bardzo, spokojnie, mnie. Ten wariat, który mnie tu wyprzedzał przed chwileczką 180 czy 200 na godzinę, a proszę bardzo, ja już jestem po 10 minutach na jego zderzaku, bo trafia na 3-4 wyprzedzające się ciężarówki, chociaż podobno nie mogą tego robić, ale jest jakiś tam wyjątek. I te pędzenie na nic się nie zdaje, więc wszyscy się uczymy i mówimy spokojnie, 135 na godzinę na autostradzie też wystarcza, a na SC 120 jest absolutnie wystarczający, można dojechać bardzo szybko i jeszcze do tego w jakimś komforcie bezpieczeństwa i komforcie podróżowania.
1: No, jeszcze zabawniejsze jest wyprzedzanie w mieście z reguły. Tutaj dużo szybciej widzimy efekty tego, jak tak, bardzo to nie popłaca tak, i nie ma sensu. Zapytam, kończąc temat, liczba akurat, jeżeli chodzi o ratowników, ilu mamy ratowników, ile ZRM-ów w Gorzowie, jak to się dzieli?
0: Łatwiej mi będzie odpowiedzieć, ile mamy ZRM-ów, bo w tej chwili mamy ZRM-ów 7. Od początku roku mamy ten dodatkowy zespół, który mieści się w Baczynie. I ilu ratowników? To jest dobre pytanie do dyrektora jednostki.
1: To będzie się mogło.
0: Nie wiem. Naprawdę nie pamiętam, ilu w tej chwili mamy zatrudnianych ratowników i rzucę tak w powietrze mniej więcej około 70 w różnej formie zatrudnienia. W większości wypadków to są pracownicy kontraktowi i wcale nie w ten sposób, jak się sugeruje, że dyrekcja wygania ich na kontrakty. Nie. To są świadomi ludzie, którzy podejmowali taką decyzję, wiedząc, że gdyby przeszli na etat, to jedyny plus tego wszystkiego to jest to, że nie muszę myśleć o swoich składkach zdrowotnych, ZUS-owskich i jeszcze wielu innych, tylko zakład pracy za mnie to robi. Natomiast podpadam wtedy już pod rozwiązania kodeksowe i mówi się 168 godzin pracy w ciągu miesiąca, średnio miesięcznie. Dziękuję, do widzenia. Reszta nadgodziny. A jak nie można, a nie można tak łatwo komuś dać nadgodzin w dzisiejszych czasach, to przepraszam bardzo, ograniczam się tylko do tego. Większość ratowników u mnie pracuje w systemie kontraktowym i najczęściej ilość dyżurów to jest około 240 godzin. To jest w prostym bardzo przeliczeniu i proszę mi wierzyć, że to też nie z jakiejś spiskowej teorii, chociaż pewnie ostatnio Państwo o systemie organizacji ochrony zdrowia i pracy lekarzy i personelu medycznego, to wszyscy Państwo słyszycie, już macie pewnie dosyć tego wszystkiego, ale to jest po prostu 10 dyżurów 24-godzinnych, czyli on przychodzi co trzeci dzień do pracy, ma czas na to, żeby wypocząć, no ma czas na to, żeby być z rodziną, a te 24 godziny w pogotowiu ratunkowym da się wytrzymać bez większego problemu. Naprawdę da się wytrzymać bez większego problemu. Specyfiką naszej pracy jest to, że oczywiście pracujemy poza komfortem szpitalnym, czyli nie mogę liczyć, krzyknąć dajcie mi tutaj kogoś do pomocy, jednego, drugiego, trzeciego lekarza albo ktoś, jeszcze jedne ręce, żeby mi pomogły. Nie jest się też takim chronionym, jak mimo wszystko szpital chroni, aczkolwiek wiemy, że napaści na pracowników ochrony zdrowia, szczególnie na SOR-ach, na izbach przyjęć, to zdarzają się i wcale nie tak rzadko. Natomiast ta specyfika pracy w pogotowiu ratunkowym to jest to, że my przyjeżdżamy do pacjenta, prowadzimy albo leczenie takie, które może mu pomóc i wystarcza to, bo to najczęściej na przykład jeśli już z zakresu środków przeciwbólowych albo środków, które się używa szczególnie tych naszych klientów, to jest przy przewlekłych chorobach płuc, więc to najczęściej gdzieś to są takie leki, które udrażniają na niejako drogi oddechowe, powodują rozkurczenie ich i to jest taki w zasadzie standard leczenia bardzo niewyszukany, a bardzo skuteczny. Podajemy leki i wracamy. A jeśli są to przypadki, które wymagają przewiezienia do szpitala, to podajemy pierwsze leki, które są stabilizujące, zabezpieczające pacjenta. Wieziemy pacjenta do szpitala i po wszystkim. Nie jest tak jak w szpitalu, że w momencie, w którym biorę pacjenta, to muszę go diagnozować, leczyć, stabilizować, mieć niejako w głowie plan na dalsze leczenie lub na dalsze postępowanie z pacjentem, przynajmniej na tych kilkadziesiąt godzin do przodu, a po pierwszych wizytach lekarskich w normalnym rytmie, kiedy się już na zasadzie prawie że konsylium ustala rozpoznanie i tryb leczenia, to ten pacjent jest pod naszą opieką cały czas. My po prostu dopadamy swojego pacjenta, leczymy, stabilizujemy, odwozimy i po naszym problemie jest w zasadzie, więc daje się to wszystko tak zrobić, zrobić, żeby ten 24-godzinny dyżur nie był wielce jakiś powodujący zaburzenia takie jak u pracowników na przykład SOR-u, którzy mają po 100-kilkudziesięciu pacjentów i tam naprawdę po 24 godzinach, począwszy od ratowników medycznych, skończywszy na lekarzach dyżurnych, wszyscy są tak przemaglowani, że w zasadzie praca 24-godzinna nie wyobrażam sobie nawet prawie.
1: Ilu jest lekarzy na tych 70 pracowników?
0: Kilku. Niestety kilku. Jeszcze niedawno mieliśmy 6 zespołów ratownictwa medycznego, z czego 4 to były zespoły specjalistyczne, a więc z lekarzami, a 2 tylko podstawowe, czyli w składzie ratowniczym. Później ubył jeden zespół, bo nie było chętnych lekarzy do jeżdżenia. Później ubył drugi zespół, później ubył trzeci zespół i teraz mamy jeden zespół specjalistyczny na 7 i też nie wszystkie dyżury są obsadzone, ponieważ lekarze najnormalniej w świecie za te pieniądze, które wychodzą z tej standardowej opłaty, bo dostajemy tylko i wyłącznie ryczałt, mówią, czy jak jesteśmy kolegami razem pracującym, to mówią: stary, no nie za te pieniądze, wybacz, ale w innych miejscach całują mnie w rękę i proszą do pracy, a płacą prawie 2 razy więcej niż ty. Więc pozostała mała, bardzo niewielka grupa lekarzy, którzy raz, że pracują w niektórych przypadkach na przykład od wielu, wielu lat i oni, dla nich to jest normalna praca, ich podstawowa praca. Drugi typ lekarza, którzy pracują, to są specjaliści, czy to medycyny ratunkowej, czy anestezjologii intensywnej terapii, którzy uważają, że mimo tego, że pracują w innych miejscach i tamte inne miejsca są dla nich podstawową pracą, to mówią: przepraszam bardzo, prawdziwy lekarz bez pogotowia ratunkowego, bez takim sprawdzaniem siebie w samotnej decyzji, to nie jest taki pełny lekarz. Oczywiście możemy dyskutować, kto to jest w ogóle pełny lekarz, ale pozostaje jakiś tam sposób taki właśnie, że myślą o tym, że trzeba w zasadzie w swojej działce powąchać każdego rodzaju medycyny, ale proszę mi wierzyć, ja nie wierzę, w przeciągu kilku lat najbliższych nie pozostanie nam ani jeden lekarz w systemie ratownictwa medycznego przedszpitalnego, żeby nie było wątpliwości, będą zespoły podstawowe w obsadzie ratowniczej i czy można powiedzieć, że w tym momencie pacjenci będą mieli gorszą opiekę? Teoretycznie tak, bo w końcu lekarz jest jednak lepiej przygotowany niż ratownik medyczny, jest bardziej przygotowany w zakresie leczenia różnych stanów. A ratownictwo medyczne, kształcenie z zakresu ratownictwa medycznego u ratowników jest dedykowane przede wszystkim kształceniu ludzi, którzy znają się na stanach nagłych. Oni wiedzą, co zrobić w najcięższym nawet wypadku, jak trzeba stabilizować pacjenta z urazami nawet bardzo dużymi, typu amputowane kończyny, typu krwawienia duże, natomiast nie za bardzo wiedzą, jak sobie radzić do końca z pacjentem, który ma 3 lata i powodem wysłania do niego to jest brak dostępu do jakiejkolwiek innej medycyny, a główną chorobą to jest na przykład od kilku dni utrzymująca się wysoka gorączka. Oni się tym nie zajmują, nie są w tym kształceni. Nawet lekarz ma troszeczkę problemów, no bo tych przyczyn tej gorączki może być 100 tysięcy. I jeśli ratownicy moi popełniają błędy, to nie popełniają błędów w tych stanach nagłych, pilnych, takich książkowych, ratownictwo medyczne, reanimacje, wypadki, etc. Oni popełniają wtedy, kiedy trafiają do pacjentów, których nie byli uczeni leczyć, stabilizować, diagnozować, a którzy w tej chwili stanowią 50% w tych wyjazdów, bo my jesteśmy ciągle takim trochę plastrem na niedoskonałości ochrony zdrowia. Nie dostałem się do lekarza rodzinnego i nie jest to zarzut wobec lekarzy rodzinnych, bo taki młyn, jaki oni mają, to mają. Po prostu wszyscy o tym dobrze wiemy. Nie dostałem się bo czekałem już kilka godzin na przykład w nocnej świątecznej pomocy i zrezygnowałem, wróciłem do domu i już jestem poinstruowany i wiem, jak to zrobić, że nie, że kaszlę, tylko że się duszę, powiem. już zespół ratownictwa przyjedzie. Jak podam, że ciśnienie ostatnio przeze mnie mierzone było 240 na 180, to też przyjadą, bo boją się wszyscy dyspozytorzy, że to jest jakiś przełom nadciśnieniowy, że może dojść do krwawienia wewnątrzczaszkowego, że mnóstwo innych powikłań może być, włącznie z zatrzymaniem krążenia, i też przyjadą, a jak będzie niższe ciśnienie, to powiem, no ale poprzednio jak mierzyłem, to było takie. Nie jest to po prostu do sprawdzenia i tak to po prostu takie nasze życie jest i jest to złe, że ci lekarze, tych lekarzy nam ubywa. Potencjalnie może to stanowić problem w prawidłowej diagnostyce i w prawidłowym leczeniu. Nie da się zmienić zasobu merytorycznego kształcenia ratowników medycznych z roku na rok, wprowadzając nowe podmioty, nowe przedmioty, nowy sposób nauczania, że musimy wprowadzić, jak leczyć choroby przewlekłe, jak leczyć choroby nowotworowe, jak diagnozować, jak się zajmować małymi dziećmi, które nie są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, ale na pewno są chore. Wydaje mi się, że gdyby tak było, to tych ratowników trzeba by było, gdybyśmy to zwiększali, powiedzieć: przepraszam, już nie jesteście zwykłymi ratownikami, tylko już nawet nie magisterka, czyli zrobiliście jeszcze dodatkowe studia magisterskie, tylko wy po prostu jesteście objęci kształceniem pełnej medycyny i praktycznie rzecz biorąc, niczym się nie różnicie od lekarzy, prawda?
1: Chciałem mówić, że tutaj doliczyć jeden rok studiów, zmienić nazwę na medycynę i no, cóż za pomysł, prawda?
0: Za moich czasów, kiedy studiowałem, rozpocząłem w latach 70. studiowanie, to były też takie nawet kierunki, bo brakowało wtedy tych lekarzy, że mówiło się na przykład, że lekarz w konkretnej dziedzinie, już nie będę mówił jakiej, żeby nie było to, że wskazuje to, że są ci gorsi, ale były takie oferty wtedy na studiach: kształćcie się w tej specjalizacji, wybierzcie ten ukierunkowany tok studiów, będziecie studiować tylko 5 lat, będziecie lekarzami, ale będziecie mieli ograniczone prawo do tego, żeby robić specjalizację tylko i wyłącznie w tej i w tej dziedzinie. Kiedyś był taki twór między pielęgniarką a lekarzem, nazywał się felczer, prawda? No ale były to inne czasy, inne potrzeby. To byli ludzie, którzy wypłynęli w zasadzie z potrzeb wojennych, żeby ich tak na szybko nauczyć medycyny, przetrwali do lat. No jak ja zaczynałem pracować w pogotowiu ratunkowym, to jeszcze kilku felczerów w tym pogotowiu jeździło, dopiero później, koniec lat 80., w zasadzie na początku 90. ten zawód, ten system kształcenia w zasadzie zniknął i już w sposób naturalny ubyło tych lekarzy.
1: Mówię, jeżeli chodzi o specjalizację, o której pan mówił, też na głos nie będę mówił, bo moja żona ma wujka właśnie lekarza z tą specjalizacją i jakby ten żart jest dosyć znany w rodzinie, więc
0: no wie pan, ja taki znany gorzowski lekarz świętej pamięci już, który podchodził z pewnym dystansem do siebie, pracował w pogotowiu ratunkowym i wszyscy znaliśmy jakie teksty, ale dosłownie anegdotyczne niekiedy to było takie, nie dlatego, że miał wszystko w nosie, tylko po prostu miał taki charakter i rzeczywiście tych anegdotek można by było o nim opowiadać. I pamiętam, jak zespoły opowiadały sobie, no bo razem nie jeździliśmy przecież, ale zespoły sobie opowiadały i mówi, że a wie pan doktorze, pojechaliśmy tu i rodzina pyta: panie doktorze, a niech pan powie, bo tutaj jeszcze mam to i to, czy jak to leczyć? A on mówił: pani, ja się na tym nie znam, ja jestem weneryczny. Miał do siebie takie podejście, ale coś w tym jest. Ta specjalizacja w tej medycynie poszła jeszcze bardziej do przodu, że dzisiaj jest pytanie, według starego dowcipu, co to jest dwóch lekarzy, chirurgów oglądających EKG na korytarzu, i odpowiedź: to jest ślepa próba, prawda? Więc jest specjalizacja taka, że rzeczywiście jak mamy jakieś do czynienia z problemem z zakresu chorób wewnętrznych, to po prostu prosimy kolegów z chorób wewnętrznych. No, jak koledzy na chorobach wewnętrznych, na oddziałach wewnętrznych mają konieczność założenia, nie wiem, na jakiegoś wkłucia i to w sposób operacyjny, to nie próbują się ich chwytać za skalpy i robić, bo prawdopodobnie by to zrobili, tylko mówią, proszą chirurgów, żeby to zrobili. Po prostu nie unikniemy specjalizacji.
1: Od tego są specjalizacje.
0: Dokładnie.
1: Wspomniał pan dzisiaj, ale myśmy też rozmawiali już pół roku chyba z okładem temu o o tych właśnie motoambulansach.
0: Już musimy w Gorzowie wracać do tego.
1: No właśnie.
0: Ja już nie chcę wracać.
1: Pytanie, czy ten temat jeszcze w ogóle ma szansę wrócić?
0: Nie, nie ma szansy. Nie chcę mówić, dlaczego nie ma szansy wrócić, bo po pierwsze, jeśli mamy pieniądze, to mamy, mówię, bardziej mi zależy na to, żeby wydawać na takie rzeczy, jak na przykład dzisiaj jeszcze zbudowanie tej siedziby, bo musimy rozpocząć drugi etap na Kazimierza Wielkiego, czyli wyburzyć ten domek Baby Jagi, jak to jeszcze ciągle nazywane, czyli miejsce, w którym administracja się jeszcze mieści, ale jest to w starym garażu, który tam było. Jest tam biuro, żeby nie było wątpliwości, ja też mam tam swoje biuro, więc nie jest tak, że ja jestem w luksusach, a inni pracownicy sobie pracują gdzieś indziej. Raczej jest na odwrót, więc muszę pociągnąć ten drugi etap i tam stworzyć, bo musimy też tam stworzyć pomieszczenia, w których będą mogli ratownicy trenować, bo mamy całe zaplecze trenażerów medycznych, oczywiście symulatorów, rzeczy, które trzeba ciągle przeprowadzać, uczyć się, odnawiać sobie wiadomości, coś, co można było, w Niemczech jest to nazywane san arenami, a więc ćwiczyć te wszystkie czynności, które nie zawsze się zdarzają, chociażby nawet, no proszę mi wierzyć, nawet takie przyjęcie porodu. Trzeba się na takim fantomie, jak to się kiedyś mówiło, przećwiczyć, bo może się zdarzyć, a zdarza się nieczęsto i w końcu co wtedy zrobić? No, nie można być już totalnym abnegatem, trzeba się wykazać przynajmniej dużą znajomością, ja nie mówię taką jak ginekolog położnik, ale przynajmniej jakąś znajomością, żeby już ani wstydu nie narobić, ani nie stwarzać zagrożenia dla pacjentki i dla dziecka, więc trzeba takie rzeczy robić i nie da się tego przećwiczyć niestety w szpitalu lub gdzie indziej, po prostu trzeba robić to na tych fantomach i wiele jeszcze innych rzeczy. Zmieniają się normy, zmieniają się sposoby prowadzenia reanimacji, zmieniają się oprzyrządowania te prowadzenia tej reanimacji, wchodzą urządzenia, takie jak powszechnie w tej chwili używane urządzenia do ciągłego masażu zewnętrznego serca. Trzeba umieć je sprawnie, dobrze zakładać. No nie można wziąć kolegi zespołu i powiedzieć, dobra, to ja ci założę ten zespół, te urządzenie do masażu serca, włączę, tylko nie krzycz, bo to będzie bolesne przecież. No bo jest bolesne, bo musi być. Trzeba ćwiczyć gdzieś intubację w tej chwili już z użyciem urządzeń typu endoskopowego, bo to są wideolaryngoskopy. Trzeba umieć się tym wszystkim posługiwać i my takiej przestrzeni nie mamy. Więc trzeba będzie tam stworzyć takie sale treningowe, żeby to miało wszystko ręce i nogi, bo sami ratownicy mówią, no szefie, my naprawdę pewnych rzeczy nie robimy, a przynajmniej byśmy przećwiczyli sobie na fantomach, no gdzie to zrobić? Rozłożyć kocyk na placu manewrowym i poćwiczyć sobie? Nie da się po prostu.
1: Właśnie chcę zapytać o te kwestie szkoleniowe, wykształceniowe tak naprawdę, bo AJP ostatnio się pochwaliło, że studia magisterskie na ratownictwie medycznym zostały otwarte. No i właśnie pytanie tutaj do speca. Czym będą się różnić, no jako że tam potencjalnie i aktualnie podejrzewam też pracownicy będą studiować, czy pracownicy kontraktowi, czy na umowie o pracę, to już tam bez znaczenia. Czym się różnią i w czym pomagają studia magisterskie w porównaniu do licencjackich? No i czy to jakieś dodatkowe uprawnienia daje? Jak to wygląda?
0: Pewnie trzeba zacząć od ogólnego stwierdzenia, że nauki nigdy za dużo. Nikt jeszcze od uczenia się poświęcania więcej czasu nauce jeszcze nie zgłupiał z tego powodu. Wśród swoich ratowników mam również i magistrów i mieliśmy nawet i ludzi z tytułem doktora nauk medycznych, najczęściej były robione te doktoraty na naukach o zdrowiu, tak najczęściej to było umieszczane. Znam kilku profesorów, jeden z bardziej znanych profesorów zajmujących się ratownictwem medycznym, czyli profesor Robert Gałązkowski, który zaczynał od tego bycia ratownikiem w Zielonej Górze. Dzisiaj jest profesorem, który prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele, wiele lat był dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dorobił się tam tytułów naukowych po kolei. Specjalizował się również w działaniach, tak jak i teraz się specjalizuje, szczególnie w takich strefach kryzysu, to były wszędzie tam, gdzie były, gdzie trzeba było rozwijać dodatkowe polowe, na przykład szpitale w obrębie czy miejscach trzęsienia ziemi i innych takich zdarzeń. W tej chwili Robert się specjalizuje również w miejscach kryzysu, czyli wojenna arena i udział w tym ratowników medycznych, bo to jest potrzebne, bo trzeba i jest bardzo odrębne od tego, czego uczymy ratowników medycznych. Czy ja widzę jakąś różnicę, że ktoś pracuje z tytułem ratownika medycznego, a drugi jest już po licencjacie jest, a kolega zrobił już magisterkę? Nie, nie widzę. Nie widzę tego. Nie dlatego, żebym chciał być złośliwy, że po co mi tu profesor lub magister. Nie, nie, nie. Po prostu to nauczanie licencjackie jest na tyle szerokie, że w ramach stanów nagłych i zagrożeń życia ci ludzie sobie radzą doskonale. Proszę też pamiętać, że w większości wypadków tytuły naukowe to pochodzą z pracy w wyspecjalizowanej dziedzinie, bo ten doktorat trzeba z czegoś zrobić. Nie jest to z medycyny ratunkowej w ogóle, tylko nie wiem, tak jak ostatnio czytałem taki doktorat, który był poświęcony temu, jaka jest różnica między działaniami środków przeciwbólowych i konkretne rzeczy wymienione, konkretne leki. Już nie będę mówił, żeby ktoś mnie nie posądzał tutaj o reklamy konkretnej firmy, konkretnej nazwy, tym bardziej, że są bardzo znane, ale był to bardzo fajny doktorat. Nie zawsze są to doktoraty, czy później dalej habilitacje statystyczne, ale ci ludzie po prostu ani nie najczęściej w swojej pracy, bo ja się nie spotkałem, żeby mój ratownik, który był z doktoratem, uważał się za kogoś lepszego od kolegi, z którym zaczynał razem pracę, bo razem skończyli licencjat. Nie, zawsze było to tak samo i nie widzę dzisiaj powodów do tego, żeby ich rozróżniać. No nie zapłacimy facetowi, który wpuszcza na parking większych pieniędzy tylko dlatego, że ma w swojej przeszłości doktorat albo profesurę, a dzisiaj ma ochotę być odźwiernym na parkingu, niż przeciętnemu człowiekowi, który robi to samo. Płacę za tę konkretną pracę. W szpitalach bywa to inaczej, znaczy nie bywa. Jest zawsze inaczej, dlatego że wymaga się tam specjalizacji w różnych miejscach i również za tytuły też się płaci i to jest naturalne. Mówię jeszcze raz, nasza specyfika jest zupełnie inna. My wykonujemy w obrębie praktycznie rzecz biorąc jednego rodzaju działań, czyli działań w stanach nagłych i zagrożenia życia przedszpitalnych. Natomiast w szpitalach to już jest jednak troszeczkę inaczej. Wszyscy wolimy, żeby diagnostykę opisową naszego rezonansu robił ktoś, kto nawet ma duże doświadczenie, ale jest lekarzem. To jeśli będziemy mieli do wyboru takiego samego lekarza, gdybyśmy mogli oczywiście wybierać, z takim samym doświadczeniem, z taką samą specjalizacją, ale jeszcze który pogłębił swoją wiedzę w tym konkretnym zakresie i ma tytuł profesora i wielkie doświadczenie, to powiemy, no dobrze by było, żeby pan profesor może jeszcze rzucił okiem, no tak to jest. A u nas pytanie takie, czy reanimację albo stabilizację kręgosłupa powypadkowego ma zrobić profesor, czy ratownik medyczny, czy lekarz, to wszyscy mówimy, no nie jest to taki zakres, że on ma być po prostu bardzo sprawny i bardzo dobrze to zrobić. Te nasze działania są często ubrane w procedury, których w szpitalu jest mniej, bo podchodzi się w sposób do tego bardziej indywidualny, tam trzeba się kierować bardzo rozległą wiedzą i umieć stawiać sobie i rozwiązywać problemy w sposób nietypowy. U nas liczy się też bardzo to, żeby stosować się do procedur, bo po pierwsze najbardziej efektywne to jest, po drugie daje największą ochronę prawną przed ewentualnymi błędami albo posądzeniami o błędy. Jeśli ktoś zrobił dobrze procedury w konkretnym typie schorzenia, zachorowania, to w zasadzie może się czuć bezpieczny. Mam nadzieję, że pacjent też zresztą.
1: Dobrze by było.
0: Prawda? Dobrze by było.
1: Pytałem o ten licencjat i magisterkę. Dopytam tylko jeszcze, czy z panem jako z szefem WSPR w Gorzowie ten program studiów był jakkolwiek konsultowany, czy to jest tak, że on jest narzucony przez ministerstwo i jest bardzo sztywny?
0: Ja szczerze mówiąc powiem to w ten sposób, że ja mam jeszcze kilka swoich aktywności. Od kilku miesięcy jestem prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, więc muszę też temu poświęcać czas. I szczerze mówiąc nie interesowałem się tym i nie zabiegałem o to bardzo bardzo, żeby AJP konsultowała ze mną swój program merytoryczny kształcenia ratowników w systemie magisterskim. Bo między innymi chyba też z tego powodu, o którym pan powiedział, to są narzucone już programy, godziny, ilości godzin w konkretnych rzeczach i szczerze mówiąc, pomysły pana doktora Schmidta, nawet gdyby może się wydawały komuś bardzo ważne, to byłoby pewnie trudno przeprowadzić, robiąc jakiś specjalny, indywidualny sposób kształcenia tychże ludzi i nadawania im tytułów magistra w Gorzowie Wielkopolskim. No, jeszcze się nie nadaje takich tytułów jak magister ratownictwa medycznego w stylu gorzowskim, bo nie, no, na szczęście.
1: No, chociaż prawo, czy nawet chyba medycyna, z tego co wiem, czasami ma swoje szkoły krakowską, poznańską, ekonomia, prawo i tak dalej.
0: Wie pan, ja z takich rzeczy w medycynie to często się spotykałem z określeniem kolegów, którzy dyskutowali, jak to się robi, to zawsze się mówiło, że jest szkoła białostocka i odnoga otwocka, więc to takie oczywiście żartobliwie, ale ta medycyna szpitalna naprawdę się mocno różni od tej medycyny przedszpitalnej. Większość pracowników szpitali nie chciałby zamienić się na naszą medycynę i system pracy, tak samo jak i moi, też nie chcieliby pójść i powiedzieć: przepraszam, ja mam utknąć w papierkach i w tych samych czynnościach, które gdzieś tam było. To są dwa różne światy, absolutnie.
1: Jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby zostać ratownikiem? Powiedzmy, że jest osoba świeżo po liceum. Niestety często tak bywa, że nie dostała się na medycynę, no bo bądźmy są szczerzy i zostają alternatywy. Gdzieś jest pielęgniarstwo, gdzieś jest ratownictwo. Wciąż może będzie chciała taka osoba wrócić na medycynę, ale generalnie ma alternatywy i na przykład wybiera ratownictwo. Czy by pan odstraszył taką osobę? Bo może i takie są jakby przesłanki. A czym zachęcił, jeżeli wykazuje jakieś cechy, jakieś właśnie predyspozycje?
0: Z tych cech pożądanych to trzeba być przede wszystkim wysokim, szczupłym brunetem. To najważniejsze. A tak szczerze mówiąc, trudno jest powiedzieć. Nie ma takiego jednego wzorca. Są, przecież w końcu mamy ratowniczki, które pracują u nas. Przychodzą do mnie ratownicy medyczni z AJP na staże. Bardzo często duża grupa z nich to są właśnie kobiety. Jak też patrzę tak w sposób fizyczny, to różnice są duże. No, my tak samo mamy ratowników. Mamy takich, którzy są ksywa malutki, ale to jest prawie 2 metry wzrostu i 150 kilo żywej wagi, więc to nie można powiedzieć, że predyspozycją to jest właśnie wysoki, szczupły brunet. To jest absolutnie nie tak, bo ten rozstrzał taki jest bardzo duży. Co do charakterologicznych cech, to proszę mi też wierzyć, że to się wszystko zmienia w tych ludziach. Im więcej pracują, tym ich bardziej to życie medyczne kształtuje i dobrze, jak ich kształtuje w ten sposób pozytywny. A więc człowiek, który rozpoczynał pracę ten sam w porównaniu z nim za 10 lat, to bywają już tak charakterologicznie, mentalnie zupełnie inne osoby. Wczoraj miałem spotkanie w izbach lekarskich z młodymi adeptami medycyny, czyli z ludźmi, którzy rozpoczynają staż medyczny, staż podyplomowy, którzy dostają swoje pierwsze prawo wykonywania zawodu ograniczone. I też im mówiłem, że żeby pamiętali jedną rzecz, że oni skończyli medycynę, ale nie są jeszcze lekarzami. Niektórzy nawet po kilkudziesięciu latach, patrząc na to obiektywnie, mówią: ja nie wiem do końca, czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem lekarzem. Medycynę skończyłem, pracować pracuję, ale nie czuję się, żebym był lekarzem albo bardzo dobrym lekarzem. Z ratownikami pewnie jest tak samo, że kończą swoją szkołę, są nabici tą wiedzą, a życie to wszystko weryfikuje, kontroluje i pokazuje im, że po takich studiach człowiek jest, wydaje mu się, że wszystko wie. A im więcej się uczy, im więcej zobaczy, to mówi sobie: kurczę, nic nie wiem, no muszę się jeszcze tego douczyć. Im więcej się uczy, im więcej przypadków widział, to
1: więcej
0: mówi:
1: braku
0: głupi. Więc jakby mnie pan pytał o wzorzec ratownika medycznego, to przypuszczam, że takiego nie ma. Ktoś, to na kogo patrzymy i wydaje nam się, o, to by był ktoś, to się okazuje, że nie wytrzymuje psychicznie na przykład tego. Tak samo jak ludzie, którym się wydaje, że fajna taka robota, idę, bo to iu, powyje, fajne mundurki mamy, biegamy do wszystkiego, tutaj takie można się pokazać.
1: Seriale robią.
0: Tak, te seriale najgłupsze na świecie, jakie tylko mogą być, no już takich idiotyzmów, jak tam pokazują od czasu do czasu, wytrzymuję obejrzeć tych 5 minut tego, to muszę powiedzieć, że naprawdę Pan Bóg u góry to wszystko widzi i poczeka. Zobaczycie, że twórcy tego serialu prezentów na Mikołaja nie będzie, bo to się nie da takiej głupoty tandety sprzedawać bezkarnie. I wracając do życia, wydaje się, że dobrze by było, żeby ci ludzie różnej konstrukcji, nawet psychicznej, niektórzy nie wytrzymują i odchodzą z tego zawodu, naprawdę, proszę mi wierzyć, i życie to weryfikuje, ale gdybym miał naprawdę określić ten wzorzec Sevr, to się nie da. To się nie da tego określić, bo to różnie. Wydaje się, że w innych zawodach możemy powiedzieć, no przepraszam bardzo, gdzie ten facet pcha się do górnictwa, te chuchro i tak dalej, nie da sobie rady. U nas to chuchro może sobie dawać dobrze radę. Inaczej to jest, inaczej to wygląda i ja się nie podejmuję opisu tego, jak powinien wyglądać modelowy kandydat na ratownika medycznego i proszę bardzo, ci co przejdą pod rozwieszonym sznurkiem, to i tych wyrzucamy, a ci co nie przechodzą, to dajemy im studiować. Ci, którzy byli najlepsi, taką średnią mieli w szkole średniej, to ich przyjmujemy, tych gorszych nie przyjmujemy. Życie i studia zmieniają ludzi, więc można dać ludziom każdemu szansę i ten, który się wydaje, że będzie cudownym ratownikiem, może nie wytrzymać, bo powie, przepraszam, ja mam już dosyć tej śmierci, tego jeżdżenia do tego wszystkiego, bo zwariuję za chwileczkę, bo sam patrzę na swoje dzieci i widzę tylko i wyłącznie zagrożenia dla siebie, dla moich dzieci, dla mojej rodziny i ja tego psychicznie nie wytrzymuję, będę robił coś innego. Zdarza się tak po prostu. Mhm.
1: Zejdźmy z ratowników, przejdźmy na pana. Będzie emerytura czy nie? Myśmy już o tym rozmawiali, ale może coś
0: na się oddaniu
1: zmieniło.
0: Właśnie na tak zwanym przekazaniu tej inwestycji, zakończeniu tej prezentacji, tej inwestycji, pan marszałek Ciemnoczołowski powiedział mi po raz kolejny publicznie, żebym sobie nie myślał o emeryturze nawet, bo on twierdzi, że nie ma potrzeby, a oni, czyli moi szefowie w Urzędzie Marszałkowskim mówią, nie. To się tak nie da, szkoda takich jak ja, a ja cały czas mówię, przepraszam, po co wam facet, który pracuje już tyle lat i za chwileczkę stanie się upierdliwą pierdołą i który będzie wspominał czasy zbowidowskie. Jeszcze chyba nie jestem taki, aczkolwiek łapię się już na tym troszeczkę, że wspominamy. Natomiast nie chcą mi pozwolić przejść. Ja wiem dlaczego. No nie ma tych ludzi, którzy chcą pracować w tej medycynie ratunkowej. Ja jeszcze nie czuję się na tyle zmęczony i mam znowu kolejne wyzwanie, bo to jest ten drugi etap rozbudowy tego naszego miejsca na Kazimierza Wielkiego. Dopóki mi powiedzą, nie powiedzą, na razie w dystansie 2-3 lat, proszę pana, skończ pan te występy już naprawdę, bo mamy dosyć pana. Niech pan sobie znajdzie już w tej chwili działkę, gdzie będzie pan uprawiał i niech pan sobie dalej gra w tego golfa, jak już pan bardzo chce się męczyć, ale jeszcze nie pozwalają i... No i dobrze, no niech tak będzie. No, moje dzieci też mówią, że jeszcze nie jestem takim dziadersem, jeszcze to wszystko wytrzymuję.
1: Czyli czasu na golfa nie brakuje, bo do tego golfa w końcu przejdziemy.
0: Na golfa musi się zawsze znaleźć czas, nie ma takiej możliwości.
1: Zapytam, żeby jakby ten temat golfa nabrał jakiś kształtów. Skąd się wzięło w panu to właśnie to zamiłowanie do golfa?
0: Przypadek. 100 lat temu, czyli dokładnie rzecz biorąc, w czerwcu zadzwonił do mnie kolega z Zielonej Góry, żeby nie było wątpliwości też. Dzwoni do mnie i mówi, ty stary, zobacz, znalazłem swoją starą kartę handicapową. Myśmy wtedy razem pierwszy turniej grali 14 czerwca 96 roku. Mamy 30-lecie w tym roku pierwszego naszego turnieju. Zacząłem się śmiać. Sprawdziłem później w swojej starej karcie handicapowej, którą mamy. Rzeczywiście takie coś było. Przypadek zupełny. Będąc na wakacjach w Pobierowie, jeden z naszych kolegów, który bardzo dbał o organizowanie życia naszym dzieciom. Mówi, dobra, to teraz nie ma pogody takiej plażowej, to jedziemy, tu w Łukęcinie jest jakiś golf, jest tam mini golf, siądziemy sobie, dzieciaki będą się bawiły, my sobie popatrzymy na to wszystko. No i pojechaliśmy, tam było, teraz już nie istnieje to poletko golfowe w zasadzie, dziewięciodołkowe. I stał taki facet na driving range'u, wybijał. Ja byłem wtedy tym, który od kilkudziesięciu lat, bo od początku lat 70. grałem w tenisa. I mówię, tak patrzyłem na to, mówię, kurczę, to nie może być takie trudne to, co on robi. Podszedłem, porozmawialiśmy chwilę, potem mówię, proszę bardzo, proszę spróbować. No, za 150 razem, jak udało mi się wreszcie trafić w piłkę i trafić dobrze, powiedziałem sobie, to nie jest taka dyscyplina dla starych dziadów, którzy sobie chodzą. Tak, to nie jest cygarko w zębach, to nie jest facet, który nosi twoją torbę, albo jeździsz tylko i wyłącznie i w zasadzie biznesy załatwia. To jest kawał trudnego sportu. Pomyłka pół milimetra, widzę, co się dzieje. I to nie jest tak, nawet w moim ukochanym dotąd tenisie, że można było się nauczyć serwować, postawić puszkę od piłek w karze serwisowym i w okolicach trafiać z dokładnością do pół metra.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: FM. Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Na początek wiadomości z ostatniej chwili. Policja zatrzymała Martkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Majka. Do zatrzymania doszło w Mławie. Jednocześnie na terenie miasta doszło do przeszukania jednego z domów. Przypomnijmy, w poniedziałek ojciec zamordowanej 16-letniej Majka z Mławy i jego pełnomocnicy poinformowali, że nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka Bartosza G. O pomoc zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu. Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom, nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu półtora roku. Tragiczne odkrycie nad Wartą. Nie żyje kobieta. Ciało 61-letniej mieszkanki powiatu oleskiego znaleziono wieczorem we wtorek przy brzegu rzeki w rejonie miejscowości Kałuże w województwie łódzkim.
1: Na miejsce skierowano policjantów, strażaków, jak również służby ratownictwa medycznego. Pomimo podjętych czynności ratunkowych, życia kobiety nie zdołano uratować.
0: Informuje aspirant sztabowy Katarzyna Grela, oficerka prasowa wieluńskiej policji. Okoliczności zdarzenia i przyczyny śmierci kobiety wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury w Wieluniu. Niedobrze, że do tego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. Chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo, opisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
2: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął. 17 września wszedł w kolejny etap.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
2: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
0: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, kim jest Artur K.?
3: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
5: Policji.
4: Tak, policji.
3: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Słuszka.
0: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Słuszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Gruntowną i dogłębną modernizację armii chcą przeprowadzić politycy Rozwoju Plus. Ekipa zrzeszona wokół Mateusza Morawieckiego zaprezentowała we wtorek raport z założeniami nowej polityki obronnej. Na konferencji w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie ma polegać ta modernizacja?
5: Jednym z jej głównych założeń jest przyspieszenie cyfryzacji wojska.
6: Sensory są wszędzie. Możliwość przetwarzania danych jest wszechobecna. My niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze armią analogową.
5: Mówił Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. W koncepcji znalazły się też m.in. powszechne szkolenia obronne czy nowy model działania wojskowych służb specjalnych. Politycy przekonują, że w obecnej sytuacji, czyli w czasie pokoju, rozwiązania należy wdrażać stopniowo.
6: Muszą to być zmiany bardzo głębokie, ale roztropność polega na tym, że tak w skomplikowanym systemie nie robi się tego z dnia na dzień.
5: Zaprezentowany dziś raport ma być punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat obronności. Za pół roku na jej podstawie mają powstać konkretne punkty, które znajdą się w programie wyborczym ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W walce 8 kandydatów i ostatnie chwile, by przekonać wyborców. 27 września przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jaka będzie frekwencja przy urnach i jakie nastroje panują wśród mieszkańców, to sprawdzał nasz reporter Jakub Solarz.
7: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
8: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
9: Jak wszystkie kampanie. No, według nas to mało się na ten temat słyszy.
10: Bardzo interesująca, wiele się dzieje.
11: No nie najwyższych lotów.
7: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
12: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty. Jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
7: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
0: Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa już w tę niedzielę, to po tym jak w majowym referendum krakowianie odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Ceny paliw mogą okazać się za wysokie dla stacji benzynowych. W świetle stale rosnących cen benzyny i diesla, które zbliżają się do progu 10 zł za litr, wyświetlacze te ceny, czyli tak zwane totemy, mogą nie mieć miejsca, by pokazać tak wysokie ceny. Tematem zajął się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jakie są możliwe rozwiązania?
13: Sposobów na poradzenie sobie z cenami jest kilka. Większość stacji paliw po prostu dokonała modernizacji pylonów cenowych po kryzysie paliwowym w 2022 roku. Natomiast ci, którzy zwlekali, będą musieli wkrótce wykazać się zaradnością. Operatorzy wyświetlający nieprawidłowe ceny będą musieli liczyć się z karami.
14: Najważniejsze jest to, aby konsument przed dokonaniem zakupu miał jasną i niebudzącą wątpliwości informację o rzeczywistej cenie paliwa. Przepisy określają w tym zakresie obowiązek przedsiębiorcy, natomiast dobór rozwiązania technicznego zależy od niego.
13: Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie benzyna i diesel kosztują odpowiednio ponad 8 i 9 zł za litr.
0: Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może skończyć się niebezpieczna jazda na hulajnodze, przyznają policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą i z dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnogach, przeprowadzają też kontrole na ulicach. Szczegóły Dawid Olszewski.
15: Policjanci powtarzają, że konieczne jest uświadamianie młodych użytkowników hulajnóg, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
16: Bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi. Może nawet mając pierwszeństwo, trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się.
15: Mówi Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości.
17: Jeżdżę na kolegi elektrycznej.
18: A szybko ona jeździ?
17: Z blokadą no to 20.
18: Umiesz zdejmować taką blokadę?
17: Jest jakby zdjęta. Ją można założyć w każdej chwili.
15: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł do 13 lat.
0: Dodatkowo osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy na osiedlu. O tym już Grzegorz Mnich.
19: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem. hałas, to jest koszmar po prostu.
20: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
19: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
20: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
21: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
20: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.

0: czegoś nauczyć.
1: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
2: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz o bezpieczeństwo. Uważajmy z radami sztucznej inteligencji, ostrzegają tymczasem eksperci.
3: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
4: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
3: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
2: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombusz. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska i to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych minidyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. A w czym specjalizują się koci zawodnicy? O tym już ich trenerzy.
5: Bierki.
6: Bilard.
5: Piłkarzyki.
6: Hokej.
5: Kręgle.
6: No i na razie tyle.
5: Na razie tyle.
2: Kibicować Benkowi i Kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder.
7: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
8: Dużo ciekawych i ważnych informacji. Warto posłuchać. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
9: Świeżutkie elektryki ruszają na gorzowskie drogi. Kolejne będą zamawiane wkrótce. Do Gorzowa dotarło 10 autobusów od firmy Solaris za ponad 32 miliony złotych. Na stanie gorzowskiego MZK jest teraz łącznie 25 elektryków. To już praktycznie połowa czynnego taboru autobusowego. Mówi Roman Maksymiak, prezes zakładu.
10: Staramy się o następne środki zakup następnych autobusów, ponieważ ta zeroemisyjność zawładnęła Miejskie Zakłady Komunikacji w Gorzowie i w zasadzie już nie ma odwrotu. Mamy pewne wątpliwości co do tego, czy te autobusy z napędem wodorowym, czy z napędem tradycyjnym, czyli bateryjnym, no ale rozwijemy je w przyszłości na przestrzeni następnych miesięcy. Wracając do sedna sprawy, czyli do tego zakupu, który uczyniło miasto, pozostaje nam wybudowanie 12 ładowarek o mocy 150 kW każda, które nam zaspokoiły te potrzeby, które już mamy. Z 25 autobusów elektrycznych, jeżeli przyjmiemy ich sprawność wysoką, a taka ona jest, to można zaryzykować stwierdzenie, że prawie 50% wyjeżdżających autobusów codziennie na trasie miasta Gorzowa to są autobusy zeroemisyjne, czyli autobusy elektryczne. I to jest ważna chyba informacja dla mieszkańców miasta. Są to autobusy ciche, bezemisyjne. To jest ważne, żeby miasto też było w otoczeniu takiej komunikacji, która jest nie tylko sprawna, niezawodna, ale również przyjazna środowisku.
9: Gorzowski przewoźnik planuje zakup kolejnych wozów i 12 stacji ładowania. Dodatkowo w Gorzowie mają pojawić się testowane wcześniej minibusy, mówi Fabian Rogala, dyrektor Wydziału Transportu Gorzowskiego Magistratu.
11: Państwo doskonale znacie już te pojazdy, ponieważ od kilku miesięcy poruszają się już po ulicach naszego miasta. Jak widzicie Państwo, są charakterystycznie oklejone, podobnie jak pierwsza partia autobusów elektrycznych, rysunkami uczniów gorzowskich szkół. Co cieszy, jest to już tabor zeroemisyjny, który osiągnął liczbę 25 pojazdów. Patrząc na liczbę w inwentarzu 83, mamy już jakby poziom 30%, który wymagany jest przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To, o czym wspomniał pan marszałek, cieszymy się, bo w ramach oszczędności z tego projektu planujemy zakup dwóch autobusów o mniejszej pojemności klasy MIDI oraz rozbudować infrastrukturę ładowania na terenie zajezdni. Co ważne, te autobusy klasy MIDI pozwolą nam obsłużyć trasy o mniejszym popycie, jeśli chodzi o pasażerów, oraz planujemy zgodnie z pilotażem, który dał pozytywny wynik, obsługiwać nimi osiedle Piaski i okolice ulicy Żwirowej, Owocowej. Cieszymy się, że udało się pozyskać te pojazdy. Mam nadzieję, że sprawdzony dostawca, firma Solaris, gwarantuje ich jakość i zadowolenie wszystkich pasażerów.
9: Tak jak w przypadku poprzednich elektryków, nowe także ozdobione są rysunkami gorzowskich dzieci.
8: Bez skierowania? Wystarczy się zapisać w przyszły wtorek bezpłatne badania USG w gorzowskim szpitalu. Dla kobiet piersi i dla mężczyzn.

0: wodny prostaty. To oferta dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Dodatkowo w trakcie trwania akcji na terenie szpitala będzie funkcjonował specjalny punkt konsultacyjny, w którym wszyscy chętni dowiedzą się o innych, ogólnodostępnych, darmowych programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Szczegóły na stronie lecznicy. Uwaga, problemy z wodą na osiedlu poznańskim w Gorzowie. Jutro od 8 do 14 w związku z pracami PWiK kłopoty mogą mieć mieszkańcy domów przy ulicach Agrestowa, Brzozowa, Migdałowa, Pogodna i Sosnowa. W tych miejscach oczywiście pojawią się beczkowozy.
1: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Głośna próba alarmowa na terenie województwa lubuskiego zostanie przeprowadzona w najbliższy czwartek w godzinach 12-12.30. Sprawdzone zostaną syreny alarmowe i łączność radiowa. W miastach regionu nadane zostaną sygnały ogłoszenia i odwołania alarmu. Pierwszy to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Drugi to z kolei ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.
0: Brak pieniędzy nie pozwala rozpocząć renowacji schodów donikąd w Gorzowie. Urząd cały czas czeka na przekazanie kolejnych 10 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Bez nich, mimo gotowej dokumentacji, nie rozpocznie prac. Przypomnijmy, schody łączące centrum z parkiem są zamknięte od 24 lat. Urzędnicy chcą je ponownie otworzyć. Będą altany, punkt widokowy i winda.
1: Pierwsze IT testy za gorzowskimi uczniami. Najlepsi zdobyli ponad 90% i skończyli z nagrodą w postaci słuchawek. Głównym celem było jednak sprawdzenie, jaki poziom gorzowscy uczniowie w ogóle prezentują. Gorzów po raz pierwszy przystąpił do projektu IT Fitness Test, największego w Polsce sprawdzianu kompetencji cyfrowych dla szkół. W inauguracji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele gorzowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniowie popularnego elektryka. Średni wynik testu wyniósł około 44%, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
2: Nasi uczniowie najlepiej poradzili sobie z cyberbezpieczeństwem, natomiast więcej trudności sprawiły im zadania związane z narzędziami biurowymi. I właśnie o to w tym projekcie chodzi, nie o wystawianie ocen, ale o sprawdzenie, co młodzi ludzie już potrafią, a nad czym warto jeszcze pracować.
1: Test można rozwiązywać do 31 października. Urzędnicy liczą, że do projektu włączy się jak największa liczba szkół i uczniów.
3: Macie wolny czas? Poznajcie lokalną przyrodę i jej różnorodnych mieszkańców. Perełką na północy województwa lubuskiego jest Park Narodowy Uście Warte. Najmłodsze tego typu miejsce w Polsce jest pełne rzadkich gatunków ptaków. Zaobserwujemy ich tam ponad 280, w tym ponad 170 lęgowych oraz zagrożone wyginięciem, jak na przykład wodniczka. Mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik Parku Uście Warte.
4: Występują gatunki zagrożone, na przykład wąsatka, rybitwy, podróżniczek, mój ulubiony ptak, bardzo piękny, kolorowy. Na przelotach możemy spotkać bataliony. Każdy samiec bataliona ma inny kolor. Nie ma dwóch takich samych.
3: Park w okolicy Słońska w ubiegłym roku odwiedziło ponad 65 tysięcy turystów, choć jak podkreślają pracownicy, liczby te mogą być niedoszacowane. Szczegóły na Facebooku parku. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w województwie lubuskim. Potrzebnych jest około 50 osób. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się akcja Pomoc Najbiedniejszym. Więcej wie Konrad Baranowski.
1: Wolontariusze to koło napędowe. Bez nich pomoc się nie uda. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. Najważniejsze są chęć działania i gotowość, by poświęcić swój czas drugiej osobie. Zgłaszać mogą się chętni w różnym wieku. Wolontariusze odwiedzają rodziny w swoim regionie, poznają ich historię i sytuację życiową. Na tej podstawie robią opis, który trafia do systemu i pozwala darczyńcom spełnić konkretne potrzeby. Wolontariat to szansa, by zrobić coś dobrego w swojej społeczności.
3: Dołącz do akcji na stronie szlachetnapaczka.pl. W ubiegłym roku pomoc otrzymało ponad 450 lubuskich rodzin o wartości prawie 2 milionów złotych.
1: Dwa dni z różnorodną muzyką. Gorzowski Spleen Festival zaprasza 10 raz. Impreza odbędzie się 25 i 26 września. W tym roku koncerty odbędą się w 4 lokalizacjach. Muzyki posłuchać będzie można w MCK-u przy ulicy Hawelańskiej, jazz klubie pod filarami i tradycyjnie w klubach Magnetofon i Safe. Na scenach zespoły z Wrocławia, Trójmiasta, Warszawy, a także nowy gorzowski projekt muzyczny, mówi Bartosz Matuszewski, współorganizator festiwalu.
5: Mamy jak co roku dawkę muzyki ciekawej, muzyki oryginalnej, mało puszczanej w radiach, ale bardzo dobrej i przede wszystkim do odkrywania. No jakby jest to od samego początku festiwal, który zachęca do znajdowania czegoś dla siebie i odkrywania nowych gatunków muzyki. Więc zaczynamy bardzo mocno, bo footworkową, eksperymentalną elektroniką spod znaku elektronicznego dubu zespół Ski z Wrocławia, A zaraz potem dzięki Bogusiowi Dziekańskiemu do festiwalu mamy niezwykłą przyjemność gościć Antoniego Gralaka ze swoim kwartetem w Jazz Clubie o godzinie 20 w piątek. O 21.20 w sali MCK-u będzie zespół Acid Sitter. To jest polsko-japoński zespół, który niedawno nagrał świetną płytę w trójmiejskim studiu Maćka Cieślaka. To jest rockowo-psychodeliczna muzyka, bardzo nawiązująca do lat 60., 70., ale bardzo współcześnie potraktowana. I później mamy w magnetofonie zespół Sexy Code, warszawski zespół, który również gra muzykę w stylu lat 70. Mamy teraz wielki powrót do takich brzmień bardzo organicznych. Piątek będzie na pewno pełen emocji i będziemy rozdawać mapkę, żeby nikt się nie zgubił, że wszyscy trafili we właściwe miejsce. Natomiast w sobotę już koncerty w starym stylu, przemiennie między magnetofonem i sejfem. Będziemy mieć gorzowski, zupełnie nowy projekt Whistles Hellu. To jest ciężka do opisania muzyka, muszę powiedzieć, bo jest to trochę monodeklamacja Jakuba Horoszyńskiego, który jest lokalną ciekawą postacią, twórcą bardzo ciekawych tekstów. Wtajemniczeni wiedzą też, że kończy książkę, którą kilka wydawnictw bardzo się interesuje, natomiast będą mu towarzyszyć z ilustracjami muzycznymi gorzowscy młodzi muzycy. Wystąpi też Kosmopolitan z Trójmiasta. To jest elektronika dosyć łagodna, przyjemna, po nich popsysze, czyli taki post-grunge psychodeliczny. Później będzie Gadecki, czyli solowo-saksofonista. Trójmiejski saksofonista, który nagrał w kościele świętej Anny w Trójmieście bardzo ciekawą, bardzo przestrzenną, ambientową wręcz płytę. I na koniec trójmiejsko-bydgoski zespół Robota. Jazz, ale w takim wydaniu transowym, surowym. No i oczywiście każdy dzień kończy się afterem.
1: Bilety cały czas to są do kupienia. Osoby do 18 roku życia mają wejście za darmo. Szczegółowy program 10. Gorzowskiego Splint Festiwalu znaleźć można na Facebooku. Połączą ogień z wodą. W Gorzowie odbędzie się kolejny spływ kajakowy z pochodniami. Impreza odbędzie się z okazji Światowego Dnia Rzek. Spływy wartą zaplanowano na sobotę o godzinie 19. Więcej Sebastian Górny.
6: Kajaki wypłyną z portu zimowego przy ulicy Owczej. Oprócz wioseł uczestnicy będą też mieli pochodnie. Organizatorzy zapewniają, że stworzy to niespotykaną atmosferę. Spływ zgodnie z nurtem poprowadzi do portu przy ulicy Fabrycznej za mostem kolejowym. Nie ma już wolnych miejsc w kajakach. Gorzowianie, którym nie udało się zarezerwować miejsca w kajaku, mogą wybrać się w sobotę wieczorem na bulwar i z brzegu obejrzeć spływ z pochodniami. Organizatorzy odbierają wiele telefonów od zainteresowanych, więc niewykluczone, że impreza zostanie powtórzona tydzień później.
1: Organizatorem jest Lubuskie Stowarzyszenie Sportu i Turystyki Wodnej ze Świerkocina. W tym roku odbył się podobny spływ z okazji Nocy Świętojańskiej.
3: Grut Santok, nominowany w plebiscycie Cuda Polski 2026. Organizatorem jest magazyn National Geographic Traveler. Czy Santok zostanie zaliczony do grona cudów, zadecydują internauci. Głosowanie trwa do 13 października. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Ideą jest wspieranie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej oczywistych punktów na mapie Polski. Z każdego województwa wyłonione zostały 3 miejsca, które zawalczą o tytuł Cudu Polski. Link do głosowania znajdziecie na Facebooku Muzeum Lubuskiego. Do dzieła!
1: Bez Palucha i Bednarza Stal będzie musiała radzić sobie w barażach o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Z raportu medycznego wynika, że młody Czech ma wstrząśnienie mózgu, a to oznacza automatyczną przerwę w startach. Wcześniej było wiadomo, że po złamaniu ręki sezon zakończył się dla Palucha. Nie wiadomo co z Kordunem, który także został poturbowany w piątkowym meczu z Częstochową. Z kolei władze Ekstraligi poprosiły o wyjaśnienia trenera Palucha dotyczące jego pomeczowej wypowiedzi. Szkoleniowiec powiedział w mediach, że Bednarz nie stracił przytomności, a jedynie dostał piaskiem po oczach.
3: Stalowcy przed spadkiem ratowali się rzutem na taśmę. W 15 biegu po pierwszym łuku na podwójnym prowadzeniu byli rywale. Anders Thompson zdołał wyprzedzić Jakuba Miśkowiaka, a na ostatnim łuku Rohana Tangeita. Australijczyk po stykowej sytuacji upadł na tor. Sędzia zdecydował jednak, że nie było tam winy Thompsona.
7: Ogromne emocje były od pierwszego biegu do ostatniego biegu. Jeszcze takiego meczu dawno nie widziałem. Zawodnicy byli skoncentrowani naprawdę mocno. Kurde, mieliśmy dwie rozmowy nawet takie przed rozgrzewką i tutaj na to nie ma co lekceważyć się teraz. Ale jednak rywal początkowo się dopasował lepiej ze startu niż my, gdzie trenowaliśmy też. Flandeka też w pewnym sensie zrobiła swoje. Ale zawsze potrafiliśmy wyjść z tych opresji mocno do przodu, ale niestety jedna kontuzja, później 14 bieg, dwie kontuzje i w 15 biegu Anders uratował nam ten mecz. No, ciężkie bardzo zawody, ciężkie, musimy to wszystko przeanalizować i poskładać. Zawodnicy muszą się wykurować, ci, którzy nie mają złamań, i przystępować do baraży. Trzymam kciuki za wszystkich zawodników. Wiadomo, że Oskar nie wystąpi, ponieważ ma złamaną rękę, ale pozostali zawodnicy, wierzę w to, że będzie wszystko okej.
8: No ja chyba od początku, jak jeżdżę na żużlu, no to takiego dziwnego przebiegu w ogóle zawodów to chyba nie doświadczyłem, więc czasem się wydaje, że jak już się trochę lat jeździ, jak już doświadczenie się zbiera, to niewiele rzeczy może zaskoczyć. A jednak się okazuje, że jeszcze trochę tego jest, więc no mega dziwny mecz, sporo tych upadków. Dobrze, że koniec końców to wszystko na naszą stronę. Obolany. No ja akurat tylko tyle, że tam poobijany, ale chłopaki skończyli gorzej te zawodnie, którzy. Także dużo zdrowia dla nich. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle w pierwszych diagnozach. No i czekamy, a teraz musimy się nastawiać na kolejne spotkanie w niedzielę. Także trening, fizjo i lecimy.
3: Mówili po meczu trener Piotr Paluch oraz żużlowiec Paweł Przedpalski. Pierwszy mecz barażowy w Poznaniu w niedzielę o godzinie 19.30.
1: Wygrana spokojnie jedną. Kolejne dwa punkty w ligowej tabeli dopisali do swojego konta szczypiorniści Aurum Gorzów. Żółto-niebiescy wygrali w Białej Podlaskiej z miejscowym AZS-em AWF 32-31. Mecz nie należał do łatwych. W pierwszej połowie spotkanie pod swoją kontrolą mieli gospodarze. Na przerwę schodzili przy wyniku 18-15. W drugiej połowie zespół Michała Nieradko odrobił straty i doszło do walki bramka za bramkę. Zadecydowała ta Mateusza Stupińskiego w ostatnich sekundach. Kapitan Aurum wykorzystał rzut karny. Najlepszym strzelcem gorzowian był Konrad Kos, 7 goli. Fal start Kangurów, pogoń zaczęła się za późno. Kangu Basket Gorzów przegrali na inaugurację drugoligowych rozgrywek w Jeleniej Górze z Sudetami 83-91. Podopieczni Marka Mańkowskiego słabo weszli w mecz, przegrali pierwsze trzy kwarty, do przerwy stracili 53 punkty. Rozmiary porażki udało się zredukować w ostatniej partii, wygranej 29-15. Najmocniejszymi punktami drużyny byli Paweł Kopycki i Jakub Dłoniak. Zwłaszcza wejście do drużyny pierwszego z nich mogło zaimponować, do zespołu dołączył w ostatniej chwili, posypała się wysoka część składu zmienionych rozgrywek. Mówi Andrzej Stefanowicz, prezes klubu.
9: Fakt jest taki, że przegraliśmy. Tutaj by pokazać większą, szerszą perspektywę tego meczu, to na pewno jechaliśmy nastawieni, żeby wygrać, ale okoliczności, które do tego meczu nas zbliżały, były trudne dla całej drużyny, dla trenera. Skład w tym roku wyjątkowo późno zbudowaliśmy w komplecie. Część graczy, szczególnie wysoka część rotacji, całkowicie uległa zmianie. Norbert Grzegorczyk jest kontuzjowany, tutaj czekamy na jego powrót do zdrowia. Tomasz Urban, nasz najwyższy, powiedzmy dwumetrowiec, wrócił do Kołobrzegu. Miłosz Kicki zawiesił, zakończył karierę sportową na zdrowie i rozpoczął przygodę w Pogoni Basket Szczecin jako trener motoryczny, więc nasi wszyscy podkoszowi gracze nie byli dostępni do sezonu, stąd były nasze, przy naszym skromnym budżecie, szukanie graczy wysokich. Trener Marek się nastawił w jakiś sposób też, że może zaczniemy w ogóle small ballem grać cały sezon, więc ta taktyka była też w taki sposób budowana. No ale udało się na ostatniej prostej podpisać Pawła Kopeckiego centra, tylko nie zagrał w żadnym sparingu, odbył może dwa treningi. Podobnie było z graczami, którzy wspierają nas w ramach współpracy szkoleniowej ze spółnią Stargard, chłopcy młodzi, którzy wzmacniają naszą drużynę, ale również w tych sparingach była ich rola okrojona, ponieważ łączyli też grę w pierwszej lidze i tam był priorytet. Trener ze Stargardu chciał mieć u siebie, powiedzmy, rozgrywającego Wojdaka. I na takich trochę wariackich papierach pojechaliśmy do Jeleniej Góry z wiarą, że wygramy. Niestety Jelenia Góra kapitalnie weszła w mecz, trafiła pierwsze 5-6 rzutów na tej takim entuzjazmie gospodarza na tej fali pociągnęła pierwszą połowę, zdobyła aż 53 punkty. My próbowaliśmy, szukaliśmy różnych rozwiązań, były zrywy, no ale finalnie gospodarze wygrali zasłużenie. My mamy kubeł zimnej wody, temat do przemyślenia. Traktujemy, że sezon to jest maraton. Chcieliśmy inaczej rozpocząć, ale jest tak, jak jest.
1: Paweł, tak? Kopacki, jeżeli tak, chodzi o nowych zawodników. No. Tak zwróciłem uwagę w punktach, że oni, no i Kuba Dłoniak, no tutaj bez sensacji właśnie najlepiej się prezentowali. Proszę powiedzieć więcej o tym zawodniku, skąd udało się go wytrzasnąć.
9: Tak, grał tutaj, był rok temu w rotacji pierwszoligowej Stargardu. W tym roku gdzie względy rodzinne narzeczona Stargardzie spowodowało, że został jakby w tej regionie Polski, tam nie dostał kontraktu pierwszoligowego, nie chciał nigdzie iść w Polskę i tak do pod tym rzutem na taśmę udało nam się go namówić na to, żeby jeszcze grał w koszykówkę, tak, i tutaj nas parł, więc dla nas to jest duże wzmocnienie, szczególnie przy tych brakach, o których powiedziałem. Trzymamy kciuki, żeby tutaj zabieg Norberta był udany i wzmocnił nas w tej strefie podkoszowej. Wtedy myślę, że będziemy naprawdę mocni.
1: Drugi mecz już w sobotę. Kangury podejmą Maksimusa Kontę Wrocławskie. Mecz w hali przy Puszkina. Początek o godzinie 16. Pierwsze Śliwki, Robaczewki i siatkarski Stilon Gorzów poza podium turnieju w Toruniu. Problemem kadrowe braki. Na boisku zabrakło reprezentantów Serbii Lazara Marinowicza i Aleksandra Stefanowicza. Do zdrowia wraca ukraiński przyjmujący Ilja Kowalów, a do tego uraz lekki złapał kolejny przyjmujący Jakub Czerwiński. Niebiesko-biali w półfinale przegrali z Czarnymi Radą po tajbreku, a w meczu o trzecie miejsce ulegli pierwszoligowym gospodarzom Cuk Aniołom Toruń 1-3.
10: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
11: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczy Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską, czyli Boskie Gorzowskie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Cześć Boskich.
11: Część Boskich Gorzowskich. To sobie porozmawiamy, bo Boskie Gorzowskie to nowy projekt, nowa inicjatywa, która właściwie o czym ma być.
12: Generalnie inicjatywa jest nowa, ale pomysł tak naprawdę dojrzewał przez lata, bo stworzył się przez organizowane przeze mnie Babskie Wieczory w Klubie Kultury Jedynka, czyli najstarsze cykliczne wydarzenie dla kobiet w mieście, które w tym roku ma już 43. edycję. I obserwując kobiety podczas tych eventów, uczyłam się kobiecości, ale też uczyłam się tego, jakie kobiety w Gorzowie konkretnie są, jakie mają aspiracje, plany, możliwości i ograniczenia. I z tej analizy właśnie i z takiej potrzeby dawania czegoś więcej powstało właśnie Boskie Gorzowskie. To jest inicjatywa, która ma dać kobietom w Gorzowie i okolicach narzędzia do lepszego rozwoju stricte osobowego i finansowego, ale z poszanowaniem takiej kobiecości i dbaniem o siebie.
13: Ja bym jeszcze tutaj dodała, że to jest trochę o tym, że każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje stada. Kobiety niejednokrotnie prowadzą jednoosobowe działalności. Czasem są na macierzyńskim, na jakimś urlopie, który wynika z ich roli życiowej. I w tym momencie wyjście do kobiet i zderzenie tych swoich neuronów albo pomysłów z innymi dorosłymi ludźmi wypada bardzo na korzyść i sprawia, że możemy zobaczyć siebie w innym świetle, dowartościować, wejść w różnego rodzaju spółki, inicjatywy, komitywy. To też jest nie bez znaczenia.
12: Te stado tutaj tak naprawdę ma podwójną wartość. Raz, że kobiety w stadzie czują się lepiej, mogą więcej, czują właśnie, że nie są same, ale z drugiej strony ja wierzę i wiem z punktu widzenia ekonomii, że wśród moich znajomych są odbiorcy na przykład umiejętności, zasoby Joasi, wśród jej znajomych są odbiorcy na moje produkty i usługi, więc tak naprawdę łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie, więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
11: Rozwój finansów to z pewnością wielu zainteresuje, ale zanim przejdziemy tutaj do konkretu, to jeszcze chciałbym trochę o tym, żebyście opowiedziały, jak w ogóle doszło do tego, że od pomysłu przyszłyście do działania, bo tam trochę podglądałem na Facebooku, bo akurat jesteśmy znajomymi, że tam najpierw to się po prostu tworzyła taka grupa tych boskich gorzowskich, nie wiem, starter, czy jak to tam nazwać.
12: Grupa ekspertek. Generalnie na początku mi mówię, ten pomysł tego, żeby dawać kobietom trochę więcej niż tylko te babskie wieczory, które, tak jak mówię, bardzo długo były w Gorzowie i mają bardzo fajnie zbudowaną markę, one dawały ogromną wartość, ale brakowało mi tego, żeby te kobiety miały ze sobą styczność, kontakt poza samymi wydarzeniami w tym klubie Kultury Jedynka. I ja myślałam o tym, żeby dać im na przykład grupę na Facebooku. Natomiast trafiłam niechcący na wydarzenie przedsiębiorcze dla kobiet, na które poszłam po prostu z ciekawością i tam zauważyłam, że każda z nas, która akurat się pojawiła na tym wydarzeniu, reprezentuje trochę inne zasoby i tak rzuciłam w eter, że w sumie z takimi zasobami to my byśmy mogły siąść i zrobić coś fajnego razem. I tam się akurat była na tym spotkaniu Anna Szwedek-Cichała, która jest techniczną stroną z Boskich Gorzowskich, bo ona robi strony internetowe, ale to takie gigantyczne i bardzo potężne. I ona wtedy powiedziała, a mało osób w moim świecie mówi coś takiego, jak ja mówię, różnego rodzaju pomysły takie duże. Ania powiedziała wtedy, to dawaj, zróbmy to. I to, co dla mnie było wizją, pomysłem, Ania po prostu całą noc nie spała, zrobiła z tego harmonogram prac i tak dalej i ona technicznie do tego podeszła. I ja zastanawiałam się, dobrze, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w tej pierwszej grupie kobiet, żeby dawać tym naszym uczestniczkom wartość taką kompletną. I stwierdziłam, że właśnie potrzebujemy kogoś od zasobów i pewności siebie, stąd Joasia na przykład. Potrzebujemy kogoś od dobrych zdjęć, bo żeby budować markę czy biznes, to musisz mieć dobre zdjęcia, więc stąd Katarzyna Polańska. Potrzebujemy kogoś od technicznych rzeczy, jak na przykład założyć działalność gospodarczą i że nie trzeba jej zakładać, bo jest coś takiego jak na przykład działalność nierejestrowana. I stąd Anna Packo. Więc ja przeanalizowałam, co kogo my potrzebujemy, żeby właśnie być taką grupą startową kompletną. I właśnie tak wystartowały Boskie.
11: To od razu miałaś nazwiska parze na myśli, kiedy sobie opracowywałaś ten zespół, czy to raczej tak trochę poszło?
13: To tak naprawdę trochę pokazuje, że znajomości zawarte ileś czasu temu mogą procentować w bardzo konkretnych momentach życiowych. Bo mnie nie było na tym spotkaniu, o którym Ola mówi. Ale my się znamy naprawdę kilka ładnych lat i trochę ze sobą przegadałyśmy i trochę wspólnych inicjatyw też mamy na koncie. I to Ola do mnie zadzwoniła i powiedziała, Asia, dawaj. I z kolejnymi osobami, które dołączyły...
11: A ty powiedziałaś, okej, czy zastanowię się, dam ci znać.
13: Co powiedziałam, Ola?
12: Ja ci powiedziałam, że musisz dołączyć, bo to jest coś grubego i ja czegoś takiego dużego jeszcze nie robiłam i nie wyobrażam sobie tego bez ciebie, więc ja jej nawet nie dałam wyboru, bo ja wiedziałam od samego początku, że to jest naprawdę coś potężnego i dzisiaj tak naprawdę mamy 5 miesięcy działania i to jest inicjatywa, która się rozwija, ale to jest kwestia 2-3 lat i wszyscy w Gorzowie o tym będą mówić. Już teraz są zapytania z innych miast, czy będziemy coś takiego robić w innych miastach, więc ja wiedziałam od samego początku, że to jest taka wartość, która dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że ona się przełoży na PKB per capita w Gorzowie. Do tego stopnia jestem pewna tego, co my robimy. Więc ja wiedziałam, że to będzie potężne i wiedziałam, że potrzebuję potężnych ludzi. Joasia jest potężna pod kątem wyciągania odwagi, możliwości z człowieka i pchania go do przodu. Więc ja naprawdę wystartowałam od takiej dużej pewności i z tą pewnością dalej działam, bo już tak naprawdę po tych 5 miesiącach widać, że to już działa. Są efekty i finansowe, i energetyczne, bym powiedziała, i dziewczyny czują już tą wartość, mimo że to dopiero raczkuje.
11: Ale to już jest, ten projekt już działa, czy, tak. czy to jest na zasadzie, żeby tutaj tą grupę inicjatywną założyć?
12: Wystartowaliśmy 28 kwietnia w moje urodziny. Mamy social media, mamy stronę internetową, bo strona internetowa już tak naprawdę zawiera w sobie panele dla twórczyń, bo u nas w tej inicjatywie nie tylko można się reklamować, ale można tworzyć produkty cyfrowe, bo ja wierzę, że każda kobieta, nawet jeżeli nie ma jakichś produktów lub usług, nie ma firmy, to ma historię, doświadczenia, umiejętności, które może zmonetyzować, chociażby w formie e-booka, webinara, czy jakiejkolwiek innej produktu cyfrowego czy fizycznego. Więc u nas nie tylko promujemy kobiety, ale uczymy je wyciągać tego, co potrafią, co jest dla nich wyjątkowe i sprzedawać to. Więc to już się zadziewa, ten sklep istnieje kalkulator wycen, istnieje generator umów, żeby nasze uczestniczki, nasze Boskie Gorzowskie, nawet jak wpisują umowy z innymi podmiotami, żeby te umowy chroniły je. Więc my już ostro działamy, do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu powstała aplikacja na telefon Boskich Gorzowskich. Więc nas już jest niespełna 50 kobiet po tych 5 miesiącach i mamy za sobą 4 spotkania, 8-9 wykładów, warsztatów, więc to się już zadziewa. Zdecydowanie tak.
13: W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe się ludziom trochę przejadają. Poza tym są przepełnione przypadkowymi treściami. Nie chciałabym wchodzić w dyskusję na ten temat, ale tak się dzieje, że wyświetlają nam się niejednokrotnie przypadkowe treści. Moment, miejsce, gdzie wszystko dla kobiet jest wyciągnięte w jedno miejsce, w jeden adres sieciowy i gdzie można sobie to znaleźć. Nie trzeba przeszukiwać internetu, tylko lokalnie mam kobiety, do których mogę dołączyć, do których chcę dołączyć, z których jedna może zrobić mi zdjęcia, druga może pomóc mi wymyśleć biznesplan, tak? Jest naprawdę bardzo cenną inicjatywą i cenną przestrzenią w internecie.
12: Jesteśmy w stanie poprowadzić kobietę od, w cudzysłowie, od zera do bohatera. Od momentu, kiedy ona nawet nie do końca jest pewna, co ona może zrobić, do momentu, kiedy zakłada na przykład jakąś działalność nierejestrowaną, tworzy produkt cyfrowy, zarabia pieniądze i to wszystko jakby w poszanowaniu tej historii, bo kobiety są różne. I dlatego też na przykład nasze spotkania na żywo są nagrywane, tak żeby te kobiety, które nie mogą być na żywo, mogły przyjść do internetu na tą stronę i posłuchać sobie, nadrobić to, czego nie mogły być świadkiem na żywo. Więc naprawdę staramy się dopasować to, co dajemy do wszystkich kobiet w Gorzowie.
11: Mówicie, że teraz to jest około 500 kobiet, tak? Mm-hmm. Czy to jest grupa już zamknięta, czy nabór jest ciągły, jeżeli ktoś nas... Słyszę teraz jakaś pani, która się być może zastanawia nad swoimi dalszymi krokami życiowymi, to może do was dołączyć, czy musi poczekać, nie wiem.
13: Grupa w żaden sposób nie jest zamknięta. Jak najbardziej wszystkie kobiety, które tylko czują, że chcą, że mogą, że chętnie zrobią ten pierwszy krok, że nawet przyjdą poobserwować, poprzyglądać się, zanim wymyślą, albo zanim będą wiedziały, z jaką ofertą mogą wyjść do ludzi, my zapraszamy. My jesteśmy po to, żeby wesprzeć. My jesteśmy też po to, żeby podpowiedzieć. Pierwsze tak naprawdę współprace w tej przestrzeni też już się nawiązały.
12: I w samej przestrzeni, i poza przestrzenią, więc to się zadziewa. My chcemy, docelowo jest taki plan, żeby wszystkie kobiety w Gorzowie wzięły pod uwagę to, czy do nas nie dołączyć. Bo ja wierzę, że to jest przestrzeń, im nas jest więcej, tym ta przestrzeń będzie generować więcej wartości finansowej i takich po prostu dobrych emocji. Więc absolutnie zapraszamy wszystkich. Absolutnie. Wszystkie kobiety z Gorzowa i okolic do 30 km. Bo chcemy, żeby to było lokalne. Chcemy, żebyśmy czuły, że jesteśmy grupą tu i teraz, nie?
13: Wykształcenie, miejsce zatrudnienia, to czy masz działalność, czy nie masz działalność, wiek, nie są żadnym, absolutnie żadnym wymaganym kryterium. Zapraszamy wszystkie panie, dlatego że tak jak powiedziałam na początku, stado jest cenne i można decydować sobie, kiedy chce się pojawić na takim spotkaniu, kiedy chce się wejść głębiej, kiedy chce się po prostu pobyć i ponasiągać energią kobiet. Bo kobiety, historycznie rzecz ujmując, bardzo potrzebują stada. Nie wszystkie w tym samym natężeniu, oczywiście, bo jako ludzie jesteśmy wszyscy różni, ale kobiety potrzebują stada.
12: I myślę, że to warto dorzucić to, że u nas nie obowiązuje dress code oprócz takiego wewnętrznego nastawienia, bo dużo też kobiety na pewne eventy nie chodzi z obawy tego, żeby nam się czuły nie na miejscu. Natomiast u nas jest tak, że możesz przyjść w szpilkach, możesz przyjść w dresach, dlatego że kobiecość jest różna i my tą kobiecość akceptujemy, nawet w ramach samego cyklu miesiączkowego kobiety są różne. Więc nie ma wymagań co do tego właśnie, kim musisz być, czy jak masz wyglądać. Jedyne co, to po prostu wystarczy chcieć czegoś więcej i nawet nie do końca wiedzieć czego, po prostu przyjść i chcieć czegoś więcej i my resztę ogarniemy. Właśnie po to jest to spotkanie otwarte 24 września w czwartek. Ono jest spotkaniem otwartym właśnie dla osób spoza boskich, gorzowskich, po to, żeby przyjść, posłuchać, czym jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy i czy ta wibracja pasuje. Bo te wydarzenia, boskie eventy, które są konkretnie rozwojowe, są po prostu dla społeczności boskiej-gorzowskiej, a ten dzień otwarty jest właśnie dniem otwartym po to, żeby można przyjść sobie z zewnątrz i zobaczyć i poczuć i sprawdzić, czy to jest coś dla ciebie, dla mnie.
11: No właśnie miałem zapytać, gdzie zapraszacie, no bo zapraszacie, ale gdzie?
12: Do Jawy pod Brzozami, ulica Fabryczna 77, tam się spotykamy.
13: Poza tym myślę sobie coś, co jeszcze nie padło, że jedno to jest dołączyć do Boskich Gorzowskich ze swoją marką, ze swoim produktem, ale drugie, Boskie Gorzowskie też jest bezpiecznym miejscem, gdzie można wypróbować tak naprawdę swoje umiejętności. Przecież każdy z nas, jako osoba dorosła, potrzebuje pracy. I żeby tę pracę mieć, to najczęściej chodzimy chociażby na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tak zwane rozmowy o pracę. A my uczymy też autoprezentacji. Uczymy, co tak naprawdę mówić o sobie. Ludzie nierzadko nie mają świadomości, co w nich drzemie. Co jest cennego, żeby zaprezentować to światu. A my
12: podkreślamy to, podpowiadamy i jeżeli tylko ktoś da się zaprosić, jeżeli będzie chciał spróbować w tej bezpiecznej przestrzeni, to potem może mu to procentować niekoniecznie w samych włoskich.
11: To 24 jest to spotkanie. Jak ktoś nie ma czasu, to gdzie może was jeszcze szukać? Gdzie ten kontakt?
12: Zapraszamy na stronę internetową www.boskiegorzoskie.pl i oczywiście na social media, na Facebooka i na Instagrama też Boskiego Rzoskie. Tam na social mediach nie tylko promujemy siebie oraz samą inicjatywę, ale właśnie dajemy wartości inspirujące, dajemy świadomość, dajemy wiedzę, więc tam w ogóle są takie miejsca, że można siedzieć i też się inspirować i uczyć samych naszych social mediów.
11: To przejdźmy do tych finansów, tam trochę już o tym mówicie, no to jest pewnie taki wabik, tak? No bo każdy chce zarabiać więcej, no. Nieraz po prostu musimy, no bo wiadomo. Co.
12: Dobre założenie. Tylko tutaj chodzi o to...
11: Koszty rosną, więc no przydałaby się dodatkowa paska. No
12: tam więcej pieniędzy w portfelu, to też jest większy spokój w głowie. Nie? Więc po prostu pieniądze są ważne. Ludzie, którzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, to są ludzie, którzy nie mają pieniędzy i dopisują filozofię do tego. Natomiast pieniądze w XXI wieku są istotne po to, żeby czuć się spokojnie. Oczywiście ja nie mówię, że potrzebujemy nie wiadomo jakiego bogactwa, no ale tak jak mówisz, pieniądze są potrzebne. I u kobiet jest tak, że te zarabianie musi być, ja wierzę w to, że musi być w zgodzie z tą kobiecością, to znaczy nie może być takiego nacisku i parcia do tego, że kobieta, która dużo zarabia, ale nie dba o siebie równolegle, może się wypalić, może tam być depresja, może być przeświadczenie, że ona tak dużo daje z siebie, a sama nie dostaje. I z tym ja spotykałam się właśnie na babskich wieczorach, bo tam przychodziły różne kobiety w różnym wieku i wiele kobiet było przemęczonych i nie do końca zrozumiały dlaczego. A to właśnie było dlatego, że dużo robiły, a mało dbały o siebie, bo nie wiedziały, że tak należy robić, żeby to było zdrowe. I u nas właśnie ten rozwój finansowy jest, ma być zgodnie z tą kobiecością, z tym równolegle z tym dbaniem o siebie. Ale zdecydowanie ten nacisk na pieniądze u nas jest, bo ja wierzę, że to, co kobiety mają w Gorzowie w sobie, jest warte dużych pieniędzy. Ja przez te 42 babskie wieczory naoglądałam się kobiecych biznesów, produktów, umiejętności. Widziałam dziewczynę, która robi koniki na biegunach, widziałam dziewczynę, która robi łapacze snów słowiańskie. Kobiety robią przepiękne rzeczy, potrafią dużo, tylko nie potrafią często mówić o tym, zawołać za to pieniądze, nie potrafią tego sprzedać. A jeżeli potrafiłyby dawać światu swoje umiejętności bez spięcia, bez spiny i dostawać za to pieniądze, no to miałyby więcej kasy, więcej szczęścia. Taka kobieta wraca do domu, do swojej rodziny i ta rodzina też ma więcej szczęścia, więcej pieniędzy, no bo kobieta jest sercem każdego domu. I idąc tą tropem, jeżeli my damy większą wartość i więcej pieniędzy kobietom w Gorzowie, to one wrócą do domu i rozświetlą te domy, a dodaj wszystkie domy do siebie i masz Gorzów, nie?
11: No, ale jak to konkretnie wygląda?
12: Z jednej strony, jeżeli mamy biznesy i produkty, no to my robimy promocje, czyli raz, że na naszych social mediach i na naszej stronie są reklamy tych kobiet, wszystkich tych produktów, usług, biznesów. Dwa, łączymy kobiety ze sobą, czyli tak jak mówiłam, szukamy dla siebie klientów, polecamy się świadomie na przykład na social mediach, a trzy, inspirujemy do tego, żeby kobiety tworzyły właśnie swoje produkty cyfrowe, czyli to, co mają w głowie, w sercu, zamykały w produkt cyfrowy i brały za to pieniądze. Bo nie do końca zawsze musisz mieć na przykład papier na magistra, żeby sprzedawać swoją historię. Kobieta, która wychowywała dziecko z autyzmem, jak napisze o tym e-booka, oświetli drogę innej kobiecie, która jest w tej samej drodze, w tej samej sytuacji. Więc ja wierzę w to, że kobiety mają zasoby, które mogą wyciągnąć i sprzedawać. Więc równolegle i promujemy biznesy, szukamy klientów, ale też inspirujemy do tego, żeby tworzyć produkty cyfrowe, bo to jest generalnie przyszłość, jeśli chodzi o taką wolność finansową.
13: To ja jeszcze tylko dodam, że teraz, kiedy tak naprawdę te media społecznościowe się nasyciły i skrolowanie jakiejkolwiek grupy w poszukiwaniu osoby, która lokalnie piecze fantastyczne torty i cieszy się nieposzlakowaną opinią i one są smaczne, to musisz naprawdę przeskrolować dużą część, raz, że konkretnego medium społecznościowego, a potem jeszcze konkretną część grupy. W tym momencie wchodzisz na taką stronę i po pierwsze masz po słowach, po hasłach, tak, po słowach kluczowych, żeby wyszukać.
12: Tak, mamy
13: po drugie masz opinię na ten temat. Po trzecie nie tracisz energii, nie tracisz czasu, który w tym momencie jest bardzo cennym zasobem, bo czas to jedno, ale rozmienianie energii podczas scrollowania mediów społecznościowych, które nas bardzo mocno przepala i tak naprawdę męczy w świecie, który nie przestaje hałasować, jest znowu bardzo cenne, jeżeli chodzi o spokój psychiczny w głowie.
12: No w sumie mówimy o pieniądzach, ale czas tutaj też jest zasobem, to jest jedna rzecz, której nie kupimy, więc tak naprawdę jeżeli my dajemy takie centrum handlowe z kobietami, de facto dla wszystkich, ale centrum handlowe, gdzie masz wszystkie produkty, usługi od naszych lokalnych dziewczyn, no to oszczędzasz czas. Idąc dalej tym tropem, można nawet dojść do tego, że powiedzmy jedna dziewczyna robi umie wypełniać pity, druga świetnie lepi pierogi i jedna nie potrafi tego, co druga, a jedna musi zrobić pierogi, mimo że nie potrafi. Wystarczy, że one się dogadają ze sobą, wymienią się tymi zasobami i zobacz, ile czasu zaoszczędzą. Ja ci zrobię pierogi, ty mi wypełnij pita, jesteśmy 3 godziny do przodu tak naprawdę. Więc my tu mówimy o finansach, konkretnie o pieniądze do portfela, ale mówimy też o tym czasie, który zyskujemy.
11: Mówiłyście też, że właśnie może przyjść każda pani, która w ogóle nie ma pomysłu, tak? Czyli co, przeprowadzicie je tak, najpierw prześwietlicie ją, zobaczycie, jakie ma mocne strony i powiecie jej, idź w to, tak? I będziesz bogata?
12: Mówiłyśmy o tym, ale też mówiłyśmy, że to nie jest mus, że każda kobieta, która do nas przyjdzie,
11: nie, ale
12: musi...
11: powiedzmy, że ona chce, tak? Przyjdzie, tak. Chce mieć więcej pieniędzy, ale nie wiem, co robić.
12: Dla takich kobiet generalnie właśnie, które by chciały coś stworzyć, mamy przygotowaną ścieżkę edukacyjną, 4-etapową, właśnie po to, żeby ją przeprowadzić w zaciszu jej domowego ogniska, że ona może sobie sama przejść przez te 4 etapy. Pierwszym etapem jest właśnie odnalezienie wewnętrznych zasobów i tej odwagi do wyjścia trochę do przodu. I właśnie ten etap, ten webinar jest autorstwa Joasi Naczajewskiej, bo Joasia jest tutaj specjalistką od tego wywalania tych flaków na zewnątrz i wyciągania tego, co można by ze sobą zrobić. Potem drugi film jest o tym, w jaki sposób na przykład zakładać działalność gospodarczą, jaka jest papierologia, skąd można wziąć dofinansowanie na szkolenia czy na firmę. Potem jest element o tym, w jaki sposób technicznie tworzyć produkty cyfrowe, co kliknąć, gdzie zrobić, żeby stworzyć takiego e-booka. I ostatni element to jest właśnie marketing, czyli w jaki sposób mówić o tych twoich zasobach, gdzie wrzucić na przykład jakiegoś posta, żeby to się sprzedawało. Czyli tak przygotowałyśmy taką ścieżkę, plus no, mamy ekspertki w ramach tej grupy, które też pomagają i u których można mieć konsultacje.
11: Były już takie, panie, u was? W tej 50-tce?
12: Tak, przyszła pani i to właśnie taka pani koło 50-tki, która generalnie nie za bardzo wiedziała, co zrobić, bo była w takim momencie, kiedy straciła pracę i czuła, że w sumie to ona nic nie potrafi. Więc tutaj trzeba było siąść, przeanalizować i nagle się okazało, że w sumie ona fajnie robi na drutach, jeszcze pieczy ciasta i jeszcze w sumie mogłaby sprzątać. I te sprzątanie też jest ciekawym elementem, bo dużo kobiet na przykład chciałoby odciążenia w tym temacie, więc tak naprawdę połączenie ją z kimś wystarczyło, żeby ona gdzieś tam te pierwsze pieniądze miała i ona tutaj w produkt cyfrowy nie poszła, ale pchnęłyśmy ją po prostu w możliwość zarabiania pieniędzy.
11: No właśnie, to też miałem dobrać, bo dużo mówisz o tych produktach cyfrowych, a no nie każdy by się w tym odnajduje, tak. Ale z tego, co mówisz, to nie trzeba być zaraz influencerem, tak, czy tam twórcą cyfrowym.
12: Dajemy możliwości, nie dajemy przymusu, natomiast w kontekście tego marketingu, nawet jeżeli któraś dziewczyna stworzy produkt cyfrowy, to też nie jest wymagane, żeby ona robiła ten marketing, no bo po to są polskie gorzowskie i mamy ten sklep u nas na stronie i te social media, że my też promujemy produkty, które mamy u nas, nie? Więc dajemy możliwości, pchamy trochę do przodu, ale koniec końców to kobieta decyduje, czego ona chce.
13: Poza tym produkt cyfrowy, bo też pytanie, jaki mamy produkt cyfrowy na myśli? Przecież produkt cyfrowy może być skarbnicą leków ziołowych. Mamy kobiety, które się znają na ziołach. A to nie jest w tej chwili taka wiedza, która może być zebrana w jednym miejscu. Albo czasem przeszukanie, albo znalezienie bardzo konkretnych przepisów może być znowu czasochłonne, więc ktoś, kto może za coś ręczyć, podpowiedzieć, jak przechowywać, tak? I stworzy taką książkę, znowu może być dla innych kobiet, które mają dystans, to tak powiem delikatnie, do leków konwencjonalnych. Znowu to może być bardzo cenna osoba.
12: Wiesz, produktem cyfrowym może być nawet konsultacja online. Więc wrzucasz coś, tylko jakby dajesz informację, że jeżeli chcesz, mogę się z tobą spotkać na godzinę na kamerce. I to też jest produkt cyfrowy, nie?
13: Lekcje języka obcego. Przecież mogą być i nagrane, albo ktoś może wrzucić swój kalendarz. Jeżeli potrzebujesz przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, po chińsku. Dzisiaj jeszcze nie mamy nikogo od chińskiego, ale kto wie, co będzie za miesiąc. Więc jeżeli potrzebujesz, no to możesz wówczas kliknąć taki kalendarz. I to jest produkt cyfrowy. Siedzicie w dwóch różnych pomieszczeniach, w dwóch różnych końcach tego miasta, a jednak wypróbowujesz swój język.
12: Więc produktem cyfrowym może być tak naprawdę wszystko. Wystarczy siąść na przykład przed kamerą, nawet niekoniecznie przed kamerą i poopowiadać na przykład, jak człowiek wyszedł z nadwagi. Nie masz produkt cyfrowy, nie? On może przerażać oczywiście, dlatego my absolutnie nie zmuszamy. I koniec końców większość kobiet, które aktualnie mamy, to są kobiety, które po prostu chcą uczestniczyć w tych naszych wydarzeniach, które są rozwojowe i networkingowe i mieć reklamę siebie u nas na stronie.
11: Dobra, a czy jakoś weryfikujecie to, co się może pojawić? No bo wiemy, że żyjemy w takich czasach, a nie innych. No pojawia się sporo też takich fake newsów, tak? Rzeczy, które mogą nawet doprowadzić do jakiegoś niebezpieczeństwa dla osoby, która zaufa komuś takiemu.
12: Jeśli chodzi o produkty cyfrowe, przechodzi to wszystko przez Anię, która stworzyła po to, żeby właśnie, nazwijmy to, nie było bubli. Póki co nie mieliśmy żadnego produktu czy osoby, która wyglądałaby albo robiłaby coś, co jest niekorzystne dla innych. Ale generalnie, no tak, my chcemy, żeby to była grupa bezpieczna i optymistyczna. Więc na przykład jestem w stanie wyrzucić kogoś tylko dlatego, że przychodzi i cały czas marudzi, że się nie da, nie? Więc będziemy kontrolować cały czas po to, żeby to, co dajemy, było miarodajne i też system ocen po to jest stworzony, czyli do każdego produktu cyfrowego potem można wystawić ocenę po to, żeby właśnie osoby, które przychodzą do nas, żeby coś zakupić, mogły poczytać opinie innych osób o danym produkcie.
11: Tym takim informacji, którą przesłał się do redakcji, przedział 3 lat. Rozumiem, że to jest taki, gdzie już Gorzów będzie widział, tak? Te kobiety boskie gorzowskie, tak. Na co dzień.
12: Tak, Gorzów już je widzi. Tak, generalnie marka już jest na tyle zbudowana, że ludzie na ulicy mówią, że widzieli, że słyszeli. Jeszcze jest właśnie jakby nie ma tak dużo kobiet, bo jeszcze się zastanawiają, jeszcze obserwują. Kobiety generalnie w Gorzowie, nie wiem jak jest reszta, w dużej części są nie do końca pewne siebie. I dużo z nich obawia się, czy ten krok jest odpowiedni dla nich, czy właśnie tam nie będzie zbyt strasznie, czy nie każemy stawać na scenie i tak dalej. Więc dużo kobiet nas obserwuje, ale jeszcze właśnie się zastanawiam. Dlatego właśnie wymyśliliśmy ten dzień otwarty, żeby przyjść po prostu zobaczyć, że my jesteśmy normalne ludzie. Normalne ludzie, ale nastawione właśnie po prostu na rozwój, nie? Więc ja, biorąc pod uwagę wartość, którą ten projekt ma i tempo rozwoju i to, co technicznie my już dajemy w środku, to jestem przekonana, że to po prostu zrobi wielki boom. Te 3 lata tak naprawdę, to mogą być 2, to mogą być 4, ale to jest kwestia naprawdę chwili i boskie, gorzowskie będą miały realny wpływ na życie w Gorzowie.
13: Zapraszamy.
11: Na tym zaproszeniu kończymy. Bardzo Wam dziękuję za przyjście do studia i rozmowy. Przypomnę tylko, że gościem Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską.
12: Dziękujemy
11: boskie,
12: bardzo.
11: Gorzowskie.
13: Dziękujemy ślicznie.
12: I zapraszam.
10: Dyskusję nad Wartą w Radiu Vox.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Głównym tematem rozmów: rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu.
1: We are ready for any kind of...
0: Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu półtora roku. Niedobrze, że do takiego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. A chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo, pisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
2: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
2: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
0: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przewłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
3: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
5: Policji.
4: Tak, policji.
3: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, to do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Gruntowną i dogłębną modernizację armii chcą przeprowadzić politycy Rozwoju Plus. Ekipa zrzeszona wokół Mateusza Morawieckiego zaprezentowała we wtorek raport z założeniem nowej polityki obronnej. Na konferencji w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie ma polegać ta modernizacja?
6: Jednym z jej głównych założeń jest przyspieszenie cyfryzacji wojska.
7: Sensory są wszędzie. Możliwość przetwarzania danych jest wszechobecna. My niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze armią analogową.
6: Mówił Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. W koncepcji znalazły się też m.in. powszechne szkolenia obronne czy nowy model działania wojskowych służb specjalnych. Politycy przekonują, że w obecnej sytuacji, czyli w czasie pokoju, rozwiązania należy wdrażać stopniowo.
7: Muszą to być zmiany bardzo głębokie, ale roztropność polega na tym, że tak w skomplikowanym systemie nie robi się tego z dnia na dzień.
6: Zaprezentowany dziś raport ma być punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat obronności. Za pół roku na jej podstawie mają powstać konkretne punkty, które znajdą się w programie wyborczym ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W walce 8 kandydatów i ostatnie chwile, by przekonać wyborców. 27 października przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jaka będzie frekwencja przy urnach i jakie nastroje panują wśród mieszkańców? To sprawdzał nasz reporter Jakub Solarz.
5: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
8: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
9: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
10: Bardzo interesująca, wiele się dzieje.
11: No nie najwyższych lotów.
5: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
12: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
5: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
0: Relacjonował nasz reporter Kuba Solarz. Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa już w niedzielę, to po tym, gdy w majowym referendum krakowianie odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Ceny paliw mogą okazać się za wysokie dla stacji benzynowych. W świetle stale rosnących cen benzyny i diesla, które zbliżają się do progu 10 zł za litr, wyświetlacze cen, czyli tak zwane totemy, mogą nie mieć miejsca, by pokazać tak wysokie ceny. Tematem zajął się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jakie są możliwe rozwiązania?
13: Sposobów na poradzenie sobie z cenami jest kilka. Większość stacji paliw po prostu dokonała modernizacji pylonów cenowych po kryzysie paliwowym w 2022 roku. Natomiast ci, którzy zwlekali, będą musieli wkrótce wykazać się zaradnością. Operatorzy wyświetlający nieprawidłowe ceny będą musieli liczyć się z karami.
14: Najważniejsze jest to, aby konsument przed dokonaniem zakupu miał jasną i niebudzącą wątpliwości informację o rzeczywistej cenie paliwa. Przepisy określają w tym zakresie obowiązek przedsiębiorcy, natomiast dobór rozwiązania technicznego zależy od niego.
13: Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie benzyna i diesel kosztują odpowiednio ponad 8 i 9 zł za litr.
0: Według sondażu SW Research dla Wprost, aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może skończyć się niebezpieczna jazda na hulajnodze, przypominają policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą i dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnodze, przeprowadzają też kontrole na ulicach. O szczegółach Dawid Olszewski, nasz reporter.
15: Policjanci powtarzają, że konieczne jest uświadamianie młodych użytkowników hulajnóg, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
16: Bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi. Może nawet mając pierwszeństwo, trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się.
15: Mówi Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości.
17: Jeżdżę na kolegi elektrycznej.
18: A szybko ona jeździ?
17: Z blokadą no to 20.
18: Umiesz zdejmować taką blokadę?
17: Jest jakby zdjęta. Ją można założyć w każdej chwili.
15: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł do 13 lat.
0: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. Dodatkowo osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O tym nasz reporter Grzegorz Mnich.
19: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
20: Hałas to jest koszmar po prostu.
19: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
20: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
19: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
21: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
19: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
0: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Nowa ustawa ma zapobiec niekontrolowanemu najmowi krótkoterminowemu, zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągało też mniej oczywiste regiony. zrobiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy te wakacje? Sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
1: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
2: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
1: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy za radami sztucznej inteligencji. Ostrzegają tymczasem eksperci.
22: Człowiek oczywiście się może pomylić. Sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie i może sobie stosować tego typu rzeczy.
23: No jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
22: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
0: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. I to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania

0: Ósma runda.
1: Kłaniam się, panie Robercie. Straszenie Donalda Tuska wojną. Przestraszył się pan, kiedy Donald Tusk mówi o tym w Sejmie?
2: O tyle się nie boję, że gdyby Donald Tusk był rzeczywiście przestraszony, to chyba państwo polskie by się intensywnie przygotowywało, przeprowadzało próbne mobilizacje, czy robiło inne tego typu zabiegi. Ja tego nie widzę. A to, co jest w planach rosyjskich, to nie jest żadna pełnoskalowa inwazja na Polskę czy państwa bałtyckie, ale to jest to, co obserwujemy już od dłuższego czasu, czyli Rosja chce konfrontacji z NATO poniżej progu wojny.
1: Czy raport CIA istniał, pana zdaniem, o którym mówił Donald Tusk?
2: No, wydaje się, że nie istniał, bo nie wiemy o tym skąd inąd niż z wypowiedzi Donalda Tuska. Z kolei z Pałacu Prezydenckiego mamy zaprzeczenie, czyli mamy słowo przeciwko słowu i nie mamy trzeciego źródła, które by potwierdzało istnienie tego raportu.
1: Wie pan, gdzie jest bunkier, w którym miałby się pan skryć na wypadek wojny?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
1: A jeżeli chodzi w ogóle o system bunkrów w Polsce, odpowiada panu komunikacja, która jest przeprowadzona w tej sprawie?
2: Nie dostrzegłem...
1: Bunkrów i schronów.
2: Nie dostrzegłem żadnej komunikacji. Naprawdę, jako obywatel.
1: Dlaczego rząd mówi o tym, że samorządy mają zapewniać schrony i zaganiać
2: ludzi? No bo na kogoś trzeba zwalić. Na kogoś trzeba... Przy czym służba cywilna w Polsce, obrona cywilna, panie redaktorze, no to się składa w 10% z urzędników samorządowych, którzy są po prostu przypisani, a w 90% z fikcji. Więc no, w takiej sytuacji żyjemy.
1: Czy wypowiedź prezydenta o tym, że nawet jak oddamy terytorium, to nie stracimy ducha narodowego, była fortunna, uwzględniając czasy, w których została powiedziana?
2: No wiadomo, że to odnosiło się do 17 września i odnosiło się do tego, że nam Rosja sowiecka zabrała połowę terytorium w latach 39-45 i o to chodziło. Natomiast tak, można to było inaczej zinterpretować w związku z atmosferą, w której żyjemy, i w tym kontekście może trzeba było to jednak doprecyzować.
1: Czy kasowanie za udział w konferencjach przez polityków, co jest dość powszechną sprawą, no ale afera wybuchła, kiedy zaczęło się to dziać w otoczeniu się, czy poprzez Pałac Prezydencki, czy to jest fortunne działanie?
2: Znaczy, to jest standard na konferencjach gospodarczych, że biznesmeni płacą za miejsca VIP blisko VIP-ów politycznych, więc tam się pojawiło jedno niezręczne sformułowanie w tej fundacji i tego nie powinno być w zakresie ewentualnego dysponowania czasem prezydenta. Ja rozumiem to jako chwyt marketingowy, ale to się nie powinno zdarzyć. Natomiast sam fakt, że biznes płaci za to, żeby usiąść gdzieś blisko, czy być przy jednym stoliku z przedstawicielami władzy politycznej, to jest standard nie tylko w Polsce, nie tylko w Stanach, ale no taki ogólnoświatowy.
1: Czy w czasie globalnych napięć i zagrożenia ze strony Rosji musimy ograniczyć krytykę rządu albo krytykę Brukseli, Komisji Europejskiej i Niemiec? Ponieważ tak wynika również z narracji rządowej.
2: Te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego.
1: To nie jest zdrada?
2: To jest normalna polityka, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę, że my żyjemy w ogóle w czasach, w których konflikt, rywalizacja to jest coś, co jest na stałe wpisane w agendę państwa. Gdybyśmy w ten sposób myśleli o rzeczywistości, to właściwie musielibyśmy zawiesić całe normalne funkcjonowanie.
1: A możemy krytykować stan uzbrojenia kraju, jak Sławomir Mentzen, mówić na przykład, że są luki w systemie obrony powietrznej albo w innych miejscach?
2: To jest ważne pytanie i ja uważam, że to jest taka sytuacja, w której tli się pożar w domu i ktoś mówi, mamy dym, krzyczy, trzeba gasić dym, coś się dzieje złego. No i jest za to łajany, że zwraca uwagę na zagrożenie, po prostu.
1: Ale ja w takim razie, wracając jeszcze do tego przemówienia sejmowego Donalda Tuska, zwróciłem uwagę tam na inną rzecz, że z jednej strony bardzo mocnej krytyce podlegają osoby, które, tak jak Sławomir Mentzen, krytykują stan uzbrojenia kraju. Natomiast Donald Tusk w trakcie tego przemówienia powiedział o odrzutowych dronach rosyjskich, na których atak jesteśmy nieprzygotowani.
2: No tak. Znaczy, no Donald Tusk jakby... Bo właśnie pada sformułowanie stan uzbrojenia. To jest moim zdaniem nieszczęśliwe sformułowanie.
1: Zdolności obronne.
2: O, zdolności obronne.
1: Już teraz lepiej powiedziałem.
2: Tak, i teraz czym się różnią te zdolności obronne? Te zdolności obronne to jest gotowość całego systemu. A cały system państwowy to jest dużo więcej niż armia. Bo z jednej strony mamy armię, oczywiście, i tutaj mamy ewidentne braki, bo ja nie mam wrażenia, że my jesteśmy przygotowani nie tylko na drony odrzutowe, ale nawet te nieodrzutowe, tej poprzedniej generacji.
1: No czasami się gubią te różne rzeczy, jak wlatują, na przykład pociski samosterujące, też odrzutowe zresztą.
2: Ja mam wrażenie, że polskie wojsko szykuje się do wojny, ale no, zawsze wojsko mówi się, że szykuje się do wojny przeszłej, tej, która już była. Okej. Tylko z naszej perspektywy wojną, która już była, najbliższą, no to jest ta trwająca dzisiaj wojna rosyjsko-ukraińska. Natomiast mam wrażenie, że my pod względem uzbrojenia i jakichś takich takiego mentalu, jak to się mówi w wojsku, to się szykujemy raczej na operację iracką z 2003 roku, czyli zaraz będzie 25 lat, jak minęła tamta wojna. Ale wrócę do tego tematu odporności całego państwa. No właśnie, bunkry, schrony, obrona cywilna, obrona terytorialna. Gdzie to wszystko jest?
1: Ja za chwilę do tych schronów jeszcze chciałbym wrócić, jeżeli pan pozwoli, ale chciałem najpierw przejść do wątku politycznego całej tej historii. Dlaczego Donald Tusk zdecydował się na tak ostre nastraszenie tak naprawdę Polaków? No bo on wyszedł, powiedział, że sytuacja jest wyjątkowa, że ma raport, i w trakcie tego wystąpienia sejmowego i późniejszego mówił o tym, że dostał raport od CIA, że z tego raportu wynikają bardzo straszne rzeczy i że my się musimy tak naprawdę przygotować na bardzo jakieś agresywne działania ze strony Rosji. No jeżeli premier rządu, tak naprawdę najbardziej wpływowa osoba w Polsce, coś takiego mówi, to można się bać i społeczeństwo ma prawo czuć się przestraszone.
2: Tak, ma prawo i chyba też o to chodzi.
1: Czy pan postrzega to jako element geopolityki, bym powiedział, że Amerykanie dali mu taki sygnał, albo nie wiem, Komisja Europejska, NATO, ktokolwiek inny, musimy się przygotować, czy też jest to element gry politycznej w Polsce partyjnej?
2: Jest to jedno i drugie, to znaczy z jednej strony są ostrzeżenia, bo ja pamiętam też, że nagrałem na swoim kanale miesiąc temu prawie już taki odcinek, gdzie mówiłem o tym, że Putin szykuje decydujące natarcie. W tym decydującym natarciu są trzy elementy. Pierwsze to jest próba przełamania na froncie, powiedzmy do wiosny w Donbasie. Drugie to jest zniszczenie ukraińskiej energetyki i elektroenergetyki tej zimy. A trzecia rzecz to jest rozgrywka zachodem. Tym zachodem, nie patrzmy, że zachód to jest na zachód od nas, tylko my jesteśmy tym zachodem, tak? Tym najbliższym Rosji zachodem. I w tym trzecim elemencie jest jaka sytuacja? Jest taka sytuacja, że Putin nie chce otwierać frontu wojny pełnoskalowej z zachodem, bo by dostał lanie chociażby z powietrza, tak? Ale on chce zrobić coś według niego sprytniejszego. To znaczy stanąć na krawędzi wojny z NATO, poniżej progu wojny, ale jednak w taki sposób, żeby była jasność dla społeczeństw zachodnich, że na tym progu wojny jest. I on będzie tak balansował. Będą wysyłane drony, jakieś rakiety będą kolejne spadać na terytorium państw bałtyckich, na terytorium Polski. Jesteśmy po nocy, gdzie zamknięto lotnisko w Wilnie, gdzie w Krasławiu, na Łotwie, zresztą jest tam mniejszość polska, były alarmy, znowu drony wlatywały i tak dalej. To będzie gra, którą Władimir Putin będzie teraz kolejnymi miesiącami uprawiał, być może z większym nasileniem, być może z większym takim zagrożeniem. Natomiast to jest poniżej progu wojny. Nie mamy alertów, które mówią nam o tym, że wojska rosyjskie w dużej masie gromadzą się, tak jak w 2021-2022 roku, w jakimś punkcie styku, prawda, z Finlandią, z państwami bałtyckimi czy z Polską. Mamy natomiast, myślę, uprawdopodobnione informacje, że i w tym sensie to już trwa. To już nic się nie zbliża. To już mieliśmy zamachy, czy tam akty sabotażu w Polsce na fabryki uzbrojenia, tak? Mieliśmy, już są na ulicach polskich miast, już giną rosyjscy opozycjoniści, którzy tutaj przebywają. W tym sensie ten konflikt i te akcje sabotażowe, dywersyjne czy terrorystyczne w Polsce, w Niemczech, w państwach bałtyckich trwają.
1: Czyli jest trochę tak, że Donald Tusk ostrzegł nas, że teraz uwaga, teraz będzie to, co w gruncie rzeczy my już wszystko znamy od
2: to,
1: dwóch lat.
2: To, co będzie...
1: Od tego czasu są między innymi podpalenia, no bo tak. Nie oszukujmy się, wiadomo, że to są podpalenia.
2: Podpalenia, to, co mamy, będzie tylko w skali większej, tylko bardziej. I oczywiście Donald Tusk nie widzimy w kraju przygotowań do tego. Ważnej fabryki pilnuje pan ochroniarz.

0: straszenie. Uwaga, teraz będą drony, te drony są niebezpieczne. My sobie z tymi dronami nie radzimy, bo de facto to padło z ust premiera. Dopiero zaczniemy sobie radzić, jak coś wymyślimy. To czy to, wzmacnia naszą obronność, czy osłabia naszą obronność?
1: Znaczy, spójrzmy, co robią państwa, które mają dobrą historię wojenną ze Związkiem Sowieckim, takie jak Finlandia. Dlaczego mówię, że dobrą? No bo kilkudziesięciokrotnie słabsza Finlandia obroniła się w 1940 roku w wojnie zimowej ze Związkiem Sowieckim. I ta Finlandia robi coś przeciwnego niż Polska, niż rząd polski obecnie. Finlandia z jednej strony wysyła takie komunikaty pewności siebie i uspokajające, nie panikarskie, a z drugiej strony bardzo realnie ćwiczy. Właśnie ewakuację ludności do schronów, przygotowanie, obronę cywilną, tego typu elementy. U nas dzieje się na odwrót. Mamy nadmiar retoryki ze strony rządu, nadmiar właśnie straszenia politycznego i to będzie miało skutek przeciwny. Bo jeśli ludzie słyszą co chwilę o zagrożeniu, nie widzą, żeby rząd coś z tym robił, to nie traktują tego poważnie. Dużo poważniej traktuje się to, co rząd robi, niż to, o czym mówi, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że to, co rządzący czy opozycja mówią, to jest element teatru politycznego, tak? To jest zawsze jakiś element teatru politycznego. Mówią, bo tak im wynika z ich gry politycznej. To
0: przechodząc do argumentu władzy, że krytyka, albo nieuzasadniona krytyka, jak niektórzy z polityków rządzących mówią, stanu obronności Polski, że to jest z kolei działanie na korzyść wroga, że nie powinniśmy krytykować programu SAFE, tak? No to jest bardzo często podkreślone przez rządzących, ale Donald Tusk również mówi, że podważanie kwestii sojuszniczych, przy czym to bardzo istotne, nie mówi w tych przypadkach o Stanach Zjednoczonych, tylko o Niemczech, o Niemczech i o Brukseli, że atakowanie Unii Europejskiej i Niemczech, że to jest w interesie Putina i że osoba, która taka robi, chcąc lub nie chcąc, sprzyja Putinowi. Taka wręcz w trakcie tego przemówienia padła taka sugestia, że liderzy Konfederacji wymienieni, no jako liderzy Konfederacji, a więc Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, że mogą to robić intencjonalnie. Dopuścił taką możliwość w trakcie tego przemówienia Donald Tusk. Czyli, że mówiąc inaczej, że są zdrajcami, którzy działają na korzyść Rosji.
1: To jest...
0: Jeżeli bym wyciągał logiczne konsekwencje z tego, co powiedział premier.
1: No tak, to jest próba zjednoczenia i mobilizacji własnego obozu przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. To jest trochę nobilitujące dla Konfederacji, bo Donald Tusk zdaje się namaszczać ją jako nowego głównego wroga w tym rozdaniu.
0: Czyli zastąpił, że nie przesadza pan, że Bosak z Mentzenem zastąpili Jarosława Kaczyńskiego?
1: Znaczy, na pewno Donald Tusk potrzebuje, żeby jego elektorat zaczął bać się Konfederacji, bo dla niego jest problemem, że jeśli elektorat widzi, że Jarosław Kaczyński nie jest w stanie sam sięgnąć po władzę, tak? Nie ma takiej sytuacji sondażowej, żeby PiS był w stanie sam sięgnąć po władzę. Donald Tusk musi sprawić, żeby elektorat bał się wszystkich po prawej stronie, nie tylko PiS-u czy Grzegorza Brauna.
0: To strasznie dużo do obsługi teraz, bo jeszcze doszedł Morawiecki.
1: Dużo.
0: Teraz kim straszyć? Jak każdy jest potworem, to w końcu nie ma potwora.
1: Właśnie, i to jest duży problem Donalda Tuska, jeśli chodzi o mobilizację własnej bazy. I to będzie dla niego zagadnienie. Natomiast to nawoływanie, że tu nie wolno krytykować, nie wolno mówić, że no właśnie, chociażby zakupy zbrojeniowe czy brak przygotowania jest czymś złym, to mi się kojarzy trochę z sytuacją ukraińską. No. Bo na Ukrainie ten brak krytyki czy brak transparentności prowadzi do tego, że dzisiaj Zełenskiemu w twarz wybuchają potężne skandale korupcyjne, tak? I Bogu dzięki jest tam jedna służba, która jest w miarę niezależna od prezydenta i bada te sprawy, ale pytanie, czy te skandale korupcyjne to wzmacniają ukraińską obronność, czy ją osłabiają? No mi się wydaje, że jednak osłabiają, więc to nie jest tak, że nikt nie krytykuje Wojsko Polskie jako takie, czy konieczność budowy silnej armii, natomiast sens prowadzonych działań i to, żeby one pokazywały skuteczność, nad tym debata musi trwać.
0: Jak na tle tego ocenia pan tę inbę, mówiąc współczesnym językiem, wokoło wypowiedzi prezydenta Nawrockiego? No, z jednej strony rzecz wiadomo, ja je też zresztą sam broniłem, no, raport z oblężonego miasta, jak jeden przeżyje, to on będzie nosił miasto w sobie po drogach wygnania, tak? Jeszcze Polska nie zginęła, 17 września do tego, no ale sytuacja jest jaka jest. W kółko się mówi o tej obronie

0: terytorium. Prawa strona bardzo mocno zaatakowała Koalicję Obywatelską, czy ówczesną Platformę Obywatelską za plan Wisła, czyli właśnie plan obrony na linii Wisły i oddanie, zresztą skandaliczne, oddanie połowy Polski w ręce taktyczne, w ręce przeciwnika. No a równocześnie prezydent mówi o tej utracie terytorium. Możemy... Jeszcze chwilę tutaj nasz drogi wydawca Przemysław Wenerski mi mówi do ucha, więc za chwilę to puścimy, który działa błyskawicznie.
1: Więc to rzeczywiście w tym kontekście mogło być odczytane niedobrze, natomiast kontekst historyczny jest tutaj kluczowy i utrata województw wschodnich II Rzeczypospolitej. A ja bym się jeszcze odniósł do tej linii Wisły, bo prawda jest taka, proszę Państwa, że my możemy sobie obiecować bój na granicach, a jeśli mamy do czynienia z inwazją ze strony moskiewskiej pełnoskalową, taką jak dotyczy obecnie Ukrainy, to trzeba sobie powiedzieć jasno i wprost, że ja już ćwierć wieku temu, jeszcze studiując we Wrocławiu, miałem informacje na zajęciach od specjalisty w zakresie obronności, który mówił nam wprost. Rozmawiam z oficerami Śląskiego Sztabu Wojskowego i właściwie cała nasza wizja obronna sprowadza się do tego, że pierwszą linią obrony jest Wisła, potem Odra, Poznań, Szczecin i Wrocław zamieniamy w miasta twierdze i czekamy na nadejście sojuszników.
0: No tak, i dla przypomnienia, tylko to budziło spore kontrowersje. Dla przypomnienia, szpica NATO była w Szczecinie, więc w związku z tym to rzeczywiście trochę brzmiało, jakby Polska się miała bronić na linii Odry i nie do końca siebie.
1: Tylko, panie redaktorze, prawda jest taka. Mamy 500 lat historii wojen z Moskwą, tak? 18 wojen stoczyliśmy z państwem rosyjskim przez ten czas. I prawda jest taka, że w momencie, kiedy pada linia Dniepru, to drugą linią obrony jest Wisła.
0: Jest linia Wisła. Mamy tę wypowiedź prezydenta, która aż tak wielka afera o nią była.
2: Hitler i Stalin pogubili się w jednym. Chcieli, żeby Polski nie było. Myśleli, że Polska zginie i przestanie istnieć. Chcieli zabrać jeden ciało, a drugi duszę. Ale zapomnieli o tym, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium nawet na 123 lata albo na 6 kolejnych lat. Ale jesteśmy narodem, który nigdy nie odda swojej duszy. Możemy stracić terytorium, a nigdy nie stracimy naszej ojczyzny.
0: Tu jest całość, ale niefortunnie ktoś z kancelarii prezydenta wyciął taki kawałek i wrzucił z tego fragmencik. To pokazuje, jak taki mały błąd może spowodować jakie konsekwencje. Natychmiast zareagował sprawnie Donald Tusk, atakując prezydenta o ten kawałeczek wyrwany z kontekstu. No i się zaczęło.
1: Jakby jego zbójeckie prawo, jak to się mówi, tak? Zbójeckie prawo Donalda Tuska, żeby błąd... nawet nie wiem, czy prezydenta w tym kontekście...
0: Chyba raczej tego człowieka, tego kogoś, kto wyciął ten kawałek.
1: Tego wycinającego właśnie kawałek gdzieś tam na rolkę. Ja oczywiście uważam, że trzeba mówić, że mówienie o duchu jest, bo jakby mówienie o morale również w kontekście obecnym jest bardzo istotne. I mówienie, ale... W Polsce mamy za dużo...
0: Mamy ten wpis, panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium. Donald Tusk, broniący naszego terytorium, od zawsze tutaj napisał, a pan prezydent, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Tyle zostało we wpisie kancelarii prezydenta RP z tego. No i się zrobiło.
1: Piłeczka wystawiona, więc Donald Tusk ją sprawnie ściął. No właśnie problem jest taki, że nasza polityka w tym zakresie, debata polityczna, to jest taka trochę wojna na miny a ja bym oczekiwał jednak realnych działań.
0: Dobra, ale czy my to możemy potraktować? Całą tą awanturę, tak szczerze mówiąc, no o nic tak naprawdę. Czy my ją możemy potraktować po prostu, że to jest taki element gry politycznej, teatru politycznego i nie ma co się przejmować? Czy jednak jeżeli dochodzi do tego rodzaju przerzucania między dwoma najbardziej wpływowymi ludźmi decydującymi o bezpieczeństwie kraju, to czy mamy problem?
1: Nie no, mamy problem. Ten problem wynika w ogóle ze struktury dzisiejszej polityki i ten problem to jest oczywiście plemienność współczesnej polityki, nie tylko w Polsce, ale polityki na, w całym świecie zachodnim, czy szerzej w państwach, gdzie jest jakaś wolność słowa. I tego problemu nie rozwiąże się inaczej niż poprzez jednoznaczne zwycięstwo któregoś z obozów. Nie ma wyjścia z dzisiejszej plemiennej polityki innego niż to, że jedno plemię zdecydowanie
3: zwycięży. Zawsze ci drodzy liczą i się nie da tego zrobić, bo trzeba by dużą część Polski anihilować, żeby...
1: Nie, ale mieliśmy rządy właściwie jednej partii przez 8 lat.
3: Ja myślałem o takim całkowitym na zawsze.
1: Nie, no to na zawsze to nic nigdy nie jest na zawsze.
3: Mówimy o objęciu i prezydentury i dwóch urzędów naraz.
1: Skupienie większości władzy w jednym ręku. Wtedy no i oczywiście to, co jeszcze będąc czynnym politykiem rzuciłem z mównicy sejmowej i co teraz jest przywoływane, no i resetu konstytucyjnego. To znaczy ja uważam, że to rozdwojenie na przykład polityki bezpieczeństwa między MON a prezydenta, które mamy w obecnym układzie konstytucyjnym, to jest grube nieszczęście. Powinna być władza skoncentrowana w jednym ręku.
3: A nie ma pan wrażenia, że to całe mówienie, to głównie Krzysztof Bosak o tym mówi, o resecie konstytucyjnym, no jakby, okej, wszyscy tego by chcieli, wszyscy mają wrażenie, że tą konstytucję trzeba byłoby odświeżyć, że ona pod wieloma rzeczami nie pasuje, natomiast, że w wielu obszarach, natomiast no nie będzie takiej większości, żeby realnie rzecz biorąc, przynajmniej w tym i w przyszłym parlamencie, żeby tę konstytucję zmienić. Więc to są takie opowieści, że warto byłoby zrobić coś dobrego.
1: Panie doktorze, a czy była większość, żeby uchwalić w sposób ważny ustawę nowelizującą ustawę o prokuraturze krajowej?
3: To chciałby pan, żeby znowelizował konstytucję Donald Tusk na podstawie ekspertyzy, nie słuchając purystów prawnych na podstawie ekspertyzy dobrych, zaufanych prawników.
1: Ja nie wiem, która strona to zrobi, ale wiem, że nad dzisiejszą polityką i stanowieniem prawa wisi duch Stanisława Cara z Polski międzywojennej. Przypominam, w jakich okolicznościach na przykład była przyjmowana nie tylko konstytucja kwietniowa w latach 30., ale i konstytucja 3 maja. Więc odpowiednia...
3: Konstytucja, to wyjaśnijmy, konstytucja 3 maja była przyjmowana ze złamaniem prawa, natomiast konstytucja kwietniowa była przyjmowana po zamachu stanu, więc do czego pan, znaczy twierdzi pan, że dzisiaj jak w przedwojennej w Polsce władza leży na ulicy, pytanie, kto się po nią schyli przy pomocy wojska?
1: Nie przy pomocy wojska póki co.
3: Komisji Europejskiej.
1: Dzisiaj jeszcze mamy w Polsce demokrację, która polega na tym, że rządzi ten, kogo wskaże większość Polaków w wyborach. Jeszcze. Bo już mieliśmy to zagrożone w zeszłym roku, kiedy próbowano nie uznawać wyboru Karola Nawrockiego. Natomiast nie mamy już państwa prawa, bo siłowe wejścia do różnych instytucji pokazują nam, że prawo nie obowiązuje. Ten, kto wygrywa wybory, ten za pomocą policji, służb po prostu zaprowadza swoje porządki. I moim zdaniem w tym trybie będzie zmieniał się ustrój państwa polskiego.
3: Czyli mówiąc krótko, żegnamy się z demokracją. Nie tylko z demokracją, ale na razie z tą opiewaną praworządnością, czyli z ustrojem konstytucyjnym opisanym w ustawie zasadniczej.
1: Konstytucja dzisiaj obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim władza uznaje, że opłaca jej się jej przestrzegać. Aż tyle i tylko tyle. Tam, gdzie uznaje, że nie opłaca się jej przestrzegać, no to będziemy mieli pewnie siłowe wprowadzenie pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, nie mające nic wspólnego z przepisami Konstytucji. Po prostu tam, gdzie władza uznaje, że można połamać Konstytucję, tam się ją łamie, bo policja słucha poleceń premiera.
3: To jeszcze krótko na koniec chciałem pana zapytać o dwie wizyty. Jedną poważniejszą, czyli Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych w tym momencie na dużej konferencji i kolejną aferę, która w związku z tym wybuchła, czyli o sprzedaż miejsc na tę konferencję biznesowi.
1: w ogóle nie czuję tematu, że jest jakaś afera
3: ze spionażem. No, jak się tam zajrzy do X-a i posłucha, co tam piszą zwolennicy, też część kolegów dziennikarzy, czy publicystów, czy influencerów medialnych, czy pracowników mediów, tych bardziej wspierających rząd, no to mamy do czynienia z niebywałą awanturą.
1: Nie ma afery związanej ze sprzedażą miejsc, natomiast dobrze, że prezydent uciął spekulacje na temat tego, że ktoś może handlować jego czasem, tak? I tu rzeczywiście takie doprecyzowanie było potrzebne ze strony prezydenta. Natomiast tutaj afera, że ktoś usiądzie bliżej czy dalej prezydenta, to nie jest żadna afera, bo to jest standard. To jest standard, że się na konferencjach gospodarczych sprzedaje, ci, którzy organizują, sprzedają miejsca i no wręcz powiedziałbym, że tu sytuacja jest pod tym względem czystsza niż na innych tego typu imprezach, bo przynajmniej biznes płaci swoimi pieniędzmi za udział w tego typu konferencji. W Polsce mamy tego typu wydarzenia czy konferencje, gdzie politycy płacą pieniędzmi spółek Skarbu Państwa za to, że na przykład dostają tytuł Człowieka Roku, czy tego typu, czy inne tego typu historie.
3: Oj tam, no ale wszyscy, tak wszyscy ten Karpacz lubimy. Panie Robercie. Zapytam o jeszcze jeden wyjazd. No, kolejna afera i rzeczywiście sprawa dziwna. Nasz częsty gość tutaj, akurat nie mogę go zapytać. O, tu jest właśnie. Janusz Korwin-Mikke zrobił sobie 17 września zdjęcie z Moskwy. To pana były kolega, bym powiedział, formacyjny.
1: No tak, no, między innymi takie happeningowe, myślę, podejście pana Janusza sprawiło, no, że jego drogi z Konfederacją się rozstały.
3: Pana też, po prawdzie, więc trzeba jeździć do Moskwy.
1: Moje też, natomiast wydaje mi się, że po prostu jest to kolejny happening w życiu bujnym i barwnym pana Janusza i tak bym to...
3: Janusz Korwin-Mikke ma 80... No, jest koło 80.
1: No już tam, po 8, ja byłem na 80.
3: Przepraszam, jest po 80.
1: Tam się nie jest, 4 chyba.
3: Nie jest tak łatwo dzisiaj dostać się do Moskwy. To trzeba się trochę pojeździć i trochę poprzesiadać.
1: Prawdopodobnie tak. Nie, nigdy nie byłem w Moskwie, nawet w Rosji, więc ciężko mi powiedzieć, jak
3: jest
1: to teraz
3: pan oburzony tym, czy przyzwyczajony?
1: Gdyby pan Janusz zrobił taką rzecz po raz pierwszy w życiu, to pewnie byłbym jakoś szokowany czy oburzony. Ale że zrobił to po raz tam... 50 któryś, to...
3: Wystąpił tam w jakiejś telewizji jeszcze do tego. Czy ja po takim numerze powinienem go zapraszać, czy nie?
1: Trzeba znać specyfikę działalności prowokacyjnej pana Janusza i jakby uwzględniać to w zaproszeniach. Wszyscy, i tyle.
3: Wszyscy ją znamy, wszyscy się z tym wychowywaliśmy już z tymi wszystkimi numerami, które robi Korwin-Mikke, ale ten był chyba już jednak małym przegięciem.
1: Znaczy, dla mnie to jest o tyle niesmaczne, że dla mnie to jest historia 17 września.
3: No więc tego, właśnie,
1: co się wydarzyło po 17 września, to jest historia, która bezpośrednio dotyka moją rodzinę. Bo w wyniku tego, co się wydarzyło 17 września 1939 roku, w lutym 1940 roku z województwa zarówno lwowskiego, jak i wileńskiego, w sumie z mojej rodziny deportowano na Syberię kilkadziesiąt osób, z czego mój prapradziadek, brat dziadka zmarł na Syberii, siostra prababci, wiele ofiar w mojej rodzinie pociągnął 17 września 1939 roku, dlatego dla mnie to jest trochę tak, jakby 11 lipca, no nie wiem, jechać do Kijowa czy do Lwowa i tam przy pomniku Bandery się fotografować. No to dla mnie to nie jest nic takiego prowokacyjno-śmiesznego.
3: Mam też podobne wrażenia i też związane z częścią właściwie no, znajomych rodziny, ponieważ mój pradziadek był oficerem przedwojennej policji. On dzięki swojej operacyjności i sprytowi uniknął śmierci, ale wielu jego kolegów nie. Także będę się musiał bardzo poważnie zastanowić się, jeszcze Państwo zobaczycie tutaj pana Janusza. Dziękuję serdecznie za Roberta Winnickiego na pewno. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie Państwu i dziękuję oczywiście moim drogim kolegom i koleżankom, którzy współrealizują ten program, w tym Przemkowi Wenerskiemu wydawcy.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Głównym tematem rozmów – rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu. Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu półtora roku. Niedobrze, że do takiego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. A chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo, pisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
1: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
1: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojska.